Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: A może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. I piątek nadszedł, a skoro piątek i skoro sierpień i skoro wakacje, to może jakaś łączka? A na tej łączce rośliny i różne owady. A jakież to owady mogą być na łące latem? Pszczoły, muchy, gzy, bąki, ale także małe owady, nawet dość ładne, ale niestety takie, których chyba nikt nie lubi. Myślę o komarach. Wiecie, co to są komary, prawda? Są naprawdę małe, ale takich dokuczliwych owadów jak one to chyba nie ma. Są naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. A dlaczego? Co takiego denerwuje Was w komarach, jeśli coś Was denerwuje? Bo mnie na przykład denerwuje to bzyczenie, brzęczenie. Komary tak latają, bzyczą, brzęczą nad uchem, także nie pozwalają pomyśleć o niczym, nie pozwalają nawet usiedzieć spokojnie, bo trzeba się od nich opędzać. Tak nawet mówimy, opędzać się od komarów, bo one zwykle latają takimi gromadkami. Ho, koledzy i koleżanki, dość uciążliwi dla ludzi. Mówi się czasem, że jest plaga komarów, szczególnie nad wodą, nad jeziorem, nad rzeką. Widać plagi komarów, czyli bardzo, bardzo dużo tych owadów, które są uciążliwe dla ludzi także dlatego, że żądlą, kąszą, gryzą. I co mamy po komarach? Mamy swędzące bąble. Lepiej ich nie rozdrapywać, trzeba przyłożyć jakiś środek, ale te bąble po komarach to jest taka nieprzyjemna letnia pamiątka. Mówimy jednak też czasem, że ktoś sobie uciął komara. Jak myślicie, czy chodzi tutaj o te owady, o których rozmawiamy? Oj, chyba nie, prawda? Bo uciąć komara to znaczy zdrzemnąć się, czyli tak przespać się na trochę, na krótko. Ciekawa jestem, czy domyślacie się, skąd się to powiedzenie wzięło, ktoś uciął komara. Może to się wzięło od chrapania, bo taka krótka drzemka to zwykle właśnie drzemka z chrapaniem i może to chrapanie przypomina brzęczenie komara. Ale może też dlatego, tak mówimy, że ktoś sobie uciął komara, że taka drzemka to jest lekki sen, czyli wystarczy, że przeleci komar, a już budzimy się z takiej drzemki. Może to się stąd wzięło. Nikt tej zagadki jeszcze nie rozwikłał. Ha, może macie też jeszcze swoje jakieś wyjaśnienie? Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie o komarach i tych spotykanych w sierpniu latem i tych spotykanych o innych porach roku. Pomyślcie też, jak to z tymi komarami jest. Czy należy je tępić, czy może lepiej byłoby się do nich uśmiechnąć i po prostu zabezpieczać się przed ich ukąszeniami? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. Oczywiście wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka i zębów. Dlatego musimy się naprawdę dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz coś bardzo przyjemnego i mam nadzieję, że nie jesteście śpiący. A jeśli jesteście, to jeszcze bardziej będzie się Wam chciało spać, bo to ćwiczenie to ziewanie. Jak najszerzej ziewnijcie. Od razu lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. I tutaj już żadnego głosu nie ma, tego nie słychać. Ale powtórzcie to 5 razy. Wysuńcie język jak najdalej i cofnijcie go jak najgłębiej. A teraz ruszajcie językiem na boki. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim na zewnątrz jak wahadłem. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem i to jest taki dźwięk. Albo też możemy tak. I przyszedł czas na parskanie. To jest moje ulubione ćwiczenie. Ciekawe, czy wasze też. Parskając, rozruszacie wargi i przygotujecie je do dalszych ćwiczeń. A są one takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. Zróbcie tak bezgłośnie 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Potem 5 razy i mówcie przy tym A, U, A, U, A, U, A, U, A, U. A teraz 5 razy i te same dźwięki możecie nawet wykrzyczeć. Ja już nie będę krzyczała, ale wy możecie to zrobić. 5 razy wykrzyczcie A, U głośno. A teraz złączcie przednie zęby, tak żeby zrobił się Wam z przodu taki mostek, jak u wieloryba. Już macie ten mostek? To teraz znowu ruszajcie wargami, rozciągajcie je i ściągajcie do przodu. Najpierw bez głosu, 5 razy, a potem z głosem.

Czy słyszycie, co się stało? Wymawiacie s. Przyszło wam to w naturalny sposób. Po prostu ta głoska sama powstaje, gdy się złączy przednie zęby. S. Wtedy po bokach powstają takie wąskie dziurki, czyli szczeliny. I dlatego właśnie głoska s to głoska szczelinowa. A ciekawe, dlaczego nie nazywa się dziurkowa? Kto odgadnie, dlaczego głoska s to nie jest głoska dziurkowa? Podpowiedź jest taka. Najpierw zastanówmy się, jakie głoski powstają, gdy robimy buzią dziurkę. Wymieńmy te głoski. A, o, i, e, u, y, o, e. No i jeszcze kilka by się znalazło. I teraz już jesteśmy blisko rozwiązania. Gdybyśmy mówili głoska dziurkowa, to czy byłoby wiadomo, o którą głoskę chodzi? Oczywiście nie, bo głosek z dziurką jest bardzo dużo. I dlatego właśnie głoska s nazywa się szczelinowa, bo to pasuje do tej specjalnej szczeliny koło zębów, gdy mówimy s. No i to jest kolejna ciekawostka. Jak długo można wymawiać s? Spróbujcie. I pewnie jeszcze dłużej by można było tak mówić, prawda? Więc jaka jest odpowiedź? Można tak mówić w nieskończoność, dopóki nam starczy powietrza w płucach. I teraz już wiecie, dlaczego ćwiczenia z oddychania są tak ważne i dlaczego robimy je na początku. Teraz w takim razie sprawdźcie, co się stanie, gdy do wymawiania s dołączycie jeszcze coś. Posłuchajcie. Coś się wam spina w gardle, prawda? Coś was drapie lekko i wymawiacie z. Z to też jest głoska szczelinowa. Szczelina pozostaje bez zmian, ale dochodzi wam dźwięk prosto z gardła. Zaraz. Czy nie wydaje się wam, że wydajecie dźwięki jak jakieś zwierzę? Albo nawet zwierzęta? A może nawet przedmioty? To jest zagadkowe. Pomyślcie, co wydaje odgłos s albo z. Mnie przychodzi do głowy wąż, który syczy s, i mucha, która gdy lata robi z. A wy o czym pomyśleliście? Wymieńcie się pomysłami i naśladujcie głos tych zwierząt albo przedmiotów. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o ciemnym ptaku, którego na pewno wszyscy znacie. Kto odgadnie, o jakiego ptaka chodzi? Proponujecie kruka? Owszem, kruk jest ciemny, nawet bardzo, ale akurat o kruku nie myślałam. O kruku porozmawiamy innym razem. No to jaki to może być ptak? Proponujecie kawkę? Nie, nie chodzi o napój do picia dla dorosłych, choć to prawda, kawka, ta do picia, też jest ciemna, no chyba, że dolejemy mleka, wtedy się robi trochę jaśniejsza. Ale czy wiecie, że kawka to też jest ptak? Czarny albo szaroczarny, czyli ciemny. Czyli proponujecie kawkę ptaka. Nie, jednak nie o kawce myślałam, gdy zapytałam o ciemnego ptaka. Co może być? Co to może być za ptak? Nie kruk, nie kawka. Jaki jeszcze inny ciemny ptak jest dobrze wszystkim znany i wam na pewno też? Ten ptak żyje wokół nas. Kto ma pomysł? Tak, tak, to jest wrona. Często myli się wronę z krukiem albo kawką, bo wrona jest czarna albo czarna z szarymi piórkami po bokach. Czyli ciemna, tak czy siak. To jest ptak bardzo popularny u nas. Popularny, czyli wiele, wiele wron żyje w Polsce. Naprawdę mnóstwo. I zapewne dlatego, że tak dużo jest wron, przysłużyły się te ptaki językowi polskiemu. A wiecie, w jaki sposób się przysłużyły? No, mamy różne powiedzenia i różne wyrazy, które się wiążą z wronami. Na przykład czasami mówimy tak. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Co to znaczy? Zastanówmy się. Po pierwsze, mamy dowód na to, że wrony kraczą. To jest ich specjalny dźwięk, taki specjalny głos. Umiecie go naśladować? Spróbujcie. Kra, kra, kra. Wam na pewno wyjdzie to lepiej niż mnie, więc pokraczcie sobie trochę. Ale za chwilę, gdy dosłuchacie do końca tego, o czym wam opowiadam. Po drugie, gdy myślimy o tym powiedzeniu, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, to powiedzenie to mówi nam, że wrony często przebywają w stadach. Na przykład siadają na drzewie albo na trawie gromadami, całymi stadami. I co robią? Zaczynają krakać na potęgę, jedna przez drugą. Gdyby jakiś inny ptak wszedł do stada wron i próbował powiedzieć coś po swojemu, nie byłoby tego słychać. Zupełnie, bo wrony tak głośno kraczą. No a poza tym wrony wygoniłyby tego innego ptaka. Wiecie dlaczego? Bo mówiłby inaczej niż one. I ten zwyczaj możemy też odnieść do ludzi. Na przykład mamy jakąś grupę koleżanek, kolegów, którzy wspólnie się bawią,

mają wspólne zwyczaje. I do tej grupy chce dołączyć ktoś nowy. Co musi zrobić? Proste, musi się dostosować. To znaczy, musi przyjąć zwyczaje, które panują w tej grupie. Inaczej grupa nie będzie go chciała. I o tym właśnie mówi nam to powiedzenie. Jeszcze raz je przypomnijmy. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Oczywiście, często jest tak, że nowa osoba, gdy już wejdzie do grupy, proponuje na przykład świeże zabawy, ma nowe pomysły i grupa to akceptuje, czyli zgadza się na to. Tak często bywa, ale na początku jest tak jak z tymi wronami. Trzeba przyjąć ich zasady, czyli trzeba przyjąć zasady grupy, do której wchodzimy. Wrona jest ważnym ptakiem dla języka polskiego z jeszcze innego powodu. Wiemy, jakiego jest koloru wrona, prawda? Jest czarna albo szaro-czarna. Taki kolor to też kolor wroni, tak mówimy. Kolor wroni, czyli czarny albo szaro-czarny. A nawet, i to jest ciekawostka, dawniej o koniu, który miał taką barwę, czarną albo szaro-czarną, mówiono wrony, na przykład wrony źrebak, wrony ogier, czyli taki właśnie ciemny jak wrona, w kolorze wrony. Kiedyś konie hodowano powszechnie, to były bardzo popularne zwierzęta. Tak popularne, czyli częste, są dzisiaj wrony, a kiedyś i wrony, i konie. I stąd właśnie to zagadkowe przejście. Zwróćcie uwagę, o koniach, na przykład wrony źrebak, wrony ogier, mówimy przywołując ptaki, nasze wrony dzisiejsze. Taki jest to dziwny język polski. Ale dzięki tym dziwom właśnie mamy różne zagadki i tematy do zabaw. Może przebierzecie się za wrony albo za wronę konie i może będziecie naśladować głosy wron, kra, kra, kra i głosy koni, na przykład. Przy okazji świetnie sobie wyćwiczycie buzię. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dzisiaj dwiema głoskami, które wymagają specjalnych poszukiwań. Naszym narzędziem będzie język, dlatego musimy go dobrze rozruszać. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, potężnie ziewamy, jak najszerzej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Taki dźwięk wtedy powstaje. A potem chowamy język jak najgłębiej. O, wtedy taki dźwięk powstaje. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej, a potem cofacie go jak najgłębiej. Teraz jeszcze raz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. I zrobicie w ten sposób taki specjalny makaronik z dziurką. Z dziurką oczywiście w środku, a nie na bokach. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik, tylko przez tę dziurkę. Nie może wam uciekać bokami. I dmuchnijcie tak 5 razy. I teraz kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek i uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Nie słychać tego, ale wy musicie czuć. Uderzacie językiem 5 razy od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trochę trudniej. Teraz uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby i znowu 5 razy. I znowu nie słychać tego uderzenia młotkiem, ale wy musicie je czuć. 5 razy językiem w dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne. I tak 5 razy znowu. Przyszedł czas na coś trudniejszego. Umieśćcie język jeszcze raz, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, na samej górze tych górnych zębów, od środka buzi, a potem cofnijcie trochę język, czyli przesuńcie w głąb buzi, tak trochę do gardła. I w tym miejscu nie powinniście już czuć zębów, tylko sam daszek buzi, taki specjalny daszek, czyli podniebienie. Nie czujecie już zębów, tylko językiem dotykacie samego daszka, podniebienia. I uderzcie w ten daszek 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Na koniec 2 ćwiczenia z konikiem. Najpierw naśladujemy, jak konik biegnie. Kląskamy językiem o podniebienie.

w niebienie, czyli właśnie o ten daszek, którego przed chwilą dotykaliście. Teraz możecie przy tym kląskaniu ruszać jeszcze wargami i posłuchajcie, jak to brzmi. Tak jakby konik jechał po bruku i tak jakby kopyta konika stukały po twardej ulicy. I ostatnie ćwiczenie. Parsknijcie, żeby się rozluźnić. To jest najlepsze ćwiczenie rozluźniające wargi. No i macie już całą buzię rozćwiczoną, rozluźnioną. Pora więc na nasze głoski. Są to głoski cz oraz dż. Cz, dż. Jak je wymówić? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka, dotknijcie nim zębów od tyłu, a potem przesuńcie ten język trochę do środka buzi, czyli na ten daszek, który już znacie, na podniebienie. Nie powinniście czuć w tym miejscu zębów. A potem, gdy dotkniecie językiem tego specjalnego miejsca, wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch w buzi. Cz, dż, cz, dż. Te głoski cz oraz dż są krótkie, nazywają się zwartoszczelinowe, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i daszek buzi, czyli podniebienie, potem przytrzymujemy je przez chwilę, robimy małą dziurkę, szczelinę i wypuszczamy powietrze. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeśli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, że te głoski się czymś różnią, prawda? Cz to jest głoska bezdźwięczna, a dż to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie cz, dż, cz, dż. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie dż, powietrze wibruje wam trochę w uszach. I nie ma tego, gdy mówicie cz. Chociaż te głoski są tak podobne, różnią się tylko tym, że jedna jest dźwięczna, a druga nie, to w zasadzie nie zmieniają znaczenia wyrazów. Z jednym wyjątkiem, chyba tylko z jednym. Kto odgadnie, o jakie wyrazy chodzi? Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Jaki to może być wyraz, który znaczy tyle, co dlaczego? A drugi wyraz to jest forma słowa, które nazywa takie słodkie, czerwono-fioletowe coś, co się nakłada na kanapkę. Możemy powiedzieć, na śniadanie zabrakło. Czego zabrakło? Tego słodkiego, czerwonego albo fioletowego czegoś na chleb? Czego zabrakło? I teraz tak, mamy dwa wyrazy. Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Drugi nazywa właśnie to coś takie słodko-czerwonawe na chleb. I te wyrazy różnią się tylko jedną głoską. W jednym jest cz, a w drugim jest dż. Odgadliście, o co chodzi? Jeśli tak, to gratuluję. A jeśli nie, to już wam mówię. Chodzi o słowa czemu, bo czemu to znaczy tyle, co dlaczego. I drugi wyraz dżemu. Na przykład na śniadanie zabrakło dżemu. Przy okazji zauważcie, że wymawiamy dżem, a nie drzem. Nie mówimy drzem, chyba że drzemka. Tak to będzie dobrze, ale to słodkie, czerwono-fioletowe coś z owoców na chleb to jest dżem. Powtórzcie to 5 razy. Dżem, dżem, dżem, dżem, dżem. Albo możecie dodawać dżem śliwkowy, dżem truskawkowy, dżem morelowy, dżem wiśniowy, dżem czereśniowy. A 5 jaki będzie? Kto ma pomysł? I jeszcze przyszedł czas na następną zagadkę. Już dla trochę starszych dzieci. Czy wiecie, jak zapisać głoski cz oraz dż? Ilu liter do tego trzeba i jakie to są litery? Jeśli wiecie, to zapiszcie te głoski, a jeśli nie wiecie, to poproście o pomoc swoją panią. Powodzenia i do usłyszenia!

0: na koniec dorzucić coś od siebie, powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy brytwannie, lecz zdębiał

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na

0: stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w restauracji. Wiecie, czym jest restauracja? Tak, wiem, że byliście, ale wyjaśnijcie, czym jest restauracja. Tak, tak. Jeśli nie, tak, wyjaśniacie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale to w takim razie może podsumujmy wszystko to, o czym mówicie. Restauracja to jest takie miejsce, do którego przychodzą różni ludzie, różni obcy sobie ludzie i gdzie można zjeść śniadanie albo obiad, albo kolację. Czyli to jest miejsce zbiorowego żywienia, taka duża, ale też elegancka stołówka. No i co jest ważnego w restauracji? To, że tam obowiązują szczególne zasady zachowania. Wyobraźmy sobie taką scenkę. Idziemy do restauracji i co robimy? Po pierwsze zdejmujemy kurtki i płaszcze i zostawiamy je albo w szatni, albo wieszamy na wieszaku. Siadamy przy stoliku. Co się dzieje potem? Podchodzi kelner. I co do nas mówi? Dzień dobry, czyli wita się z nami. A jak powinniśmy się wtedy zachować? Oczywiście, też powiedzieć dzień dobry, czyli odpowiedzieć, czyli być grzecznym. Tego wymaga ta sytuacja. No i o co dalej pyta kelner? Otóż pyta on tak. Czego państwo sobie życzą? I to jest pytanie, a w zasadzie prośba o to, żebyśmy powiedzieli, na co mamy ochotę, co chcemy zjeść. Prosimy wtedy o kartę i wybieramy z tej karty to, co lubimy najbardziej, albo na co mamy ochotę. To może być zupa, to może być odpowiednie drugie danie, to może być deser, sałatka. Różne rzeczy lubimy i różne rzeczy możemy sobie zamówić w restauracji. Gdy już wybierzemy to, co chcemy zjeść, kelner podchodzi do nas znowu, bo wcześniej mógł odejść, jeśli potrzebowaliśmy chwili do namysłu, więc kelner podchodzi do nas znowu i pyta, czy już się państwo zastanowili, albo pyta, czy już państwo wybrali? No i my wtedy mówimy tak. I mówimy, poproszę o to, o to, o to. Poproszę o to i o to. To bardzo ważne, żeby zacząć od słowa poproszę. Dlaczego to jest ważne? No, bo to jest grzeczne. Wyobraźmy sobie, że kelner pyta, czy państwo już wybrali? A ktoś odpowiada, ziemniaki i kotlet schabowy. Nie uprzejmę, prawda? Dzięki temu słówku, które dobrze znacie, czyli dzięki słówku poproszę, jesteśmy grzeczni i kelnerowi jest przyjemnie, a o to chodzi. Kelner przyniesie nam jedzenie, gdy już je zamówimy, no i jemy. Jak jemy? Ciekawa jestem, czy wiecie? Rękami? O nie! Nie rękami, tylko sztućcami. Wiecie, co to są sztućce? Łyżka, widelec, nóż. Dla starszych dzieci również nóż. Jeżeli nie umiecie się jeszcze nimi posługiwać, poproście kogoś starszego, żeby wam pomógł. Jak jemy tymi sztućcami? Nabieramy małe porcje, wkładamy do buzi, przeżuwamy. Jemy, czyli przeżuwamy. Wydaje się to proste, ale takie proste nie jest. Bo przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy w restauracji można rozmawiać? Jak sądzicie, można rozmawiać? Można, ale nie wtedy, gdy macie jedzenie w buzi i nie wtedy, gdy pijecie. No bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy zaczęli rozmawiać z kimś, mając jedzenie i picie w buzi. O, katastrofa. Na czym ta katastrofa polega? Wszystko wypadnie, wszystko się pobrudzi, stół się pobrudzi, opryskamy siebie, opryskamy innych. O, lepiej sobie nawet tego nie wyobrażać. Dlatego pamiętajmy, nabieramy małe porcje, przeżuwamy, przełykamy, popijamy i dopiero wtedy mówimy cokolwiek do innych. No a gdy już skończymy posiłek, to co się mówi na koniec jedzenia?

się dziękuję. Mówimy tak do osób, z którymi jemy, bo dziękujemy za towarzystwo podczas jedzenia. I gdy wyjdziemy z restauracji, gdy wychodzimy z restauracji, mówimy również do kelnera. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy mu, że nas obsłużył, czyli że nam przyniósł jedzenie i był uprzejmy. Mam taką propozycję. Może wybierzecie się do restauracji i przećwiczycie tam te wszystkie zasady? A jeśli nie, to może odegracie w przedszkolu taką scenkę z restauracji? Ktoś może być kelnerem, ktoś może być gościem, potem możecie się zamieniać rolami, czyli na przemian być kelnerem i gościem. Przyjmijcie zamówienie, odbierzcie zamówienie, jedzcie, rozmawiajcie, odegrajcie jak najlepiej taką właśnie restauracyjną scenkę. I na koniec pamiętajcie, podziękujcie, no i w ogóle bądźcie grzeczni podczas bycia w restauracji. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj, jak zwykle, czas na różne ćwiczenia buzi i języka. Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Proponuję, żebyśmy porozmawiali o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka. A ściślej rzecz biorąc, pracy tej części języka, którą się dotąd nie zajmowaliśmy. Chodzi o środek języka, taką ważną masę środek języka. Żeby się tym językiem zająć, musimy się dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak, oczywiście, 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza. I potężnie ziewamy. Nie ma niczego lepszego niż ziewanie. To jest moje ulubione ćwiczenie, ziewanie. A teraz już możemy ćwiczyć język. Otwieramy

otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak jakbyśmy komuś chcieli pokazać język, ale nie robimy tego do kogoś, tylko robimy to dla siebie. Czyli wysuwamy język jak najdalej, a potem chowamy go jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Potem ruszajcie językiem na boki, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język z buzi, czyli na zewnątrz, i ruszajcie nim w powietrzu, jak wahadłem. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem, czyli uderzamy nim o podniebienie. Tutaj też możecie sobie manipulować językiem i różne kląskanie, czyli różny stukot kopyt konika wam wychodzi. Teraz przyszedł czas na parskanie. To też jest świetne ćwiczenie, dzięki któremu możecie rozruszać wargi i przygotować je do dalszych działań. A te działania są takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. I na przemian jak do głoski A, jak do głoski U. Zróbcie to bezgłośnie 5 razy, a potem głośno 5 razy. Jeżeli będziecie to robić naprawdę dobrze, głośno, to przy okazji wyjdą wam przy tym głoski a, u, a, u, a, u. A teraz coś nowego. Wyobraźcie sobie, że macie w buzi cukierek lub inną rzecz słodką, dobrą, ale twardą, a przy tym lepiącą się. Naśladujcie językiem ruchy, które trzeba wykonać, gdy się ciamka cukierek. To są takie ruchy i taki dźwięk przy tym powstaje. Ciamkajcie bez opamiętania. To naprawdę świetnie wam rozrusza język, zwłaszcza tę jego środkową część. I gdy to wszystko już zrobicie, czas na nasze głoski, na nasze dzisiejsze głoski, czyli ś oraz ź. Co się dzieje, gdy te głoski wymawiamy? Otóż cały język, caluteńki, podnosi się, czyli idzie do góry i robi się taka dziurka, szczelina, przez którą wydmuchujemy powietrze. Ś. Żeby dokładnie poczuć, która część języka się podnosi, wymówcie najpierw ś, a potem sz. Czujecie? Najpierw, czyli przy głosce ś, podnosi się środek języka, zresztą w słowie środek też jest głoska ś, a potem, gdy wymawiacie sz, podnosi się przód języka. A teraz wymawiajcie naprzemiennie ś. Czy łatwo przyszło wam zamienić ś w ź? Łatwo, prawda? Ciekawa jestem, czy czujecie, co się zmienia, gdy wymawiacie ź. Połóżcie palce na gardle i gdy mówicie ź, to na pewno czujecie, że gardło się wam rusza, drży, wibruje, prawda? Właśnie, czasami głoski ś i ź, które już wiecie, czym się różnią, czasami one zmieniają znaczenie wyrazów. Na przykład misia, mizia, misia, mizia. Misia to albo forma słowa miś, na przykład gdy mówimy nie ma tutaj mojego misia, albo też misia to jest zdrobnienie imienia Michalina. To wiecie. A czy znacie słowo mizia? Co to znaczy mizia? Oczywiście, mizia to znaczy gilgocze. Na przykład miziać można kogoś piórkiem i to wtedy łaskocze, jeśli ktoś

ktoś ma łaskotki, to nie za bardzo lubi mizianie. I teraz moje zadania bojowe dla Was. Po pierwsze, spróbujcie znaleźć jeszcze inne słowa, które znaczą coś innego, a różnią się tylko głoskami ś oraz ź. To było pierwsze zadanie. Drugie zadanie to zadanie na wyobraźnię. Co wydaje dźwięk ś, a co wydaje dźwięk ź? To jest naprawdę na wyobraźnię. Musicie pomyśleć o takich rzeczach, albo może o takich osobach, które wydają dźwięki ś albo ź. I wreszcie trzecie zadanie, naprawdę trudne, ale dla ambitnych. Czy pamiętacie, albo czy znacie w ogóle jeszcze inne głoski, które powodują, że drży wam gardło? Pamiętacie, jak przykładaliście sobie palce do gardła, żeby poczuć, jak to wszystko drży, wibruje, gdy wymawiamy ź? Pomyślcie o jeszcze innych głoskach, przy których też gardło wibruje. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na różne ćwiczenia buzi i języka. Wiecie, po co to robić, prawda? Wszyscy wiecie? Oczywiście, robimy te ćwiczenia po to, żebyśmy wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali głoski i wyrazy. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o dwóch głoskach, które powstają w środku buzi, w samym środeczku. Już większego środka nie ma niż ten, gdzie te głoski dzisiejsze powstają. A te głoski to ć oraz dzi. Ć i dzi. Ale zanim zaczniemy się ich uczyć, rozgrzewka. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Starajcie się przy tym nie garbić, tylko wyprostować, tak jakby wam ktoś przyczepił nitkę do czubka głowy i pociągnął tę nitkę do góry. Więc jesteście w wyprostowanej pozycji i robicie wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze

więcej powietrza i... Ulubiona czynność każdego z nas prawdopodobnie, czyli ziewanie. Ziewanie to jest bardzo dobre ćwiczenie, które pozwala rozluźnić wszystkie mięśnie buzi. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak jakbyśmy chcieli dotknąć językiem końca brody. Spróbujcie. Udało się wam dotknąć? Im dalej wysuniecie język, tym lepiej. A potem chowacie ten język jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Jak najdalej język z buzi aż do brody i potem jak najgłębiej do środka. A teraz poruszajcie językiem w boki, w prawo, w lewo i w prawo i w lewo. Najpierw w środku buzi, a potem na zewnątrz, gdy wysuniecie język już z buzi. Teraz coś, co już dobrze znacie, ale co chyba sprawia wam przyjemność, bo mnie tak, czyli bieg konika. Kląskamy językiem. Czy słyszycie, że możemy nawet różne melodie naśladować właśnie kląskając? Czyli tak jakbyśmy biegli jak konik, możemy naśladować różne melodie. Na przykład... Czy rozpoznaliście, jaka to melodia? Nie jestem pewna, czy było to dobrze słychać, ale miałam na myśli w las kotek na płotek. Czyli będąc konikiem, możecie sobie nawet trochę ponucić. A teraz... Ssanie i ciamkanie, miam, miam, miam. Wyobraźcie sobie, że trzymacie w buzi cukierek, który przykleił się wam do podniebienia, czyli tam do góry buzi. Spróbujcie go odkleić, ale tylko językiem. Nie używajcie palców, tylko języka. I takie... Takie dźwięki powinny wychodzić i to jest właśnie świetne ćwiczenie, które rozrusza wam język, a język dzisiaj będzie najbardziej pracował. A teraz, uwaga, uwaga, uwaga, teraz możecie się przełączyć na tryb zagadkowy, czyli możecie przygotować zagadki dla samych siebie. To znaczy, możecie nawzajem odgadywać głosy, różne głosy, które będziecie wydawać. Niech każde z was, moje drogie dzieci, pomyśli po cichu o czymś miękkim, ale po cichu, nie mówcie o czym myślicie, o czymś miękkim i to może być miękkie i mokre, a może być miękkie i suche, jak wam się podoba. I pomyślcie o czymś takim, co można upuścić albo co może spaść, ale nie mówcie innym dzieciom, co wam przyszło do głowy. Teraz niech każdy z was po kolei spróbuje naśladować głos tego przedmiotu, gdy on spada. Podam wam przykład. Ja sobie pomyślałam o czymś, co gdy spada, robi tak. Paćko. Paćko. Jak myślicie, co to mogło być? Przyszło wam coś do głowy? Ciekawa jestem, czy to samo, o czym pomyślałam ja. Chodziło mi o jajecznicę, która z talerza spada na ziemię. Czasem tak się zdarza. No niezdarnie przesuniemy talerz, jajecznica, paćk, na ziemię. A wy jakie mieliście skojarzenia? Pobawcie się w ten sposób między sobą. Oczywiście nie chodzi o to, żebyście upuszczali na przykład jajecznicę albo inne rzeczy, tylko żebyście sobie wyobrażali, że to się dzieje i naśladowali głos, który powstaje w takiej sytuacji. I gdy będziecie sobie wyobrażać różne miękkie rzeczy, miękkie i suche, albo miękkie i mokre, i gdy będziecie naśladować dźwięk, który powstaje wtedy, gdy te rzeczy upadają, to łatwo nauczycie się wymawiania głoski ć. Rozpoznacie też być może, chyba rozpoznacie, że żeby tę głoskę dobrze wymówić, musicie trochę podnieść środek języka. Poćwiczcie ć, ć. Czujecie, jak środek języka idzie wam do samej góry? To bardzo dobrze. Kolejna rzecz, jakiej się dzisiaj nauczymy, to rozróżnianie krótkiego ć i długiego ci. To drugie może być osobnym wyrazem.
pomyślelibyście o tym, no to posłuchajcie.

Słuchajcie, gdy słyszymy takie zdanie, ciii, mówcie szeptem, potrzebna jest cisza, to właśnie mamy tam, i to aż dwa razy, tę długą głoskę. Ci, tutaj jest pierwszy raz ta długa głoska, i w wyrazie cisza też jest długa głoska ci. A krótkie ć jest na przykład w wyrazie ćma albo cmokać na końcu. Wymyślcie jeszcze 5 wyrazów z krótkim ć i z długim ci. A teraz pomyślcie o tym, co różni takie wyrazy. Ciało, działo. Ciało, działo. Powiecie, że różni je znaczenie, prawda? No i słusznie, bo tak jest. Ciało, nikomu nie trzeba mówić, czym jest. Każdy z nas ma ciało. Bez niego nie moglibyśmy chodzić, jeść ani spać. Więc wszyscy wiemy, czym jest ciało. A działo, czy ktoś wie? Działo to po prostu armata. Te dwa wyrazy, czyli ciało i działo, różnią się, tak jak powiedzieliście, znaczeniem. A to znaczenie jest różne dzięki temu, że w jednym wyrazie mamy ci, a w drugim dzi. Gdy przyłożycie palce do szyi po środku, to poczujecie, że przy jednej z tych głosek szyja drży. Przy której? Odgadliście? Oczywiście przy dzi. Dzi jest głoską dźwięczną i drży nam szyja, gdy tę głoskę wymawiamy. A na sam koniec mam zagadkę dla odważnych. Kto znajdzie jeszcze dwie pary wyrazów różniących się tylko głoskami ć i dzi? Do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Wakacyjny poranek start. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień.

Nieśpiesznie zaczynamy wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Już 35 minut po godzinie 7. Za oknem dość chłodno i to nie tylko w Warszawie. Pogodzie będziemy się przyglądać. No, czeka nas taki wakacyjny oddech od upałów na pewno w tym tygodniu. Podobno sytuacja ma się zmienić w weekend. To bardzo dobrze, bo w weekend Polskie Radio Dzieciom pędzi do Olsztyna tym razem na festiwal Anima i o tym festiwalu też będziemy przypominać, to będzie już ostatni.

i wakacyjny teatralny weekend w tym mieście, więc na pewno warto skorzystać z różnych propozycji. A propos minionego bardzo ciepłego weekendu, to pozdrawiam wszystkich mieszkańców Rabki Zdroju, no i wszystkich, którzy dotarli na Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. W tym roku odbywał się pod hasłem Emocje.

audycji, więc można nakarmić oko. Można też posłuchać dwóch audycji, które zrealizowaliśmy w Rabce Zdroju, czyli czwartkowego poranka i piątkowej audycji Kultura nie śpi. Więc dziękuję bardzo, bardzo serdecznie wszystkim, którzy brali udział w audycjach, ale także tym, z którymi miałam przyjemność się spotkać w różnych przestrzeniach i w Bibliotece Publicznej, przy ulicy Orkana i Bibliotece Pedagogicznej i w Amfiteatrze i w Teatrze Rabcio, no i na uliczkach i w Parku Zdrojowym Rabki Zdroju, bo wszędzie można było spotkać czytelników i pasjonatów literatury. W naszej wakacyjnej audycji dzisiejszej sięgniemy do materiałów archiwalnych, takich świeżych archiwalnych z Rabki, bo to będą spotkania między innymi z Adamem Mirkiem. Zaprosimy Was do Biblioteki Publicznej. Adam Mirek przyjechał pociągiem, bo teraz już można, proszę Państwa, pociągiem dojechać do Rabki i wysiąść na dworcu, na którym też usytuowana jest biblioteka. Więc powitaliśmy jako komitet powitalny Polskiego Radia Dzieciom Adama w piątek. No a w sobotę poprowadził znakomite warsztaty. Potem odbyło się też spotkanie we wspomnianej Bibliotece Publicznej. Więc będziemy przywoływać dzisiaj w poranku te chwile. Jutro też zabiorę Was do Rabki dźwiękowo. Więc obiecuję, że te smaczki rabczańskie będą się w różnych audycjach pojawiały. Dzisiaj, proszę Państwa, też cofniemy się w czasie, troszkę bardziej odległym, bo mniej więcej do lat 90., a to w związku z drugą częścią takiej, no nie wiem, czy już mogę powiedzieć serii, czy jeszcze nie, to dowiemy się, jak przybędzie do nas pan Paweł Skiba, autor książek Skrętka na tropie technologii. Mamy też skrętkę na tropie retrotechnologii. Dzisiaj poznamy skrętkę, dowiemy się, co to za bohaterka, skąd się wzięła, gdzie możemy skrętkę na co dzień spotkać. No i będziemy przyglądać się też takim sprzętom sprzed wielu, wielu lat. Jeżeli rodzice, tutaj puszczam do Państwa oko, opowiadali kiedyś dzieciom o kasetach VHS, o zdjęciach z kliszy, o grach na dyskietkach, o ogromnych telewizorach, o małych ekranach, o walkmanach, no to mam nadzieję, że ten temat dzisiaj ożyje, a może wybierzecie się do piwnicy albo na strych, żeby takie sprzęty powyciągać i dzieciom pokazać, jak to wszystko wyglądało. Ja mam ich w domu całkiem sporo, i kaset magnetofonowych, i VHS, i takich sprzętów, z którymi nie zamierzam się rozstać. Mam duży do tego sentyment, więc mam nadzieję, że i u dorosłych dzisiaj te sentymenty ożyją i że uda nam się młodsze dzieci zainteresować tymi tematami. 22 645 20 55. Gdybyście mieli ochotę porozmawiać, zapraszam serdecznie. Gdybyście woleli napisać, to proszę wybrać drogę mailową dzieci@polskieradio.pl. Proszę zaglądać, jeśli macie ochotę, do naszych mediów społecznościowych, na Instagram i na stronę Polskiego Radia Dzieciom. A propos Facebooka naszego radiowego, to tam pojawił się taki filmik, który pokazuje różne radiowe gadżety, takie jakie można zdobywać w poszczególnych audycjach. A to są zestawy plastyczne, są to też takie kocyki piknikowe, bardzo wygodne, puzzle. Więc słuchajcie uważnie różnych audycji, a te gadżety na pewno trafią w Wasze ręce. A propos takiej możliwości, to twardy orzech do zgryzienia. Nasz nowy kącik po godzinie 9 i szansa dla rodziców na zdobycie takiej właśnie radiowej niespodzianki. Wcześniej sprawdzać będziemy pogodę, będziemy ćwiczyć. Po godzinie 8 gimnastyka poranna, czyli uchroń kości od starości. Będzie też granie za śniadanie i tak jak wspomniałam, po godzinie 9 pan Paweł Skiba, czyli autor dwóch książek, którymi będziemy chcieli Was dzisiaj zainteresować.

0: pogoda.
1: No cóż ja mogę Państwu powiedzieć? To plumkanie w tle uzasadnione. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne w północno-zachodniej Polsce. Dzień może przynieść sporo niebezpiecznych zjawisk pogodowych, więc sprawdzajmy, gdzie spodziewane są burze z ulewami. Takie żółte ostrzeżenia obowiązują na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ciągu dnia prognozowane są tu burze. Miejscami oczywiście burzą będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 litrów na metr kwadratowy. Oj, dużo. Z możliwą lokalną kumulacją nawet do 30, a porywy wiatru do 70 km na godzinę. No często o takiej prędkości wiatru mówimy w kontekście obszarów raczej górskich. Możliwy będzie również grad, a alarmy są w mocy do godziny 19, więc bardzo proszę na siebie uważać. No, jeśli chodzi o temperaturę, to raczej słupki rtęci dzisiaj nie będą windować wyżej niż 20 stopni Celsjusza. Na razie w centralnej Polsce około 15-16 stopni i dość rześko. W najbliższych dniach pewnie sytuacja się nie zmieni. A jeżeli chodzi o warunki biometeorologiczne, no to mamy taką poszatkowaną mapę. Od góry kolor czerwony, czyli warunki niekorzystne, a potem przeciętny taki paseczek pośrodku, a najkorzystniej na południu naszego kraju.

Zanim zanurzymy się w dzisiejszym temacie technologicznym, to mamy dla Was pierwszą niespodziankę. Niespodzianka dla fanów kina, proszę Państwa. Od piątku będzie można oglądać w niejednej sieci kin w całej Polsce, ale my mamy dla Was zaproszenia do dwóch konkretnych i Filip powie Wam do jakich. Obejrzeć można będzie film Ekipa Zwierzaków. To najpierw kilka słów na temat fabuły. Głównym bohaterem jest królik Waldi, stateczny mąż, ojciec gromadki, uwaga, 53 dzieci, który po cichutku marzy o wielkiej przygodzie. I kiedy ratuje na drodze małą jeżyczkę Helę, to niestety doznaje kontuzji głowy i zaczyna wierzyć, że jest hrabią farmazonem. Hrabią, który jest pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Jest przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań, porzuca więc rodzinne strony, żeby walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. A u jego boku kroczy Hela. Hela czuje się w obowiązku pilnować Waldiego, żeby Waldi do reszty nie zwariował i nie wpakował się w jakieś tarapaty. No i ku jej zaskoczeniu okazuje się, że istotnie pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego farmazona, a jeden krokodyl do złudzenia przypominający smoka sieje postrach w pobliskim miasteczku. I tak zaczyna się wielka przygoda. Waldi i Hela rzucają się w ten wir i wciągają widzów. Jeżeli chcecie ruszyć w taką podróż razem z głównymi bohaterami, to proszę do nas szybciutko zatelefonować pod numer 22 645 20 55 w zamian za podwójne zaproszenie do kina. Oczekujemy polecajki filmowej.

0: Igor się do nas dodzwonił dzisiaj jako pierwszy. Dzień dobry, witam cię Igorze serdecznie. Halo, halo, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, teraz cię słyszę. Tutaj jakiś chochlik nam napsocił na linii telefonicznej i przez moment mi zniknąłeś. Z jakiego miasta dzwonisz?
1: Ja nie dzwonię z miasta, tylko z Tarnówki.
0: A, to taka mniejsza pewnie miejscowość, tak? Albo wioska. A gdzie? Na południu Polski czy na północy? Gdzie cię znaleźć?
1: Obok Grzegorza.
0: Aha, no dobrze, to już sobie to mniej więcej z Filipem wyobrazimy. Lubisz chodzić do kina?
1: Tak.
0: Chciałbyś zobaczyć, co ten królik Waldina wyrabia?
1: Tak.
0: Jak sobie wymyśli, że jest hrabią farmazonem, chyba też pójdę zobaczyć. Co to w ogóle za historia? A jaką historię filmową ty byś nam chciał polecić? Twój ulubiony film? Co tu warto zobaczyć? Jeśli nie w kinie, to może w domu. Teraz mamy taki oddech od upałów, to może
1: Pana
0: warto...
1: Pana Kleksa.
0: Pana Kleksa. A mówisz o tej starszej wersji, czy o tej nowej?
1: Starszej.
0: Starszej. Mhm. Ja też bardzo lubię wracać do starszej, chociaż trochę boję się takiego momentu, w którym się wilki pojawiają. Ale tej nowej to szczerze mówiąc jeszcze nie obejrzałam w całości. Kilka razy włączałam początek i się zatrzymywałam na niej, więc może kiedyś. Ale bardzo ci dziękuję.

0: za przypomnienie i za tę polecajkę. Krasnoludki też chciałyby podziękować. Możecie. Co wy tak cichutko dzisiaj siedzicie? No właśnie. Nie wiedziały, czy już mogą grać. Pewnie, że możecie grać fanfary. Oczywiście, przecież zaproszenia się należą. No to zapraszamy do kin. Mam nadzieję, że film ci się spodoba. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Krasnoludki, całą swoją rodzinę. Panią, całe polskie radio dziecią. Smoka i Miśka. Rytka i Leszka.
0: Pięknie, dziękuję. Pięknie ci dziękujemy, a Smok i Miś się dzisiaj pojawią o godzinie 10:00, więc jak będziesz miał ochotę z nimi porozmawiać, tak bezpośrednio, to między 10:00 a 12:00 możesz do nas jeszcze raz zadzwonić i z nimi podyskutować. A pozdrowienia oczywiście przekażę. Pięknie ci dziękuję, Igorze, i dobrego dnia ci życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: A jeśli chodzi o ekipę zwierzaków, to proszę się nie martwić, bo w tym tygodniu w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom będzie można zaproszenia do kin na ten film zdobywać.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Minęła ósma, witamy serdecznie. 20 lipca. Jak to? Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.

0: Trochę deszczu dla grzybów. Oj, w tym tygodniu to tego deszczu będzie naprawdę sporo. Będziemy Was o tym informować w porankach Polskiego Radia Dzieciom. Ale proszę Państwa, pogoda nie powinna mieć aż takiego wpływu na nasze samopoczucie. Wiemy o tym, że na mapkach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że tutaj jest korzystnie, tu niekorzystnie, tutaj aura może wpływać tak czy owak na przykład na różne dolegliwości, czy też wzbudzać różne dolegliwości, no ale można z tym walczyć na wiele różnych sposobów. Między innymi ćwicząc. No i w związku z tym zachęcamy Was bardzo, bardzo serdecznie do brania udziału w naszej codziennej zabawie. Słyszałam, że Jacek Zawada też ostatnio ćwiczył, to pozdrawiamy naszego trenera Błyskawice. Tak trzeba, panie trenerze, no, po godzinie 8 to jest jak najbardziej wskazane, więc nie zwlekajmy.
1: Czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. Państwo telefonują pod numer 22 645 2055 i proponują trzy ćwiczenia. One mogą mieć od kilku do kilkunastu powtórzeń. Tak powiem, tak Filip? Kilkudziesięciu to już tak mniej, no to zależy co to jest, tak? To prosimy Was o wyrozumiałość, bo my tu wszyscy ćwiczymy, krasnolud

kotki też, one są malutkie, też potrzebują dużo siły, śniadania jeszcze nie zjadły, więc czekamy na różne zestawy. To mogą być ćwiczenia z hopsania, to mogą być ćwiczenia z rozciągania, to już pełna dowolność. 22 645 20 55. Mam nadzieję, że was wystarczająco zachęciłam, a ćwiczyć mogą i dorośli, i niedorośli. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dodzwoniła się do nas trenerka Tosia. Dzień dobry, witamy cię, Tosiu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, ile masz lat?
2: 7.
1: 7. Wiek poważny. A powiedz, czy ty już w tym wieku ćwiczysz i myślisz o swojej starości, czy jeszcze nie?
2: Tak.
1: Słusznie. Trzeba ćwiczyć od najmłodszych lat. To potem na starość człowiek biega po górkach. A masz dzisiaj dla nas jakiś zestaw ćwiczeń?
2: Tak.
1: No dobrze, to my z Filipem się już przygotowujemy sobie. Odstawię krzesełko, bo nie wiem, czy to będą takie ćwiczenia, które można wykonywać na siedząco, czy raczej nie.
2: Na stojąco.
1: Na stojąco pani mówi, dobrze. No to słucham się w takim razie trenerki Tosi. Odstawiam krzesełko, niech sobie jedzie. Filip, wstajemy. Nie ma żartów. Bardzo proszę, ciach, ciach, ciach. O nie, nie możesz iść teraz kanapki. Kanapka jest później, jak będzie granie za śniadanie. Dobrze, mobilizujemy Filipa i mobilizujemy innych słuchaczy Polskiego Radia dzieciom. Państwo wstają, odkładają teraz te kanapeczki i inne rzeczy, bo Tosia nam proponuje ćwiczenie. Jakie, Tosiu?
2: Mostek.
1: Mostek. Filip się śmieje. Nie śmiej się, zobaczymy, jak tobie wyjdzie mostek. Czyli rozumiem, że raz mostek.

0: Jeju, wiesz co, Tosia? 100 lat nie robiłam tego ćwiczenia. Ja nie wiem, czy ja umiem, ale no dobra, spróbuję. A wytłumaczysz słuchaczom, jak zrobić mostek? To ty tłumacz, a ja będę próbowała robić. No?
1: A łatwy czy trudny?
0: O matko, na razie łatwy. Proszę, a potem sprawdzimy.
1: Bierze się ręce prosto i nogi prosto i się wychyla brzuch do góry.
0: Dobrze, czyli trochę się wygląda jak tęcza. Tak?
1: Nie.
0: Nie.
1: Tak prosto.
0: A tak prosto? Ale że... No dobrze. Myślałam, że trochę jak taki most tęczowy albo inny. Poczekaj, dobra. Słuchawki mi spada. O matko! Filip się śmieje. Ja nie widziałam twojego mostka. Taki mądry Filip. Za szybką nic nie widać. Ja muszę poćwiczyć jeszcze, wiesz? Ale to był ten łatwy, tak?
1: Tak.
0: A jaki jest trudny? Tak zapytam na przyszłość, bo...
1: Leży się na podłodze.
0: Aha.
1: Nogi się wypycha.
0: A, to ja ten trudny robiłam, Filip. A on się śmieje. To może powinnam zacząć od łatwego. Trzeba zaczynać w takim razie. Ja jeszcze poćwiczę.
1: Za głową.
0: Za głową. No to tak. To ja ten próbowałam, bo ja myślałam, że tylko w ogóle taki jest mostek. Że, no, tak sprzed lat. Dobrze, to ja jeszcze drugi raz spróbuję później, bo się chyba nie popisałam z tym mostkiem. A drugie ćwiczenie?
1: Przysiady.
0: A przysiady to umiem akurat. Ile przysiadów?
1: 5.
0: O, jaka łaskawa Tosia. No dobra, to robimy. Liczysz? Policzysz, Tosiu?
1: Tak.
0: To proszę.
1: Mhm. 1, 2,
0: szybko. Tak.
1: 3,
0: 4,
1: 5.
0: Bardzo ładnie. Dziękujemy. I jeszcze jedno ćwiczenie. Filip, nie siadaj. To się nie kończy.
1: Pompki.
0: A ile pompek?
1: 5.
0: Dobrze. Będziesz liczyła?
1: Tak.
0: To prosimy.
1: 1.
0: Tak.
1: 2. 3.
0: O matko.
1: 4. 5.
0: Zrobione te pompki. Filip, zrobiłeś? Dobrze. Krasnoludki, zrobiłeś już pompki? To wstajemy raz, dwa i proszę fanfary dla Tosi. A ja będę miała motywację, żeby poćwiczyć mostek, bo tak trochę czuję, że to nie jest dobre wygięcie te mostkowe. To jednak muszę się poprawić. Tosiu, a twoja rodzina ćwiczyła z tobą? Czy sama ćwiczyłaś?
1: Akurat jesteśmy w samochodzie.
0: A, no tak, no to akurat taki zestaw ćwiczeń to by w samochodzie jakoś tak nie bardzo. To może w samochodzie jeszcze dorzucimy jakieś ćwiczenie na nadgarstki? Co ty na to? Taki koszyczek, jakbyśmy zrobiły z dłoni?
1: A ja znam jeszcze jedno, bo chodzę na koła, więc je robię.
0: O, bardzo ładnie. Wspaniale. To pozdrawiamy całą rodzinę, która dokąd jedzie? Dokąd pędzicie?
1: Dyżurów.
0: A, rozumiem. Taki dyżur wakacyjny, tak?
1: Tak.
0: No to pięknego dnia ci, Tosiu, życzymy. Mobilizuj wszystkich do ćwiczeń. Niech tam ćwiczą razem z tobą. I jeszcze raz wielkie brawa. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: Mamę, która ma dzisiaj urodziny.
0: Wow. A mama jest z tobą?
1: Nie.
0: A złożymy może mamie życzenia?

0: przy okazji. Czego byś chciała mamie życzyć?
1: Żeby była cały czas szczęśliwa.
0: Och, piękne życzenia, to my się do nich przyłączamy. Nie tylko w urodziny. Szczęśliwa tylko każdego dnia. I kogo jeszcze chcesz pozdrowić?
1: Tatę, babcię, drugą babcię, dziadka, ciocię, wujka, siostrę cioteczną, drugą siostrę cioteczną i brata ciotecznego.
0: To my też pozdrawiamy. I jeszcze raz wszystkiego dobrego dla mamy. Pięknie dziękujemy Ci za rozgrzewkę i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa!
1: Do widzenia!
0: A skoro mama Tosi ma urodziny, no to pani Majka Jeżowska zaśpiewa piosenkę, którą wszyscy dobrze znamy. Dla mam właśnie.

A ja wolę moją mamę i pani Majka Jeżowska. 21 minut po godzinie 8. Wracamy wspomnieniami dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom do festiwalu, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Tak długo czekaliśmy na Rabka Festiwal i już po festiwalu, proszę Państwa. Między 15 a 18 dniem lipca Rabka po raz 13 już stała się miejscem spotkań z literaturą, ze sztuką i z wyobraźnią. Organizatorzy zapraszali w tym roku do świata emocji. To była edycja, jak wszystkie poprzednie, bogata w wiele fantastycznych inicjatyw. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni

0: wybitni twórcy literatury dziecięcej, ilustratorzy, artyści i popularyzatorzy wiedzy. Wśród nich Tomasz Samojlik, Boguś Janiszewski, Marcin Szczegielski, Wojciech Widłak, Katarzyna Wasilkowska, Katarzyna Ryrych, Maciej Szymanowicz, Gosia Herba, Mikołaj Pasiński, Max Skorwider, Marcin Minor, Wit Szostak, Malwina Hajduk oraz Adam Mirek. Na Adama Mirka dzieci czekały przede wszystkim ze względu na to, że Adam prowadzi w wielu zakątkach Polski ciekawe warsztaty i jest popularyzatorem wiedzy i nauki. Autorem bestsellerowych Bebechów, Glutologii i Coś tu śmierdzi. O, taki naukowiec z krwi i kości. Jego publikacje regularnie lądują na listach bestsellerów Empiku, są też wyróżniane w wielu różnych konkursach. Warto też wspomnieć, że autor został doceniony prestiżową nagrodą Mądra Książka Roku. Adam posiada bez wątpienia unikatową umiejętność tłumaczenia tych najtrudniejszych zjawisk za pomocą humoru i obrazowych porównań. No i to czyni go jednym z najbardziej poczytnych autorów współczesnej literatury dziecięcej w Polsce. Na wszystkie warsztaty organizowane w ramach Rabka Festiwal obowiązywały zapisy. Na warsztaty prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w sobotę przez Adama Mirka również, więc jak pewnie się domyślacie, sala pękała w szwach. A co w bibliotece się działo i czego warsztaty dotyczyły? No to posłuchajmy. Dziewczyny, opowiecie, co dzisiaj robiliście na warsztatach? Co tutaj jest w tych plastikowych pudełeczkach?
1: Pomarańcze.
0: Podzielone na takie cząsteczki, tak?
1: Trzeba podpiąć kręciki.
0: Kręciki w takich fiolkach przygotowane. Co z tego powstało?
1: Zaświeciła się dioda i powstał prąd.
0: W Bibliotece Pedagogicznej w Rawce Zdroju podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej. Adam Mirek, witam cię, Adamie, serdecznie. Ależ wszyscy na ciebie tutaj czekaliśmy od środy.
2: No tak słyszałem. Bardzo mi miło, bardzo jest to miłe. Faktycznie zainteresowanie warsztatami było ogromne.
0: Jakim eksperymentem się zajmowaliście?
2: No dzisiaj robiliśmy prąd z cytryny. Sprawdzaliśmy, czy w sposób odpowiedni połączone cząstki owoców i warzyw, bo w sumie mieliśmy też ogórki kiszone, mogą spowodować, że zaświeci się lampeczka i zaświeciła się każdemu z uczestników, ale wydaje mi się, że to nie tylko lampeczka, która się zaświeciła, taka fizyczna dioda, ale też gdzieś tam w głowie się jakaś iskra zapaliła do tego, żeby odkrywać świat i żeby do tych eksperymentów z przyjemnością siadać.
0: Każdy może taki eksperyment przeprowadzić w domu?
2: Jeżeli ktoś faktycznie ma odpowiedni sprzęt w postaci tych kabelków, wszystkich elektrod, tak, można takie rzeczy zakupić normalnie przez internet i wówczas sprawdzać sobie różne owoce, czy cytryny, czy pomarańcze, jabłka, ziemniaki, bo z tego też ten prąd można uzyskać. I to fajnie pokazuje, jak działa właśnie prąd, elektrolity, ogniwa, baterie, połączenia szeregowe. Dużo można się dowiedzieć.
0: A tobie kiedy się zaświeciła taka lampeczka w głowie?
2: Oj, chyba bardzo dawno temu i wydaje mi się, że grunt to, że ona nigdy nie zgasła. Zaświeciła się już w dzieciństwie i cały czas płonęła, aż w końcu wybuchła podczas moich badań naukowych na doktoracie i teraz się tym ogniem tej pasji do nauki dzielę właśnie podczas takich warsztatów czy spotkań, co jest bardzo satysfakcjonujące i widzę, że też bardzo potrzebne.
0: No, widzimy to, bo książki trafiają do coraz szerszego grona czytelników w każdym wieku i zarażasz nauką i nie tylko najmłodszych, ale rodziców bez wątpienia też, bo widzę, że podpatrują z uwagą to, co się dzieje i na twoich warsztatach, czytają książki, zaglądają do mediów społecznościowych. To tak na marginesie zapytam, czy ta postać, która się pojawiła ostatnio na Instagramie, ma już imię wybrane?
2: Tak, udało się w końcu zdecydować. Moja społeczność wybrała imię dla tegoż szkieleta, modelu szkieletu. Jest to Konstanty Żebrowski, w skrócie Kostek.
0: Jednak Konstanty. No to pozdrowienia dla Konstantego w takim razie od Polskiego Radia Dzieciom i zapraszamy do studia w Warszawie również. Dzięki wielkie. W warsztatach z Adamem Mirkiem uczestniczyli
3: Julka
4: i Ignacy.
0: Czy wy interesujecie się eksperymentami?
3: Tak, bardzo lubię fizykę. Fajna, ciekawe rzeczy można robić i dzisiaj był prąd z cytryny. I też bardzo ciekawe było, bo się okazało, że można wytworzyć bardzo łatwo prąd i dioda zaświeciła.
0: A do rabczańskich spotkań wracamy po piosence.

0: Tak.
1: Ojej.
2: 8:30 na zegarach, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a my wracamy do Rabki. Usłyszeliście opowieść o cytrynowej elektrowni pełnej emocji. To były warsztaty konstrukcyjne, pełne fascynujących eksperymentów, które poprowadził zespół Fundacji Poznawczej z udziałem Adama Mirka. Takie spotkanie odbyło się w sobotę w Bibliotece Pedagogicznej, a potem o 14:30 spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznej, żeby rozmawiać, a hasłem wywoławczym do rozmowy było Laboratorium Uczuć, jak ciało i mózg tworzą emocje. To spotkanie poprowadził niezawodny Maciej Wacławik. Dzieci zadawały bardzo różne pytania. Bardzo często też inspiracją do zadawania pytań były książki napisane przez Adama Mirka.
3: Ile kombinacji zapachowych potrafi wyczuć ludzki nos? Może ktoś z Was będzie zgadywać albo odpowiedzieć?
4: Ja przyznam, nie pamiętam tej liczby. Potrzebuję Waszej pomocy. Na pewno nie jest to jakaś bardzo mała liczba, z tego co pamiętam. Jest to
5: 4000.
4: Chyba wydaje mi się, że więcej.
5: 40 000.
4: Może to być coś koło tego.
5: 40 200.
4: 2 miliony?
6: 3
4: tryliony. To za dużo. 2 miliony też chyba będzie za dużo. Ale trzeba to sprawdzić.
5: 900.
4: Milion.
5: Milion.
4: Może być milion. To jest w książce Coś tu śmierdzi.
3: Strona 83. Także pozostajemy tam sprawdzenia.
4: Coś tu śmierdzi wertuje, ale to jest na pewno więcej niż...
5: Milion.
4: Czyli dużo.
2: Strona 83. Książka Coś tu śmierdzi. Jeżeli ktoś ma ten tytuł w domowej biblioteczce, to może sprawdzić. A jakie eksperymenty można wykonywać w domu i czy to w ogóle jest możliwe?
4: To jest jedna z moich ulubionych rozrywek, myśleć, jaki jeszcze eksperyment można zrobić z sodą i z octem. To też Wam polecam, to są bardzo fajne składniki.

0: klasyczne połączenie octu i sody, wybuchające, pompujące balon, buzujące, sprawiające, że ziarenka już mogą tańczyć w słoiku.
1: No właśnie, ale to o czym musimy pamiętać, jeśli chcemy robić takie eksperymenty? Czy to jest bezpieczne, czy...
0: No, musimy pamiętać o tym, że jeżeli siadamy do eksperymentowania, no to to miejsce, gdzie eksperymentujemy, zamienia się w laboratorium. A w laboratorium nie jemy i nie pijemy. Nawet jeżeli robimy coś w kuchni, to tego, co robimy, nie jemy ani nie pijemy. Po drugie, zawsze informujemy o tym, co robimy, osobę dorosłą albo starszą, żeby być bezpiecznym w razie, gdyby coś się wydarzyło. Po trzecie, nie robimy rzeczy, których nie jesteśmy pewni do końca, co wyjdzie. Na ogół staramy się tak eksperymentować, dopóki nie robimy doktoratu w laboratorium, z rzeczami, które już zostały odkryte, które już mamy na przykład gdzieś opisany jakiś eksperyment, jak zrobić krok po kroku. I tutaj kolejna rzecz, bardzo ważne, że jeżeli już mamy taką instrukcję, żeby stosować się po kolei do wszystkich tych punktów, które w tej instrukcji są. Warto też, jak ktoś ma, założyć na przykład rękawiczki ochronne, okulary ochronne, żeby na przykład robić ten eksperyment, jeżeli coś ma się rozlać, to zrobić to w jakiejś misce, albo w tacy, albo w zlewie, no żeby jak najmniej pobrudzić przestrzeń, ale, co jest ważne, w laboratorium naukowym nie da się uniknąć bałaganu, bo zawsze się zrobi bałagan, ale można uniknąć chaosu. I o to bardzo, bardzo proszę, żeby nie postępować chaotycznie, tylko żeby w sposób uporządkowany wszystko robić. A jeżeli coś się rozleje, no to takie jest laboratorium. Można zawsze posprzątać.
2: W miasteczku wynalazców uczonych było 1000, lecz jeden był genialny. Na wąs mój mogę przysiąc, codziennie już od rana prowadził badań wiele z zazdrości.

Chował odcie śliwki, zbudował auto z wody, uzyskał dżem z pokrzywy, a z piasku pyszne lody. Genialne osiągnięcia, a miał ich znacznie więcej, lecz

0: No jak zostać takim profesorem, naukowcem? No przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba zadawać pytania.
1: Zapisałem sobie tutaj takie zdanie, które jest właśnie cytat z Klutologii. Nie bójcie się zadawać pytań, bo każde z nich jest jak klucz, który otwiera nowe drzwi, a za nimi kryją się rozwiązania najważniejszych zagadek. Tak, napisałem to i podpisuję się po prostu na lewo. Bardzo się cieszę. I właśnie dlatego zachęcamy Państwa do zadawania pytań. No i właśnie, czy są takie proste pytania, które mogą doprowadzić do jakichś wielkich odkryć?
2: No, wydaje mi się, że wszystkie wielkie odkrycia zaczynają się od prostych pytań. Nawet te, które faktycznie wydają nam się takie teraz podstawowe. Na przykład pytanie, dlaczego jabłko spada z drzewa? Dosyć proste pytanie. A stanowi początek rozmowy o sile grawitacji, o tym, dlaczego w ogóle świat jest zbudowany tak, jak jest zbudowany i wszechświat działa tak, jak działa. Albo dlaczego niebo jest niebieskie? Każdy z nas sobie zadawał to pytanie. Faktycznie odpowiedź na nie sprowadzi do tego, żeby opowiedzieć o tym, jak zbudowane jest światło, że to jest kilka kolorów światła pomieszanych i tworzących białe światło, że ono się może rozszczepić i stworzyć coś, co wygląda jak niebieskie. I takich pytań wydaje mi się, że jest bardzo dużo i że naukowcy zawsze stawiają sobie jakieś takie pytania proste i drążąc ten temat, dopiero pojawiają się jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, ale faktycznie większość odkryć zaczyna się od pytań prostych.
1: Czy są takie pytania, które Pan sobie zadawał jako dziecko, a które popchnęły Pana do tego, żeby zostać naukowcem?
2: Pamiętam, że ja tych pytań zawsze zadawałem dużo.

zawsze szukałem na nie odpowiedzi i niekoniecznie zawsze męczyłem o to rodziców, ale na przykład czytałem różne książki albo szukałem czegoś w podręcznikach, które miałem ze szkoły.

0: pytania, które przyjdą do głowy, na przykład w dzieciństwie, to bardzo często można znaleźć na nie odpowiedź, bo ktoś już kiedyś coś przebadał, ktoś sprawdził, ktoś napisał w książce, rodzice wiedzą czy nauczyciele, ale jak już jest naukowcem i zadaje się jakieś pytania, to trzeba znaleźć takie pytania i zadać takie pytania, na które nikt jeszcze nigdy nie znalazł odpowiedzi, bo na tym polega praca naukowca, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, na które nikt jeszcze nie odpowiedział. No i właśnie to było dla mnie najfajniejsze, jak ja robiłem swój doktorat, że kiedy dawałem, stawiałem jakieś sobie pytania, to musiałem iść do laboratorium, zrobić jakieś badania, poszukać czegoś w literaturze, czy w książkach, czy w jakichś artykułach, zobaczyć, co wiedzą ludzie, czego nie wiedzą, tego, czego nie wiedzą, spróbować się dowiedzieć. I to jest właśnie całe piękno pracy naukowej.
1: Do Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal 2026 wrócimy też w jutrzejszym poranku. A gdybyście wy chcieli szepnąć parę słów na antenie Polskiego Radia dzieciom jako uczestnicy tego festiwalu, być może byliście na tegorocznej albo na poprzednich edycjach, to zapraszam. 22 645 20 55.

0: Słucham, kochanie. Jakie pytanie? Chciałbym je znać.
1: Kogo najtrudniej jest grać?
0: Wiesz, nie myślałem dotychczas o tym. Trudno grać króla na tronie złotym, trudno rycerza, podróżnika. Trudno grać także czarnoksiężnika. Lecz coś ci powiem, czego nikt nie wie. Najtrudniej zagrać jest siebie.
1: To prawda, wujku, co mówisz mi?
0: Ja odpowiadam, a pytasz ty. Natalka, daj mi popielniczkę.
1: A gdzie jest?
0: Nie wiem, dziecinko. Poszukaj.
1: A, tu jest.

słucham, kochanie.

0: poznać jest siebie.
1: To prawda, wujku, co mówisz mi?
0: Ja odpowiadam, a pytasz ty.

0: Słucham, kochanie.
1: Ale się wstydzę.
0: Wstydzi się, masz.
1: Czy naszą piosenkę znasz?
0: Naszą piosenkę.

0: Dodzwonił się do nas Kacper i już sprawdzamy, w jakiej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Kacprze. O czym chciałeś opowiedzieć?
1: Bo ja znam takie kino.
0: Tak?
1: Minionki... co tam było?
2: Minionki ze strachami, tak?
1: Minionki straszydła.
0: A, chciałeś polecić nam... film, tak?
2: Ale sam go nie widział.
0: A sam jeszcze nie widziałeś. Czyli na razie cię kuszą minionki. A widziałeś którąś część minionkową?
1: Oglądałem prawie wszystkie minionki w kosmosie i minionki straszydła.
0: A, rozumiem. Podobają ci się te stworki? One to tak za dużo nie mówią, prawda? Trudno je zrozumieć. Znaczy, mówić to może i mówią sporo, ale zrozumieć ten minionkowy język to nie tak łatwo. A powiedz, ty w wakacje masz czas na oglądanie filmów?
1: Nie.
0: To jesteś bardzo zajęty. A czym jesteś taki zajęty w wakacje? Czym się zajmujesz?
1: Po prostu w wakacje jestem pod namiotami.
0: No i bardzo dobrze. A gdzie rozbiłeś w tym roku namiot?
1: Nad jeziorem.
0: Aha. I teraz też jesteś nad jeziorem?
1: Nie.
0: Nie, czyli
2: teraz... teraz do przedszkola jedziemy, ale co weekend jeździmy pod namiot.
0: Ojejku, no to cudnie. Słuchajcie, ja bardzo lubię takie biwakowanie pod namiotem. Macie szczelny namiot, bo teraz to takie burze i deszcze. Nic wam tam na głowę nie kapie? Wszystko w porządku?
2: Kapie nam coś?
0: Nie kapie. To znaczy, że jesteście ekspertami i dobrze namiot też musi być rozbity. No to cudnie.
2: Ropuchę widziałeś.
1: Wczoraj widziałam ropuchę.
0: Tam gdzieś obok namiotu? Tak? Na biwaku? Czy w jakimś innym miejscu?
1: Nie. Byłem na ekoparku i kolega mi pokazał.
0: Ach, ropuchy są całkiem spore, prawda? To nie są takie małe żabki.
1: Ale ta była mała.
0: A, ta była mała. To może taka niedorosła jeszcze ropucha. A jakie zwierzątko jest twoim ulubionym, Kacprze? Jakie lubisz najbardziej?
2: Szczury, powiedział.
0: Szczury! Oj, dawno nie rozmawialiśmy o szczurach w poranku, Filip, prawda? Może by tu zaprosić jakiegoś szczura? A ty znasz jakiegoś szczura, Kacperku?
1: Jakie szczurba?
2: Kacper, masz dwa szczury.
0: Ach, masz szczury! No to my musimy koniecznie przygotować poranek o szczurach. A powiedz, ty te swoje szczury wypuszczasz? One sobie spacerują po mieszkaniu?
1: Tak, ale nie mogą dotarć do pokoju.
0: Nie mogą, nie wszędzie mogą wejść, jasne, rozumiem.
1: No bo kryją ubrania.
0: A naprawdę gryzą? To niemożliwce.
2: Ale ubrania.
0: Znaczy tak, że... Rozumiem.
1: I mogą zjeść plastik.
0: Plastik? A to zbuje. A zabierasz swoje szczury też pod namiot, czy nie?
1: Nie.
0: Mogłyby namiot uciec.
2: Namiot byłby wtedy dziurawy.
0: No i namiot by podziurawił. Nie, to nie można tak ryzykować. Jasne. A co taki szczurek je na śniadanie?
2: Różne ziarna i wszystko, co to jest, tak?
1: No to
0: koniecznie pozdrów te swoje szczurki, jak wrócisz do domu, bo teraz jedziesz do przedszkola, tak?

0: Dobrze zrozumiałam?
1: Mhm. Tak.
0: Czyli w tygodniu przedszkole, a w weekendy namiot. Wakacje. No to, to cudnie. To życzymy wam pogody. W weekend podobno już ma nie padać i ma nie być burzowo. I gdzie jeszcze się wybieracie?
1: Pozdrawiamy
0: Polskie Radio. I my pozdrawiamy. Może chcecie jeszcze konkretnie kogoś pozdrowić?
1: Kacper, chcesz kogoś pozdrowić?
0: Dziękujemy pięknie. I też życzymy wam dobrego dnia i pozdrowienia dla waszych szczurków. Trzymajcie się ciepło. Pa.
1: Cześć.
0: Cześć. A skoro zaczęliśmy tematy śniadaniowe, proszę państwa, i tak już wiemy, co szczurki jedzą, a wy na co mielibyście ochotę? Tak jest. Zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej nowej zabawie. Wy proponujecie nam jakieś pyszne śniadanie, a my w zamian gramy waszą ulubioną piosenkę. 22 645 20 55.

0: Sabina dzisiaj będzie proponowała nam śniadanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sabinko, a ty sama już zjadłaś, czy jeszcze nie?
1: Zjadłam.
0: A czy będziesz proponowała nam to samo, co zjadłaś, czy coś innego?
1: Coś innego.
0: No dobrze. To najpierw zamieniamy się w słuch. Co nam tutaj serwujesz?
1: Czekoladę z biszą, śmietaną i deser

0: Awokado.
1: Poczekaj, poczekaj, co tam było? Usłyszałam czekolada, jakaś śmietana, usłyszałam i deser? Czy tak sobie wymyśliłam?
0: Deser owocowy, kakao i dziwa śmietana.
1: Co ty na to, Filip? Deser owocowy, kakao i bita śmietana na śniadanie. Uhu, proszę pani, to jest śniadanie, krótko powiem. Oj, tam wakacje, można sobie pozwolić na takie szaleństwo. A ty co dzisiaj jadłaś?
0: Jadłam pankejki. Piłam herbaty. I jeszcze jadłam do pancake'u rabarbar.
1: Rabarbar? Ale jakiś kompocik rabarbarowy, czy rabarbar dodajesz do placków na przykład? Skąd się tam wziął?
0: Do pancake'u.
1: Ach. No to muszą być pyszne, bo pewnie ten rabarbar trochę przełamuje słodycz pankejków, bo jest dość kwaśny, prawda, rabarbar?
0: Jeszcze cukier puder.
1: Aha, rozumiem. No to też pysznie, to takimi pankejkami też byśmy nie pogardzili, Filip, co? A, krasnoludki jak się oblizują. No to krasnalki, prosimy was o oklaski dla Sabinki. No i moja droga, oczywiście, słowo się rzekło, więc gramy twoją ulubioną piosenkę. A jaka to piosenka?
0: Układzie słoneczny.
1: Czyli nutkosfera. To już teraz specjalnie dla ciebie piosenka, a jeśli chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, to bardzo proszę.
0: Mamę, tatę, krasnoludki. Jeszcze Elenę, ciocię, się siostrę, wszystkie babcie, babcie, dziadka Stefana.
1: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich, których wymieniłaś i specjalnie dla ciebie piosenka w układzie słonecznym. Do usłyszenia, pa, pa!

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższy.

0: Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

0: grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Rzekłeś, władzo Piotrze, panie,

0: to promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła dziewiąta, Martyna Chuderska i Filip Górski, witamy.

0: show!
1: 4 minuty po godzinie 9. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają nas od 7.30 i tych, którzy dopiero teraz włączyli Polskie Radio Dzieciom. Proszę Państwa, w tej godzinie będziemy uważnie przyglądać się tym starszym, w cudzysłowie retro, i tym nowszym technologiom. Będzie można do nas zatelefonować, będzie można w tym tygodniu również zdobyć książki. Już niebawem w naszym studiu pojawi się gość, autor dwóch tytułów. Jeden z nich, trochę będę szeleścić, to Skrętka na tropie retro-technologii, a druga Skrętka na tropie technologii. Pan Paweł Skiba napisał książki nagrodzone i docenione przez konkurs Świat przyjazny dziecku, a zilustrowała je pani Ewelina Oleksiak. Zanim do książek zajrzymy, to zapraszamy wszystkich dorosłych do wzięcia udziału w naszej zabawie, która nazywa się... Kto z Państwa ma dzisiaj ochotę rozgryźć z nami zagadkę? Niech śmiało telefonuje 22 645 2055 do zdobycia jedna z naszych radiowych, wakacyjnych niespodzianek. Dzieci oczywiście pomagać mogą, ale wcale nie muszą. Krasnoludki będą Was oklaskiwać. Filip, mam nadzieję, już za momencik podniesie słuchawkę telefonu, a Państwo jak zawsze sobie poradzą. No, nie widzę innej możliwości.
2: No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty?

0: mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, plus, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: do zgryzienia.
1: Dzisiaj orzech będzie z nami rozgryzał pan Michał w towarzystwie Szymona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, witamy panowie. Skąd dzwonicie? Z jakiego miasta?
3: W tym momencie jesteśmy w Dydach.
1: W Dydach, ale ładna nazwa. Co wy w tych Dydach robicie?
3: W Dydach Tucholskich jesteśmy gdzie?
2: Tak, ładna na tam.
1: Wow. I macie zasięg. Bardzo się cieszę. No tak, bo w Borach Tucholskich znaleźć zasięg to wcale nie jest taka oczywista sprawa, prawda? No właśnie. A jak tam u was pogoda, bo deszcze przechodzą i burze? Macie szczelny namiot? Oj, teraz słabiej słyszałam troszkę.
3: U nas dobrze, tylko faktycznie w nocy troszkę kropi.
1: Aha.
3: I namiot tak, mamy szczelny, jak najbardziej.
1: No to bardzo się cieszę, ale jesteście dzielni. Ja też w tym roku się szykuję pod namiot, ale dopiero w sierpniu. Dzięki. Wzajemnie też dobrej pogody życzę, bo pod namiotem to się przydaje jednak. Jakby nie było, jak wilgotno, mokro, to pod namiotem. No przyjemnie, no ale jak słońce, to wiadomo, że jesteśmy bardziej zadowoleni. Panowie, no dobrze, to w takim razie spróbujmy coś rozgryźć. Ja mam dzisiaj pod ręką takie dwie książki. Za chwileczkę w studiu pojawi się autor, więc będzie o tych książkach opowiadał. To tak, żebyśmy wprowadzili was do tematu. A książki noszą tytuł Skrętka na tropie technologii i Skrętka na tropie retrotechnologii. To może skupimy się na tych retrotechnologiach. To będzie taka pewnie podróż w czasie dla niektórych rodziców. Trochę się boję, panie Michale, czy pan za młody nie jest, ale może nie.
3: Może damy radę.
1: Może da pan radę, tak myślę. No właśnie.
2: Dajemy radę?
1: Tak, no to jak nie, to może Szymona zainteresujemy tematem i też będzie dobrze. Panie Michale, czy pan pamięta, do jakiego sprzętu się wkładało kasety VHS?
3: No tak, do magnetowidu.
1: Tak jest. A co lądowało na przykład w magnetofonie albo w walkmanie?
3: No to kasety audio.
1: Tak jest. A w takich starych komputerach takie płaściutkie dyskietki. No pan wszystko wie, brawo. No to ja teraz liczę na jakąś opowieść. Czy pan miał któryś z tych sprzętów w domu?
3: No, Walkman to obowiązkowo. Te czasy, jak nosiły się okularki, no, lenonki tak zwane.
1: Tak, tak, tak.
3: Tak, i Walkman z słuchawkami nosił mi w dotyku na uszach, w połączku. No,

0: magnetowid, no każdy ma bajki na magnetowidzie i, no i kasetki, no ile to gierek było na tych kasetkach?
1: O, całkiem sporo. Ja miałam taką perską księżniczkę na przykład. Nie wiem, czy pan też w to grał. To coś tak Persja, tak, coś takiego. To mi się taka lampeczka zaświeciła wczoraj, jak czytałam książki. A pamięta pan, do czego służył ołówek? Jak się miało kasety magnetofonowe?
0: No, do przewijania.
1: No właśnie, taśmy. Tak, przewijanie taśmy. A któryś z tych sprzętów ma pan jeszcze w domu?
0: Mamy na pewno kasety. Mamy taki dyktafon do odtwarzania kaset. Walkmana jako taką nie mamy. Kasetek nie mamy. Magnetowidu nie mamy. Magnetowid jest u babci na pewno. Magnetowid jest u babci.
1: Czyli kasety też pewnie.
0: Tak, tak. I na pewno my jeszcze mamy gramofon z piwnicy i płyty.
1: Płyty winylowe, cudnie. A czego słuchaliście na płytach i na kasetach? Jeszcze tak dopytam.
0: Ojej, na kasetach to znaczy, to jednak my słyszeliśmy u mnie jakichś składanych, nieskładanych najróżniejszych. Great Hit 90, żona mówi, że miała Natalię Kukulską.
1: Aha, to podobnie.
0: I ich troje.
1: No to cudnie. No to zachęcamy, żeby wrócić do tych starych technologii i też się tym trochę pobawić i pokazać może Szymonowi. Szymon, ty widziałeś już to wszystko? Te wspaniałości, o których tata mówi?
2: Tak, w jednym muzeum. To w szkole stara.
1: Aha.
2: I na nas działały.
1: No rzeczywiście takie muzea istnieją, w których można różne sprzęty zobaczyć. Ja większość też mam w domu i nie oddaję Walkmana. Mam i nawet działa. Moje dzieci ostatnio słuchały kaset Nirwany między innymi na Walkmanie. Tak, pozdrawiamy.
0: To działa, nie? To jest fajne, że to działa.
1: Działa, działa. A jajku, a ile wraca wspomnień i jaki sentyment. Tak, także tak mi się teraz zrobiło ciepło na serduszku, jak pan opowiada. To jeszcze raz poprosimy o brawa i fanfary. Juhu! I wysyłamy niespodziankę. No nie wiem, czy tam pod namiot, czy do jakiegoś innego miejsca pewnie, co, żeby was listonosz znalazł.
0: Może w Poznaniu jednak.
1: W Poznaniu. To będzie pewniejszy adres niż pod namiotem. Pogody życzymy, uważajcie na siebie chłopaki. A chcecie kogoś pozdrowić?
0: O, tak. Kogo pozdrawiasz?
2: I kogo zrobimy?
1: I my pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
0: Dorzucimy się, może pozdrawimy całe radio dzieciom i wszystkich słuchaczy.
1: Dzięki.
0: A wszystkim, którzy są pod namiotami, tu życzymy dużo słońca.
1: O, i my również. A wiecie, że słońce właśnie zaświeciło nam tutaj nad studiem, nad Polskim Radiem. To chyba dzięki wam. To bardzo dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Pa.
0: Dziękujemy.
1: A za chwileczkę w studiu pojawi się pan Paweł Skiba, autor książek, o których dzisiaj dyskutujemy. No i będzie można te tytuły także zdobyć w audycji, więc bądźcie czujni. Przypomnę numer telefonu do studia, gdybyście mieli ochotę podyskutować. A to taki temat, który mam nadzieję będzie fascynujący zarówno dla dzieci, jak i, a może przede wszystkim, dla dorosłych. 22 645 20 55.

0: Ciekawa jestem, czy mój dzisiejszy gość, który już pojawił się w studiu, pan Paweł Skiba, też chciałby być z powrotem mały. Tak jak w piosence. Panie Pawle, cofnąłby się pan w czasie?
1: Bardzo chętnie.
0: A ile chciałby pan mieć lat?
1: O, to są trudne pytania bardzo. To, bo w każdym wieku wydarzyło się coś wspaniałego, ale teraz sam mam małe dzieci i często bardzo chętnie chciałbym być w ich wieku.
0: No i pewnie zadają mnóstwo pytań.
1: Tak, to jest też główny powód właśnie, dla którego powstały książki o skrętce.
0: W książce Skrętka na tropie retrotechnologii, do której już dzisiaj nawiązywaliśmy w poranku, napisanej przez naszego dzisiejszego gościa, zilustrowanej przez panią Ewelinę Oleksiak, cofamy się w czasie do lat 90. No i myślę, że to też dla dorosłych wielka frajda, czytanie takiej książki, bo przypominamy sobie różne momenty z naszego życia. No przed chwileczką z jednym z dorosłych słuchaczy miałam przyjemność porozmawiać na temat takich zbiorów jak magnetowid, kasety VHS, Walkman, kasety magnetofonowe, płyty winylowe, gramofon. No podejrzewam, że pan te wszystkie sprzęty w domu ma i się z nimi nie rozstanie.
1: Tak, no to są takie pamiątki, których nie wolno się pozbywać. No i nie ukrywam, tak trochę liczyłem, że ta książka zainteresuje w szczególności rodziców, którzy będą chcieli ze swoimi pociechami tak naprawdę cofnąć się troszkę w czasie i pokazać im, a zobacz, jak ja byłem mały, to musiałem tutaj dyskietki wymieniać co chwila i nie dało się zapisać gry i tak dalej, i tak dalej.
0: No, dzieci często pytają o dzieciństwo dorosłych i to jest taki temat do długich, długich rozmów, czasami też o dzieciństwo dziadków. I ta książka, na którą teraz zerkam, właśnie Skrętka na tropie retrotechnologii, powstała właśnie dzięki takim pytaniom, które zadawały panu dzieci? Skąd to się wzięło?
1: Tak, znaczy Skrętka na tropie retrotechnologii jest tak naprawdę kontynuacją i to była taka troszeczkę moja fanaberia właśnie, żeby wrócić sobie, cofnąć się do własnego dzieciństwa. Natomiast pierwsza część Skrętka na tropie technologii, ta, która opowiada o takich dzisiejszych czasach, o tym, co mamy w domu tak naprawdę, jak to działa, jak to się łączy, rozmawia ze sobą i tak dalej, ona powstała rzeczywiście na bazie pytań moich własnych dzieci, które czasami, jak przynosiłem trochę pracy do domu, nazwijmy to, jakąś elektronikę, właśnie jakieś płytki elektroniczne, urządzenia, których tak na co dzień w mieszkaniach, powiedzmy, w domach nie znajdujemy. Moje dzieci to widziały i zadawały mnóstwo pytań. A dlaczego to jest? Co to w ogóle? Po co? I co się z tym robi? No i stwierdziłem, że skoro to interesuje moje własne dzieci,

0: czemu miałoby nie zainteresować też wszystkich innych.
1: Mhm. To jest historia pewnej skrętki, która się gubi, bo wypada z plecaka, ale na szczęście trafia do właściciela, do chłopca, który skrętkę zakupił w bardzo konkretnym celu. Ja bym bardzo chciała się dzisiaj z wami podzielić tymi tytułami. One są opatrzone autografem autora. Ja tutaj mam pana autograf w środku. Może jak pan będzie chciał jeszcze coś dopisać, to oddam na chwilkę. No to może skoro kilka razy już padło słowo skrętka, to zapytamy was, co to takiego jest skrętka? Jestem bardzo ciekawa, czy wy wiecie. 22 645 20 55. Czekamy na pierwszego sprytka i to może być też sprytek dorosły, który połączy swoje siły z niedorosłym. Taki duet dziecko-rodzic. No jak dobrze odpowiecie, ta książka powędruje prosto do was. W tej książce oprócz historii jest też taki pomocnik dla rodziców. To bardzo dziękuję za ten pomocnik. Jak będą mieli państwo kiedyś problem z tym, jak wyjaśnić, czym jest skrętka albo czujnik ruchu, drukarka 3D, albo na przykład router, no to i kamera, to można sięgnąć do takiego mini poradnika i wszystko wiadomo. Ja jeszcze chciałabym pogratulować, bo książka została doceniona w bardzo ważnym konkursie, dostała wyróżnienie Świat Przyjazny Dziecku, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Taki konkurs organizuje od lat, znamy się, lubimy i też często zaglądamy na stronę tych polecanych produktów. Więc jeżeli chcecie taką skrętkę na tropie technologii zdobyć, to śmiało. Zdaje się, panie Pawle, że już mamy odzew i ktoś do nas dzwoni, więc proszę się ubrać w słuchawki i za chwileczkę posłuchamy odpowiedzi, a pan autor, ekspert sprawdzi, czy to prawda. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pani Agnieszka i Wojtek?
2: Tak jest.
1: Cześć, witamy was serdecznie. Słyszeliście kiedyś o skrętce?
2: No pewnie mama bardziej niż Wojtek. Tak, słyszeliśmy jak najbardziej, chociaż w domu też są obecne.
1: No to opowiadajcie, co to takiego ta skrętka, a pan Paweł zweryfikuje.
2: No tak najprościej mówiąc, skrętka to...
1: Przewód, powiedział
2: Wojtek.
1: Przewód
2: taki sygnałowy.
0: Przewód, tak. I co ten przewód łączy? Na przykład.
2: Może łączyć na przykład styczkę, przez którą... Powiedzmy tak obrazowo, płynie na przykład
3: internet.
0: Internet. Zgadza się, tak. Czyli jeśli na przykład chcemy doprowadzić internet do naszego domu czy mieszkania, to on do nas może wejść takim właśnie przewodem, prawda?
2: Tak.
0: Zgadza się.
1: Macie trochę takich skrętek w domu?
2: Troszkę jest, chyba najwięcej tutaj przy gnieździe takim RTV koło telewizora, także mamy.
1: Czy my możemy już zagrać fanfary naszym słuchaczom,
0: tak,
1: panie Pawle? Tak, brawo,
2: super. Juhu. Bardzo dziękujemy.
1: To wysyłamy wam w takim razie książkę Skrętka na tropie technologii. To będziecie mogli sobie jeszcze poczytać o takich innych ważnych przedmiotach, urządzeniach w domu, jak na przykład drukarka 3D. Macie taką drukarkę albo próbowaliście kiedyś drukować?
2: Oj, oczywiście tutaj, że tak powiem, nie mamy, ale na różnych takich piknikach jakichś naukowych, takie stoiska tutaj Wojtek bardzo lubi odwiedzać, także bardzo interesują, więc plus minus taką zasadę działania znamy.
1: Czyli mamy tutaj Wojtka na tropie technologii. Tak jak skrętkę. To pozdrawiamy was cieplutko, książkę wysyłamy. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?
2: No oczywiście, jak najbardziej na pierwszym miejscu Polskie Radio.
3: Dzieciom.
2: Panią Martynę, pana Filipa, pana Pawła, dzisiejszego gościa.
0: No, dziękuję.
2: No i co, cały Rzeszów, podzwonimy z Rzeszowa, wszystkich słuchaczy. I pani Martynko, do miłego zobaczenia w sierpniu w Rzeszowie, bo wiemy, że pani będzie.
1: No do miłego, wytropiliście mnie, tak? Festiwal łączy nas, bajka literacki, tak. Nie wyobrażam sobie, żeby mnie tam nie było. Już urlop wpisany między festiwale, tak żeby nie opuścić tego rzeszowskiego, więc do zobaczenia, już się cieszę na spotkanie.
2: Do miłego zobaczenia i do usłyszenia, pozdrawiamy cieplutko wszystkich.
1: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Drodzy słuchacze, proszę się nie martwić, bo jeszcze jeden egzemplarz skrętki na tropie retro technologii będzie do zdobycia dzisiaj w audycji. Ale zatrzymując się jeszcze na moment, panie Pawle, na tym, co było dla pana najważniejsze i chyba też jest najtrudniejsze.

0: najważniejsze dla autorów piszących dla dzieci, to jak przekazać taką technologiczną wiedzę, żebyśmy wszystko zrozumieli, bo to przecież nie są łatwe sprawy.
1: Trzeba troszeczkę wcielić się w rolę takiego dziecka. Mm-hmm. Jest taka zasada explain like I'm five, czyli mm-hmm. wyjaśnij to tak, jakbyś to wyjaśniała pięciolatkowi. No i tym się kieruję. Oczywiście to jest rzeczywiście wyzwanie, nie ukrywam, bo czasami sam jak zaglądam do tych książek, myślę, że ta skrętka na tropie retrotechnologii, ona jest w zasadzie najbardziej skomplikowana, bo opisuje rzeczy, których dzieci nigdy nie widziały i mogą nigdy nie zobaczyć. Technologia zrobiła ogromny postęp od tamtej pory i teraz wyjaśnić komuś, że to była dyskietka, że to była jakaś taśma, którą właśnie trzeba było ołówkiem przewinąć czasami, coś tam zrobić takiego, to jest totalna abstrakcja. I jeszcze wyjaśnić to tak, żeby przekazać tę wiedzę o technologii samej, jak to było, że można było zapisać cokolwiek na takiej jakiejś magnetycznej taśmie. Jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie. Mam nadzieję, że te książki odpowiadają na te pytania jednak i no i na koniec jest to zrozumienie, dlaczego to tak było, dlaczego teraz jest inaczej.
0: No tak, uczymy się najlepiej i najszybciej przez doświadczenie. Jak możemy czegoś dotknąć, posłuchać, sprawdzić, no... Mam wrażenie, że akurat płyty winylowe, gramofonowe wracają do łask i stają się takim luksusem i też wiele osób poszukuje nawet tych najnowszych nagrań na płytach winylowych i to jest coś takiego specjalnego dla koneserów muzyki. No, ale dla dzieci to może być rzeczywiście temat niezrozumiały. No, jak patrzymy na taką płytę winylową, zazwyczaj czarną, chociaż nie wszystkie były czarne, a też bywały takie pocztówki, prawda?
1: Tak, takie kolekcjonerskie różne, kolekcjonerskie, czasami pocztówka z pojedynczym utworem na przykład.
0: Dokładnie. No to się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że z takiego krążka płynie muzyka, tam dużo jakichś rowków.
1: No właśnie.
0: To dziura jest, w środku.
1: To jest właśnie ciekawa sprawa, bo tam mamy taki klasyczny zapis analogowy. Teraz wszystko, czego słuchamy, jest już cyfrowe, można powiedzieć Spotify, radio i tak dalej. Wszystko teraz będzie miało jakiś tam zapis cyfrowy, natomiast płyta to jest rzeczywiście płyta analogowa, winylowa. Ona po prostu ma tę muzykę wyżłobioną. Tam jest po prostu rowki bardzo malutkie, które pod mikroskopem dosłownie można by zobaczyć. Górki, dołki, które powodują drgania tak naprawdę przenoszone przez igłę do serca gramofonu, które potrafi ten dźwięk potem przekazać na głośnik. I co jest bardzo ciekawym takim wrażeniem, jeśli słucha się płyty gramofonowej, to nawet jeśli nie podłączymy żadnego głośnika, żadnego wzmacniacza i przyłożymy ucho do tej igły, która gdzieś tam dotyka płyty, to będziemy słyszeć spod tej igły już muzykę.
0: Popytajcie dzisiaj rodziców i dziadków, czy takie sprzęty jeszcze w waszych domach są. Może na strychu, może w piwnicy. No, ja mam ich całkiem sporo. Tutaj myślę głównie o kasetach VHS, na których też mam zarejestrowane takie ważne wydarzenia, jak na przykład studniówkę.
1: Tak. Każdy z nas gdzieś w szafie ma taką.
0: Dokładnie. No, ale Król Lew oglądany na płycie, na kasecie VHS, właśnie potem dopiero na magnetowidzie i na płytach innego rodzaju. No, zapraszamy dzisiaj też dorosłych do rozmowy. Może państwo chcą się podzielić albo opowieścią, albo zdjęciem. Takie zdjęcie można przesłać na adres dzieci@polskieradio.pl. A propos zdjęć, to też taki wątek ciemni i zdjęć monochromatycznych. Pojawia się w książce skrętka na tropie retrotechnologii, więc do rozmowy i do tych wątków wrócimy zaraz po piosence. Panie Pawle, to skoro słowo się rzekło, że dzisiaj oddamy jeszcze drugi egzemplarz książki, to może pan ma jakieś pytanie do naszych słuchaczy?
1: Pytanie do naszych słuchaczy. Z reguły zadaję pytania, ale takie, które już dzisiaj słyszałem przed audycją, padły na antenie.
0: A może nie wszyscy słyszeli, będziemy sobie utrwalać tę wiedzę.
1: Tak.
0: To proszę się nie martwić. Możemy powielić jakieś pytanie, albo może to być pytanie nawiązujące do trzeciej części książki, o której w ogóle nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj.
1: Tak, trzecia część, skrętka na tropie sztucznej inteligencji.
0: Tak jest.
1: Coś, co teraz dzisiaj nas zaczyna z każdej strony otaczać. Sztuczna inteligencja. Może jednak, jak tutaj dzisiaj mam przed sobą akurat tę skrętkę na tropie retrotechnologii, to jeśli chodzi o pytania, to byśmy zapytali, może jakieś dziecko na przykład,

0: z jakim wsparciem może rodzica kogoś starszego. Czym jest joystick? Czy ktoś kiedyś korzystał z czegoś takiego
1: pytanie.
0: Jak joystick?
1: Co to takiego? 22 645 20 55. Czekamy na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje, a jeżeli wiecie i to będzie prawidłowa odpowiedź, to książka Skrętka na tropie retrotechnologii powędruje do waszej domowej biblioteczki.

0: Czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, gdy z pomocą spóźniasz się godzin trzy,
0: kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: najmądrzejszym na świecie. Niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emkory. But Wiśniowiecki do niczego nie miał chęci, ale jadł ze czterech, jadła się przykręcił. Ureja, jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy na

0: Do studia dodzwonił się pan Tomek z Igą i z Mają i zaraz sprawdzimy, czy wiedzą, coż to takiego joystick. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
0: No witamy serdecznie. Panie Tomku, pan będzie odpowiadał, czy Iga albo Maja?
1: To spróbujemy razem.
0: To spróbujcie. A dziewczyny kiedyś widziały takie urządzenie? Taki sprzęt?
2: Nie.
0: Jeszcze nie. No dobrze. No to czekamy na odpowiedź, którą będzie weryfikował autor książki Skrętka na tropie retrotechnologii, pan Paweł.
1: Okej. Okay. No dobrze, dziewczyny. Ja się zaczęło spojrzę joystick.
0: Co to jest ten joystick?
1: No. Ja panie, no dobrze, to ja może powiem. Joystick służyły do grania na komputerze, na konsoli. Mhm. Teraz został zastąpiony przez pada, bo tak naprawdę. A joystick trochę inaczej wyglądał niż pad, ze względu na to, że miał taki drążek, którym się sterowało w grze i często na samej górze czerwony przycisk, który służył na przykład do skakania albo do jakiejś akcji w grze.
0: Co pan na to, panie Pawle?

0: No zgadza się, zgadza się. Widzę, pan wiele godzin spędził z takim joystickiem pewnie, tak jak i ja.
1: Tak, tak. Akurat tak? Chyba nie zbyt wiele, bo akurat ja bardziej...

0: Tak jak w samolocie czasami możemy zaobserwować, jak pilot steruje samolotem i startuje gdzieś na filmach, widzimy to właśnie taki kształt, bardzo podobny miał joystick.
1: No to brawa dla was, panie Tomku, Igo, Maju. Wysyłamy wam książkę Skrętka na tropie retrotechnologii. To będziecie mogli sobie poczytać o różnych... Tak, urządzeniach, które towarzyszyły nam w latach 90. A dyskietki pan posiadał, panie Tomku?
2: O, jak najbardziej, to jest nawet te duże dyskietki, to pamiętam. Także jak najbardziej dyskietki to jest coś, co bardzo wykorzystałem dyskietek.
1: Moja praca magisterska na dyskietce jest zapisana. Aż nie wierzę. No i trzeba będzie chyba poszukać. Tylko gdzie ja to teraz odtworzę? Nie mam już takiego komputera. Ale no można przegrać, zdaje się, prawda? Są takie możliwości.
0: No oczywiście, ale teraz dyskietki mają jeszcze ciągle zastosowanie. Bo zdaje się, że 12 sierpnia chyba tego roku będziemy obserwować zaćmienie słońca. I dyskietkę, jak sobie dyskietkę z tej naszej czarnej obudowy otworzymy, ona w środku ma właśnie taki krążek, przypominający bardzo ciemną folię. I to jest perfekcyjne zastosowanie, ma właśnie, żeby obserwować słońce, no bo gołym okiem możemy uszkodzić sobie wzrok, natomiast przez dyskietkę zaćmienie będzie bardzo ładnie widać.
1: Czyli można znaleźć sobie taką dyskietkę i zastosować 12 sierpnia, jak wspomniał pan Paweł. Panie Tomku, Igo, Maju, gratulujemy, a chcecie kogoś pozdrowić?
2: Skoro pozdrawiam dziewczyny, to całe Polskie Radio dzieciom na pewno pozdrawiamy. Pozdrawiamy koleżanki, kolegów, tak, ze szkoły w Warszawie, na Woli i z przedszkola. No i gminy Szymanki.
1: My też was pozdrawiamy i życzymy wam wspaniałych wakacji. Takich detektywistycznych, żebyście tropili różne rzeczy jak skrętka. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Pozdrawiam. A oprócz pana Pawła w studiu pojawili się też goście. Filip, Liwia i Zosia. Lisa i Zosia. Witam was serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I to są z kolei dobrze zapowiadający się przyszli radiowcy pewnie. No sprawdzimy, bo uczestnicy wakacyjnych warsztatów radiowych, tak?
4: Tak.
1: Podoba wam się na takich warsztatach?
4: Tak. No, fajnie.
1: A mieliście okazję zaglądać w różne zakamarki Polskiego Radia i może trafiliście na jakiś stary sprzęt? Taki retro, który was zadziwił, że zapytaliście, a co to takiego?
5: Chyba nie.
4: No, chyba nie.
5: Ja tak, bo byłem 2 tygodnie temu i tam stoi takie jakby miejsce, gdzie są takie stare przyrządy właśnie z radia, jak się używało w poprzednich latach.
1: A zapamiętałeś, Filipie, co to za urządzenia? Czy one mają jakąś konkretną nazwę? Tak próbuję teraz wyłapać, co to by mogło być?
5: Nie pamiętam już.
1: A płyty? Widzieliście gdzieś jakieś płyty, stare gramofony,
5: tak,
1: magnetofony szpulowe, tak? Tak, to już wam organizatorzy pokazali. A jak słyszycie teraz tych opowieści, słuchacie tych opowieści pana Pawła o tych dawnych sprzętach, to zaświeciły wam się takie lampeczki? Macie coś takiego w domu jak kaseta magnetofonowa albo magnetowid, kaseta VHS? Wiecie, co to takiego?
4: Jest taka możliwość pewnie, ale nie wiem. Pewnie rodzice coś takiego mają u dziadka na przykład, ale tak u nas w domu to chyba nie.
6: Ja tam mam gramofon i...
1: I płyty winylowe, tak?
4: O, to ja też płyty winylowe, takie też starsze. Mój tata ma takie 3 boksy pełne winylów, bo on kocha po prostu winyle i...
1: A czego tata słucha?
4: Różnych rzeczy. Teraz ja słucham też różnych, czasami mi się zmienia styl, ale to tak różnie.
5: A ja też mam właśnie gramofon i płyty winylowe.
1: Czyli gramofon i płyty winylowe cały czas.
0: Gramofony wracają teraz, tak.
1: Tak, tak. Myślę, że wiele osób, tak jak wspominaliśmy wcześniej, poszukuje też nowych wydawnictw i tytułów i to jest naprawdę taka gratka, zdobyć płytę winylową. A magnetofon i kasety magnetofonowe, słyszeliście kiedyś o czymś takim?
6: Tak, ja słyszałam.
4: Tak.
1: Ale w domach już nie ma.
4: Nie.
1: A Walkman? Coś takiego przenośnego? Taki malutki magnetofonik?
4: Chyba tak, ale to tak u nas to nie już. Teraz już inne czasy.
1: Inne czasy, pani Pawle. No właśnie, ale żeby

0: poczytać o tych starych czasach, to warto zajrzeć do książki Skrętka na tropie retrotechnologii. Pan Paweł, nasz dzisiejszy gość, taką książkę napisał. Wcześniej pojawiła się Skrętka na tropie technologii. To jest pewnie książka, której treść będzie wam lepiej znana. To może zapytamy Filipa, Lisę i Zosię. Czy wy słyszeliście kiedyś na przykład o drukarce 3D?
1: Tak, tak. Mam taką w szkole, więc tak.
2: Ja też mam w szkole, ja bym bardzo chciała mieć w domu, ale nie mam.
0: A wiecie, jak taka...
3: Ja też w szkole mam właśnie.
0: Jak taka drukarka działa?
1: Tak.
0: Na czym polega takie drukowanie? Spróbujecie powiedzieć, a pan Paweł posłucha i zweryfikujemy, czy tak naprawdę jest. Ja nigdy nie drukowałam na drukarce 3D, muszę wam powiedzieć.
3: Mi się wydaje, że to jest tak, że taka drukarka po prostu pod wpływem ciepła roztapia plastik i z tego roztopionego plastiku może zrobić to, co ktoś by chciał, czyli na przykład, nie wiem, jakiś taki, powiedzmy, stojak na długopis czy coś takiego, albo coś podobnego.
4: No zgadza się, tak. Tylko to, czy to będzie tak, że będziesz topić ten plastik i od razu takie coś powstanie nam bardzo szybko, czy to musi trochę potrwać?
3: Nie, to musi trochę potrwać, bo ten plastik jest stopiony, więc musi wyschnąć jakby.
4: A on drukuje od razu to, co chcemy, czy najpierw tak jeździ troszeczkę sobie w lewo i w prawo i kolejne warstwy rozkłada?
3: I chyba jeździ w lewo i w prawo.
4: Tak, takie bardzo cieniutkie warstwy. I często jak kupujemy czasami coś gdzieś właśnie, czy sami wydrukujemy, czy kupimy coś takiego, to możemy zrobić taki test paznokcia. Przejechać tak paznokciem po takiej figurce, czy po czymś i będzie tak skrobać, prawda? Są właśnie te warstwy. To, co drukarka po kolei musi takie cieniutkie warstwy nakładać, one sobie wysychają i następną. Dlatego to też długo trwa.
0: A co można wydrukować na takiej drukarce 3D? Wszystko?
2: Ja mam na przykład bryloczek taki, ale to kupiłam, nie zrobiłam, bo nie ma żadnych takich, ale można dużo rzeczy wydrukować.
1: Ale najczęściej się chyba drukuje takimi elementami, że są oddzielnie i trzeba złączyć.
3: Tak właśnie, czasami w sklepach widziałam takie figurki z różnych części zrobione właśnie z drukarki 3D.
0: No, drukarki 3D stają się coraz popularniejsze i w związku z tym też ich cena powolutku spada. No, nadal nie jest to najtańsze urządzenie, prawda?
4: Tak, ale są coraz bardziej dostępne i coraz więcej się słyszy, że ktoś właśnie już ma na taki użytek domowy, hobbystyczny.
0: W skrętce na tropie technologii można poczytać o drukarce 3D, o czujniku ruchu, no o samej skrętce, czym jest, to troszkę już dzisiaj wyjaśnialiśmy. O routerze. Router to chyba każdy ma w domu, prawda?
1: Tak.
0: Tak. I o kamerze, między innymi. Także do książki wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Drodzy słuchacze, gdybyście mieli pytanie do pana Pawła, to proszę śmiało telefonować, bo jeszcze 14 minut zostało do godziny 10. 22 645 20 55. Być może macie jakieś technologiczne doświadczenia, którymi chcecie się podzielić. I tutaj młodzież wspaniała w studiu, gdyby chciała jakieś pytanie zadać, to też będzie to możliwe zaraz po piosence.

0: duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

0: strychu, w zamku czy w szałasie, w duchy możesz nie wierzyć. Ale musisz bać się.
1: Ojej!
2: Jedenaście minut zostało do godziny 10. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom trwa. W studiu pan Paweł Skiba, autor już trzech nagradzanych i docenionych tytułów. Skrętka na tropie technologii, skrętka na tropie retrotechnologii, no i mamy też skrętkę na tropie sztucznej inteligencji, która to dostała nagrodę główną w edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku 2024. To jest taki konkurs, który promuje bardzo dobre produkty dla dzieci i to są książki, zabawki, więc też sugerujemy rodzicom, jeżeli państwo szukają tego, co dobre, najlepsze dla swoich dzieci, to jest doskonały adres. No i w studiu cały czas z nami Filip, Lisa i Zosia, uczestniczki wakacyjnych warsztatów radiowych. Więc ja już teraz wam oddaję głos, bo zdaje się, że macie jakieś pytania dziennikarskie, ważne, tak, do pana autora. O co chcielibyście zapytać?
3: No, ja mam pytanie, jak rozróżnić prawdziwy film od filmu zrobionego przez sztuczną inteligencję?
4: To jest rzeczywiście coraz trudniejsze zadanie. Na szczęście pojawiło się ostatnio takie prawo mówiące o tym, że takie utwory, czy to filmowe, czy zdjęcia, obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję należy oznaczać. No bo nigdy nie wiemy, czy ktoś się zastosuje do tego prawa. Natomiast jeśli byśmy chcieli sami, to musimy szukać takich szczegółów, bo sztuczna inteligencja nie jest doskonała i lubi się pomylić. Lubi zrobić na przykład 4 palce u dłoni zamiast 5. Albo jakieś drobne takie rzeczy, które nie pasują. Coś w wyglądzie. Ktoś nie ma, nie wiem, kawałka brwi, albo jakąś taką troszeczkę zniekształconą rękę, nogę, jakieś zamiast napisów na przykład na koszulce, czy na, nie wiem, gazecie będą jakieś znaki po prostu. Tego typu rzeczy to świadczy o tym, że wygenerowała to sztuczna inteligencja. Najprościej w ten sposób. No. Niestety teraz na przykład na mediach społecznościowych jest całe mnóstwo profili, które są w 100% generowane. I widzimy jakieś papugi na przykład, które robią jakieś rzeczy, których po prostu ptak nie byłby w stanie zrobić. Tańcząca papuga, jakaś mówiąca papuga i tak dalej. Wyglądają jak żywe.
2: To prawda. Można się nabrać.
4: No dokładnie. I ludzie się nabierają niestety. No bo to jest coraz wyższa jakość tego wygenerowanego filmu czy zdjęcia. Natomiast są pewne szczegóły ciągle, które można gdzieś tam wypatrzeć, że coś tu się nie zgadza, że raz ta papuga wygląda tak, a na innym filmie troszeczkę inaczej. I właśnie gdzieś tutaj brakuje jej kawałka, nie wiem, pióra. I tak dalej, i tak dalej.
2: Mhm. Dzieci są na szczęście bardzo spostrzegawcze. Wiecie, moje dzieci się często ze mnie śmieją, jak ja myślę, że to jest prawda. Mama, przestań, przecież to jest niemożliwe. Tak a propos tych filmików, o których pan Paweł teraz wspomina. A was interesuje sztuczna inteligencja?
3: W sensie, wydaje mi się...
2: Korzystacie czasami?
3: Wydaje mi się, że w sensie, jeżeli chodzi o to, że dzieci

0: bardziej są trochę, wiedzą, co to jest sztuczna inteligencja, to trochę przez to, że na przykład w szkołach też się uczą często tego.
1: A do rozwiązywania zadań korzystacie ze sztucznej inteligencji?
2: Nie. Ja czasami, w sensie teraz mam nowy telefon, więc nie mam już ChatGPT na przykład, ale Google też, taki AI też mi pomaga czasami w zadaniach czy coś.
1: To prawda, już można sprawdzać, ale trzeba to też umiejętnie weryfikować.
3: Tak, jeśli chodzi o takie zadania matematyczne, wymagające jakichś obliczeń albo zaplanowania, nie wiem, na przykład podróży z uwzględnieniem odległości, że mamy gdzieś do przejechania 300 km i chcemy sobie zrobić ileś przystanków po drodze, to ta sztuczna inteligencja lubi się pogubić. Lubi nam tak zaplanować, że albo się nie wyrobimy, albo dojedziemy zupełnie w inne miejsce. To jest też tak, że trzeba weryfikować to, co ona nam powie. I można sobie sprawdzać też, na przykład, jak powiedziałaś, miałaś ChatGPT, też jest od Google, jest Gemini, jest jeszcze Claude i inne takie. I zdarza się, że takie zadanie czysto matematyczne, właśnie wymagające jakichś obliczeń i trochę takiego pomyślenia, co chcemy rzeczywiście uzyskać, że one dadzą zupełnie inne wyniki. Na takim etapie jesteśmy obecnie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, że jeśli jakaś firma powierzyłaby swoje finanse w 100% sztucznej inteligencji, no to jest duża szansa, że nie utrzyma się na rynku.
1: Czy słuszne są te obawy ludzi, że sztuczna inteligencja może nas zastąpić albo konkretne zawody?
3: To jest tak, że ona już troszeczkę zastępuje niektóre zawody, takie powtarzalne bardzo. Jeśli ktoś, czyjaś praca polegałaby na przepisywaniu dokumentu jakiegoś, wprowadzaniu do komputera i robienia cały czas dokładnie tego samego, to takie rzeczy można już zautomatyzować. Natomiast był taki boom przez chwilę, w czasie, kiedy ta książka moja zresztą była tworzona, 2024 rok, o ile dobrze pamiętam. To przedsiębiorstwa mówiły, teraz wszystko zrobi sztuczna inteligencja, teraz zwalniamy ludzi, będą robić komputery. No i potem trzeba było tych ludzi z powrotem zatrudnić, żeby naprawili to, co ta sztuczna inteligencja zepsuła. Tak? Także to jest... Jeszcze nie jesteśmy w czasach, gdzie pojawi się Terminator, znany rodzicom pewnie bardziej. Jesteśmy daleko jeszcze.
1: Oj, nie chcielibyśmy tego, prawda?
0: Tak.
1: Żeby sztuczna inteligencja zastąpiła ludzi. Ja wierzę naprawdę, że tak się nie wydarzy. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie poczytać o sztucznej inteligencji, to zachęcamy do tego, żeby sięgnąć do tytułu Skrętka na tropie sztucznej inteligencji, a mam nadzieję, że dwa pozostałe tytuły, które pojawiły się wcześniej, czyli Skrętka na tropie technologii i Skrętka na tropie retro technologii, też was skuszą. Na stronie skrętkanatropie.pl można znaleźć wszystkie informacje. Jest tam też kontakt do pana Pawła, który ochoczo przyjeżdża na warsztaty, jeżeli jest zaproszony, na przykład do szkół, a do przedszkoli pan też zagląda?
3: Tak, zdarza się.
1: I wiezie pan te wszystkie sprzęty ze sobą? I magnetowid, i kasety, i joysticki?
3: Tak, akurat magnetowid ze mną nie jeździ w podróż, ale zabieram kasety różnego rodzaju. Jakieś ciekawostki, jak kamera termowizyjna. No i tak sobie opowiadamy i pokazujemy, jak to wszystko działa.
1: No to zachęcamy też dzisiaj słuchaczy do tego, żeby podpytywali swoich rodziców i dziadków, czy takie sprzęty jeszcze w domach istnieją. Dziewczyny mówią, że mają gramofony, Filip też, płyty winylowe. No to może poszukamy jeszcze dzisiaj dyskietek. Przydadzą się, tak, 12 sierpnia, jak będziemy oglądać Zaćmienie Słońca. A może joysticki, może magnetowidy, kasety VHS, walkmany. Kto wie. Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan dzisiaj odwiedził Studio Polskiego Radia Dzieciom. Pozdrowienia dla Skrętki, ale pozdrowienia przede wszystkim dla pana dzieci. A czy moi wspaniali goście, tutaj być może przyszli dziennikarze, chcieliby kogoś pozdrowić, zanim się pożegnamy?
2: Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę, kolegów z klasy i moją przyjaciółkę.
1: Pozdrawiała Lisa. Bardzo proszę, Zosiu.
0: Ja bym chciała pozdrowić oczywiście moją całą rodzinę, mamę, tatę, siostrę, no i całą resztę. I oczywiście moich kolegów z klasy i koleżanki i moją przyjaciółkę, w sumie moje dwie przyjaciółki i mojego wychowawcę.
1: Filipie?
4: To ja bym chciał pozdrowić mamę, tatę, siostrę, babcię i dziadków i wszystkich słuchaczy i panią też.
1: Pięknie dziękuję. No panie Pawle, pan też może pozdrowić, kogo pan sobie życzy.
3: Pozdrawiam.
1: Oczywiście.
3: No to oczywiście wszystkie dzieci, które mnie słuchają. Myślę, że może tam się znaleźć nawet mój syn. Pozdrawiam.

0: oczywiście moją małżonkę i mamę, która prawdopodobnie też słucha, dwie kobiety, które najbardziej mnie w życiu wspierają.
1: Wszystkiego dobrego dla was. No i pięknych wakacji wam życzymy. I wam dziewczyny, i wam panowie. Dziękujemy za dzisiejszy poranek. Martyna Chuderska, Filip Górski, a już za chwileczkę przy radiowych mikrofonach zasiądą Miś Michaś i Smok Adaś. I im oddamy głos, temu fantastycznemu duetowi. My słyszymy się jutro punktualnie o 7:30. Dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Polskie Radio Dzieciom na dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
6: To zadanie najważniejsze,
7: bo dotyczy Was, słuchaczy.
6: Będą bajki, gry i wiersze.
7: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
6: I nie wiemy, czy się uda.
7: Rzadko komu się udaje.
6: No, bo niełatwe to zadanie.
7: A jak mają inne kraje?
6: Różnie. Często dziecko wstanie...
7: Wstanie, zanim się położy?
6: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
7: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
6: Dziś... Na pewno nam się uda.
7: Po to jest audycja właśnie.
6: Mamy dla was takie cuda.
7: Iskierka zgaśnie.
6: Zaczynamy, drogie dzieci.
7: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: No ładnie. Miał wrócić na dzisiejszą audycję, a nie ma go. Mimo to, że obiecywał, że na pewno dzisiaj się pojawi. Ja rozumiem, wyjazd na wakacje. No ale obowiązki radiowe dotyczą również smoka. A nie tylko małego misia takiego jak ja. A co to znowu? Coś naprawiają w tym naszym radiu? Jakieś stukanie młotkami? Może coś wymieniają? No, od tego mojego wejścia do studia to ciągle słyszę jakiś hałas i w ogóle nie można się skupić. No nie, nie ma mowy. A dosyć tego, wybaczcie, drodzy słuchacze, ale będę musiał chyba przerwać audycję, żeby zwrócić uwagę tym pukaczom korytarzowym.
1: No nie no, czy to znaczy, Michasiu, że dalej chcesz prowadzić audycję sam? Nie jestem ci już do niczego potrzebny?
0: Ojej, Adaś? No, wróciłeś?
1: Adaś, oczywiście, że Adaś. Tak, obiecałem, to wróciłem.
0: Hurra!

0: Że raczej to Wojtek obiecał, że wrócimy, bo to on przecież prowadził samochód. Ja tutaj nie jestem gadania. No jak to ten, którym wyruszyliśmy na wakacje. Aha. No i Wojtek słowa dotrzymał.
1: No to wspaniale.
0: No, ale jak tak stoję i pukam i stoję, to widzę i czuję, że nie jestem tutaj. W Polskim Radiu dzieciom zbyt mile widziany.
1: Nie, ja myślałem, że to ktoś remont jakiś robi u nas w radiu.
0: No tak myślałem, no.
1: Co ty opowiadasz, Adasiu? Ja czekam na ciebie od 2 tygodni.
0: Co ty? To już 2 tygodnie minęły.
1: A jak? Czekam. No, tak. I doczekać się nie mogę.
0: Akurat nie możesz. Ty może sobie czekasz tutaj, a ja pukam. Może nie 2 tygodnie pukam, ale też doczekać się nie mogę.
1: A ty też nie mogłeś się doczekać? Ale czego, smoku?
0: A tego, żeby mój przyjaciel Miś-Michaś zechciał mi otworzyć drzwi do studia.
1: Ojej.
0: Czekam i pukam.
1: A co się stało? Zacięły się?
0: Co, drzwi?
1: To nie wiesz, jak się drzwi otwiera?
0: Czy ty mówisz,
1: Michaś? No normalnie się bierze i tak ciach.
0: Przestań, nie żartuj sobie.
1: Czyli jednak potwierdziłeś to, że umiesz sam otwierać, no tym potwierdziłeś, że w końcu ten sam wszedłeś, nie?
0: No wszedłem, no wiem, co trzeba nacisnąć i gdzie trzeba tutaj popchnąć. Ale Michasiu, na takie powitanie to ja naprawdę nie liczyłem, Michasiu.
1: A ja tak się stęskniłem. Ach, żebyś ty wiedział, jak ja się stęskniłem.
0: Ach, żebym ja wiedział, jak ty się stęskniłeś.
1: Tak się stęskniłem.
0: Ale naprawdę tak...
1: No jeszcze pytasz? Pewnie, że naprawdę.
0: Ojej.
1: To jest najlepszy poniedziałkowy prezent, jaki miałem w tym miesiącu w ogóle.
0: O, naprawdę?
1: No w ogóle, ze wszystkich w ogóle.
0: Żebyś ty, Michasiu, wiedział, że ja też nie mogłem się doczekać tego spotkania.
1: Najważniejsze, że w końcu dotarłeś.
0: Zgadzam się. Zgadzam się z tobą i melduję już jestem.
1: Tak? Zanim opowiesz, jak było na tych wakacjach, tam.
0: Słucham je.
1: No, ja i zapomniałem, dokąd wy z Wojtkiem wyjechaliście.
0: A tu ja ci przypomnę.
1: Mógłbyś mi to przypomnieć?
0: Wyjechaliśmy, Michasiu, do tej... O, teraz ja... Nie, już sobie przypomniałem. Wyjechaliśmy do Chorwacji.
1: A no tak, oczywiście. To zanim opowiesz o tej Chorwacji...
0: Nie Chorwacji, tylko Chorwacji.
1: Chorwacji. To zanim opowiesz, to mnie uściskaj.
0: No pewnie.
1: Uściskaj, bo ja o niczym innym teraz nie marzę, jak o uściskaniu ciebie, smoku.
0: Mój smoku!

0: Jajajaj. Ale się wzruszyłem, Adasiu. Smoku, tak? A długo jechaliście na te wakacje?
1: Poczekaj, też się wzruszyłem. No wiesz, nie wiem, o co pytasz.
0: Czy długo jechaliście na te wakacje? Jak wtedy jechaliście, te 2 tygodnie temu?
1: Aha.
0: Jak tam jechaliście? Długo?
1: No,
0: głuche chyba, no. Czy długo?
1: No wiesz, no.
0: A nie wiem właśnie, dlatego pytam. Czy tak, czy długo, czy krótko, no?
1: Długo i krótko, chociaż nie wiem, bo raz przysnąłem. No, a...
0: Czekaj, bo ta Chorwacja to chyba nie leży gdzieś blisko Warszawy czy Radomia.
1: No pewnie, że
0: Katowic
1: nie leży
0: bliżej?
1: Blisko naszej stolicy.
0: Nie?
1: Bo to... Musisz zrozumieć, Michasiu. Nie, nie, nie. To jest zupełnie inny kraj, ale ty wiesz co, zauważyłem jedną rzecz.
0: Nie.
1: Ten kraj zupełnie inny też ma swoją stolicę.
0: Nie opowiadaj.
1: No nie opowiadam.
0: To Warszawa nie jest jedyną stolicą?
1: No co ty sobie żartujesz, Michasiu? Pewnie, że nie. Każdy kraj ma swoją stolicę.
0: Każdy kraj?
1: No, i nawet każda kraina ma swoją stolicę.
0: I nawet... Jak to kraina?
1: No tak, nawet każda kraina.
0: Nie, zaraz, nie rozumiem. A co to jest w ogóle ta kraina?
1: Jakby ci to wytłumaczyć. To kraina to jest takie miejsce w jakimś kraju. O, już wiem. Gdzie jest trochę inaczej?
0: Ale jak to inaczej? Co to znaczy?
1: Oj, dokładnie nie wiem, no. Ale tak przynajmniej tłumaczył, albo próbował tłumaczyć mi Wojtek.
0: A wy przez taką krainę to przejeżdżaliście, jak jechaliście tam?
1: No pewnie, jak tam jeździliśmy,
0: tak?
1: Jechaliśmy. No i ta kraina nazywa się Morawy.
0: Morawy?
1: I należy do Czech.
0: Przez Czechy to państwo.
1: No wiem. A stolicą Czech jest ta Praga.
0: Nie żartuj. Praga jest po drugiej stronie Wisły, czyli znajduje się w Warszawie, przy Wiśle.
1: Tak, Michasiu, tak, przy Wiśle. Ale ja mówię o tej czeskiej Pradze, a nie o tej warszawskiej.
0: To aż tyle jest Pragów? Prag na świecie?
1: No nie wiem dokładnie ile jest, ale chyba dokładnie... Ja wiem na pewno o 2. O.
0: A te Morawy, te...
1: A tak, stolicą tych Moraw tej krainy jest, czekaj, Brno.
0: Brno.
1: Fajna nazwa, nie?
0: Jakie dziwne nazwy ludzie wymyślają dla swoich stolic.
1: Brno. jakby odpalać jakiś samochód albo motory.
0: Czekaj,
1: ale to nie wszystko.
0: Jak nie wszystko?
1: I to jeszcze inne stolice mijaliśmy po drodze z
0: Wojtkiem. Jakie?
1: Jechaliśmy na przykład przez kraj o nazwie Austria.
0: I tam stolica się nazywa Australia?
1: Nie.
0: Byliście w Australii?
1: To jest kontynent i w ogóle całe państwo.
0: A kontynent jest obok Polski gdzieś?
1: Nie. Austria i Australia to zupełnie dwie różne rzeczy.
0: Tak?
1: I w tej Austrii stolicą jest Wiedeń.
0: Wiedeń.
1: No, ładna nazwa, co nie?
0: To jest kolejna stolica taka?
1: No przecież tłumaczę ci, rozmawiam o stolicach.
0: Nie, bo dziadek mi mówił, że mówił o Wiedeń, że tam jest lotnisko. I że na tym lotnisku jest taka sala, gdzie jest miejsce dla tych, którzy się wybrali do Australii, tylko im się pomyliło.
1: Jak to pomyliło?
0: Normalnie. Przyjechali do Austrii, a myśleli, że Australia. Bo ty mówisz, że to 2 inne kraje, tak?
1: No tak. To ładnie im się pomyliło.
0: A jakie jeszcze te inne, bo co było dalej? Że wy tam byliście w Austrii, we Wiedniu.
1: Jeszcze inne stolice, żebyś wiedział, że są.
0: Inne,
1: tak.
0: No.
1: Bo kiedy wyjechaliśmy z tej Austrii, to czekał nas następny kraj na drodze.
0: Jeszcze następny?
1: Tak, ze swoją stolicą. Słowenia.
0: Słowacja to jest zaraz obok Polski.
1: A to nie
0: jest. Czechy i Słowacja.
1: A to nie jest Słowacja, tylko Słowenia i to zupełnie inny kraj.
0: Słowenia, Słowacja to co innego?
1: Tak.
0: Tak jak Austria i Australia?
1: No. Trochę tak. Tylko nie wiem, czy w Słowenii jest taki pokój na lotnisku, gdzie się pomylili
0: Słowacji.
1: I polecieli. Tego nie wiem. Ale wiem, że stolicą tej Słowenii jest Ljubljana.
0: Lubiana, jak ładnie.
1: No.
0: Bardzo mi się ta nazwa podoba. Od razu jest taka ulubiana, wiesz?
1: Ale wiesz, ja to nie miałem.

0: nawet trochę czasu na jej polubienie tej Lubliany.
1: A dlaczego?
0: No bo zaraz, gdy ją minęliśmy, to już niedługo znaleźliśmy się w Chorwacji.
1: Tak, to wspominałeś o tej Chorwacji. Mhm. To tam też natknęliście się na jakąś chorwacką stolicę?
0: No tam akurat nie.
1: To szkoda.
0: No, bo tam dojechaliśmy do takiego półwyspu.
1: Półwyspu to znaczy, że wyspa, tylko że z jednej strony można rowerem przyjechać, tak?
0: No tak, taka wyspa. Aha. Taka wyspa, nie wyspa.
1: Dobra, wyspa z takim z dróżką.
0: Tak, i tam dojechaliśmy do stolicy tej wyspy z dróżką, czyli półwyspu, ale ten półwysup to należy do Chorwacji.
1: Półwysup?
0: Półwysp.
1: Półwysp?
0: No to do czego dojechaliśmy? I dotarliśmy. Półwysp? Tak, no nie wiem.
1: Półwysp.
0: Chcesz się zastanawiać, jak to powiedzieć?
1: No.
0: Najważniejsze, że dotarliśmy do puli, bo tak się nazywa stolica tego półwyspu.
1: Bardzo ładnie, do kuli dojechaliście.
0: Nie do kuli.
1: To duża kula?
0: Nie kula, tylko pula.
1: Pula, A gdzie dalej jeszcze dotarliście za tą kulę?
0: Nigdzie. Tam jak był nigdzie? Koniec podróży.
1: A dlaczego?
0: Dalej, bo dalej już było tylko morze.
1: I nie mogliście, bo mieliście samochód, a nie łódź.
0: No, a nie łódź.
1: A tamto morze to się też nazywa Bałtyckie?
0: Tak, nie. O, co ty, ale rzeczy opowiadasz, nie mów tak głośno, bo jesteśmy w radiu, prowadzimy audycję na żywo. Tamto morze, nad które dojechaliśmy, dalej nie jechaliśmy, bo my byliśmy samochodem, to się nazywa Adriatyk, Morze Adriatyckie.
1: Fantastycznie, no, Adriatyckie, ale ładnie.
0: No i tam spędziliśmy urlop z Wojtkiem. Ej, to znaczy, Wojtek miał urlop, bo ja nie.
1: A jak to nie?
0: Wojtek miał urlop, bo ja nie. Nie!
1: To ty co?
0: Ja miałem normalnie wyjazd na wakacje.
1: Wiesz co?
0: Co?
1: Smoku Adasiu, to powiem ci, że za to wszystko, co przeżyłeś, za te takie te cierpienia i
0: dostanę
1: te nowości,
0: medal?
1: Tak, za to dostaniesz piosenkę.
0: Ale, myślałem, że medal...
1: Nie, specjalną. To jest lepiej od medalu.
0: No tak.
1: Bo medal to położysz i on sobie leży i nie dźwięczy. A piosenka gra.
0: Ale, no tak, masz rację.
1: I możesz sobie jaką chcesz wybrać. Proszę, o, tu masz ten,
0: to
1: ja wybieraj.
0: Pokazuję swoim smoczym palcem tę i tutaj wciskaj.
1: Ale to na pewno tą?
0: Na co tam? Miałem zamknięte oczy tu.
1: No dobra, no to będzie piosenka taka o...
0: Zamkniętych oczach.
1: Dobra.

0: wiesz, co ci powiem, Adasiu?
1: Co mi powiesz, Mikasiu?
0: Że ci zazdroszczę tego wyjazdu, bardzo.
1: Zazdrościć to nie jest fajnie, ale... No, bardzo cię przepraszam, Michaś, no ja musiałem wyjechać. No ale wiesz, ktoś musiał wspierać Wojtka.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: No przecież doskonale sam o tym wiesz, a jacy są dorośli.
0: Pewnie.
1: Oni mają tak wątpliwości bardzo dużo, no.
0: Oj tak, cały czas oni by tak...
1: A potem tak, się jeszcze zastanawiają i tak robią tak...
0: No i tak siedzą i takie mają... I takie miny mają takie...
1: Oj, straszne są te miny tych dorosłych, jak się zastanawiają. Tak?
0: Powiem ci, Adasiu, że mój dziadek Ignacy, to on chyba jest trochę inaczej dorosły.
1: Jak to? Co masz na myśli, Michaś?
0: On działa inaczej. On zawsze wie, czego chce.
1: A właśnie, o to chciałem cię zapytać.
0: Patrzę, smoku.
1: Czy dziadek Ignacy pomagał ci w programach?
0: O, no jasne. Pewnie, że tak.
1: No to całe szczęście.
0: No, smoku, ja bez niego to... Bez niego to nie dałbym sobie rady.
1: Naprawdę?
0: No, i zrobił takie... Znaczy, też Leszek z Wojtkiem jeszcze przed wyjazdem zrobił takie fajne studio radiowe w jego chatce. A? To był doskonały pomysł. Aha. A jak Fila pomagała.
1: Coś ty?
0: No mówię ci.
1: A co robiła?
0: No na przykład my coś tam nie wiedzieliśmy, co zrobić. Ona podchodziła hał-hał. I od razu wiedzieliśmy, co robić.
1: Czyli dziadek się dobrze spisał, no.
0: No.
1: Nie miał wątpliwości, jak inni dorośli, bo taki jest
0: nie,
1: dziadek.
0: Nie, od razu
1: fajnie
0: wszystko,
1: jest.
0: Jak to od razu wiedział, no.
1: To dobrze zrobiłem.
0: Pan Kazimierz nam pomagał, jego sąsiad, ten taki gajowy, wiesz.
1: Aha, tak wiem.
0: No, tam pomagał nam budować różne rzeczy.
1: Fajnie
0: no,
1: miałeś.
0: Mówię ci, naprawdę super, super, super.
1: Ale wiesz co, ja myślałem o was i myślałem też o twoim dziadku Ignacym,
0: tak?
1: No, takim, który jest również trochę moim dziadkiem,
0: no
1: Ignacym.
0: No jest, to prawda.
1: I ja mam dla niego prezent.
0: Masz prezent dla dziadka?
1: Tak.
0: Ale się dziadek... No, to się dziadek na pewno ucieszy. Na pewno.
1: Dobrze, powiem ci. I dla ciebie też mam.
0: Naprawdę?
1: No. I to prawie taki sam, jaki dostanie twój dziadek.
0: Ale super. A co mi przywiozłeś?
1: Taki super magnes.
0: Jaki magnes? A po co mi jakiś magnes? A zresztą... No w ogóle co to jest takiego, ten magnes?
1: No co ty nie wiesz?
0: No magnes.
1: Magnes to bardzo popularna pamiątka z wakacji.
0: Pamiątka z wakacji, magnes.
1: Tak. No nie, i dziadek dostanie taki magnes z panoramą miasta Pula.
0: Kula, słucham, panoramę Kula.
1: Nie Kula, tylko Pula, mówię o tym mieście.
0: Jako
1: nie o...
0: znowu panoramę.
1: No to znaczy, jakby ci to wytłumaczyć, na jego magnesie są takie przedstawione budowle i... Jakie można spotkać w Puli? Na przykład amfiterat.
0: Amfiterat, no słyszałem, amfiteratrach one są takie rzymiańskie. Są.
1: Rzymiański
0: i
1: okrągłaski.
0: W tej samej, w tej stolicy, tej okolicy krainy, gdzie byliście, stolicy?
1: Tak, w tej Puli. Tak.
0: I
1: zgadza się. A na twoim magnesie jest, uważaj,
0: no.
1: Konik. Ale niezwykły.
0: A jaki?
1: Morski.
0: To konie pływają w morzu?
1: Takie trochę inne, ale...
0: A, konik morski. Czekaj, czyli te magnesy nie są takie same?
1: No pewnie, że nie. No, ale służą do tego samego.
0: Zaraz. To może wyjaśnij mi jeszcze raz. Do czego służą te magnesy?
1: No co, ty nie wiesz, jak to...
0: No dziadek pije, mówi, że magnes jest potrzebny do picia, że to takie witaminy są.
1: Nie wolno wkładać do paszczy ani do...
0: To nie to?
1: Pyszka, nie.
0: To inny magnes?
1: Te magnesy, to inne magnesy i one służą
0: do... Bo tamten się rozpuszcza.
1: No a ten się nie rozpuści. Nigdy w życiu. I może być z tego niezły problem.
0: To do czego on jest? Do...
1: Do przytwierdzania różnych informacji.
0: Do potwierdzania.
1: Przytwierdzania.
0: A jakie ja informacje mógłbym potwierdzać?

0: różne informacje.
1: Ale gdzie?
0: Gdzie się przytwierdza? A, ty będziesz wiedział, na pewno. Na pewno się zorientujesz. Taki magnes to przytwierdza się do takiego czegoś, gdzie często zaglądasz, Michasiu.
1: Zaraz, chyba nie rozumiem. Mówisz o mojej szafce z ubraniami?
0: Nie.
1: Czekaj, to mówisz o mojej półce z zabawkami?
0: Nie.
1: Nie?
0: Ale ja wiem, że ty tam zaglądasz o wiele częściej niż
1: słucham?
0: Do tej szafki z ubraniami. No co, słucham. No, znam cię jak mało kto i pomyśl, gdzie najczęściej zaglądasz.
1: Czekaj, to niby gdzie ja tak często zaglądam? No gdzie?
0: No dobrze, jak nie wiesz do tej pory, to akurat mam przygotowaną o tym czymś zagadkę.
1: Zagadkę o tym, gdzie często zaglądam?
0: Tak.
1: Nic nie rozumiem.
0: No to chyba możesz przypomnieć telefon naszym słuchaczom do studia.
1: Pewnie, że mogę. Uwaga, słuchacze, jak będziecie znali odpowiedź, to dzwońcie do nas i opowiedzcie nam o tym. Numer 22 645 20 55.
0: Pomóżcie odpowiedzieć Michasiowi na tę zagadkę, bo do tej pory się nie może zorientować, a tam najczęściej zagląda.
1: Do szafki z ubraniami?
0: Nie do szafki z ubraniami, uwaga.
1: Może częściej mówisz.
0: Nie. Posłuchaj, nie, zagadka brzmi
1: dobra,
0: tak.
1: Dobra.
0: Zaczyna się od szafy. Szafa, co w kuchni stoi, zimno w niej, więc każdy wejść się do niej boi, ale jedzonko przechowa. To w niej wędliny, sery i warzywa się chowa. A po wyjęciu są dalej świeże. Schłodzone napoje też się z niej bierze. Co to takiego?
1: To ja wiem, to jest szafka, gdzie są zimowe ubrania.
0: Tak,
1: chyba.
0: Tak, zimowe.
1: Ale w kuchni?
0: Ty jesteś.
1: W kuchni,
0: jak
1: kurtki?
0: Zimowe ubranie.
1: 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55.
0: Dzwońcie!

0: że presję byś taką zniósł.
1: Ten wiatr tak wieje,

0: był ciekawy. Oj ty, światełko się zapaliło.
1: Czyli chyba ktoś zna odpowiedź.
0: A dwa tygodnie tego światełka nie widziałem. To ja pozwolisz, że pstryknę.
1: To tak właśnie wygląda, wiesz?
0: Tak, no już teraz sobie przypomniałem. Pstryk!
1: Pstryk. Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
2: Dzień dobry.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty?
2: Nazywam się Piotrek.
1: Dzień dobry, Piotrusiu. Piotrusiu, spisałeś tę trudną zagadkę smoka Adasia, który wrócił z Chorwacji z nadmorza.
2: Mogę jeszcze raz jej posłuchać?
0: Tak, oczywiście. Tak, powiem głośno i wyraźnie, tak żeby wszystko było słychać. Uwaga.
2: Dobrze.
0: Szafa, co w kuchni stoi, zimno w niej, więc każdy wejść się do niej boi. Ale jedzonko przechowa. To w niej wędliny, sery i warzywa się chowa. A po wyjęciu są dalej świeże. Schłodzone napoje też się z niej bierze. Co to takiego?
1: Ja myślałem, że to tam palta się trzyma, albo kurtki teraz zimowe, ale Piotruś pewnie ma inne zdanie. Mów, Piotruś, co to może być?
2: Chyba wiem, co to jest. No. Czy to lodówka?
0: No, klaskacze, czas na was.
1: Dobrze.
0: Czy słyszysz, Piotrusiu? Klaskacze przyszli, żeby cię nagrodzić brawami.
1: Ale chłopaki, to już weszliście, to możecie klaskać.
0: No, ani...
1: Dobrze, że był jeszcze klaskacz Trąbaliński. On zawsze zapomina trąby. Dobrze,
0: no,
1: że dzisiaj miał.
0: Ale teraz przypomniał, tak. Przestań.
1: No
0: co? Śmiechołek, rozmawiamy z Piotrusiem.
1: Bardzo dobrze, że Trąbaliński był, no. No. Lepiej brzmi zawsze.
0: I Piotrusiu, bardzo sobie pięknie poradziłeś. Brawa były naprawdę, należały się jak
1: pewnie
0: mało komu. A powiedz mi, co ty teraz porabiasz? Jesteś w domu czy na wakacjach?
2: Jadę do babci.
0: Ale u babci to będzie praca ciężka, praca lekka, czy takie wypoczywanie?
2: Odpoczywanie.
0: Odpoczywanie. A daleko mieszka twoja babcia od miejsca, gdzie ty mieszkasz? W ogóle skąd jesteś?
2: Ja jestem z Warszawy.
0: Aha, a babcia mieszka w Warszawie, czy gdzieś poza?
2: Nie, babcia mieszka w Ostrołęce, w takiej miejscowości. Nie,
0: słyszałem.
2: To nie miejscowość, tylko miasto Ostrołęka.
0: No tak, słyszałem o tym mieście, o wielu innych też słyszałem, ale o Ostrołęce na pewno. I ty do tej babci jedziesz na długo czy na krótko?
2: Na półtora tygodnia.
0: I już wiesz, co będziesz z babcią robił? Albo może masz tam
2: tak,
0: swoich kolegów?
2: Wiem.
0: To opowiedz.
1: No nie wiem, może będziesz pływać. Może grać z kolegami w piłę.
0: No.
1: A może na przykład w chowanego.
0: Albo pojechałeś tam, bo babcia przygotowuje najpyszniejsze przysmaki na świecie.
1: Ale też może być, że babcia na przykład chce, żeby jej pomóc pomalować coś.
0: Może tak.
1: Ściany na przykład pomalować. Ja tak z dziadkiem malowałem, to cały byłem pomalowany.
0: No tak.
1: Sam się pomalowałem tym pędzlem, tak przypadkiem
0: i
1: oczywiście.
0: I domy obok też. Mhm.
1: I ten, i taki z wiadro, jak się na mnie wylało, to w ogóle byłem pomalowany.
0: No bo ty
1: taki,
0: jej no. Nieźle potrafisz coś zmalować.
1: Dlatego trzeba uważać, jak się będzie malować. Ale może co innego będzie robić. Piotruś, co będziesz robić u babci?
2: Bawić się. Ma też taką ślizgawkę, więc będę się ślizgał na niej.
0: Jak to? Ale latem jest w Ostrołęce ślizgawka jakaś?
1: No z lodem może.
2: Nie, po prostu. Po prostu kupiliśmy ją.
1: Myślałem, że może z lodówki się lód wyjmuje i wtedy się lepiej ślizga na przykład.
0: Czyli Piotrusiu, ty myślisz o takiej zjeżdżalni bardziej, tak?
1: Taka...
2: Nie, o no. Takiej ślizgawce, że jest tak jakby... materac.
0: Aha.
2: Taki tunel, z którego się leje woda, no i tak się na tym ślizga.
0: W ten sposób.
1: Na trawie taki, jak górka musi być lekka i wtedy tam wodę i tak ślizgujesz się.
0: Fajna zabawa musi być.
1: Tak. Super.
0: Jejku.
1: Ale to dobrze było z kolegami jakimiś, żeby jeszcze kogoś na przykład tam rozpędzić.
0: No właśnie, chciałem zapytać, Piotrusiu, czy ty masz tam w Ostrołęce jakichś kolegów, czy tylko bawisz się z babcią?
2: Też mam kuzynkę.
1: Bo babcia też może się ślizgać, co ty.
0: No babcia może się zatrzymać w tunelu. Natomiast...
1: Może się tak poślizgnąć, że nie wstanie babcia.
0: Lepiej, żeby babcia się nie ślizgała.
1: Lepiej, że babcia nie.
0: Natomiast jedzie. Kuzynka jak ma na imię?
2: Nastka.
0: Jest starsza, fajna. Czy młodsza od ciebie?
2: Starsza.
1: 50 lat pewnie ma.
0: To ja nie wiem, ile ma lat.
1: No starsza to 50 ma,
0: ale
1: nie?
0: Może mieć... Piotruś ma... Ile ty masz, Piotrusiu, lat?
1: 16.
0: Niech powie Piotruś.
1: Nie ma?

0: Masz 16 lat? Czy nie? Czy ile masz?
1: Ile masz lat, Pietrusiu?
0: 16 lat masz?
2: Co?
0: Ile masz lat?
2: Ja mam 8.
1: A Nastka ile ma lat?
0: 16, 20, 50.
2: Nie pamiętam.
1: Nie pamiętasz.

0: Kasia, robią takie pyszności, takie smakołyki, takie ciasta, ciasteczka, że miam. Twoja babcia też robi takie pychotki?
1: Tak.
2: A ulubiona twoja pychotka od babci?
0: Wiesz, najbardziej. Kasia, manna może z sokiem malinowym.
1: Czarnotka.
2: Czarnotka
0: jest.
2: Ciekawe, kto robi lepszą. Czy babcia Piotrusia, czy dziadek Ignacy?
0: I czy babcia Janeczka, bo są trzy takie szarlotki. I one, każda jest inna. Na gwierzchu jest kruszonka, a tutaj jabłuszka, a jeszcze czasami jest takim tym kremikiem.
2: Ale można by było zrobić mistrzostwa w szarlotce.
0: Ja bym brał udział w takich mistrzostwach jako próbowacz.
2: Tak. Próbować zajadacz.
0: Zajadacz szarlotkowy. Ty też, Piotrek, byś przystąpił do tych zawodów z nami? Jako zjadacz, zakąszacz szarlotkowy, to jest bardzo dobre.
2: Tak, to fajne zawody. Nowa dyscyplina olimpijska.
0: No to coś się szykuje w takim razie. Czyli niedługo Ostrołęka będzie cała pysznościowo pachniała szarlotką.
2: Tak. A jeszcze jedno pytanie. Powiedz, czy wybierasz się poza tym, że jedziesz do babci do Ostrołęki jeszcze gdzieś na wakacje?
1: Tak, do Słowenii.
0: Czekaj, ty przyjeżdżałeś
2: przez Słowenię.
0: Mówiłeś, że ta stolica, co jest bardzo ulubiona.
2: Lubiana,
0: no. Tak. Właśnie.
2: To pozdrów ode mnie Lubianę, jak będziesz przejeżdżał.
0: A tam jeszcze takie jeziora fajne są, nie?
2: Jeziora są fajne i dużo gór. Góry są dookoła. Pięknie tam jest. Szkoda, że tylko przejeżdżałem, ale może Wojtek mnie tam kiedyś zabierze. Albo ty zadzwonisz i opowiesz, jak ci się mieszkało w tej Słowenii. A teraz, czy masz ochotę kogoś pozdrowić?
1: Tak. Moją babcię. Moją kuzynkę Nastkę. Mojego kolegę Ka. Jego siostrę Marysię, Jurka, siostrę Marysię.
0: Może jakiś piesek jest do pozdrowienia, czy kotek?
1: Kotka mojej babci. Mojego pieska.
0: A jak się piesek nazywa?
1: Teddy.
0: Chwila, słyszałaś? Pieska ma Teddy. Pozdrów go. No właśnie.
2: To pozdrowiła Fila.
0: To nasza Fila pozdrawia twojego pieska.
2: To twoja Fila, nie moja.
0: Dziadka Ignacego.
2: Też moja. Tak. Razem ją karmimy.
0: Tak.
2: I kogoś jeszcze chcesz pozdrowić?
1: Moją całą rodzinę, wszystkich słuchaczy, teraz na ludzki, no i ciebie smoku, ciebie Misiu.
0: Dzięki!
2: Klaska, czy słyszeliście? Byliście pozdrowieni! To były brawa za pozdrowienia od ciebie.
0: Dzięki wielkie i machamy ci łapkami. Pa, pa, miłych wakacji!
2: Pa, pa, pozdrów babcię i Ostrołękę, pa, pa!
0: Szarlotka.

0: Adasiu, tak? Adasiu, już sprawdziłem.
1: O, sprawdziłeś, to fajnie. A co takiego sprawdziłeś,
0: no,
1: Mikasiu?
0: Że rzeczywiście mój konik morski przykleja się do lodówki.
1: No właśnie, bo po to jest magnesem, no. A i ważna rzecz, że ten konik morski, czy panorama półpuli twojego dziadka, te magnesy nie mają kleju, a przyklejają się do metalu.
0: A ty też miałeś taki magnes na swojej lodówce tam w Chorwacji?
1: Nie, no co ty, ja właściwie to nie miałem czasu, jakieś tam magnesy.
0: Jak to?
1: No co, jak to, ja miałem ważniejsze zadania.
0: A jakie tam miałeś ważniejsze zadania? No, czekaj, ale chyba z lodówki korzystałeś.
1: No, tak, to, ale głównie to Wojtek zaglądał do lodówki, bo to on gotował.
0: A, super, a co takiego Wojtek gotował?
1: Różne chorwackie przysmaki.
0: Mniam, mniam. A ci co takiego?
1: No, tak. Coś jakby w rodzaju szpinaku.
0: Szpinak, ble.
1: Ja wcale nie ble, bo Wojtek przyrządza z serem takim, który ma takie plamki i jeszcze plamki? Z takim białym serem i z czosnkiem i to jest pycha.
0: Plamki z serem?
1: Tak.
0: A to jak z serem, to już lubię trochę.
1: Ser i z czosnkiem, pyszne. A ja jeszcze robił też przepyszne kotleciki z serem.
0: Kotleciki. To no, też lubię.
1: To się robiło tak, że kotlecik był taki rozpłaszczony. Aha. I tam Wojtek kładł sera, zawijał w takiego pieruszka. No i to można było jeść.
0: Pieluszkę?
1: Jaką pieluszkę? Pieruszka. Nie jadłeś nigdy pieruszki?
0: A pieruszka? No, pieruszku. Pieruszkę jadłem, pieluszki nie, bo niedobre są.
1: A, i jeszcze jedliśmy kalmary.
0: Słucham? Jakie... Jakie homary? Co nie, to takiego?
1: Nie homary, tylko kalmary.
0: Kalmary?
1: I no,
0: co to jest?
1: To coś takiego... No wiesz, no... W morzu pływa...
0: I ryba się nazywa.
1: Nie, kalmar się nazywa, ale ciężko to opisać. No ale najważniejsze, że smakowały.
0: Kalmary... A były jakieś słodycze? Właśnie, czy w tej Chorwacji oni mają jakieś słodycze?
1: Ba, oczywiście, że mają. O, i to mają nawet słodycze płynne.
0: Czyli była jakaś płynna czekolada?
1: Nie, orężada.
0: Orężada?
1: No, zaraz ci coś powiem bardzo śmiesznego. To była orężada, którą wsypywało się z torebki do wody.
0: Zaraz. Jak to oranżadę się wsypywało? Przecież oranżada jest do picia, to jak wsypać można oranżadę?
1: No, to wsypywało się zawartość takiego woreczka, takiego torebeczka do wody. Takie coś tam było w środku tego torebeczka. No, no, no. I robiła się z tego oranżada.
0: A wcześniej?
1: A wcześniej w torebce był chyba oranżadowy proszek, skoro robiła się oranżada.
0: No coś takiego... Oranżada w proszku?
1: Żebyś wiedział.
0: Nigdy o czymś takim nie słyszałem.
1: Wojtek mi mówił, że za jego młodości to było normalne.
0: Oranżada w proszku, ciekawe. A co jeszcze było? Jakie jeszcze słodycze tam były w tej Chorwacji?
1: My mieszkaliśmy, jak już ci mówiłem, w mieście Pula.
0: Kula, no
1: nie
0: tak,
1: Kula, tylko
0: no
1: Pula.
0: No dobrze, Kula. No.
1: I kiedyś to ta Pula była włoskim miastem. A podobno właśnie to Włosi jako pierwsi w Europie wymyślili ten przysmak. I ten przysmak jadłem codziennie.
0: Codziennie?
1: Pyszne było.
0: A co to był za przysmak, Adasiu?
1: No oczywiście jadłem go w umiarze. Nie tak, jak ty byś go jadł.
0: Ale jak ja bym go jadł? Jak ja nawet nie wiem, jak ja bym go jadł? Bo ty nie powiedziałeś nawet, jaki to przysmak. To jak ja bym go wiedział, jak ja bym go jadł, jak ty nie powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem, bo mam o nim zagadkę.
0: Kolejna zagadka?
1: Super zagadka.
0: O czymś, co ja niby jadłem, nie jadłem?
1: Podaj numer telefonu.
0: Dobra. 22-645-20-55.
1: Uwaga, słuchacze. Zagadka. Ich smaków jest bez liku. Wsadzają je do rożków, część siedzi

0: Na patyku najchętniej je się je dla ochłody. Czy wiesz, o jakim przysmaku myślę? Masz rację, to są...
1: Uwaga. Wiem, oranżatka w proszku.
0: Tak.
1: 2, 6, 4, 5, 20, 55.
0: A wy dzwońcie, drodzy słuchacze, na pewno wiecie, o co pytam w zagadce.

0: Czekaj, Adasiu, bo...
1: Nie czekaj, tylko trzeba telefon podnieść albo guziczek nacisnąć.
0: To guziczek, no właśnie.
1: To pstryk.
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
2: A ty? Dzień dobry.
0: A ty jak się nazywasz?
2: Łucja.
1: Cześć, Łucja, a jak się ja nazywam?
0: Konik morski.
1: Nie.
0: Co?
1: No, jesteś, Michołek.
0: No,
1: a tutaj mówi do ciebie Smogadaś. Cześć. Fajnie, że się do nas dodzwoniłaś. Czekaj, muszę sobie coś wyjąć, bo mi się tutaj tego... A chyba sobie...
0: Ogór zawinąłeś.
1: Tak, ogór mi się zawinął.
0: Musisz to odwinąć, okulary. Bo się zaczepia, no.
1: Dobrze. Cześć, Łucja. Już mówiłem. Powiedz mi, czy ty wysłuchałaś całej zagadki od początku do końca?
2: Tak.
1: I czy znasz odpowiedź?
2: Tak.
1: Nie muszę ci jej drugi raz przypominać tej zagadki?
2: Nie.
1: Dobrze. Widzę, że jesteś konkretna, odpowiadasz pełnymi zdaniami jednowyrazowymi, więc bardzo proszę o konkretną odpowiedź. O co pytałem w zagadce?
2: Pytałeś o zagadce o lody.
1: No...

0: Rzeczywiście.
1: Myślałem, że ruda pękła, tak. Co ty zrobiłeś?
0: No w lodach myślałem, bo zimne one są. Przecież one są.
1: No i bardzo dobrze jest teraz ciepło, albo prawie ciepło. Łucja, ty lubisz lody?
2: Tak.
1: A jaki jest twój ulubiony smak?
2: Biskot.
0: Jaki?
2: Biskot,
0: ten ciasteczek.
1: Biskot. Czyli takie ciasteczkowe lody.
0: No takie mogą być, takie kuki.
1: No, to mam teraz kolejne pytanie, takie wakacyjne. Czy jesteś na wakacjach, czy będziesz na wakacjach, czy byłeś na wakacjach, czy w ogóle cię wakacje nie interesują?
2: Byłam na wakacjach na koloniach fajni i teraz siedzę do dziadka.
0: A jeszcze gdzieś będziesz? Morze, góry, Mazury, Rury i tak dalej? Jakieś?
2: Jeszcze raz, bo nie słyszałam.
0: Czy jeszcze gdzieś będziesz się oprócz tego wybierać? Jakieś góry, Mazury, morze? Może?
2: Nie.
1: Nie. A na tych koloniach jak było? Opowiedz. Fajnie było? Fajne miałaś koleżanki?
2: Tak.
1: A powiedz jeszcze, co wy na takich koloniach robicie?
2: No, jeździmy konno i ogólnie się opiekujemy końmi.
0: A to były kolonie dla koniów, czy dla ludzi?
1: No i dla jednych.
2: Dla
1: koni, dla ludzi.
2: I dla koni.
1: I dla ludzi, no pewnie. A ty, Łucja, to jeździłaś na jakimś swoim koniu, czy trzeba było ci jakiegoś konia dostarczyć?
2: Nie, w sensie tam w stanie były konie i na tych koniach zostanie
1: jeździliśmy. A był to miły konik, czy trochę taki łobuziak
0: koń? Koń chłopak, czy koń dziewczyna?
1: To pierwsze pytanie od Michasia. Koń chłopak, czy...
2: Różnie.
1: Różnie. W zależności od pory dnia. Dobrze. No, ale to znaczy, były różne konie w takim razie, tak? Dobrze myślę?
2: Tak.
1: Aha. Ale miałaś jakiegoś swojego ulubionego konika, na który najbardziej lubiłaś jeździć i on cię bardzo lubił?
2: Tak.
1: A mogłabyś przypomnieć sobie, jak on miał na imię?
2: Kobalt.
1: Jak?
2: Kobalt.
0: Kobalt, tak?
1: No chyba tak.
2: Kobalt.
1: A, widzisz?
0: Czyli jednak poznał go. Bo ja to znam konia, co się nazywał Konstanty.
1: No, Konstanty, no tak. Ciekawe, jakby się jego siostra nazywała.
0: Konstantyna. Normalnie.
1: Konstancja.
0: A, właśnie, może chciałabyś kogoś pozdrowić. Konstantego czy Konstantynę? Albo tego.
2: No ogólnie całą stajnię i też konie.
0: No właśnie, wszystkie konie warto pozdrowić, bo wiadomo.
1: Czyli ty jesteś miłośniczką koni. No bardzo się cieszę. I bardzo się cieszę, że byłaś na tych koloniach, z których jesteś zadowolona. To
0: czekaj,
1: bardzo.
0: Bo są jeszcze takie dziewczynki, co trzymają takie...
2: I widzieliśmy łosia.
1: Gdzie?
0: W tej stajni?
2: W lesie.
1: A to można się takiego łosia wystraszyć, czy nie?
0: Konie się bały?
2: Nie.
1: Nie.
0: Ale on tam do was coś mówił, tam...
1: Jak to robią krowy i byki.
0: Nie, a jak łosie mówią?
1: Łoś.
0: Łoś mówią?
2: Nie.
0: Powiedz, Łucja, jak mówią łosie.
2: Nie wiem.
0: A jak myślisz, jakby łoś mógł powiedzieć? Łoś! Na przykład.
2: No, tak.
0: I takie rogi ma, takie duże.
1: A może spotkała łosia, który lubił sobie pomilczeć?
0: A może to był łoś małorogowy?
1: No.
0: Takie malutkie miał, bo młody na przykład jeszcze.
1: No tak.
0: Z przedszkola taki łoś. To on robi tak, łoś. Chyba, nie wiem.
1: No, mama odpowiada, łoś. Bardzo ci dziękujemy, Łucja.
0: O, to duży łoś.
1: Jak to się stało, że ja słyszę łosia?
0: No, przecież u nas tutaj zaraz obok jest lasek, park i one przychodzą. Na audycję przychodzą, dziki przychodzą.
1: Konie przychodzą.
0: Jelenie, konie. Zająca nawet, Fila widziała tutaj kiedyś.
1: Ale zające mało mówią.
0: Fila, widziałaś zająca tego, coś mówił?
2: Nie.
0: No weź.
1: Ale Fila widziała.
0: I ten zając, on nic nie mówił, tylko tak o noskiem tak... O tak robiło.
1: No bo ma kata. Tak?
2: Widziałam za to 3 sarny.
1: Jejku, to ty się naoglądałaś w te wakacje, ale jeszcze pamiętaj, ile dni wakacji przed tobą.
0: Czekaj, bo ja widziałam taki program, że w Afryce to się safari nazywa. Jak ludzie widzą tyle zwierząt.
1: No w Polsce...
0: To ty byłaś na takim
1: polskim
0: safari jakby, tak?
1: Polskim safari.
0: Widziałaś łosia, sarny. Nie.
2: Nie, w zwykłym lesie byłam.
1: Niesamowite.
0: No to u nas zwykłe lasy widocznie są pełne zwierząt.
1: No i Łucja miała bardzo dużo szczęścia, że

0: tyle zwierząt widziałem.
1: Fajne, no.
0: Łucjo, bardzo ci dziękujemy za telefon, za pozdrowienia dla koni.
1: Pozdrawiamy
0: się. A ludzi nie chcesz pozdrawiać?
1: Może jakiś...
0: No to pozdrów szybciutko.
1: Proszę.
2: Całą swoją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, wszyscy słuchacze Polskiego Radio dzieciom i wszystkie konie.
1: Chwila, pozdrów konie, Łucji. Powiedz im hał, hał. O, bardzo ładnie.
0: Fila się z nami żegna, znaczy z tobą się z koniami żegna, przede wszystkim.
1: A my też i machamy łapkami.
0: Pa, pa,
1: wakacyjnie.
0: Łucja.
1: Tak. Pa, pa.
2: Pa, pa.

0: autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.

0: Bo teraz mi się przypomniało, Adasiu, co? Że ty wcześniej mówiłeś coś o jakichś ważnych zadaniach, które tam miałeś do zrobienia.
1: Czekaj.
0: W tej Chorwacji.
1: A to tak.
0: Przecież mówiłeś, że miałeś coś.
1: Miałem. Bardzo. I to jeszcze bardzo ważne zadania i to było na plaży.
0: Że co? A co ty takiego robiłeś na plaży?
1: Że co? To już ci mówię, to się zdziwisz i opadnie ci
0: już tam. Już się dziwiam, mów.
1: No to uważaj, ja się opiekowałem zwierzętami. O, to robiłem.
0: Jakimi zwierzętami? No co ty, żartujesz?
1: No jak byłem nad morzem, to oczywiście morskimi zwierzętami się opiekowałem. No. I znajdowałem je za pomocą tej mojej maski, którą sobie zakładałem na paszczę i siatki do łowienia takich różnych zwierzątek morskich. I z maską i z siatką się w ogóle nie rozstawałem, jak byłem nad morzem.
0: Czekaj, to znaczy, że chodziłeś po plaży w masce?
1: No co, nie wiesz, jak wygląda maska do nurkowania?
0: Ale po co łaziłeś w tej masce?
1: Bo podglądałem, to znaczy oglądałem i ten podwodny świat, a żeby oglądać podwodny świat, to trzeba zanurzyć paszczę w wodzie. I żeby cokolwiek było widać, potrzebna jest maska, no.
0: A to super, smoku. No, i, to fajnie.
1: No, fajnie. I jak zobaczyłem, jak tam sobie żyją, to zobaczyłem też, że te zwierzątka morskie potrzebują pomocy.
0: Naprawdę?
1: No tak. To ja wyławiałem je za pomocą siatki, no nie?
0: A skąd wiedziałeś, smoku, kiedy te zwierzątka i które zwierzątka potrzebują pomocy? Po czym się je odróżnia? One jakieś tasiemki mają, coś?
1: Nie, no, bo te zwierzątka, którymi się opiekowałem, wody pełną dookoła, a one takie małe, takie bezbronne.
0: Ale że co, że się topiły w tej wodzie?
1: Nie, ale od razu było widać, że potrzebują pomocy. I od razu się nimi zaopiekowywowałem.
0: Jasne. A jak się nimi zaopiekowywałeś?
1: Ja je budowałem z kamieni w wodzie takie morskie przedszkole dla żyjątek morskich.
0: Przedszkole? Mhm. A co to były za żyjątka?
1: A różne takie.
0: Jakie?
1: No na przykład pokazywałem Wojtkowi takie żyjątko, to on je nazwał krewetka. Pokazałem takiego dziwnego raka, to Wojtek powiedział, że to jest krab.
0: Krab?
1: No, i tam były te gwiazdy, rozgwiazdy.
0: Gwiazdy?
1: Rozgwiazdy.
0: Rozgwiazdy widziałem.
1: I mówię ci, Michasiu, tak bardzo mi były te wszystkie żyjątka morskie wdzięczne za opiekę, tak bardzo.
0: Ale skąd ty o tym wiesz? One ci mówiły o tym, czy jak?
1: No nie mówiły, no bo by bulgotały, były w wodzie. No na przykład, takie bulgotawanego języka nie rozumiem.
0: No bo to trudne.
1: No, ale
0: bulgotany to jest
1: tak,
0: bardzo
1: bulgotany, trudny język. Ale nie uciekały z mojego morskiego przedszkola, nie uciekały.
0: Nie, ani nie próbowały, nie?
1: Nie, a skoro nie uciekały, to znaczy, że musiało im być tam dobrze.
0: No, może nie mogły Tak myślisz?
1: Oczywiście, no przecież miały pierwszorzędną opiekę.
0: Ja rozumiem. A w nocy to też się nimi opiekowałeś, tymi zwierzątkami podmorskimi?
1: W nocy... A nie, w nocy to nie.
0: A dlaczego nie?
1: Bo w nocy to się wracało do domu. Tak jak w każdym przedszkolu, ty też wracasz z przedszkola.
0: Te zwierzątka wracały, tak?
1: No to tak.
0: Aha. A smoku?
1: Tak?
0: Bo to małe, nie? Jakieś były te zwierzątka. A większymi stworzeniami to też się tam opiekowałeś? Jakimiś większymi? Słonie tam, nie wiem, krokodyle tam, hipopotamy.
1: Nie.
0: No nie, a na przykład, słuchaj, a takie... No, chodź powiem tylko.
1: Tak. Szepczesz mi do ucha, ale głośniej szepcz. Nie.
0: Co?
1: Nie.
0: Ale?
1: Ja nie.
0: Bo ja się boję wypowiadać jego nazwy.
1: A to wiesz co, jak się boisz, to możemy się pobawić w taką grę. Bo
0: jaką
1: ja mam
0: grę?
1: O tym czymś, o tym stworzonku, żyjątku, zwierzątku.
0: Nie!
1: Mam zagadkę.
0: Poważnie? Mhm. O, kochani słuchacze, no to dzwońcie do nas na numer 22-645-2055. Słyszałaś, chwila? To ja o tym zwierzątku, co...
1: No,
0: słyszałaś, nie?
1: To nie jest takie zwykłe zwierzątko.
0: Ja wiem.
1: A zagadka...

0: Zagadka jest taka. Dobra. To drapieżna morska ryba, co prawda mniejsza od wieloryba, lecz rozmiar i ilość zębów przypomina, że chodzi tu o... I możecie dokończyć wierszykiem.
1: Krokodyla.
0: Tak, krokodyla.
1: No, chimpopotama.
0: Krokodyl nie jest rybą. Dzwońcie!
1: Dobra, dobra.

0: No. He, zapaliło się światełko, pewnie ktoś dzwoni. A jak ktoś dzwoni, co ci się stało?
1: Oto kawałek okruszek mi taki gdzieś... Zachłysnąłem się okruszkiem od ciasteczka.
0: Podjadasz pod stołem?
1: Nie, tylko leżał okruszek w gardle. I leżał, a teraz się przesunął tam do gardła i mnie połaskotał.
0: A rozumiem, przesunął się tak sam z siebie. Dobra, włączam guziczek i rozpoczynamy rozmowę ze słuchaczem.
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś, a ty?
2: Kinga.
1: Cześć.
0: A ja jestem Smogadaś, cześć.
1: I Smogadaś powiedział przed chwilą trudną zagadkę, słyszałaś?
2: Tak.
1: A wiesz, o czym była ta zagadka?
2: Rekin.
0: No brawo.
1: A rzeczywiście. Ja myślałem, że krokodyl albo szczupak, tylko nie byłem pewien, który.
0: Ja naprawdę nie mogę z tobą. Dwa tygodnie nie słyszałem takich rzeczy, a teraz
1: Wiadomo? Może akurat podpłynął. Ale akurat.
0: Ale to drapieżna morska ryba, szczupak nie pływa w morzu, bo by się zasolił. O.
1: A się zasolił.
0: Bardzo mądre spostrzeżenie. Krokodyl nie jest rybą, tylko jest tym gradem.
1: Ale ten delfin też nie jest rybą.
0: No dobrze, no a poczekaj. Kinga? To była trudna zagadka według ciebie?
2: Łatwa.
1: Kinga, a ten rekin to jest ryba, czy to jest sysak?
2: To nie jest ryba.
1: Nie. Rekin jest ryba, czy nie jest ryba? Bo już nie wiem.
2: Jest.
1: Czekaj, wiem, że delfin to jest sysak, bo pije mleczko, prawda? A rekin to sysak, czy nie sysak?
2: Nie.
1: To kto on jest?
2: To jest ssak.
1: Rekin, tak? Ssak. To oddycha powietrzem,
0: poczekaj,
1: tak?
0: Poczekaj, ja sobie jest tam ktoś dorosły?
2: Tak.
0: Poproszę do telefonu.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, proszę wyjaśnić.
1: Bo ja nie wiem, bo delfin jest sysak, a teraz mówi, że rekin to sysak też. To jak już jest?
0: Jak jest, proszę pani? W ogóle jak ma pani na imię?
3: Dzień dobry, mam na imię Iga.
0: Dzień dobry, pani Igo.
1: A ja mam na imię Michaś.
0: Ponieważ cała trójka, Kinga, Michaś i Adaś, jesteśmy jeszcze niedorośli.
1: I Kinga powiedziała, że rekin to sysak.
0: Sak się mówi. Tak.
1: No ale to sysy obok siebie to sysak, łatwiej
0: to
1: mówić.
0: To prosimy zajrzeć, nie wiem gdzie, może być w internecie.
1: Że delfin to wiemy,

0: że sysa, czy, ale czy rekin to
1: czy
0: też?
1: Rekin jest ssakiem, czy rybą?
2: Rekin to wyjątkowo ryba, a ssak to chyba delfin i wieloryb.
1: No, słyszałaś, Kinga? Ale ty masz mądrą mamę i teraz dzięki twojej mamie...
0: A taka ryba, taki rekin, co młotek ma, co głową wali i wbija gwoździe?
1: To jest...
0: To też ryba? Przybijak, o, się nazywa się przybijak. Mhm. Jest ryba piła, bo ona dużo pije w wodzie.
1: To jest ryba stolarz. Mhm.
0: I ryba stolarz, bo ona tam robi stoły takie podmorskie.
1: Pani Igo i Kingo, czy jesteście na wakacjach, czy będziecie na wakacjach, czy już byliście na wakacjach? Odpowiada Kinga.
3: Byliśmy na wakacjach, jesteśmy na wakacjach i będziemy na wakacjach.
0: Coś no i to bywało. Jest super, brawo klaskacze! I pozdrów od razu mamę i córkę. Tak jest.
1: Tak jest. Drogie panie, tak mogę się chyba zwracać, to opowiadajcie, gdzie byliście, gdzie jesteście i gdzie będziecie?
3: Ja mam jeszcze brata.
0: I ten brat też był z wami i będzie i jest?
3: Tak.
1: A jak brat ma na imię?
3: Zamek.
1: Tomek.
0: Zamek, bardzo ładnie.
1: Jaki zamek? Zamek to ty masz w kurtce.
0: No zamek jest. Mhm. Że na zamku mieszka ten Tomek.
1: Tomek.
0: Bo, może jest rycerzem. Tak, albo królewicem.
2: Tomek, Janek, nie Tomek.
0: A Janek, widzisz? I kto jest głuchy?
1: Widzisz, jak się szybko zmieniają imiona w radiu. Janek. Ja sobie zapisuję, żeby nie zapamiętać.
0: Janek, co zamieszkuje zamek.
1: Janku, ty odzywasz się troszkę? Możesz z nami porozmawiać?
0: Nie, Janek.
1: Cześć, Jan. I ty też byłeś na wakacjach, jesteś na wakacjach i będziesz na wakacjach?
3: Tak.
1: No to opowiadajcie wszyscy właśnie. Trójkę. Gdzie byliście, gdzie jesteście i gdzie będziecie?
3: Byliśmy w moim drugim domu.
2: Tak. Na wsi, byliśmy na wsi.
3: A będziemy...
1: Tak.
3: Byliśmy w Legolandzie, tak.
0: W Legolasie?
1: W Legolandzie.
3: Legolandzie.
0: Myślałem, że Legolas to taki był ten. Taki pan był.
1: Daj
0: kiedyś.
1: Powiedzieć, Kindze.
0: No dobra,
3: Legoland.
1: I co tam w tym Legolandzie się robi?
0: Klocki.
1: A, to ten Legoland.
3: Kostel i jeszcze się tam bawi.
0: Duńskie klocki.
3: Ale autka, że tam można jeść.
1: Pięknie, to ci zazdroszczę wam. A gdzie będziecie?
0: W Disneylandzie.
3: To właśnie w Legolandzie będzie.
1: Rozumiem. To teraz w domu tutaj, tego w drugim domu. Dobra, no to wspaniałe wakacje macie. A pogoda dopisuje. W ogóle skąd do nas dzwonicie teraz?
3: Z Gdańska.
1: Tu.
0: Jaka tam pogoda
1: właśnie.
0: Teraz? Pada czy nie?
3: Nie pada.
1: Bo jak rozmawiałem, jak byłem w Chorwacji, rozmawiałem z misiem Michasiem, to Michaś powiedział mi, że był taki dzień, że nad morzem taki był sztorm, no. Że aż woda
0: wychodziła z morza i szła sobie na wydmy.
1: Na plaży.
0: I że dzieci takie były, że rodzice przywiązywali sznurkami dzieci, bo się unosiły jak latawce. Jak małe dzieci.
1: To
0: takie.
1: Oczywiście przesadzasz, bo chyba tak nie było, że sznurkami.
0: Nie wiem, może dobry sznurek był.
1: O, u was też tak było, taka pogoda. Taki dzień był, że tak wiało?
3: Nie.
1: A widzisz, w Gdańsku było w porządku, sympatycznie i słonecznie.
0: To może ten słuchacz z innego morza dzwonił.
1: Może tak.
0: Może z Bałtyckiego na przykład.
1: No dobrze, słuchajcie, to w takim razie bardzo się cieszę, że poradziłyście sobie, bo pewnie i mama...
0: Liście.
1: No liście.
0: Tam jest przecież chłopak.
1: No, chłopak, Janek, który był Tomkiem wcześniej.
0: Ale mieszka na zamku.
1: Tak.
0: No. A Iga była tam królową.
1: Mamą królową,
0: tak. A oni królewiczem i królewianką.
1: Księżniczką.
2: A Gdańsk jest nad Zatoką Gdańską, nie nad bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, więc u nas tak mocno chyba nie wiało.
0: A widzisz? Nad Zatoką. Tamten dzwonił, tam on był na otwartym butyku.
1: A to jest tak. No to mieliście szczęście, że tam macie.
0: I tam taki wiatr, że te wiatraki się kręcą normalnie.
1: Dobrze, że się kręcą, bo jest prąd.
0: Właśnie. No.
1: Bardzo dziękujemy i teraz prosimy, żebyś każde z was pozdrowiło, kogo tylko chce.
0: Tak jest.
3: Mojego tatę, mojego ptaszki, zwierzęta na świecie, troszkę radio i wszystkie krasnoludki.
0: Chwila, było pozdrowienie psa, to ty pozdrów psa i...
1: Tak,
0: pozdrów psa.
1: Piesek jest pozdrowiony od
0: dobra,
1: chwili. I teraz prosimy, żeby...
0: Dalej.
1: Janek, niech pozdrawia.

0: prawie kogo chce.
1: Może fale morskie, zatokowe. Albo kogo chce.
2: To, to ja już mamę, tatę, polskie radyczko.
1: Aha. Aha.
2: Mojego królika, koloso.
1: Aha.
0: Królika.
2: Salunu. Wszystkie inne w tym.
1: No i super.
0: No i teraz czas na królową Igę.
3: Ja pozdrawiam mojego króla męża, Mateusza, was, smoka i ta.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki. My też was bardzo, bardzo pozdrawiamy, cieszymy się, że tak fajnie spędzacie wakacje i trochę zazdroszczę wam tego Legolandu.
1: Ale tam, ale tu sobie możemy się, potem się możemy pobawić u mnie klockami.
0: No dobrze.
1: Będzie taki mały. No,
0: mały taki będzie.
1: A wam bardzo, bardzo mocno machamy łapkami i do usłyszenia. Pa, pa!
0: Pa, pa!
3: Pa, pa.

krzyk nie zawsze miał. Szkrab krabi był ze mnie słaby. Teraz mogę być szczęśliwy jak ten mąż, bo mam skorupę, że zrobić.

0: pewnie każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci,
1: jak dzieci.
0: O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bufecik.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie.

0: Ojej,
1: to ja mogę powiedzieć ojej.
0: Tak długo cię nie widziałem, mówię ci, te dwa tygodnie.
1: To ja cię długo nie widziałem.
0: No jak to? Ale przecież widziałeś mnie w telefonie, bo rozmawialiśmy parę razy.
1: No tak, no w telefonie cię widziałem, ale... W telefonie to nie to samo, co na żywo.
0: No nie.
1: Tak jak teraz.
0: Ale nasze audycje w Polskim Radiu dzieciom są na żywo.
1: No wiem. Ty też teraz jesteś na żywo.
0: Zgadza się.
1: Tak jak audycja.
0: I ty też.
1: Ja też jestem na żywo. Mogę cię nawet dotknąć i przybić z tobą piątkę.
0: Wiesz co, powiem ci, że nigdy ci tego nie mówiłem, Adasiu.
1: Czego nie mówiłeś?
0: Ale ja nie za bardzo lubię się z tobą piątkować.
1: Mówisz o takim piątkowaniu?
0: Aha.
1: Słucham, ale dlaczego nie lubisz?
0: Bo ty, smoku...
1: Co?
0: Bo ty, smoku, piątkujesz trochę za mocno i aż nieraz mnie łapka od tego boli.
1: Ojejku, no Michasiu, no jesteś może...

0: niedorosły, ale już dużym misiem, to mów mi zawsze takie rzeczy.
1: No bo chcesz piątkę, jak też się zgadzam, a potem...
0: Obiecuję, obiecuję, od dziś będę się starał piątkować najdelikatniej, jak tylko potrafię. I wiesz co? Powiem ci, myślałem o tym przez prawie cały wyjazd. Bardzo żałuję, że nie było ciebie ze mną na tym wyjeździe.
2: A ja, mimo że byłem z dziadkiem Ignacym, to też za tobą tęskniłem.
0: No, ale teraz już przez całe wakacje tak do końca będziemy razem, tu nie?
2: Pewnie i nie będziemy tęsknić. Czekaj, czekaj. A może nawet gdzieś razem wyjedziemy?
0: Chcesz razem gdzieś wyjechać? No ale przecież my mamy swoje radiowe obowiązki, co zapomniałeś?
2: Już teraz wiemy, że tak jak u dziadka, że możemy nasze studio zabrać ze sobą gdzie chcemy i zrobić sobie studio z każdego miejsca, gdzie pojedziemy.
0: Gdzie chcemy, tak.
2: Teraz są tam Wojtek z Leszkiem i z Filipem zrobili takie specjalne, że tam mikrofony takie się nosi i normalnie tak w studiu jakbyś był. Normalnie.
0: Ja tylko o tym słyszałem, ale musisz mi pokazać i nauczyć jak takie studio się obsługuje, takie
2: krótko
0: leśno-wyjazdowe.
2: Jakby co, nawet zdążymy wrócić na czas, a jak nie, to tam będziemy normalnie audycję prowadzić.
0: To co, jak myślisz, wyszłoby nam coś takiego? Może zaplanujmy jakiś wyjazd?
2: No pewnie.
0: No właśnie, ponieważ ja już wyjeżdżałem, to powiedz, gdzie ty byś chciał pojechać, Michasiu?
2: No jest takie miejsce.
0: Jakie? Mów.
2: Takie pełne pierniczków.
0: Pierników?
2: I pełne wspaniałych starych budynków.
0: Pierniki, stare budynki... Zaraz, czy ty myślisz o tym mieście, przez które przepływa tak samo jak przez Warszawę ta nasza piękna, długa, największa rzeka Wisła?
2: Aha. I tam jeszcze mają, to ty mi o tym mówiłeś.
0: Co?
2: Najwspanialszy stadion żulowy na świecie.
0: Nie żulowy? Nie ma takiej dyscypliny żul.
2: On nie jest żulowy?
0: Nie, żużlowy.
2: A, żużlowy, no. Tak.
0: Bo tam kiedyś sypali żużel, a potem co innego nasypali.
2: Żużlowy, tak.
0: I potem się jeździ na motocyklach.
2: No tak, po tych żulach się jeździ, wiem.
0: Ciekawe. Czy udałoby nam się namówić naszych dorosłych na taką wycieczkę?
2: Na wycieczkę i na odwiedzenie tego miasta na przykład. No
0: ja,
2: cóż.
0: Ja chyba też bym chciał je odwiedzić. To co, spróbujemy namówić naszych dorosłych?
2: Tylko, że... Ani Wojtek, ani Leszek, to oni nie przepadają raczej za piernikami, wiesz?
0: No ale dziadek Ignacy wiem, że lubi wypieki i pierniki.
2: Tak.
0: Pierników raczej nie robi, bo to trudno zrobić.
2: Trudno.
0: Ale wiem, że nieraz mu przywoziliśmy z naszych wypraw.
2: No i różne, poza tym też potrafił zrobić takie pysznościowe, miodowe, czy tam coś tam takiego, nie?
0: Wiesz co, ciekawy jestem, Michasiu, czy nasi słuchacze będą wiedzieli, o jakim my mieście mówimy, gdzie są pierniki, gdzie jest Wisła.
2: Bo mówisz o tym mieście, z takim krzywym domem, który tam wygląda, jakby chciał runąć do Wisły?
0: No tak, no przecież o tym samym mieście mówimy. Pierniki, miasto, które... Domek, który... To dom jest, który jest krzywy. Wisła...
2: Ale on nie runia, tylko wygląda, jakby miał runąć.
0: No tak, tylko...
2: Ale nie runiuje.
0: Nie. To jeżeli znacie nazwę tego miasta, zadzwońcie do nas i powiedzcie.
2: Oczywiście, zadzwońcie do nas do studia na numer 22 645 20 55.
0: O jakim mieście przed chwileczką... rozmawialiśmy z Misiem.
2: Pierniki i takie pomniki. Tam są takiego pana, co w ręku trzyma taką kulę ziemską.
0: Która nie do końca jest kulą.
2: Nie.

0: i znowuż słuchacz się dodzwonił, mam nadzieję, że...
1: Halo, halo!
0: Poczekaj, dzień guziczek dobry. Najpierw, cygalo, halo!
1: Ja jestem Miś Michaś, a ty? Jak ładnie nam zagrał!
2: Wiedza zaczyna się od prostego... Potem...
1: Ale śmiesznie nam zagrał! No. Cześć, jak masz na imię?
3: Helena.
1: Dzień dobry, ja jestem Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: Słyszałaś, o co pytaliśmy?
0: Ja nie słyszałem, tak. To znaczy ja słyszałem, o co pytaliśmy, tylko że przepraszam za siebie, bo łapą nacisnąłem i jakoś się wyłączyło.
1: No muzykę włączyłeś łapką.
0: Ale
1: no.
0: Teraz nie będziemy zajmowali
1: nie, dobra, muzyki. Teraz, nie.
0: Teraz rozmawiamy
1: chodzi
0: z Helenką.
1: Chodzi o miasto, gdzie są pierniki, gdzie jest pan z takim kuleczkiem stoi i gdzie nad Wisłą jest to miasto i tam jest taki dom, co wygląda jakby miał runąć do Wisły, gdzie są stare kamieniczki, stare uliczki, gdzie są ryneczki, takie bruk jest. Co to za miasto?
3: Toruń.
1: No pewnie! A powiedz mi, czy ty...
0: Bardzo cię przepraszamy, Heleno, ale klaskacze się zacięły. Nie wiem, ktoś chyba powiedział coś z zewnątrz.
1: Smoku, proszę cię bardzo, weź łapki, schowaj. Zdejmij...
0: Myślisz, że to moja wina?
1: No, a czy ja? Zobacz, tyle guziczków jest, a ty łapkami się robiłeś. La, la, la, la, la! Schowaj
0: dobrze,
1: łapki.
0: A tu nie mogę tu trzymać łapy? Tu
1: nie, musisz z tyłu chować
0: dobrze,
1: je.
0: O. Przepraszam cię, Kingo,
1: teraz
0: za moje łapy.
1: Teraz może już nie włączy smok. A to tymi łapkami macha, macha, macha.
0: No bo się ucieszyłem, że Helenka
1: słuchaj,
0: do nas
1: słuchaj, Helenka, a ty jesteś na wakacjach? Przed wakacjach? Po wakacjach? Czy

0: do wakacjach,
1: przed.
0: Czy... Jak? Przed?
1: Tak.
0: O, czyli wybierasz się gdzieś, tak? Jeszcze?
1: Tak.
0: Dokąd?
1: Do Egiptu.
0: Czekaj, Egipt to jest ten na Antarktydzie, tam gdzie bardzo zimno jest?
2: Co tu powiadasz?
1: Nie.
0: Nie?
2: Helena się będzie z ciebie śmiała.
0: To nie ten?
2: Heleno, powiedz temu Misiowi.
0: No tam mają
1: jest
0: tak...
1: bardzo gorąco.
0: No właśnie, i tam mają takie gorące lody takie, tak czy nie? To czy nie?
1: Nie.
0: To co oni tam mają takiego, że od razu się z Egiptem kojarzy?
2: Powiedz Helenku, że piramidy.
0: Krokodyle?
1: Rasy kolorowe.
0: A, rafy.
2: A to ty jesteś zainteresowana rafami koralowymi, a nie piramidami?
0: Widocznie bliżej będzie miała.
2: A do raf, tak.
0: Bo są tam takie
1: ja
0: miasta.
1: Ja będę snurkować.
2: Coś ty?
0: No.
2: A ale zaraz, snurkować czy nurkować?
0: Snur.
1: Snurkować.
0: To takie coś, co ma się maskę z taką rurką wystającą do góry?
1: Tak.
0: I że tam ona musi być nad wodą, żeby powietrze łapać?
1: Tak.
2: I ty masz taką maskę?
1: Tak.
2: A ty już kiedyś pływałaś w takiej masce? Jesteś doświadczonym
1: Tak.
2: Ojejku. A gdzie pływałaś?
1: W Egipcie.
2: To ty tak często do Egiptu jeździsz?
0: Czy ona jest Egipcjanką może też?
2: Jesteś Polką czy
1: Egipcją? Trzeci raz.
2: Trzeci raz.
0: Czyli już prawie tak pół Egipcjanka. No,
2: tak, to powiedz w takim razie, Helenko, to co takiego ciekawego jest na tej, w tej rafie, czy na tej rafie koralowej?
0: Czekaj, a czy te rafy nie są takie...
1: Ryby.
0: Aha. Kolorowe?
1: Rozgwiazdy.
2: Ojoj.
0: Rozgwiazdy. Bo Adaś mówił, że w Chorwacji to robił takie pod wodą takie z kamieni, jakby takie...
2: To ja robię.
0: No ty mówiłeś. Mhm. Mówiłem, że ty mówiłeś, że robił tam przedszkole takie dla tych zwierzątek morskich, dla gwiazd tych...
2: Rozgwiazdów.
0: Rozgwiazdów, no. I dla tych karabów, tym karabinów.
2: A ty widział?
1: Tak, oni tam mieszkają.
2: Ja cię nie
0: na tej
2: mówię.
0: Rafie. A ta rafia z szamona jest bardzo ostra, że można się skaleczyć, to prawda?
1: Tak.
0: No.
2: To ty bardzo uważasz, jak ty snurkujesz, to musisz uważać, prawda?
1: Tak.
2: I w tym Egipcie to głównie obserwujesz życie na rafie koralowej, czy masz jeszcze jakieś inne takie zajęcia?
1: Mam zabawę na basenie.
0: Właśnie, a ja słyszałam, że tam w Egipcie to kiedyś żył taki farajon. To on dalej tam mieszka?
1: Faraon.
0: On dalej tam mieszka, czy nie?
1: Nie.
0: A on mieszkał też przy tej rafie gdzieś? I też się kąpał w morzu ten farajon?
2: Nie. On miał dużo obowiązków. On był tym...
0: zajęty był.
2: No tak, on taki... Faraon to taki król.
0: A on miał zamek jakiś taki? Czy miał takie...
1: Nie, on mieszkał przy piramidzie.
0: A co to jest piramidzie?
2: Tłumaczyłem ci.
0: No mówiłeś, że taki trójkącik. Ale trójkącik...
1: Tak.
0: Ale gdzie on? Leży? Czy co?
1: Nie, stoi.
2: Stoi.
0: Jak stoi trójkącik? To jest taki duży budynek jakby?
2: Z piasku, no.
0: Czyli to taki duży budynek, co nie ma ścian, tylko trójkąciki, tak?
2: Tu się stożek nazywa. Tu nawet
0: stożek. I ten farajon tam obok mieszkał?
1: Tak.
0: Fajnie. A ty widziałaś te jego, te domki, te piramidy jego w Egipcie?
1: Tak.
0: I to takie większe od ciebie są, czy nie?
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo?
1: Bardzo.
2: Ale powiedz, Heleno, tak naprawdę, jak jedziesz do Egiptu, to myślisz o piramidach, czy o rafie koralowej?
0: Czy o farajonu?
2: Chyba rafa jest najfajniejsza, co nie?
1: No tak,
0: na zmianę. Czekaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo jakiś widziałam taki film i kolega w przedszkolu mi opowiadał, że też był w Egipcie i mówił, że tam jeździli na takich koniach, co mają garba. Ty też jeździłaś?
1: Wielbłądy.
0: O, wielbłądy, no.
2: No właśnie, jeździłaś na wielbłądzie?
1: Tak, jeździłam.
2: A to trudno na takim wielbłądzie jeździć, bo do nas dzwoniła...
1: Tak buja.
2: Buja?
0: Jak na statku? Tak na boki,
1: trochę
0: tak?
1: Trochę mniej.
2: A powiedz, czy te wielbłądy to są sympatyczne zwierzęta, czy takie małe?
0: Można z nimi tam porozmawiać?
1: Spokojne.
0: Tak jak z koniem można porozmawiać, czy nie?
1: Tak.
2: No, pięknie.
0: Ale jak tam się siedzi, jak one nie mają pleczków normalnych, tylko takie garby mają?
2: Górkę taką mają.
1: Między garbami.
0: Ach, to pomiędzy. I się można tego garba trzymać, tak?
1: Tak.
0: Ale sprytne.
2: No sprytni ci Egipcjanie.
0: Ja słyszałam, że oni mają takie te wielkie

0: Błądy mają takie łapki szerokie, tak? Żeby po tym tam piaskownicy chodzić, tak?
1: Tak.
0: No to muszą mieć szerokie łapki, bo by się normalnie koń, to by się tam w ten piasek, by te łapki się zapadły chyba. Na kopytka, tak.
2: Z tego, co słyszę, Helenko, to ty się normalnie nie możesz doczekać wyjazdu, co nie?
0: No tak, patrz, piramidy. Tak.

0: Jeszcze jedna rzecz. To dla mnie bardzo ważne. Powiedz mi, tam jest coś pysznego do jedzenia? Co tam jadłeś takiego pysznego?
1: Ten jak zwykle jedzenie.
0: No co, no pytam, czego no u nas nie ma.
1: Ja coś mówię.
0: U nas są takie, a tam...
2: owoce.
0: Owoce. Mm.
1: A twoje ulubione owoce to?
2: Malinki.
0: To no, egipskie malinki najlepsze podobno są, no. Tak słyszałem. A ten ciasta tam mają jakieś słodycze, takie fajne tam. Słyszałem, że mają taką bakulawę. Nie wiem, strasznie trudna nazwa. No, bakulawa jakaś. Kulawa, bakulawa. Nie pamiętam tej nazwy, taka trudna była. Pamiętasz? O, bakulawa, tak.
1: Dziękuję, Heleno, bo już
0: a to
1: bardzo źle z nim było.
0: To jest dobre? Z czego to jest się robi, nie wiesz?
2: Nie wiem.
0: Właśnie szkoda, musiałbym się dowiedzieć, to dziadek może by nam zrobił taką kulawą pyszną. Mniam, mniam.
1: Ale ty masz fantastycznie zaplanowane wakacje.
0: No, fajnie.
1: Posłuchaj, teraz mamy pytanie, czy ty chciałabyś kogoś pozdrowić, Helenko?
0: Może wielbłądy, czy farajona?
1: Poczekaj,
0: to pozdrawię, dobra, tak, pozdrawię.
2: Mamę, tatę,
0: który jest
2: brata, Antosia, kolegów, koleżanki. Dziedzicę Matiego, babcię, dziadka.
0: Sąsiadów, dziadka,
2: babci też? Wszyscy słuchacy Polskiego Radia Dzieciom i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: A te wielbłądy egipskie i farajona też?
2: Też.
1: To na miejscu pozdrowia.
0: I rybki w rafie?
1: Właśnie. Wszystkie rybki i stworzonka morskie od smoka Adasia i misia Michasia koniecznie pozdrów. Szczególnie ode mnie,
0: szczególnie,
1: bo ja się przecież uwielbiam opiekować.
0: I ty robiłeś tam im te przedszkole kamienne, podwodne
1: Tak. Bo jestem znanym opiekunem.
0: Opiekunowaczym. Tak. I on tam kuna jest, taki opiekun. Na niego nawet mówią opiekuna, kuna. Tak w skrócie mówią. I nawet kiedyś takie pieniądze mieli w Chorwacji, kuna się nazywały też. Właśnie od opiekuna nazwa. To od Adasia.
1: Pozwolisz, że wyłączę Michasia? Właśnie to zrobiłem. Bardzo ci dziękujemy. To znaczy ja dziękuję, bo on jest wyłączony. I pozdrawiamy.
2: Dziękuję. No,
1: za to przejęła obowiązki misia Michasia jego sunia. Fila. To papa, miłego wyjazdu. Cześć.
2: Papa.

I psoty mnie bawią tak, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy głos w duszy szepnie, byś za marzeniami szła, Wajana, ten głos to właśnie twój.

0: Tak. No proszę, proszę, wróciłem po dwóch tygodniach i
1: no
0: znowu...
1: I
0: co? Znowu to samo.
1: Ale co takiego, smoku?
0: No to za każdym razem się to powtarza. Dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu się powtarzało i teraz po dwóch tygodniach się powtórzyło.
1: Czekaj. Ja nie rozumiem, Adasiu, o czym ty mówisz.
0: No proszę, niewinny Michaś nic nie wie. Jak dwa tygodnie temu, choćby nie wiem co, nic nie wie.
1: No pewnie, że nie wiem. Nie, to znaczy wiem to, co potrzeba, ale nie wiem, o czym teraz do mnie mówisz.
0: Tu obejrzyj się, Michasiu.
1: Ale w którą stronę?
0: Tak jak dwa tygodnie temu.
1: W tę stronę, co mam żabkę naszytą na rękawie, czy na konika?
0: Jakiego znowu konika?
1: No na tego, co mam na drugim rękawku.
0: Nie. Konika masz na łapce, na rękawku, od strony, to znaczy na prawym rękawie.
1: A
0: no
1: widzisz,
0: zawsze tak miałeś.
1: Jaki to prawy konik?
0: No ale żabka jest na lewym, czyli lewa żabka.
1: Z lewej strony. Jest. To w którą stronę mam się obejrzeć? Na konika czy na żabkę?
0: Znaczy, czy na prawą, czy na lewą stronę? Aha. O to pytasz?
1: Czekaj, bo muszę zapamiętać. Konik jest na prawym rękawku.
0: No nieważne, czy dla konika, czy na żabkę. Znaczy, czy w prawo, czy w lewo. Nieważne,
1: Zaraz. Najpierw mówisz, żebym się obejrzał,
0: no tak
1: powiedziałem. A teraz mówisz, że nieważne.
0: No zgadza się. Bo nieważne, w którą stronę. No bylebyś się obejrzał, Michasiu. No bylebyś się... Co? Słucham? Nic nie rozumiem. No odwróć się i powiedz to normalnie do mnie.
1: No mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiał?
0: No pewnie, że nie. Przecież mikrofon, do którego mówisz, jest z tej strony, z której jesteś.
1: Tak, to prawda, bo właśnie, bo jak się odwróciłem, to tam nie było do czego mówić.
0: Otóż to, a chodzi o to, posłuchaj uważnie, słuchasz?
1: No.
0: Chodzi o to, na pewno mnie uważnie słuchasz?
1: No, słucham.
0: Dobrze, powtórzę. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli.
1: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem, dobra?
0: O! Świetnie, Michasiu. Co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: Nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił, no.
1: Teraz?
0: Czekaj, jeszcze nie teraz.
1: A kiedy?
0: No, kiedy ci to powiem, to odwrócisz się.
1: Ale jeszcze nie teraz?
0: Doskonale, jeszcze nie. Żebyś się odwrócił i dopiero wtedy powiedział, co widzisz, kiedy się odwracasz.
1: Bardzo proszę.
0: Dlaczego siedzisz? No odwróć się!
1: Przed chwilą mówiłeś, żeby się nie odwracać.
0: Ale to było... To było wtedy! A teraz już się odwróć!
1: Dobra.
0: No, i co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą ścianę? Powiedz to głośno, czy widzisz przed sobą ścianę?
2: Widzę! Pewnie, że widzę!
0: Dobrze. A zegar na tej ścianie widzisz?
2: Widzę! Pewnie, że widzę!
0: Doskonale. To zobacz... Którą ten zegar godzinę pokazuje? Zobacz, nic nie mów! Odwróć się, Michasiu. Teraz
1: zobaczyłem,
0: powiedz.
1: Jest 11:48.
0: Tu, tak? A co to znaczy, drogi Michasiu?
1: Nie, to w sumie nic. Oznacza tylko, że zostało 12 minut do godziny 12.
0: Czyli co?
1: Ojej,
0: no.
1: To już tak późno?
0: No.
1: To znaczy, że powinniśmy?
0: No, pewnie, że powinniśmy.
1: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
0: Co? Ja nic nie mówiłem! Od dłuższego czasu starałem się ci to powiedzieć.
1: Jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
0: Michasiu, my teraz powinniśmy się nie kłócić, tylko pożegnać ze słuchaczami.
1: I podziękować i zaprosić na następny program za tydzień.
0: Na następny wakacyjny poniedziałek.
1: Od 10 do 12, ale się będzie działo. Ludzie, no, to już tylko 11 minut.

0: Jutro. A na jutro?
1: Ale co na jutro?
0: No co na jutro? Też powinniśmy zaprosić na jutro.
1: Ojej, zgadza się, mało bym nie zapomniał.
0: No, czekamy na was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Jutro, już jutro, od godziny 18.
1: Do której?
0: Do 20.
1: A słusznie. Tak, to nasza wakacyjna, wieczorowa audycja o współpracy.
0: Nie ma na co czekać, kochani widzowie.
1: Najdrożsi nasi ukochani.
0: Słuchacze, przepraszam.
1: Najdrożsi nasi ukochani. Niedługo przyjedzie po nas dziadek, żeby zabrać nas
0: na wspaniały wakacyjny wyjazd. No, tylko ciekawe, gdzie nas dziadek zabierze.
1: Może do Torunia, a może zupełnie gdzie indziej. A ja wiem, że gdzie indziej.
0: Ja myślę, że dziadek też będzie miał swoją propozycję.
1: No, oczywiście.
0: Dziadek już taki jest, to jest inny dorosły.
1: Zupełnie gdzie indziej.
0: To naprawdę gdzieś wyjedziemy?
1: Ustaliliśmy z dziadkiem,
0: tak?
1: Kiedy ty byłeś tam daleko, daleko, że potrzebny ci wyjazd.
0: Dokąd, Michasiu? Jaki wyjazd jest mi potrzebny?
1: O,
0: byłem na wyjeździe.
1: To jest niespodzianka. A dowiesz się, kiedy już się pożegnamy ze słuchaczami. Aha. W następnym wejściu.
0: No dobrze, tak. No masz rację, nawet ja o tym myślałem, żeby gdzieś wyjechać i to z tobą.
1: Ale nie teraz, bo teraz będzie piosenka.
0: No tak, a wcześniej się nie dowiem?
1: Dowiesz się, ale zostało do końca programu 10 minut.
0: No tak.
1: Dowiesz się, kiedy przyjdzie na to czas.
0: Czyli w swoim czasie, a teraz...
1: Piosenka.
0: Piosenka.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie,
0: co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Otwieramy drzwi do naszych półkolonii, tak, tak. I to radiowych.

Nie, no jakie zakończenie dnia, moi drodzy, przecież my dopiero rozpoczynamy nasze wakacyjne spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom, w naszych radiowych półkoloniach, zatem jeszcze raz wszemi wobec wykrzykuję dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ogromna jest moja radość, że jesteście z nami i nieważne tak naprawdę, czy właśnie zdobywacie jakiś górski szczyt, odpoczywacie na plaży, czy może jedziecie samochodem na wakacje. Przez te najbliższe 3 godziny będziemy wspólnie podróżować po świecie, rozwiązywać zagadki i poznawać niezwykłe miejsca. A na początek, jak zawsze, pytanie dnia. Uwaga, uwaga. Którego bajkowego bohatera najchętniej zaprosilibyście na wakacyjną wyprawę? 22 645 20 55.

0: Którego bajkowego bohatera najchętniej zaprosilibyście na wakacyjną wyprawę? To jest nasze pytanie dnia, które będzie nam towarzyszyło przez te najbliższe 3 godziny, które spędzimy w swoim towarzystwie. Jako pierwszy na to pytanie postanowił odpowiedzieć, a właściwie w tej kwestii zabrać głos, Nikodem. Cześć!
1: Cześć!
0: Ile masz lat?
1: Prawie 8.
0: Mam wrażenie, że chyba jesteśmy na zestawie głośnomówiącym albo w samochodzie słuchasz nas przez Bluetootha, więc ogromna prośba do osoby dorosłej, która jest z tobą, żeby przełączyła ciebie na normalny telefon i żebyś słuchał tego, co do ciebie mówię w słuchawce, dobra?
1: Okej.
0: Okay. Świetnie, tak nam się na pewno będzie dużo wygodniej rozmawiało. No to jeszcze raz ponawiam pytanie. Ile masz, Nikodemie, lat, bo nie usłyszałam?
1: Prawie 8, mam 7,5.
0: Super! I jak mijają twoje wakacje? Słyszałam, że jesteś dzisiaj w towarzystwie, tak? Kto tam z tobą jest
1: tak. Jeszcze? Jeszcze raz?
0: Kto z tobą jest?
1: Kuzynka, brat i babcia.
0: Och, cudownie. Aurelia i Mikołaj, tak?
1: Tak.
0: A babcia jak ma na imię?
1: Lidia.
0: No oczywiście, do babci Lidii też się uśmiechamy. To powiedz mi teraz, proszę szybciutko, jaką najpyszniejszą potrawę babcia Lidia przygotowuje?
1: Kotlety.
0: Pychotka. Będą dzisiaj na obiad?
1: Tak.
0: Cudownie, no to fantastycznie. Słyszę w twoim głosie, że się uśmiechasz, więc naprawdę muszą te kotlety być wspaniałe i przepyszne. A jak twoje wakacje, Nikodemie, ci mijają?
1: Fajnie.
0: Tak? Coś ciekawego się do tej pory wydarzyło? Coś zabawnego może?
1: Jeszcze nic.
0: Jeszcze nic, ale tutaj słyszę taką nutkę odkrywcy u ciebie, właśnie miłośnika przygód, więc podejrzewam, że no bo przecież jeszcze całkiem sporo wakacji przed nami, że ty wyczekujesz i wypatrujesz tych przygód.
1: Tak.
0: A właśnie, gdybyś miał na taką wakacyjną wyprawę się wybrać, to którego bajkowego bohatera najchętniej byś zaprosił?
1: Baltazara Gąbkę.
0: O proszę! A dlaczego akurat jego?
1: Bo bardzo fajna bajka i z tego powodu, że ona też ma trochę lat, jest fajnie odtworzona.
0: To prawda, to prawda. A pamiętasz Baltazar Gąbka, jak wyglądał?
1: Chyba był taki czarny.
0: A powiedz mi proszę, skąd ty w ogóle znasz tę bajkę?
1: Słyszałam ją chyba od babci.
0: Ale to czytaliście książeczkę, czy oglądaliście?
1: Oglądałem.
0: Ach, oglądaliście bajkę, no tak. A w ogóle pamiętasz jeszcze, jacy bohaterowie inni występowali w tej bajce?
1: Było tam kilka razy króla widać, smoka, takiego wysokiego pana, to był cały czarny.
0: Mhm. I to był ten Karamba, prawda?
1: Był też kucharz.
0: Tak, dokładnie. Bartłomiej Bartolini Herbu Zielona Pietruszka. Tak dokładnie on się nazywał, prawda?
1: Tak.
0: A ten tajemniczy czarny pan to był szpieg Dom Pedro z Krainy Dreszczowców. No i oczywiście
1: tak. Smok
0: Wawelski również im towarzyszył. No, faktem jest, że to jest wspaniała opowieść i to ta filmowa i też książkowa, także jak najbardziej polecamy. No powiem ci szczerze, że faktycznie jakby zgromadzić taką ekipę, jak w serii Porwanie Baltazara Gąbki, no to myślę, że nie jedna przygoda na waszej wakacyjnej drodze by stanęła. Jak myślisz, jaka przygoda mogłaby was spotkać?

0: Na przykład jak wracali do domu, gdy już odebrali, gdy już po poszukiwaniach odebrali tego, kogo szukali.
1: Mhm. A taką przygodę, którą mógłbyś wymyślić, to jaką chciałbyś z nimi przeżyć na przykład?
0: Żeby przelecieli dookoła świata.
1: Ale super! To takie połączenie właściwie dwóch opowieści, prawda? Porwanie Baltazara Gąbki i w 80 dni dookoła świata. Ale
0: no,
1: by było...
0: No,
1: to by było coś. Rzeczywiście. I jeszcze można byłoby dorzucić parę innych przygodowych książek, które na pewno wpadłyby nam do głowy, gdybyśmy mieli nieco więcej czasu i mogli sobie na ten temat porozmawiać. Bo w ogóle też wakacje są super takim momentem właśnie, żeby różne książkowe polecajki sobie do ręki wziąć i je poczytać. Albo filmy, seriale. Także super, że tutaj skorzystałeś z tego, co podpowiedziała ci babcia, no bo jak się okazało, na świetnych bohaterów i świetne historie trafiłeś.
0: Tak.
1: No to słuchaj, musisz dzisiaj po obiedzie jeszcze z babcią porozmawiać, bo pewnie ma w rękawie niejednego jeszcze bajkowego asa schowanego. Na pewno, na 100%. A powiedz mi proszę, to jest twój bohater, tak, z którym chciałbyś na taką wakacyjną wyprawę się udać, a rozmawiałeś może z bratem i z kuzynką na ten temat? Macie jakiegoś takiego na przykład wspólnego bohatera, z którym chcielibyście na taką wyprawę się wybrać?
0: Jeszcze chyba nie mamy. SpongeBoba.
1: SpongeBoba, ojej, no to z kolei to by była podwodna przygoda. Ale super, podoba mi się. A dlaczego SpongeBob? Słuchajcie, bo on jest bardzo zabawny i na pewno nie groziłaby z nim nuda.
0: No.
1: Tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie.
0: Czasami to nawet tam były żarty.
1: Och, tak, tak, no właśnie. Dokładnie to miałam na myśli. Nikodemie, powiedz proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Babcię, drugą babcię, dziadka, kuzynkę, kuzyna, brata, mamę, tatę, wujka, ciocię, drugą kuzynkę, drugiego kuzyna, drugą ciocię i drugiego wujka.
1: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję za super opowieści, świetne pomysły. No i rzecz jasna, życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych wakacji. Uśmiechamy się do babci, która wam towarzyszy, a także do Aurelii i Mikołaja, którzy razem z tobą tam się znajdują. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Dziękuję. Thank you.

0: Oscario i Dzisiejszy Świat. To jest utwór, który przed momentem rozbrzmiewał w naszych radiowych półkoloniach w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Tak się zrobiło troszkę spokojniej, troszkę wolniej, ale to o to też chodzi, bo nie można przecież całe wakacje tylko szaleć, biegać i skakać. To znaczy, ja wiem, że wy moglibyście. Jak najbardziej jestem o tym przekonana w 100%. Ale czasami też dobrze jest usiąść na moment, albo wręcz położyć się na trawie i popatrzeć na chmury, tak po prostu pooddychać, pozastanawiać się nad różnymi rzeczami, tak właśnie na moment zwolnić, bo wakacje są też fantastycznym na to czasem. A wiecie, na co też jest fantastyczny czas obecnie? Na zabawę!
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to, skoro pytanie dnia dotyczyło i dotyczy, bo przecież możecie do godziny 15 na nie odpowiadać, bajkowego bohatera, no to pomyślałam, że i bajkowy detektyw koniecznie teraz musi zaistnieć podczas naszego radiowego, radiowo-wakacyjnego spotkania. I wiecie co? Dzisiaj będziemy właśnie tropić takiego bajkowego bohatera. Bardzo jestem ciekawa, jak szybko odgadniecie, o kogo dzisiaj nam chodzi, kogo mam na myśli. I drugie moje pytanie z ciekawości, czyli kolejna kwestia, której jestem ciekawa, dotyczy natomiast tego, czy z takim bajkowym bohaterem chętnie wybralibyście się na wakacyjną wyprawę. No ale na to pytanie to możemy odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy poznamy tego bajkowego bohatera. A możemy go poznać tylko dzięki Wam. Zatem od razu przypominam numer telefonu 22 645 20 55. Tak, tak, to jest numer telefonu tutaj do naszych radiowych półkolonii. Śmiało korzystajcie z niego, jeżeli chcecie z nami porozmawiać, zwłaszcza jeżeli macie ochotę się pobawić z nami w bajkowego detektywa, bo to ta zabawa aktualnie gości u nas w radiowych półkoloniach. A oto moje podpowiedzi, które mają Was naprowadzić na poszukiwanego przez nas bajkowego bohatera. Otóż bohater ten jest piratem, który nie przepada za chłopcem, który potrafi latać. Skoro jest piratem, to dowodzi on statkiem pirackim. No, a jeżeli chodzi o rzeczy, których się boi, bo tak, jest taka rzecz, to boi się on pewnego krokodyla, bo ten połknął jego zegarek i zawsze, kiedy się zbliża, słychać jego charakterystyczne tik-tak, tik-tak, tik-tak. Jakiego bajkowego bohatera dzisiaj tropimy? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

0: Bajkowy detektyw.
1: Otóż to. Powiem wam szczerze, że ja uwielbiam bawić się w bajkowego detektywa. A ty, Beniaminie?
2: Tak.
1: Też chciałbyś być takim bajkowym detektywem tak naprawdę w życiu?
2: Tak.
1: No to słuchaj, no to ja ciebie mianuję bajkowym detektywem. Proszę bardzo. Chociaż oczywiście, wiesz, tak naprawdę to będziesz mógł się tak tytułować dopiero, kiedy faktycznie wytropisz tego dzisiaj akurat tropionego przez nas bajkowego bohatera.
2: Dobrze,
1: no to świetnie. Powiedz proszę, jaka jest twoja propozycja? Co to za bajkowy bohater jest przez nas poszukiwany?
2: Kapitan Hak.
1: No to sprawdźmy. Czy kapitan Hak jest piratem, który dowodzi statkiem pirackim?
2: Tak.
1: I nie przepada za chłopcem, który potrafi latać?
2: Tak.
1: A co to za chłopiec, pamiętasz?
2: Piotruś Pan.
1: Okej. Okay. No i ja tutaj miałam jeszcze w podpowiedziach, że bardzo się on boi pewnego krokodyla. Czy rzeczywiście tak było?
2: Tak.
1: A dlaczego?
2: Bo poknął zegarek.
1: Tak, tak. I słychać było to tik-tak, ale dlaczego kapitan Hak bał się krokodyla?
2: Bo mu odgryzł rękę.
1: Rzeczywiście tam chyba coś takiego było, że stąd właśnie ten Hak się u niego pojawił. No słuchaj, według tego, co opowiadasz, to wszystko się tutaj idealnie zgadza z moimi podpowiedziami. Pozostaje nam tylko sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Sprawdzamy?
2: Tak.
1: No to sprawdzamy. Super, fantastyczna odpowiedź. Powiedz mi proszę, czy ty znasz kapitana Haka?
2: Tak.
1: Kojarzysz tę postać?
2: Tak.
1: A rozumiem, że to wszystko za sprawą Piotrusia Pana.
2: Tak.
1: A bardziej kojarzysz kapitana Haka z książeczek czy z filmów?
2: Filmów.
1: I rzeczywiście tak go sobie wyobrażałeś, jak na filmie jest przedstawiony?
2: Tak.
1: No to słuchaj, no to teraz jeszcze kolejna odpowiedź na tę drugą kwestię, o której mówiłam. Czy kapitana Haka chętnie zaprosiłbyś na wakacyjną wyprawę?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Zastanawiam się.
1: No, dobrze, dobrze, ja rozumiem, tak? To nie jest wcale takie proste, bo z jednej strony taka ciekawa postać, a z drugiej strony, no tak może niekoniecznie.
2: Tak.
1: No, a dlaczego ty chciałbyś zabrać go ze sobą?
2: No, bo dla mnie fajne.
1: No, bo jest bardzo interesujący, to prawda. No i tak sobie myślę, że nikt by was nie zaczepiał na przykład na szlaku, gdybyście szli sobie jakimś szlakiem w Parku Narodowym.
2: Tak.
1: Myślę, że tutaj zdecydowanie mógłby kapitan Hak zadbać o kwestię bezpieczeństwa podczas takiej wyprawy. A właśnie, gdybyś z kolei ty miał się wybrać z kapitanem Hakiem w jakąś wyprawę, to gdzie chciałbyś z nim zawędrować?
2: Na Jamajkę.
1: Wow, czy to jest twoje w ogóle wakacyjne marzenie?
2: Tak.
1: A dlaczego?
2: Bo tam podobno jest woda świecąca.
1: I chciałbyś to po prostu zweryfikować, czy rzeczywiście tak jest?
2: Tak.
1: Powiem ci, że to jest super pomysł. Bardzo mi się on podoba. A jak w ogóle mijają twoje wakacje?
2: Dobrze.
1: Dużo planów jeszcze przed tobą?
2: Tak, bo jeszcze jesteśmy w domu.
1: No i gdzie wyruszacie teraz?
2: Teraz to do Media Expert jedziemy.
1: No ale później, teraz na najbliższą wyprawę wakacyjną.
2: No to do Krakowa.
1: Wspaniale! I co będziecie robić w tym Krakowie?
2: Zwiedzać wszystko.
1: Wszystko? No to chyba na miesiąc tam jedziecie. No i powiem ci szczerze...

0: Benjaminie, że ja kiedyś byłam przez cały tydzień w Krakowie właśnie tylko po to, żeby zwiedzać i nie zwiedziłam nawet kropelki tego wszystkiego, co kryje w sobie Kraków, bo rzeczywiście jest tam mnóstwo rzeczy wartych zwiedzenia, wartych odwiedzenia i poznania, a jeszcze jak się jedzie całą rodzinką, no to wiadomo, że każdy ma swoje priorytety i każdy chce zobaczyć co innego. A co ty chciałbyś zobaczyć w Krakowie? Takie trzy rzeczy.
1: Najbardziej smoka wawelskiego.
0: No wiadomo, być w Krakowie i nie widzieć smoka, nie odwiedzić go, to w ogóle jakby wizyty nie było.
1: Tak, jak nie smoka, smoka wawelskiego, to jak to jest wyjechać z Krakowa.
0: No, jakie jeszcze dwa miejsca, jakie dwie rzeczy chcesz zobaczyć, odwiedzić w Krakowie? Oprócz smoka, no bo smok jest na pierwszym miejscu, a jeszcze dwie rzeczy.
1: Zamek, sukiennice.
0: Sukiennice, czyli rynek Starego Miasta i zamek, czyli chodzi ci pewnie o Wawel, tak?
1: Pałac. Pałac w Radziwiłłach.
0: Ach, no to ja widzę, że macie całkiem fajną tę swoją przygotowaną listę rzeczy do odwiedzenia, do zwiedzenia w Krakowie. Bardzo proszę po powrocie z Krakowa do mnie zadzwonić i opowiedzieć, jak było, dobra?
1: Dobrze.
0: I co udało ci się usłyszeć od smoka wawelskiego, bo ja wiem doskonale, że on od czasu do czasu tam, wiesz, niektórym osobom, które go odwiedzają, potrafi szepnąć różne tajemnice związane z Wawelem, z Krakowem, z jego historią, także słuchaj go uważnie. Benjaminie, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę, za wszystkie twoje opowieści, za udział w naszej zabawie i oczywiście zapytuję teraz, kogo masz ochotę pozdrowić.
1: Moją mamę, całe polskie radio, dzieci i cały świat.
0: Super pozdrowienia, bardzo konkretne. No i my się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji.
1: Moją też pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. I oczywiście, tak jak wspominałam, koniecznie daj znać, jak było w Krakowie. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

poznaliście tę piosenkę? No, mam nadzieję i wydaje mi się, że tak. To jest utwór Cats vs. Dogs, czyli koty kontra psy. A w jakiej bajce koty kontra psy mogą ewentualnie się pojawić? Taki wątek może się pojawić? No oczywiście u Garfielda. Ale słuchajcie, zostawmy na moment te najróżniejsze bajkowe tematy, chociaż oczywiście, jeżeli macie takie widzimisię lub potrzebę, by zadzwonić do nas i opowiedzieć o bajkowym bohaterze, którego chętnie zabralibyście na wakacyjną wyprawę, to jak najbardziej, proszę bardzo, do godziny 15 taką możliwość macie. Jednak ja na moment chciałabym się lepiej i na razie przynajmniej skupić na przygodach właśnie. A skoro przygody, no to i nasza zabawa, a właściwie to nawet konkurs. Hej, przygodo! Tak, nazywa się dokładnie tak jak nasza audycja poświęcona wyprawom do polskich parków narodowych i tego też dotyczy nasz konkurs, w którym do wygrania jest gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Co należy zrobić, by otrzymać od nas tę grę? Przede wszystkim do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055, a później odpowiedzieć na zagadkę, czyli odgadnąć, jaki polski park narodowy mam na myśli. Spokojnie, mamy ich tylko 23, niestety. Wybór wcale nie jest taki trudny, tylko trzeba się zastanowić. Jak najbardziej oczywiście możecie rodzinnie podejmować tutaj to wyzwanie i spróbować odszukać, odgadnąć, jaki polski park narodowy mam na myśli. A oto moje podpowiedzi. Ten polski park narodowy leży w południowo-wschodniej Polsce, słynie z pięknych lasów malowniczych wzgórz i można tam spotkać żyjącego, no tak prawie na wolności, tak na wpół wolności, bo oczywiście kiedy jest zima, to pomagają mu pracownicy parku narodowego, konika polskiego, który zresztą jest potomkiem dzikich tarpanów. Co to za polski park narodowy, który skrywa konika polskiego? No to jest pytanie właśnie do Was. 22 645 2055. Jeżeli wiecie albo macie jakąś propozycję, to śmiało zadzwońcie.

0: Szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pie.

0: To myślę, że taka wyprawa wakacyjna na dno morza też byłaby niesamowicie interesująca. Ja z wielką przyjemnością bym się na taką wyprawę wybrała. A ciekawa jestem, czy Ola z Hanią również. Cześć dziewczyny.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wybrałybyście się na taką podmorską wyprawę?
1: Ja chyba bym nie chciała.
2: Ja bym chciała.
0: Zdania są podzielone. No tak, bo to jednak rzeczywiście wiąże się z różnymi wyzwaniami, jakby na to nie patrzeć. Oczywiście. A słuchajcie, jakby na przykład, jakbyście mogli tam poznać i spotkać bohaterów z Małej Syrenki, to może to troszeczkę jeszcze bardziej by was przekonało co do tego? Co?
1: No, wtedy tak.
0: No to wtedy to już bardziej. No to słuchajcie, to ja życzę wam, żeby wam się taka wyprawa podwodna, morska wyprawa przyśniła i wtedy ta z was, która chce się tam wybrać, jeszcze bardziej się w tym upewni, a ta z was, która nie do końca była przekonana, to może jednak da się przekonać, zachęcić do tego, by spróbować i takiej wyprawy. No ale teraz oczywiście nie o morskich wyprawach będziemy sobie rozmawiały, tylko o naszym konkursie dotyczącym polskich parków narodowych. Dziewczyny, jak waszym zdaniem brzmi nazwa tego parku narodowego, który leży w południowo-wschodniej Polsce, słynie z pięknych lasów, malowniczych wzgór i można tam spotkać konika polskiego?
1: Białowieski Park Narodowy.
0: Już sprawdzam. To nie jest to miejsce, ale wiecie co, spokojnie. Będziecie przecież mogły za moment jeszcze raz spróbować jak najbardziej. Może jeszcze wpadnie wam do głowy jakaś nazwa, jakieś inne miejsce. Jak wspomniałam, jest 23 polskich, mamy 23 polskie parki narodowe. Jeden już wiemy, że nie. Więc jeszcze 22 możliwości wam zostały. Ale zanim się z wami pożegnam, to jeszcze chciałabym się dowiedzieć, jak wam wakacje mijają, bo to jest po prostu coś, co najbardziej mnie zawsze interesuje.
1: Dobrze.
0: Ale jakoś tak bez przekonania to mówicie.
3: Entuzjazmem. Dobrze czy źle?
1: Dobrze.
0: A jakie są wasze wakacyjne plany najbliższe?
1: Pojechać na Mazury. Drugi raz, bo już raz byliśmy.
0: I co tam będziecie robić na Mazurach?
1: Pływać w jeziorze.
0: Ale ekstra! A czyli jednak wyprawa, może nieco prawda morska, ale jednak z wodą związana przed wami.

0: I no to słuchajcie, dziewczyny, fantastyczna wiadomość. No i oczywiście nie zapomnijcie także odpoczywać w wakacje, bo przede wszystkim po to one są, prawda? Żeby troszeczkę sobie odpocząć, bo tak jak zerkam, dzisiaj już 20 dzień lipca. Wiecie, co to oznacza? Że zbliżamy się powolutku do połowy wakacji. O zgrozo! Ale to też oznacza, że jeszcze połowa wakacji przed nami i od razu się uśmiech znowu pojawia na naszych buziach i tego uśmiechu jak najwięcej, moje drogie panie, wam życzę. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? Kto pierwszy? Ola czy Hania?
1: Ja. Wszystkie moje koleżanki i całą moją rodzinę.
0: Mhm. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
2: A kogo pozdrawiasz?
0: Świetne. Właśnie, może jeszcze mama chce kogoś dopisać do tej listy.
3: Ja się podpisuję tutaj, dziewczynki już pozdrowiły, tylko pozdrawiamy radio, udało nam się drugi raz dodzwonić, więc jesteśmy szczęściarami.
0: Super!
3: Mimo, że odpowiedzi nie udzieliłyśmy prawidłowej, ale i tak mamy... My się cieszymy, że nam się udało dodzwonić, prawda?
0: Tak naprawdę, to są tylko dodatki, wiecie, te prawidłowe, tak, czy nie do końca właściwe odpowiedzi. Najważniejsze jest to, że mogłyśmy sobie porozmawiać, ja mogłam się dowiedzieć, co tam u was słychać.
3: My po prostu najbardziej lubimy Białowieżę i dlatego stwierdziłyśmy, że może to Białowieża.
0: Ja powiem wam szczerze, moje drogie panie, że ja kocham każdy polski park narodowy. Naprawdę to są wspaniałe, cudowne miejsca, do których uwielbiam wracać. I przy tej okazji chyba mogę przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, wam również, że już w najbliższą niedzielę odwiedzimy Babiogórski Park Narodowy i to właśnie z tamtego miejsca będzie specjalna audycja. Także jeżeli jesteście gdzieś w okolicach w niedzielę o godzinie 12, to zapraszamy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Będziemy zdobywać Babią Górę.
3: Podobnie.
0: Także będzie się działo. Pozdrawiam was serdecznie. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych, cudownych i uśmiechniętych wakacji, oczywiście z przyrodą i naturą w tle. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
3: Do usłyszenia.
0: Ale zaraz, ktoś jeszcze tutaj ze mną jest. Halo, halo?
4: Halo, jestem Ula.
0: Ach, Ula jesteś. Dzień dobry, Urszulko. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. I od razu chciałam się zapytać, jak mijają twoje wakacje?
4: Dobrze.
0: A czy coś zaskakującego się wydarzyło?
4: Wczoraj mi wypadł ząb.
0: Pierwszy?
4: Trzeci.
0: Trzeci. Ale trzeci w kolejności, czy trzeci ząb, który ci wypadł?
4: Wypadł.
0: Ach, niesamowite przeżycie. Tak mi się wydaje. Ja już do końca nie pamiętam, jak to jest, kiedy wypadają zęby. Ale to chyba jest takie przeżycie, prawda, które robi wrażenie.
4: No,
0: też mi się tak wydaje. No i rozumiem, że teraz musisz obowiązkowo jeść bardzo dużo lodów.
4: Dobry pomysł.
0: To jest bardzo dobry pomysł, no bo wiesz, trzeba coś zimnego teraz na to miejsce po tym zębie stosować, a lody łączą w sobie to, że są zimne. No a to, że są pyszne, no to jest taki dodatek po prostu bonusowy. Mam nadzieję, że oczywiście szybko kolejny ząb ci wypadnie, a do tego czasu jak najbardziej możesz sobie właśnie czas umilać, jedząc lody, jeżeli oczywiście rodzice ci pozwolą jak najbardziej, albo twoi opiekunowie. No dobra, ale my wracamy do naszego konkursu, bo przecież ja, jak zwykle, gaduła pierwszej klasy, zaczynam z wami rozmawiać na milion innych tematów, a wy przecież do nas dzwonicie z bardzo konkretnych powodów. Tym powodem aktualnie jest nasza zabawa Hej Przygodo, w której można zdobyć grę planszową Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Należy tylko odpowiedzieć na jedną prostą zagadkę. jak nazywa się Polski Park Narodowy, który mam na myśli. Przypomnieć ci może moje odpowiedzi.

0: podpowiedzi?
1: Tak.
0: Dobra. Jest to ten polski park narodowy, który leży w południowo-wschodniej Polsce. Słynie z przepięknych lasów, malowniczych wzgórz i można tam spotkać konika polskiego.
1: To jest park Roztoczański?
0: Poproszę całą nazwę.
1: Roztoczański Park Narodowy.
0: Już sprawdzamy. Brawo, brawo, brawo. Super, fantastycznie. Na wszelki wypadek tak poprosiłam o całą nazwę, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Ale tak, oczywiście to jest to miejsce. Powiedz proszę, czy ty byłaś w Roztoczańskim Parku Narodowym?
1: Nie byłam.
0: A w jakimkolwiek polskim parku narodowym udało się wam tam kiedyś zawędrować, do któregoś?
1: Woliński.
0: Och, też wspaniałe miejsce. I co się tobie tam najbardziej podobało?
1: Morze.
0: Mhm. A udało wam się spotkać jakiegoś dzikiego lokatora tego miejsca?
1: Żubry.
0: Tak, tam rzeczywiście jest taka specjalna zagroda przyrodnicza, gdzie można między innymi żubry zobaczyć. Jak ma się szczęście, to można nawet wypatrzeć wilka, który się tam kryje, ale to wcale nie jest takie łatwe, bo on się naprawdę potrafi dobrze schować. No to kto wie, może w tym roku, a jak nie w tym, to może w kolejnym uda wam się odwiedzić rodzinnie Roztoczański Park Narodowy, no bo to właśnie odgadując zagadkę dotyczącą tego miejsca, udało wam się zdobyć grę planszową Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Gratulacje ogromne z tego miejsca wam przesyłamy. No i od razu muszę się dopytać, żeby nie zapomnieć na wszelki wypadek, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Moją rodzinę, kuzynkę, Sylwię, Polskie Radio Dzieciom i Krasnoludki.
0: Super pozdrowienia, przepiękne. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy za te, które skierowałaś w naszą stronę. Krasnoludki, no wyobraź sobie, że ja jeszcze podczas tych tegorocznych wakacji jeszcze nie udało mi się ich spotkać. No i to jest zastanawiające, no bo w trakcie roku szkolnego, kiedy audycja, którą mam przyjemność prowadzić, jest po południu, to ich nie ma, bo mają wtedy akurat siestę i odpoczywają. A we wakacje, kiedy mam z kolei około południa audycję, to one są wtedy na różnych wycieczkach i wyprawach i jakoś tak tylko karteczki sobie zostawiamy. Znasz takie malutkie, żółte, przylepne karteczki?
1: Znam.
0: No i my sobie z krasnoludkami tam zapisujemy różne rzeczy. Na przykład ja zapisuję im wasze pozdrowienia, a oni mi na karteczkach odpisują, że dziękują bardzo i pozdrawiają oczywiście słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i życzą mi miłej kolacji. Nie wiem, dlaczego akurat kolacji, a nie śniadania, ale nie wnikam. Może gdzieś tam uda mi się z nimi przeciąć na jakiejś wakacyjnej trasie, spotkać i zobaczyć i wtedy będę mogła się dopytać, co one tak cały czas wędrują. Ulu, bardzo pięknie dziękuję ci za wspólną zabawę, za wszystkie twoje pozdrowienia, do których oczywiście się przyłączamy i życzymy ci udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, wspaniałych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

Angry Birds. Kojarzycie taką bajkę o takich, no, kurach, tylko takich wyjątkowych i nietypowych. To jest bajka, która oczywiście powstała na kanwie gry. Taka zabawna, śmieszna, mi bardzo poprawia humor. Z fajną muzyką, jak słyszeliście przed momentem. Ale nie to chciałam tak naprawdę teraz powiedzieć, tylko chciałam wam przypomnieć, że przed momentem, prawie przed 6 minutami otworzyliśmy kolejną, drugą godzinę naszego radiowo-wakacyjnego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. No i w związku z tym przypominam nasze pytanie dnia, którego bajkowego bohatera najchętniej zaprosilibyście na wakacyjną wyprawę. Jeżeli macie ochotę nam opowiedzieć o tym, co to byłby za bohater, jaką przygodę najchętniej z nim byście przeżyli, to śmiało dzwońcie 22 645 20 55. Ale jeżeli macie na przykład ochotę nam opowiedzieć o waszych wakacjach, o tym, jak wam one mijają, co takiego się do tej pory wydarzyło, jakie jeszcze macie wakacyjne plany, albo o swoich wakacyjnych marzeniach, to też jak najbardziej możecie do nas zadzwonić i jesteśmy z wami do godziny 15, więc czasu na rozmowę mamy całkiem sporo.

0: No tak, wiadomo, że w wakacje im bliżej słońca, tym lepiej, bo wtedy cieplej i więcej możliwości. Chociaż znam i takich, którzy bardzo chętnie wakacje spędziliby w nieco surowszych warunkach i chłodniejszych. I na przykład odwiedzili takie zakątki świata, gdzie właśnie tego słońca wcale nie jest tak dużo. No, to też mogą być ciekawe przygody, ciekawe wyprawy. Nie mówię, że nie, aczkolwiek chyba wydaje mi się, że większość z nas jednak wakacje kojarzy właśnie z tym wspaniale świecącym, cieplutkim słońcem. Ale o tym, z czym kojarzą Wam się wakacje, porozmawiamy sobie innym razem, bo dzisiaj to pytanie dnia, które nam towarzyszy od ponad godziny i będzie jeszcze przez jakiś czas, brzmi następująco. Którego bajkowego bohatera najchętniej zaprosilibyście na wakacyjną wyprawę? No i w tej właśnie sprawie dodzwonił się do nas Wojtek. Cześć!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, ile masz lat?
1: Sześć!
0: I jakiego, którego bajkowego bohatera najchętniej zabrałbyś na wakacyjną wyprawę?
1: Osła ze Śreka.
0: A dlaczego akurat osła ze Śreka chciałbyś ze sobą zabrać?
1: Bo jest zabawny.
0: To prawda. Oj.
1: Fajnie śpiewa.
0: I fajnie śpiewa. Nuda z osłem ze Śreka, myślę, nikomu nie grozi. Tylko z nim trzeba uważać, bo to jest też niezły dowcipniś i żeby, wiesz, samemu nie stać się takim, wiesz, osobą, w którą wyceluje on swój żart, bo tak jak powiedziałam, to jest niezły żartowniś, taki nawet czasami mi się kojarzy ze Zgrywusem ze Smurfów. Też tak masz?
1: No, ja Smurfów za bardzo nie oglądam.
0: A no, Zgrywus to w każdym razie też taki żartowniś właśnie. A powiedz mi proszę, Wojtku, jaką przygodę chciałbyś przeżyć z osłem ze Śreka?
1: Chciałbym pojechać do Chorwacji.
0: I co tam byście razem robili?
1: Jedli lody.
0: O, losie, no tak. To na pewno byłaby bardzo zabawna sytuacja, zwłaszcza w momencie, kiedy wszyscy przechodnie by się zatrzymywali i patrzyli, ej, jak to on je lody z osłem. I to ze Śreka. A w jakim języku byś się z nim porozumiewał?
1: Normalnie ludzkim, tak jak było w filmie.
0: Ach, no przecież, jak ja mogłam zapomnieć, że osioł ze Śreka mówi ludzkim głosem. No przecież, oczywiście. A powiedz mi, bo to mnie jeszcze bardzo, bardzo interesuje, podczas waszej wakacyjnej wyprawy, kto za co by odpowiadał? Co ty byś organizował, a co musiałby zorganizować osioł?
1: Osioł musiał wykupić lody.
0: A to ty sprytny jesteś. Zabierasz osła na lody. No tak, no sprytny jesteś. Zabierasz osła na lody, zapraszasz, ale on ma płacić.
1: Tak.
0: Ty też jesteś niezły gagatek, Wojtku, słyszę, niezły żartownik z ciebie. No i super, i fajnie, i o to chodzi. Trzeba się czasami troszkę pośmiać, zwłaszcza w wakacje. A właśnie, jak ci mijają wakacje?
1: Dobrze, i byłem właśnie na wycieczce.
0: W Chorwacji?
1: Nie, będę jechał do Chorwacji.
0: A na jakiej wycieczce byłeś?

0: skansenie.
1: I co tam ciekawego znalazłeś?
0: Były tam stare domki, szkoły stare.
1: I twoim zdaniem...
0: Jak piękny, stary drewna.
1: I twoim zdaniem warto odwiedzać takie miejsca?
0: Tak.
1: A czego my się z nich możemy dowiedzieć?
0: I można się dowiedzieć, ile lat to tu stoi.
1: I jak kiedyś żyli ludzie, prawda?
0: Tak.
1: To jest bardzo ciekawe. Super pomysł zresztą mi tutaj zaserwowałeś, mi i słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, by właśnie we wakacje czasami udać się w takie miejsca, które być może są bardzo blisko nas, a nie zwróciliśmy na nie uwagi. Czasami to są właśnie skanseny. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy pomysł na spędzanie wakacyjnego czasu, także pięknie Ci za niego dziękuję. Wojtku, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Paniom, całe Polskie Radio Dzieciom, wszyscy, co słuchają Polskie Radio Dzieciom, moją mamę, tatę i moją siostrę.
1: Super pozdrowienia, bardzo dziękujemy za te, które w naszą stronę skierowałeś, całego Polskiego Radia Dzieciom i w moją osobistą również, bardzo Ci pięknie za to dziękujemy. My także Ciebie oczywiście pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, przesyłamy mnóstwo uśmiechów, pozdrowień i życzeń udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia, Wojtku. Pa, pa, daj znać, jak wrócisz z Chorwacji. Okej?
0: Okay? Tak.
1: Pa, pa. Ale jest z nami jeszcze Jagoda. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co u Ciebie słychać?
2: Jadę dzisiaj na wakacje.
1: Ale świetnie. Dokąd jedziesz?
2: Nad Polskie Morze.
1: I co Ty tam będziesz robiła?
2: Będę się pluskała w wodzie, będę chodziła na zjeżdżalnię.
1: A planujesz pozbierać trochę muszelek?
2: Tak.
1: Och, no to super. Zabrałaś jakiś specjalny słoik na te muszelki?
2: Nie.
1: A woreczek?
2: Nie.
1: Nie?
2: Tak.
1: Tak?
2: Kupimy.
1: A, no to spokojnie, to nie ma co się martwić. Zawsze się znajdzie jakaś kieszeń na przykład, do której taką muszelkę można włożyć. Myślę, że zdecydowanie tak właśnie będzie. Jagódko, a kto to tam w tle się odzywa?
2: Moja młodsza siostra.
1: A jak ma na imię?
2: Kalina.
1: Kalinka, bo ja nie słyszę, co Jagoda do mnie mówi. Troszkę ciszej, moja droga. Jagódko, jakiego, a raczej którego bajkowego bohatera najchętniej zaprosiłabyś na wakacyjną wyprawę?
2: Pippi Langstrong.
1: Och, no nie, no ja myślałam, że z osłem ze Shreka będzie najlepsza zabawa, ale wy po prostu tę stawkę cały czas podbijacie. No z Pippi to na pewno się nikt nie może nudzić. Co takiego byś robiła z Pippi podczas takiej wyprawy?
2: Bym jeździła na koniu po piasku.
1: Ale super! Fantastycznie. A którą z przygód Pippi chciałabyś razem z nią przeżyć?
2: Bym chciała z nią pływać po morzu.
1: I mieć najróżniejsze takie szalone przygody, jak ona miała?
2: Tak.
1: A czy... pokusiłabyś się też o taką fryzurę, jak ma Pippi?
2: Tak.
1: Takie dwa sterczące warkocze?
2: Tak.
1: Ależ musiałabyś na pewno super wyglądać. Ja tylko się całe życie naprawdę swoje zastanawiam, jak Pippi robi, że te warkocze jej tak sterczą. Myślałaś kiedyś o tym?
2: Tak.
1: No i co wymyśliłaś?
2: Wymyśliłam, że może ona daje tam... szpilki, żeby je podtrzymywać.
1: A, dobre, dobre. Ja nawet kiedyś się zastanawiałam, czy może ona jakoś na przykład sznureczkami sobie nie podwiązuje tego do uszu.

0: Ale to chyba by było kłopotliwe.
1: Tak, to prawda.
0: No tak, tak, bo sznureczek przecież mógłby się odwiązać. No nie wiem, nie wiem, ale na pewno fryzura Pippi Langstrom jest jedyna w swoim rodzaju, niezastąpiona i myślę, że jako towarzyszka przygód, które byś razem z nią miała, czy to na morzu, czy to pędząc na jej rumaku, oczywiście się śmieje, wiadomo, że koniu, to zdecydowanie w takiej fryzurze tobie również byłoby do twarzy. Jagódko, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mam ochotę pozdrowić krasnoludki, Misia, Adasia, panią, całe polskie radio dzieciom, mamę, tatę, moją siostrę, moją panią Anię i panią Justynkę z przedszkola, Kobierzycach i dziadków i Stebnej.
0: Super pozdrowienia, przepiękne, bardzo dziękujemy za te, które nam poświęciłaś i my ciebie również bardzo serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy mocy uśmiechów, życzeń związanych z udanymi, fantastycznymi, kolorowymi, przemiłymi wakacjami, które na pewno jeszcze przed tobą. Gdzie się wybierasz teraz w najbliższym czasie? Nad morze, tak?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: No to Mielna.
0: Tym bardziej życzymy ci, żeby nie zabrakło tobie ani woreczków, ani szkatułek, ani słoiczków na wszystkie odnalezione muszelki. Udanej, fantastycznej zabawy życzymy. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, do widzenia.

0: Ale się zrobiło wakacyjnie znowu. No a jak ma się zrobić, Marta? No ja się pytam, jak ma się zrobić, skoro jest prawie środek wakacji? No to musi być wakacyjnie. No powiem wam szczerze, że czasami to sama ze sobą nie mogę wytrzymać. No bo nie wiem, czy wy też tak czasami macie, że jakieś takie myśli wpadają wam do głowy, które was rozbawiają, ale tak po prostu rozbawiają, że sami jesteście zaskoczeni, jak mogło wam do głowy coś takiego przyjść. Przecież to jest oczywiste. Albo właśnie, że coś jest nieoczywiste. No czasami sami siebie możemy zaskoczyć tak zabawnie. No bo to o to chodzi, żeby się też umieć czasami troszeczkę z siebie pośmiać. Nie, ale nie, że wiecie, że tak niemiło, nieprzyjemnie. Nie, tylko tak jakby wspólnie ze sobą się z siebie troszeczkę pośmiać. To jak najbardziej. Dorośli ludzie często mówią, że to jest kwestia posiadania dystansu do siebie. Czyli właśnie takiego trochę poczucia humoru skierowanego w naszą własną stronę. Ale co jest bardzo ważne i o co tutaj chodzi, to kwestia właśnie tego, że nie myślenie o sobie w takich bardzo niemiłych kategoriach, tylko takich właśnie, takich rozrywkowych i zabawnych i takich tylko, które mają sprawić nam trochę śmiechu i radości. Słuchajcie, mam zatem kolejny powód do śmiechu i radości, naszą kolejną zabawę, do udziału w której chciałabym was teraz zaprosić.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Otóż właśnie to jest ta zabawa, która teraz będzie gościła w naszych radiowych półkoloniach, a dzisiaj króluje w naszej wakacyjnej zgadywance kategoria sport. No i sport, o który dzisiaj chciałabym was zapytać, kojarzy mi się

się ze słowem wysokość. I co wy na to? Macie już jakiś pomysł o jaką odpowiedź może chodzić w naszej zagadce? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie 22 645 2055.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, która aktualnie króluje i gości w naszych radiowych półkoloniach, a dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach rządzi kategoria sport. I poszukujemy zatem odpowiedzi w tej kategorii, i to takiej, która kojarzy się ze słowem wysokość. No i proszę bardzo, dodzwonił się do nas Tadeusz ze swoją propozycją. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz mi proszę, ile masz lat?
2: 7.
1: Ale to oznacza, że ty we wrześniu idziesz po raz pierwszy do szkoły, czy że w czerwcu skończyłeś pierwszą klasę?
2: Skończyłem pierwszą klasę już.
1: No i jak ci się podobało w szkole?
2: 4 maja.
1: O, to szybko. Ale co, fajnie było w szkole?
2: Tak. Najlepsze było to, że mama mnie uczyła.
1: A ja mam wrażenie, że najfajniejsze w nauce i chodzeniu do szkoły jest to, że są wakacje. Co ty na to?
2: Tak.
1: Też mi się tak wydaje i myślę, że tutaj całkiem sporo osób by się też z tym stwierdzeniem zgodziło. Powiedz proszę, jak twoim zdaniem może brzmieć,

0: poszukiwane dzisiaj przez nas hasło, odpowiedź na naszą zagadkę.
1: Wspinaczka.
0: Już sprawdzam. Super! Świetna odpowiedź. A powiedz mi, jakie rodzaje wspinaczki znasz? Gdzie i jak można się wspinać?
1: Na skałach?
0: Mhm, tak, to jest wtedy taka wspinaczka skałkowa. Mhm.
1: Ścianka wspinaczkowa?
0: Tak, po prostu taka ścianka wspinaczkowa, to też super. Mhm. Jeszcze jest taka górska na przykład wspinaczka też, prawda?
1: Wspinanie się po drzewach.
0: Wspinaczka po drzewach, świetny pomysł, wiesz, że ja o tym w ogóle nie wpadło mi to do głowy, a to jest rzeczywiście super opcja. O, no proszę, proszę, to nawet byłoby świetne wyzwanie wakacyjne, przynajmniej ja pamiętam, że jak byłam w twoim wieku, to tak się bawiłam z moim kuzynostwem, kuzynkami i kuzynami, że właśnie kto szybciej na dane drzewo wejdzie, ale ja nie wiem, czy się jeszcze tak współczesne dzieci bawią. Bawicie się tak?
1: Ja tak.
0: Tak? Wchodzisz na drzewa?
1: Tak.
0: No, to jest super fajna zabawa, tylko nie wiem, czy ty też tak masz, bo ja na przykład wspiąć się na drzewo to potrafiłam bez problemu, ale gorzej było z zejściem.
1: A u mnie, żeby wejść na drzewo.
0: Na odwrót.
1: Gorzej, bo tylko mam wysokie drzewa, nie niskie.
0: A, no tak, bo to jeszcze oczywiście wszystko zależy od drzewa. My się bawiliśmy w sadzie moich dziadków, więc tam te owocowe drzewa są raczej takie niższe, że bez problemu można na nie wejść, prawda?
1: Tak.
0: No, ale jak już jest, nie wiem, jakaś brzoza, no to wiadomo, że może być jednak problematyczne, by się na nią wspiąć.
1: Musi być ciężko na pewno.
0: No, dokładnie, ale też jest super zabawa, tylko oczywiście zawsze trzeba pamiętać o tych kwestiach też związanych z bezpieczeństwem, no bo wiadomo, prawda, to jest jednak dosyć istotne, by wakacje zakończyć z uśmiechem na buzi, a nie ręką w gipsie.
1: No.
0: Zdecydowanie tak.
1: Mam pytanie.
0: Słucham.
1: Mogę też się podzielić moimi bajkowymi kartami, z którymi chciałbym spędzić wakacje.
0: Ależ oczywiście. No wyobraź sobie, że czytasz w moich myślach, bo miałam ciebie o to zaraz zapytać. Którego bajkowego bohatera ty zabrałbyś na taką wakacyjną wyprawę?
1: Ja chyba mam 10.
0: O losie, to 3 wybierz.
1: Nie wiem, czy wybiorę je.
0: No to kto na pierwszym miejscu?
1: Osioł ze Freką.
0: O, no to tutaj widzę, że jesteś również miłośnikiem osła, tak jak Wojtek. Kto jeszcze?
1: Shrek.
0: No, sam Shrek, no oczywiście, chociaż on to taki, wiesz, trochę by pewnie marudził. I obawiam się, że zjadłby cały prowiant. O, ale to nie ode mnie słyszałeś, dobra? Jakby co? Kto jeszcze pojawiłby się w tej ekipie?
1: Karamba.
0: Mhm. Chodzi ci oczywiście o Don Pedro, tak?
1: Tak.
0: Z Krainy Dreszczowców. No tak, zdecydowanie.
1: Dreszczowców?
0: No tak, z Krainy Dreszczowców. Szpieg Don Pedro z Krainy Dreszczowców, co ja mówię. Tak, bo mi się ta karamba pomyliła tutaj. Dreszczowców mi weszło w Deszczowców, ale mógłby pochodzić z Krainy Dreszczowców, prawda?
1: No.
0: O, to już wiem, gdzie mógłbyś zabrać tę ekipę. Tę ekipę zabrałbyś na wyprawę do Krainy Dreszczowców.
1: No. Jeszcze mam 2 czy nawet 3.
0: No to powiedz, kogo jeszcze byś zabrał?
1: Baltazara Gąbkę.
0: Mhm.
1: Smoka Wawelskiego.
0: Mhm.
1: I księcia Kraka.
0: O. To powiem ci szczerze, że ta ostatnia postać to tak mnie zaskoczyła.
1: Ostatnia.
0: No ta wymieniona nie, przez ciebie. No, a powiedz mi proszę, Tadeuszu, dlaczego akurat ten wybór? Dlaczego akurat te osoby? Te postaci bajkowe?
1: Bo bardzo lubię.

0: Bo po prostu w ten sposób zgromadziłbyś ekipę twoich ulubionych bohaterów.
1: Tak.
0: Ale fajnie, to jest świetny pomysł. Bardzo mi się podoba zresztą

0: Znalazłoby się na to super jako przedstawiciele Polskiego Radia Dzieciom.
1: Znalazło się właśnie.
0: O, no to super, bardzo się cieszę. Tadeuszu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, mamę. Moją babcię, drugą babcię. Wszystkie moje ciocie. Mojego psa i dwie świnki morskie.
0: Super, pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i powiedz nam tylko, czy wakacje mijają fajnie?
1: Tak.
0: No to świetnie. A jakaś szalona przygoda już ci się przydarzyła?
1: Na razie nie, ale może w piątek wieczorem zacząć się tak szalona przygoda?
0: Może tak być. Nigdy nie wiadomo, kiedy ona nas zastanie, taka szalona przygoda. A wieczór piątkowy to jest całkiem dobry termin na takie przygodowe zaskoczenie. Jak ci się przytrafi ta przygoda, to koniecznie daj nam znać, zadzwoń i o niej opowiedz, dobra?
1: Bo dlaczego w piątek wieczorem, bo w piątek wieczorem jesteśmy już na miejscu na wakacjach.
0: A, no to rzeczywiście to może być początek cudownych przygód, nawet nie jednej, a kilkunastu albo kilkudziesięciu. Oczywiście samych fajnych, miłych przygód ci życzymy.
1: Pewnie parę dziesięciu, bo na 3 tygodnie jedziemy.
0: Och, to tym bardziej. Tadeuszu, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Życzymy w takim wypadku udanych, fantastycznych wakacji, samych super miłych przygód, o których nam opowiesz, jak wrócisz, dobra?
1: Jeszcze bym chciał, wspomniałbym się, żebym chciał pozdrowić Michała, Michasia i Kadasia i Krasnoludzki.
0: Oczywiście dopisujemy ich do listy twoich pozdrowień jak najbardziej. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia.

To prawda. Zawsze, kiedy pojawia się ta piosenka wyśpiewana przez Szymona Tokarskiego, Przyjaźń i moc, zgadzam się z tymi słowami. No ale wiecie co, ja tak sobie myślę, że to nie jest nudne, to moje ciągłe zgadzanie, bo myślę, że warto sobie nawet często przypominać o tym, jak ważna w naszym życiu jest przyjaźń, jak my możemy być ważni dla kogoś innego jako przyjaciele i jak inni są dla nas niezwykle ważni, również jako przyjaciele, tym bardziej warto doceniać, szanować i pielęgnować przyjaźń, która nam się przytrafia, a wakacje są taką super porą, kiedy rzeczywiście nowych przyjaciół możemy poznać. Tak? To jest tak samo jak z tą przygodą. Taka przyjaźń również może nas bardzo zaskoczyć. Ciekawa jestem, czy odpowiedź w naszej kolejnej zabawie was zaskoczy. Tak, tak, ponieważ pozostała nam jeszcze jedna zabawa, do udziału w której chciałam was bardzo serdecznie zaprosić. O, właśnie tak ona się nazywa. Wybieramy się zatem, moi drodzy, w podróż. Mam nadzieję, że plecaki, bo to raczej plecaki nam się dzisiaj bardziej przydadzą, macie już spakowane i razem z nami wyruszamy w podróż. A dzisiaj daleko będziemy wędrować, bowiem przenosimy się na inny kontynent. Lądujemy w Ameryce Północnej, a dokładniej mówiąc w Stanach Zjednoczonych. Tak. To jest moja pierwsza podpowiedź. No dobra, Stany Zjednoczone są bardzo duże, więc namówiliście mnie na jeszcze jedną. Zatem miejsce, do którego dzisiaj wybieramy się, które jest naszym następnym przystankiem na naszej wakacyjnej radiowej trasie, to miejsce, przez które przepływa rzeka Colorado. Co to jest za miejsce? Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: przystanek.
1: No właśnie, jaki jest ten następny przystanek na naszej wakacyjnej radiowej trasie? No to jest pytanie, które kieruję we waszą stronę. 22 645 20 55 to natomiast jest numer telefonu tutaj do nas, do radiowych pół kolonii w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj poszukujemy miejsca, które znajduje się na innym kontynencie, o czym wam już wspominałam, bo przenosimy się dzisiaj do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych i poszukujemy miejsca, przez które przepływa rzeka Colorado. Zresztą to miejsce, którego poszukujemy, powstało dzięki tej rzece, właściwie to powstawało nawet dzięki tej rzece przez wiele set lat, wiele set milionów lat. Nawet śmiało można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie i jest jednym z największych dzieł natury na świecie, a liczy sobie, łohoho, ponad 450 kilometrów długości. Co to za miejsce, do którego dzisiaj wybieramy się jako do następnego przystanku na naszej wakacyjnej radiowej trasie? Jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało zadzwońcie.

0: kanapy, bo wy jesteście żądni przygód i poszukiwaczami przygód zdecydowanie można byłoby was nazwać, więc takie siedzenie zbyt długie na kanapie, no bo wiadomo, że trochę sobie w wakacje trzeba posiedzieć, wam nie grozi. No ale wracamy do naszej zabawy. Zabawy pod tytułem Następny przystanek. Poszukujemy miejsca, do którego moglibyśmy się w trakcie wakacyjnych podróży wybrać. No i proszę, proszę, kto tutaj się do nas dodzwonił?
1: Gustaw.
0: Cześć Gustawie. Powiedz proszę, jak brzmi twoja propozycja? Co to może być za miejsce, do którego się wybierzemy?
1: Chicago.
0: Już sprawdzam? No to nie jest to miejsce. A powiedz mi, czy ty byłeś w Chicago?
1: Nie.
0: A chciałbyś się tam wybrać?
1: Słyszałam, że trochę tam jest niebezpiecznie, więc...
0: Więc niekoniecznie?
1: No.
0: Mhm, ale no, myślę, że jest bardzo dużo takich też ciekawych miejsc, miejscowości w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo, bardzo ciekawe, zresztą jak i na całym świecie. A gdzie w takim wypadku wybrałbyś się w swoją wymarzoną podróż wakacyjną?
1: Na Jamajkę.
0: Czy my już dzisiaj ze sobą rozmawialiśmy?
1: Nie.
0: Nie? No bo przecież... No rzeczywiście, z Gustawem dzisiaj nie rozmawiałam, ale ktoś już dzisiaj na Jamajkę chciał się wybrać. Słuchaj, to może po prostu trzeba tutaj zorganizować całą taką wyprawę Polskiego Radia Dzieciom i słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom na Jamajkę.
1: Dobry pomysł.
0: Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, że to mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe. Dlaczego akurat Jamajka?
1: No bo ja bardzo lubię muzykę reggae, więc chciałbym tam pojechać.
0: Ach, żeby wsłuchać się w kolebkę muzyki reggae, w to, jakie tam płyną dźwięki i jak to wszystko się zaczęło. No to jest też bardzo dobry pomysł. Podróżowanie szlakiem swoich pasji i zamiłowań, upodobań. Bardzo mi się to podoba. Gustawie, a kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moją mamę, wszystkich na świecie, wszystkie zwierzęta.
0: Super!
1: A mogę jeszcze dopowiedzieć, z jakim tą postacią bajki bym chciał pojechać?
0: No jasne. Z kim chciałbyś się wybrać w wakacyjną wyprawę?
1: Z dwiema osobami.
0: Z kim?
1: Ze Scooby-Doo.
0: O, super szalony pies Scooby-Doo. Tak? I z kim jeszcze?
1: Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale on był z filmu Reggae na lodzie. Nie pamiętam, jak się nazywał.
0: Och, ja chyba nie widziałam tego filmu. Ale sobie zapiszę, wiesz, i sprawdzę, co to jest za
1: to
0: film.
1: To bardzo śmieszna komedia, który Jamajczycy próbują wygrać w bobslejach.
0: A no to rzeczywiście takie nietypowe, prawda? Bo tam zupełnie inny klimat jest niż taki służący jeździe bobslejami. Dokładnie. Gustawie, bardzo, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Trzymam kciuki za twoją wyprawę na Jamajkę. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

0: No i proszę, proszę, ni stąd, ni zowąd rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego wakacyjno-radiowego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Tak, tak, za 5 sekund będzie już 6 minut po godzinie 14, a ja przypominam, że jesteśmy w środku naszej zabawy. Mhm. I to tej podróżniczej zabawy pod tytułem...
1: Następny przystanek.
0: Czyli poszukujemy miejsca, które mogłoby się stać następnym przystankiem właśnie podczas naszej wakacyjno-radiowej podróży, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. No i dodzwonił się do nas Mikołaj. Cześć Mikołaju.
2: Dzień dobry.
0: Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz proszę, czy Ty lubisz podróżować?
2: Tak.
0: A jakieś ciekawe miejsca już odwiedziłeś?
2: Kalifornię, Hiszpanię.
0: No, to całkiem ciekawe miejsca. I co byś chciał nam polecić? Jako takie swoje top 3 miejsca, które koniecznie słuchacze Polskiego Radia Dzieciom powinni odwiedzić.
2: Kalifornię.
0: Całą?
2: Hiszpanię.
3: I Mazur.
2: Nie wiem.
0: Ale...
2: I Polskę.
0: I Polskę. No ale wiesz, to są jednak olbrzymie tereny. I ja podejrzewam, że nawet 2 miesiące wakacji by nam nie wystarczyły, by zwiedzić te miejsca. Więc może masz jakieś konkretne propozycje w Kalifornii, co warto zobaczyć?
2: Disneyland.
0: Tak też pomyślałam, że to powiesz. I zgadzam się tutaj z tobą w 100%. Oczywiście, że tak. W Hiszpanii, gdzie warto zajechać? Co zwiedzić?
2: Ocean.
0: No, to może być trudne, ale który?
3: Algarve.
0: O, proszę. A w Polsce, które miejsce polecasz do odwiedzenia?
2: Pałac Kultury.
0: No proszę, ale wiesz co, super udało Ci się wycelować z tym Pałacem Kultury, bo myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy i zdradzę Wam, że w najbliższą środę, tak, tak, już za 2 dni, to właśnie o takich tajemnicach i ciekawostkach związanych z Pałacem Kultury będziemy rozmawiać w naszych radiowych półkoloniach, więc jeżeli Ty też jesteś miłośnikiem tego miejsca, to koniecznie nas słuchaj właśnie w najbliższą środę między godziną 12 a 15. No ale dobra, czekaj, my poszukujemy dzisiaj miejsca na podróż bardzo konkretnego, te, które Ty zaproponowałeś, też są super. Ale jednak to, którego poszukujemy my w następnym przystanku, no to jest jednak trochę inne miejsce niż to zaproponowane przez Ciebie, ale ja rozumiem, że to były propozycje. A jak według Ciebie może nazywać się to miejsce? I co to w ogóle za miejsce, którego my poszukujemy w następnym przystanku? Przypomnijmy sobie podpowiedzi. Wiemy, że jest to miejsce, które znajduje się w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych i przepływa przez nie rzeka Colorado. Że jest to miejsce, które jest bardzo długie, bo ma ponad 450 km długości i jest jednym z najpiękniejszych dzieł natury na świecie. Według Ciebie co to za miejsce?
2: Wielki Kanion.
0: No to już jesteś przekonany?
2: Tak.
0: Sprawdzać?
2: Tak.
0: Dobra. Super odpowiedź. Gratulacje ogromne. Rzeczywiście Wielki Kanion jest tym miejscem, którego dzisiaj poszukiwaliśmy podczas naszej radiowej wyprawy i podczas zabawy pod tytułem Następny przystanek. To jest rzeczywiście wspaniałe, niesamowite miejsce, które serwuje nam mnóstwo doznań, bo na przykład to, jak zmieniają się kolory tam podczas zachodu słońca, jest też fenomenalne i niesamowite.

0: Powiedz mi, proszę, czy ty miałeś okazję oglądać na swoje własne, prywatne oczy Wielki Kanion?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, ale może następna wyprawa będzie właśnie do tamtego miejsca. Kto wie, może, dokładnie. A powiedz mi, proszę, Mikołaju, gdybyś miał się wybrać w jakieś takie swoje wymarzone miejsce wakacyjne, to co to by było za miejsce?
1: Madryt.
0: A dlaczego akurat tam?
1: Bo chcę zobaczyć mecz Realu Madryt.
0: Tak też myślałam, że to jest związane z piłką nożną i że ja tutaj z miłośnikiem właśnie piłki nożnej rozmawiam. Mikołaju, zapomniałam jeszcze ogłosić, że w twoje rączki wędruje koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom, bo dzisiaj to właśnie w tej zabawie był do zdobycia nasz radiowy upominek i udało się to zrobić właśnie tobie. Udało ci się go zdobyć. Ogromna prośba o to, żebyście się po zakończeniu rozmowy ze mną nie rozłączali. A teraz jeszcze chciałabym się podpytać, jak tobie mijają tegoroczne wakacje? Gdzie już byłeś? Co widziałeś?
1: Ale w tym roku?
0: No tak, tak.
2: Może.
0: Ale które? Bo jak ja rozmawiam z takim podróżnikiem jak ty, to ja muszę się dopytać konkretnie, które morze.
2: No, powiedzmy. Dębki.
0: Ach, czyli pewnie Morze Bałtyckie.
1: Tak. A teraz jestem nad jeziorem.
0: Och, cudownie, fantastycznie. To sobie odpoczywasz wakacyjnie. No i super, ja to rozumiem, jak najbardziej. A jakie plany na pozostałą część wakacji? Znasz te plany, czy to jest jeszcze tajemnica?
1: Morzem i Mazury. I namiot jutro.
0: I ty o tym wiedziałeś? Czy to...
1: Tak.
0: Wiedziałeś o tym, ale super. Ja powiem ci szczerze, że ja uwielbiam nocowanie pod namiotem i w ogóle biwaki i mogę ci tutaj powiedzieć, że super sprawdzi się ten koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom właśnie podczas takich biwaków, więc idealnie ci się trafiło. Mikołaju, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, brata, mojego psa. Dziadka, babcie, ciocie, wujka, i krasnoludki, i radio.
0: Bardzo pięknie, dziękujemy. Zamykamy już listę z pozdrowieniami. Czy jeszcze kogoś chcesz na niej umieścić?
1: Cały świat oprócz bandytów i takich tam.
0: I złoczyńców, jasne, ja to też jak najbardziej rozumiem i szanuję. Oczywiście, Mikołaju, pięknie, bardzo pięknie dziękujemy za pozdrowienia skierowane w naszą stronę. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się oczywiście przyłączamy i ciebie również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, wspaniałych, fantastycznych, przemiłych, kolorowych i cieplutkich wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia.

To była oczywiście piosenka z drugiej części Krainy Lodu, którą wybrać z dróg. No idealna na podróże, prawda? Też mi się tak właśnie wydaje. Zerkam na zegarek i wsłuchuję się w kroki zbliżających się osób do naszego studia, studia Polskiego Radia Dzieciom. A wiecie, co to oznacza? Tak, tak, tak, moi drodzy, zbliżają się goście. A dzisiaj będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które również wielkimi krokami się zbliża. Nie zdradzę jeszcze, o co chodzi, ale mogę zapewnić, że warto zostać z nami i wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia nasi goście, bo będzie to też zaproszenie na szczególne i niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla wszystkich warszawiaków, ale dla wszystkich Polaków.

0: Paulina Hebel i utwór Historia Polski. No i oczywiście przypadkiem ta piosenka się nie pojawiła. Ona się pojawiła w bardzo konkretnym celu, bo tak jak wam wspomniałam chwilę wcześniej, teraz będziemy dotykać tematów związanych nie tylko z historią Warszawy, ale w ogóle z historią całego naszego kraju. A żebyśmy ten temat mogli zacząć, to najpierw przedstawię wam moich gości. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
0: Pan Paweł Bysko, kierownik działu edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Estera Jakubik Matulka, specjalistka do spraw edukacji, a także pani Natalia Gorgol, również specjalistka do spraw edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Drodzy Państwo, co to jest za miejsce Muzeum Powstania Warszawskiego?
3: Ciekawe pytanie. Odpowiadamy na to cały rok w zasadzie dzieciom. To jest miejsce, w którym można dowiedzieć się tego, jak wyglądało kiedyś życie, jak wyglądało życie tutaj w stolicy i dlaczego warszawiacy musieli kiedyś zawalczyć o swoją wolność. Więc możemy zobaczyć troszkę takich rzeczy, które kiedyś widzieli nasi pradziadkowie, raczej naszych słuchaczy pradziadkowie. Więc to jest trudna, ale bardzo ciekawa historia. Takie miejsce na mapie Warszawy myślę, że obowiązkowo do zobaczenia.
0: A że to jest miejsce, które mogą odwiedzać tylko dorośli?
3: Zdecydowanie nie.
4: Absolutnie nie. Myślę, że to też jest miejsce, w którym wszyscy miłośnicy historii będą mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego. I co jest ważne, w Muzeum Powstania Warszawskiego uczymy się historii, ale w taki sposób nieoczywisty. Różnych rzeczy można dotknąć, różne rzeczy można poczuć, usłyszeć i właśnie w ten sposób chcemy przypominać o tych wydarzeniach, które miały miejsce no już ponad 80 lat temu.
0: Ale zaraz, zaraz, jak to? Przecież zazwyczaj jak się chodzi do muzeum, to nie wolno niczego dotykać.
3: U nas są specjalne zasady. Można nawet, jest wskazane, żeby niektórych rzeczy dotknąć.
4: A co ciekawe, nawet niektóre rzeczy z muzeum można zabrać ze sobą do domu.
0: Wow, no to teraz to już po prostu eksplozja nastąpiła, no bo rzeczywiście jak to z muzeum? Możemy coś wynieść?
4: Tak, to jest taki specjalny sposób zwiedzania, który został przygotowany właśnie między innymi z myślą o naszych najmłodszych gościach, kiedy w taki sposób, który dzieciom podoba się, można przez tę ekspozycję przejść, dowiedzieć się tego, o czym tutaj opowiadamy, co jest dla nas ważne, ale też zabrać ze sobą właśnie coś z jednej strony na pamiątkę, a z drugiej strony, żeby spokojnie w domu jeszcze sobie przypomnieć różne rzeczy i móc do tego wrócić, przeczytać sobie, odświeżyć w przyszłości.
0: Dlaczego to wydarzenie, jakim było Powstanie Warszawskie, jest tak ważnym wydarzeniem, że zasłużyło na swoje muzeum?
2: To jest absolutnie bardzo ważne wydarzenie w historii Polski. To jest taki moment, w którym warszawiacy stwierdzili, że nie chcą już niewoli. Nie chcą już bycia kimś, kim nie są, czyli osobami będącymi we władzy innych ludzi. I to był taki moment wielkiego, wielkiego buntu w imię wolności. To była próba przywrócenia wolności całemu krajowi, Warszawie, warszawiakom i całej Polsce.
0: I to już 82 raz będziemy wspólnie świętować to, co się wydarzyło kiedyś i co, można chyba śmiało powiedzieć, odmieniło losy właściwie nie tylko Polski, ale tego wszystkiego, co się wówczas działo, a mianowicie tego, co się wydarzyło między 39 a 45 rokiem, czyli II wojny światowej.
4: Tak, z pewnością i co jest dla nas ważne, to to, że chcemy pokazać temat Powstania Warszawskiego naszym najmłodszym gościom w ten sposób, że to nie jest tylko historia tych osób, które były w Warszawie wtedy i które dzisiaj w Warszawie mieszkają, ale jest to bardzo ważna część historii naszego kraju. Więc tutaj specjalne zaproszenie też do muzeum kierujemy do wszystkich osób, które być może wakacje, przejazdem lub konkretnie będą w Warszawie. Zawsze warto odwiedzić Muzeum Powstania.

0: Warszawskiego i dowiedzieć się, dlaczego ta historia jest ważna dla każdego z nas.
1: Ale tutaj w ogóle pojawiły się dwa super wątki, bo po pierwsze, rzeczywiście często gdzieś tam możemy się spotkać z takim twierdzeniem, że Powstanie Warszawskie to jest tylko wydarzenie związane z Warszawą, a okazuje się, że nie i to jest takie nie do końca poprawne i właściwe myślenie. Warto zatem sobie na ten temat rozmawiać, dyskutować, czytać, dowiadywać się najróżniejszych rzeczy, pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. A drugi wątek, który tak od razu przyszedł mi do głowy, kiedy pani wspomniała o tych wizytach w muzeum, no to takie od razu pytanie lub wątpliwość, która być może w głowach naszych słuchaczy się teraz pojawiła, ale przecież ja już byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego, to po co mam tam iść na przykład drugi raz?
2: Ja szczerze mówiąc troszkę już pracuję w muzeum, i da się odkrywać nowe rzeczy, nawet pracując tam ileś lat. Więc myślę, że ciężko jest wchłonąć całą tą historię przy jednej wizycie. Zwłaszcza, że jeśli mówimy teraz do dzieci, no to z roku na rok będą coraz starsze, więc my też tak podchodzimy do tej historii, że troszeczkę ją poznajemy z czasem i po kawałeczku, więc z pewnością też do tego jest potrzebny czas, żeby te dzieci poznały historię Powstania Warszawskiego, więc to jest dobra okazja, żeby przyjeżdżały z roku na rok do muzeum.
1: Ale to jest super, bo rzeczywiście za każdym razem możemy dostrzegać inne rzeczy, inne szczegóły, co innego może przyciągać naszą uwagę.
2: Dokładnie.
1: No i też inne tematy mogą być w zakresie naszych zainteresowań.
2: Dokładnie tak.
0: Tak, historia powstania jest tak szeroka i pytanie, co nas interesuje, bo wiadomo, i dzieci, i dorośli mogą interesować się historią, ale w ramach tego też mają jakieś swoje ulubione tematy. Myślę, że na pewno jedna wizyta w muzeum nie wystarczy, żeby ten swój ulubiony temat zgłębić. Zawsze czegoś nowego jeszcze można się dowiedzieć.
1: No i można sobie też, tak mi się wydaje, organizować takie swoje, trochę wymyślone spacery lub zwiedzania, że na przykład dzisiaj zajmę się tylko pojazdami, albo dzisiaj zajmę się tylko strojami związanymi z Powstaniem Warszawskim. Prawda? Można też sobie w ten sposób tak trochę uatrakcyjnić te wizyty i to też nam pozwoli nakierować tę uwagę na te najróżniejsze elementy.
2: Oczywiście. I co do strojów, to teraz przyszło mi do głowy, że w związku z 82. rocznicą powstania powstaje nowa czasowa wystawa właśnie o strojach.
1: No właśnie, bo jeszcze są przecież wystawy czasowe.
2: Dokładnie.
1: A jak sama nazwa wskazuje, tylko przez jakiś moment, tylko jakiś czas one mają miejsce w muzeum, tym bardziej trzeba wówczas tak polować troszeczkę, żeby nic nam nie umknęło.
0: Tak, ta wystawa u nas zmienia się właśnie zazwyczaj w tym okresie, kiedy przygotowujemy się do kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, więc zawsze warto zajrzeć na naszą stronę, zobaczyć, o czym w tym roku chcemy powiedzieć dokładniej. No i z tej okazji też mamy możliwość wyciągnięcia z naszych magazynów tych rzeczy, których na co dzień pokazywać nie możemy, bo po prostu jest ich bardzo dużo. Nasze zbiory są bardzo bogate i chcemy też w ten sposób pokazać te interesujące rzeczy, które może nie miały jeszcze swojej okazji, żeby na światło dzienne wyjść.
1: No mnie dłużej nie trzeba zachęcać, naprawdę. A o tym, co takiego Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało właśnie z okazji zbliżającej się 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o tym sobie, moi drodzy, porozmawiamy po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: W labiryncie wydarzeń, tak nazywa się piosenka, która przed momentem wybrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Pochodzi ona z płyty Strachy, Zmory i Upiory. No i rzeczywiście labirynt wydarzeń to jest idealne sformułowanie, jeżeli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego. Dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że dzisiaj z naszymi gośćmi o zbliżającej się już wielkimi krokami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozmawiamy. Z tej okazji 1 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało mnóstwo najróżniejszych wydarzeń, w których koniecznie, jeżeli będziecie tego dnia w Warszawie, powinniście wziąć udział, powinniście się z nimi zapoznać, bo możecie wziąć udział w czymś, co jest niepowtarzalne, mam wrażenie, na skalę światową już teraz możemy chyba śmiało tak powiedzieć, prawda?
1: Myślę, że na pewno. Wydarzeń jest dużo i zachęcamy bardzo do spojrzenia na naszą stronę internetową, bo tam jest kompletna lista, ale ja szczególnie chciałem zaprosić na spotkanie rodzinne, które organizujemy z okazji rocznicy wybuchu powstania w Parku Wolności. To jest tuż obok muzeum, to jest właściwie na terenie muzeum, ale jest to park, więc drzewa, trawa i nawet trochę kwiatów, jak człowiek poszuka z odpowiedniej strony parku. I 26 w niedzielę zapraszamy o godzinie 11 na spotkanie rodzinne, które będzie poświęcone dzielnicom w powstańczej Warszawie. Będziemy chcieli opowiedzieć o tym, jak wyglądało zróżnicowanie, co było ważne dla każdej dzielnicy, która walczyła w powstaniu, która broniła się. Wszystko

0: co szczególne dla tego miejsca pojawi się podczas tego wydarzenia.
1: Ja myślę, że to jest też w ogóle super pomysł na takie przygotowanie się do tegorocznych obchodów.
0: Myślę, że tak. Nam zależało na tym, żeby pokazać taką bliskość tego wydarzenia, tego,

0: przykład na Powiślu mieliśmy elektrownię, która od samego początku powstania zasilała całe miasto powstańcze i pozwalała funkcjonować radiu, pozwalała funkcjonować lampom i wielu, wielu drukarniom, wielu, wielu innym rzeczom. Każda dzielnica miała coś swojego, coś charakterystycznego.
1: No tak, bo to też jest coś takiego, o czym często zapominamy, że w Powstaniu Warszawskim brali udział nie tylko powstańcy, ale także wszyscy inni pozostali mieszkańcy Warszawy. Oni też musieli się komunikować, też musieli się porozumiewać, też musieli tutaj żyć.
2: Tak, i co jest ważne, to też byli powstańcy. To znaczy, że nie tylko ci, którzy walczyli z bronią w ręku, mogą być nimi nazywani, tylko również te osoby, które pełniły różne funkcje również z tyłu frontu, tam gdzie nie było widać tej walki bezpośredniej, była potrzebna pomoc i zaangażowanie w wielu innych kwestiach, właśnie takich jak obsługa elektrowni, czy gotowanie obiadów chociażby. Przecież nie chciał nikt, żeby dowódca czy żołnierz, który dopiero co wrócił zmęczony z barykady, musiał jeszcze robić sobie jakieś jedzenie, więc tutaj wszyscy solidarnie i chętnie pomagali sobie nawzajem właśnie w ten sposób, żeby wszystkie funkcje, które tylko były potrzebne, mogły być wykonywane.
1: Czyli tydzień przed tymi obchodami, właściwymi obchodami, 26 lipca, spotykamy się w Muzeum Powstania Warszawskiego na Placu Wolności i będziemy się przygotowywać do tych właściwych obchodów poprzez przyglądanie się poszczególnym dzielnicom.
0: Dokładnie tak. Całość wydarzenia to nie tylko miejsca, nie tylko dzielnice, ale też towarzysząca konkretnym dzielnicom muzyka. Na przykład stoisko poświęcone Śródmieściu będzie związane z muzyką, ale całość wydarzenia zakończy koncert. Niezwykły zupełnie koncert piosenek powstańczych dzięki zespołowi Roberta Lipki, ale także będzie nam towarzyszyć cała orkiestra wojskowa, reprezentacyjna orkiestra Wojska Polskiego, która też będzie wykonywać trochę sama, a trochę wspólnie z zespołem Roberta Lipki utwory powstańcze.
1: Ja tak sobie tak właściwie teraz pomyślałam, panie Pawle, że super jest to, że od tego zaczynamy, od tego wydarzenia naszą historię dotyczącą tegorocznego programu wydarzeń związanych z obchodami w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo przecież to nie jest tak, że my świętujemy tylko 1 sierpnia.
0: Powstanie trwało 63 dni, więc tak naprawdę można nawiązywać do bardzo wielu momentów tego powstania. Dla nas chyba zawsze najważniejszy będzie ten pierwszy dzień, pierwsze kilka początkowych dni powstania, kiedy radość mieszkańców, radość powstańców była tak ogromna i tak bardzo przybiła się też do kultury, do wspomnień, do historii o Powstaniu Warszawskim, że to jest to, o czym my mówimy najchętniej. Natomiast trzeba pamiętać, że powstanie trwało bardzo, bardzo długo i niestety skończyło się katastrofą, klęską.
1: Co jeszcze będzie się działo właśnie z okazji zbliżającej się rocznicy? Już wiemy, że tydzień wcześniej, 26, spotykamy się razem z państwem. A czy coś jeszcze w tym tygodniu poprzedzającym?
0: 1 sierpnia w poprzedzającym. Zaczynamy choćby, nie wiem, czy to jest bardzo skierowane do dzieci, ale myślę, że dzieci mogą pomagać rodzicom i to niezwykle, bo już przed wybuchem powstania, przed rocznicą wybuchu powstania zaczynamy konkurs fotograficzny. I tutaj warto w tym konkursie uczestniczyć, dlatego że komisja, wspaniała komisja niezwykłych fotografów będzie oceniać zdjęcia nadesłane do konkursu i te zdjęcia muszą spełniać tylko jedno kryterium. Opowiadać jakąś historię związaną z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Takie zdjęcia przejdą skrupulatną ocenę, a najlepsze zostaną nagrodzone. Tutaj tylko ostrzegam, tylko dorośli mogą uczestniczyć w tym konkursie, ale to nie znaczy, że dzieci nie mogą pomagać.
1: Ale oczywiście to może być rodzinna praca zespołowa. Jak najbardziej możecie wspólnie się zastanowić, co warto uwiecznić.

0: na takim zdjęciu, jak je później opisać. Możecie też wymyślić tytuł takiego zdjęcia. Myślę, że to też jest bardzo, bardzo fajne, cenne rzeczy, wydarzenie, które możecie wspólnie, którym właściwie możecie wspólnie świętować tę zbliżającą się rocznicę. Co takiego zatem wydarzy się 1 sierpnia właśnie w związku z obchodami?
1: Z pewnością akcja Wolność Łączy, czyli wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego, którzy w wiele, wiele miejsc w Warszawie się udadzą z wpinkami, z Polską Walczącą, znak, który każdy powinien znać. Dla dzieci myślę, że to jest też prosty symbol, który można przyczepić sobie do koszulki, do plecaka i w ten sposób upamiętnić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I w takich miejscach pamięci, których w Warszawie wiemy, że jest naprawdę dużo, będzie można spotkać naszych wolontariuszy i taką wpinkę otrzymać.
2: I oczywiście tym najważniejszym, kulminacyjnym momentem, tym, na który czekamy zawsze my również cały rok, jest godzina W i również w tym roku zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą chcieli z nami spędzić ten czas właśnie przy dzwonie Montera w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy raz w roku można usłyszeć, gdy ten dzwon będzie znów bił, właśnie o godzinie 17, o godzinie W. Warto przyjść też wcześniej, ponieważ będą tam trwały rozmowy z powstańcami. Będzie można ze wszystkimi osobami, które zechcą akurat ten czas spędzić wspólnie, spotkać się i oczekiwać na ten moment, kiedy właśnie będziemy znów przypominać o tym, że 82 lata temu zaczęło się Powstanie Warszawskie.
0: Ja myślę, że to jest jeden z najcenniejszych punktów tego całego wydarzenia, spotkanie z powstańcami.
2: Tak, dla nas jako pracowników muzeum jest to też bardzo poruszające. Wiele z tych osób my też znamy osobiście i zawsze jest dla nas ważne, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, czas, który jeszcze możemy spędzić z nimi, porozmawiać, zapytać, jak to było wtedy naprawdę, ponieważ my o tych wydarzeniach chcemy pamiętać i opowiadać o nich, ale oni naprawdę pamiętają, co się wtedy wydarzyło i to jest dla nas bezcenne.
0: Tak, zaczęłam się zastanawiać nad jedną rzeczą. Czy na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego jest taka skrzyneczka, do której dzieci mogą wrzucać pytania skierowane do powstańców? Albo czy zbieracie Państwo takie pytania? Bo wiem doskonale, bo codziennie rozmawiam ze słuchaczami Polskiego Radia dzieciom, że pytania, które oni mają, które kierują do nas dorosłych, potrafią być zaskakujące, nietypowe, ale też niesamowicie celne. Zdarza się przekazywać takie pytania od dzieciaków?
2: No jest to fantastyczny pomysł. Powiem szczerze, że jeszcze nie wykorzystaliśmy go, ale może jest to kwestia, którą powinniśmy przemyśleć. Na pewno staramy się właśnie na przykład przy okazji godziny W też i innych naszych wydarzeń stworzyć taką okazję, jeśli tylko to jest możliwe. No faktycznie zachęcamy do tego, żeby się spotkać, przyjść, porozmawiać, zapytać. Ten czas obchodów jest o tyle wyjątkowy, że faktycznie też powstańcy biorą udział w różnych wydarzeniach i chętnie spotykają się z innymi. Oczywiście na co dzień nie zawsze jest to możliwe, więc tutaj serdecznie zachęcamy, żeby próbować się złapać te chwile i może akurat ktoś będzie miał taką okazję. Nie bójcie się, podejdźcie, zapytajcie, podziękujcie, bo może to jest właśnie dla was taka wyjątkowa okazja i wyjątkowa chwila, którą będziecie potem wspominać już zawsze, że udało wam się porozmawiać czy zadać pytanie komuś, kto był uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
0: Moi drodzy, to może zróbmy tak, że jeżeli wy nie możecie osobiście pojawić się tutaj 1 sierpnia w Warszawie, to do 1 sierpnia jeszcze trochę czasu mamy. Możecie do nas dzwonić codziennie, radiowe półkolonie od godziny 12 do godziny 15, od poniedziałku do piątku i takie pytania dla powstańców zostawiać. A ja deklaruję, że przekażę je później Muzeum Powstania Warszawskiego i 1 sierpnia podczas specjalnej audycji właśnie wprost z Placu Wolności z Muzeum Powstania Warszawskiego, audycji, którą będę miała przyjemność prowadzić od godziny 14 do godziny 16, oczywiście w Polskim Radiu Dzieci. zajęciom, no bo gdzie by inaczej, to na te pytania wówczas odpowiemy. Co jeszcze się będzie działo? Bo wiem, że to jest do

0: dopiero kropla w morzu tego wszystkiego, co zostało przygotowane.
1: Oczywiście, chociaż no, musimy powiedzieć, że większość wydarzeń jest dla dorosłych osób, które chcą wspominać powstanie warszawskie. Ale mam dobrą wiadomość, bo 2 sierpnia zapraszamy na Labirynt 44, czyli rodzinną grę plenerową, która będzie łączyć elementy zagadek edukacyjnych i escape roomu. Taki labirynt powstanie w miejskich zakładach autobusowych i będzie można uczestniczyć w tej grze między godziną 10 a 20, 2 sierpnia.
0: Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
1: Oczywiście. Potrzebna jest rejestracja na stronie rejestracja.1944.pl.
0: Czyli zapisujemy się całą rodzinką, jeżeli mamy ochotę wybrać się w niedzielę 2 sierpnia, by wspólnie poświętować, właśnie biorąc udział w tej zabawie. A dlaczego akurat labirynt?
1: No dlatego, że jest to forma escape roomu, gry, w której należy rozwiązywać zagadki. Labirynt jest stworzony do tego typu aktywności.
0: Ja mam też takie wrażenie, że troszeczkę tak jak się poruszali powstańcy, prawda, kanałami, to też tak trochę krążyli jak po takim labiryncie.
2: Być może tak, ale my też zawsze staramy się szukać takich form, które są dla dzieci atrakcyjne i ciekawe. Ale też myślę sobie, że bardziej zachęcamy do tego, żeby obserwować, jak to było w przeszłości. Raczej myślę, że uczestnicy naszych wydarzeń mogą spróbować pomóc czasem powstańcom, którzy powstańcom oczywiście w cudzysłowie, którzy odgrywają różne role na naszych punktach czy grach i właśnie w ten sposób sprawdzić też swoje umiejętności, na przykład sprawność fizyczną, czy zręczność, szybkość. Także warto zobaczyć, bo nawet właśnie podczas tych wydarzeń, które tutaj w muzeum będziemy organizować, na pewno wiele takich okazji będzie, żeby no, nauczyć się czegoś, co dla powstańców też mogło być ważne i przydatne.
0: Jak co roku Muzeum Powstania Warszawskiego, tak samo i w tym roku, zaprasza na wspólne świętowanie kolejnej już rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i o tym, co się w tym roku będzie działo, o tych wszystkich wydarzeniach rozmawiałam dzisiaj z moimi gośćmi, którymi byli Paweł Bysko, kierownik działu edukacji, Estera Jakubik-Matulka, specjalistka do spraw edukacji oraz Natalia Gorgol, również specjalistka do spraw edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za przybycie, za obecność, za wszystkie opowieści i muszę się koniecznie dopytać, na które wydarzenie szczególnie Państwo czekacie.
3: No chyba te nasze edukacyjne, czyli te, które będzie 26 lipca w Parku Wolności. Zapraszamy serdecznie, czyli właściwie dla dzieci w 2 weekendy. 26 i później rodzinna gra 2 sierpnia. Serdecznie zapraszamy.
2: I tam na pewno 26 lipca będzie można nas spotkać.
0: Ach, i porozmawiać, i dopytać o różne rzeczy. I tak naprawdę to chyba każdego dnia wakacji zapraszamy.
3: Zdecydowanie. Oczywiście.
0: Oprócz poniedziałków, bo w poniedziałki
3: wtorku.
0: Mhm. A, zazwyczaj
3: czwartki jest za darmo, we wtorki zamknięte.
0: A, no proszę, no widzicie, ile tutaj ciekawostek jeszcze możemy się dowiedzieć. Bardzo, ale to bardzo pięknie. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia 1 sierpnia, a wcześniej 26 lipca.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Wam również, moi drodzy, pięknie dziękuję za te 3 wspólnie spędzone godziny. To były radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Słyszymy się oczywiście już jutro w samo południe. Jak zawsze punktualnie o 12 startujemy. Będą zagadki, będą podróże, będą zabawy i oczywiście pytanie dnia i mnóstwo niesamowicie ciekawych, zabawnych rozmów z ogromną dawką poczucia humoru, śmiechu, no i oczywiście wakacyjnych pomysłów. Jeszcze raz pięknie Wam dziękuję. Do usłyszenia jutro. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.

0: dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Yo, man. Aha. Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam radę.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.
2: Moją historię każdy zna.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy...

0: dziś do stóp.
1: Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Wielce szlachetnym szczycę hierodem, choć go nie jedni biorą na kieł, zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

po dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

SHL. Pogardza jarzmem duch mój swobodny, do pracy czuję przemożny wstręt. Osioł genialny to osioł wolny, co w laury stroił

powieści tej tok, przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: Czemu w studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
4: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
1: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
6: Autopromocja.
7: Polak mały.
8: Tu Polskie Radio Dzieciom. Razem z Magdą i Sergiuszem będziecie wędrować w audycji Polak mały po różnych ścieżkach polskich, zaglądając tu i ówdzie pod podszewkę wydarzeń i dogrzebując się do ciekawych historii. Zaczynamy od ponadczasowej, wspaniałej, królewskiej stolicy Polski.
9: No, czyli oczywiście od Warszawy.
8: Czyli oczywiście od Krakowa.
9: No chyba sobie żartujesz.
8: Dlaczego? Kraków w historii Polski był dłużej stolicą niż Warszawa. Wiesz, kiedy został stolicą? Za Kazimierza Odnowiciela. Bardzo, bardzo dawno temu. I wiesz, do kiedy był stolicą?
9: No oczywiście, do 1500.

0: 96 roku.
1: Do 1795 roku.
0: O nie, mój drogi, przecież ja doskonale wiem, że Warszawa została stolicą, przyjęła Królewski Dwór w 1596 roku.
1: Tak naprawdę przyjęła Królewski Dwór 24 maja 1609 roku, czyli będziemy obchodzić rocznicę tego wydarzenia. 24 maja 1609 roku.
0: No ale taką oficjalną rocznicę, o której przewodnicy mówią zawsze, kiedy stoją pod kolumną Zygmunta i oprowadzają wycieczki, kiedy opowiadają o przeniesieniu stolicy do Warszawy, to jest przecież 1596.
1: To jest ten moment, kiedy król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu swojego miasta rezydencjalnego, absolutnie tutaj nikt nie mówił o stolicy, aż do Warszawy, czyli daleko, daleko, daleko na północ. Warszawa była miastem wyjątkowym, dlatego że była w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Wilnem, czyli pomiędzy dwiema stolicami dawnej Rzeczpospolitej. A jeszcze dla Zygmunta III Wazy ważne było to, że była bliżej jego ukochanej Szwecji.
0: Jego rodzinnej Szwecji.
1: Jego rodzinnej Szwecji. Natomiast czy Warszawa rzeczywiście była takim miastem, do którego warto było przenosić stolicę?
0: No ty twierdzisz oczywiście, że nie, chociaż ja pamiętam, no znaczy może nie pamiętam, ale wiem, że tutaj z Torunia przenieśli się w XIII wieku osadnicy i już zaczęła Warszawa tętnić życiem. Była takim miastem, w którym zaczynało coś się dziać na szlakach komunikacyjnych, przy Wiśle, więc rzeczywiście to było miasto takie handlowe i nieprzypadkowo król Zygmunt III Waza jednak postawił na Warszawę.
1: Ale wiesz, co było ciekawe? To, że Mazowsze tak naprawdę było trochę oddzielnym księstwem, dlatego że nawet w tytulaturze króla Zygmunta III Wazy, kiedy on wymienia wszystkie swoje tytuły, do których rościł sobie, tam, że był królem Polski, Litwy, Finlandii, Szwecji, Kurlandii, Estonii i Mazowsza. Hello, Mazowsza? Przecież tutaj sam przenosił polską stolicę. Z Krakowa do Warszawy, czyli do stolicy Mazowsza, jak do dzisiaj złośliwie mówią krakowianie.
0: Tak, tak, złośliwie krakowianie, albo tak jak my warszawiacy was nazywamy, czyli krakusy, opowiadają, że Warszawa jest stolicą Mazowsza. No my wam się odwdzięczamy tym, że jesteście stolicą Małopolski i jesteśmy kwita.
1: A teraz wytłumacz, dlaczego tak złośliwie patrzysz na mnie.
0: Dlaczego uważasz, że złośliwie? Czy wy, krakusy, musicie zawsze uważać, że jak tylko spojrzy się ktoś na was, to zaraz jest złośliwie?
1: Dlatego, że Magda jest oczywiście warszawianką, a ja wychowałem się pod Krakowem, więc nic dziwnego...
0: W Zakopanem pod Krakowem.
1: Więc nic dziwnego, że my z Małopolski Zygmunta III Wazę niezbyt lubimy za ten gest.
0: My z kolei bardzo, bo uważamy, że postąpił słusznie. Warszawa jest dobrym miastem i jako stolica świetnie się sprawdziła.
1: A wiesz, jakim miastem był Kraków w na przełomie XVI i XVII wieku?
0: No sądząc po tym, że król się jednak z niego szybko wyprowadził, to...
1: Kraków był przede wszystkim pięknym małym miasteczkiem, które miało 20 tysięcy mieszkańców i naprawdę zajmował niewielką powierzchnię. Był Wawel oczywiście, czyli zamek, na którym mieszkał król. Na Wawelu też była katedra, która była bardzo ważna i do dzisiaj jest bardzo ważna w historii Polski, dlatego że tam koronowali się prawie wszyscy polscy królowie od Łokietka aż do Augusta III.
0: No jakbyśmy mieli tutaj jeszcze kogoś z Gniezna, to zaraz by wpadł ci w słowo i powiedział, że to nasza katedra jest ważna i to Gniezno było fantastyczną stolicą i też z pięciu królów się w tamtej katedrze koronowało.
1: No ale pięciu królów w porównaniu na przykład, przypomnij mi, ile królów się koronowało w warszawskiej katedrze?
0: No na pewno Stanisław August Poniatowski.
1: Dobrze, potrafisz jeszcze wymienić jakiegoś? Nie. Dlatego, że żaden inny tego nie zrobił. Wszyscy się koronowali właśnie na Wawelu. Mimo, że stolicą była już Warszawa, to taki na przykład Jan III Sobieski. Całkiem poważny król polski. Gdzie się koronował? na

0: Pawelu. A na przykład twój ulubiony Jan Kazimierz, ten z potopu. Gdzie się koronował? Na Wawelu. A na przykład Michał Korybut-Wiśniowiecki. Nikt nie lubi tego króla. Ale
1: ja
0: też...
1: lubię, ja bardzo lubię i doceniam jego wkład w polską historię oraz czczenie pamięci jego ojca.
0: Czyli słynnego Jaremy Wiśniowieckiego.
1: Ogromcy kozaków.
0: Dobrze. Czyli ustaliliśmy już to, która katedra jest najważniejsza w Polsce. Prawda?
1: No dobrze, dobrze, ale skąd te...
0: A Zamek Królewski na przykład.
1: Zamek Królewski w Warszawie.
0: Zamek Królewski w Warszawie, cudownie, wspaniale. A Zamek na przykład Królewski na Wawelu, no, ma dłuższą historię. I zawsze był też wielką rezydencją władców Polski.
1: Prawda jest taka, że dłuższą historię od Zamku Królewskiego w Warszawie, przynajmniej tego nowego, który dzisiaj możemy oglądać, to ma praktycznie każdy zamek, dlatego że zniszczenia wojenne i zniszczenia w Powstaniu Warszawskim 1944 roku, kiedy z zamku nie pozostał praktycznie kamień na kamieniu, doprowadziły do tego, że zamek odbudowany siłami całego narodu w swoim obecnym kształcie, z wyposażeniem wnętrz, takie, jakie możemy zwiedzać dzisiaj, został otwarty dopiero w 1984 roku, więc jest to chyba najmłodszy zamek na świecie. Choć jego historia oczywiście sięga wielu, wielu wieków wstecz.
0: Po przerwie muzycznej przeniesiemy się najpierw do Krakowa, a potem do Warszawy i spróbujemy też przenieść się w czasie.

Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie.

jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

To Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której Magda i Sergiusz wędrują po różnych wyboistych duktach historii. I teraz przenosimy się w czasie do Krakowa. Wiesz, dlaczego Kraków był tak fajnym miastem do życia w XVII wieku na przykład, w XVI wieku, w XV, w XIV, w XIII, mam wymieniać dalej.

0: dalej. Proszę bardzo, w 12, w 11, w 10 przyłączono go do Polski w 990 roku i wtedy już był poważnym miastem, prawdopodobnie nawet miastem chrześcijańskim. Dlatego, że był częścią takiego księstwa wielkomorawskiego, a praktycznie rzecz biorąc bardzo, bardzo, bardzo dawno temu Kraków założono, nie wiadomo nawet kiedy. A wiesz, skąd się wzięła nazwa?
1: No skąd?
0: Od kruka. Tak przynajmniej twierdzą legendy. Tak jak gniezno się wzięło od gniazda orlego, tak słowo Kraków. Do dzisiaj mówimy, że co robi kruk?
1: Kracze.
0: Kracze, czyli krakanie. Ale i mi się podoba jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, podróżowaliście może kiedyś po Syrii? Ja niestety nie, natomiast palcem po mapie podróżowałem i jak miałem lat 12, 13, 14, strasznie fascynowałem się wyprawami krzyżowymi i wyobrażałem sobie właśnie te chwile, kiedy rycerze w XII, XIII wieku podróżują do Ziemi Świętej i tam był taki zamek, który był uznawany za największą twierdzę, najwspanialszą nie do zdobycia. Nazywał się Krak de Chevalier, czyli forteca kawalerów. Kawalerów mieczowych, joannitów. Krak. Krak to stare słowo, które znaczy forteca. Być może Kraków też był kiedyś fortecą, zwłaszcza, że był całkiem nieźle usadowiony właśnie na takim jurajskim, wapiennym wzgórzu. Jak patrzymy na rynek krakowski, który jest pewnej odległości od Wawelu, to zobaczymy, że on jest z trzech stron bardzo regularny. Taką ma, zresztą to jest największy rynek w Europie, ma 200 metrów na 200 metrów. I bardzo regularna jest zabudowa z trzech stron, taka siatka ulic, a z czwartej strony, tej strony od Wawelu, tam gdzie jest ulica Grodzka, to wszystko nagle burzy się cały porządek. Jakbyśmy spojrzeli z góry na Kraków, to zobaczymy taką gęstwinę uliczek, które przecinają się wcale nie pod kątem prostym. To jest właśnie świadectwo tego, że zanim Kraków dostał takie założenia miejskie, zresztą od świętej Kingi i jej męża Bolesława Wstydliwego, to w XIII wieku. To był takim miastem, które się w zupełnie naturalny sposób rozwijało. No potem tego oczywiście nie burzono. I dlatego ta siatka ulic dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Ale Kraków był fantastycznym miejscem, które było miejscem targowym. Zresztą podczas pierwszego opisania Polski, pierwszy podróżnik, który Polskę odwiedził, gdzie pojechał? Czy pojechał do Warszawy?
1: No nie, no tutaj muszę przyznać ci rację. Oczywiście pojechał do Krakowa.
0: A pamiętasz, jak się nazywał i kim był?
1: Ibrahim ibn Jakub, który był kupcem żydowskim, który przyjeżdżał tutaj na szlaki handlowe, ponieważ handlował z Bizancjum. I między innymi Kraków opisywał. Kraków i Pragę to były takie miasta, które według jego ówczesnych słów, a było to w X wieku, były oddalone od siebie o 3 tygodnie drogi. Wyobrażasz to sobie? Teraz z Pragi do Krakowa, Pragi czeskiej, to jest chwila, moment, samolotem czy samochodem, a on wtedy ze swoją karawaną juczną, gdzie przewoził różne towary, podróżował aż 3 tygodnie. No i opisywał, że Kraków to rzeczywiście takie piękne miasto z murami, z wieloma ludźmi, którzy na te place targowe przychodzą. Miasto królewskie.
0: A przez środek Krakowa przepływała Wisła. I w miejscu, gdzie dzisiaj jest ulica Dietla,
1: Planty Dietla
0: i ulica, tam była rzeka. I za tą rzekę właśnie przenieśli się Żydzi i mieszkali, założyli miasto Kazimierz, za Kazimierza Wielkiego oczywiście.
1: To była bardzo duża społeczność, która zresztą żyła przy królu i królowi pomagała administrować jego dobrami, na przykład kopalniami, które są w pobliżu Krakowa, jak na przykład świetna Wieliczka, kopalnia z olbrzymią, fantastyczną historią, którą można odwiedzać, którą każdy powinien odwiedzić, bo jest to miejsce niezwykłe. I rzeczywiście przeprowadzili się na tą drugą stronę Wisły,

0: do wsi nazywanej wówczas Wołów, a obecnie są to tereny Kazimierza, tyle że dawne koryto rzeki zamieniło się w ulicę.
1: A jak wyglądała Warszawa przed przyjazdem Zygmunta III Wazy i jego dworu?
0: Tak jak ci mówiłam, przyjechali tutaj kształtować ją jako miasto osadnicy z Torunia, czyli to już były tam poważne takie założenia miejskie. U nas w Warszawie to dopiero wszystko kiełkowało i te pierwsze założenia to są na terenie dzisiejszego Parku Ujazdowskiego i Zamku Ujazdowskiego. Tam był pierwszy pałac książęcy. Oczywiście ci, którzy mieszkają po drugiej stronie Wisły, na Brudnie, mówią, że to stamtąd są właśnie pierwsze ślady grodu osadnictwa, ale Brudno zostało włączone do Warszawy bardzo późno, więc nie można mówić o tym, że tam się rozwijało miasto, bo tam się rozwijało drugie miasto, które z czasem po wielu, wielu wiekach połączyło się dopiero z Warszawą. No a ci osadnicy z Torunia na terenach dzisiejszego Marienstadtu i na terenach, no praktycznie jak każda wycieczka przychodzi do Warszawy, ogląda Starówkę, staje pod kolumną Zygmunta, tam bardzo często te wycieczki się zaczynają, no to właśnie tam jest to takie serce Warszawy. Kiedy spojrzymy na Marienstadt nad Wisłą, no to to jest właśnie to miejsce, które należało do pochodzącego najprawdopodobniej z Torunia przybyłego z tymi osadnikami rycerza Warsza.
1: I stąd nazwa Warszawa?
0: I stąd właśnie nazwa Warszawa. Oczywiście jest przepiękna legenda o Warsie i Sawie, którzy byli rybakami i właśnie od nich, od ich imion pochodzi nazwa Warszawa, ale to tylko legenda. A prawda historyczna jest taka, że że były to tereny należące do Warsza, czyli Warszowe, czyli Warszawa. A ulica Miodowa, wiesz od czego pochodzi?
1: No prawdopodobnie tam były ule stały i...
0: Dobrze kombinujesz, ale mówiłam ci już o tych osadnikach z Torunia i ten miód dodawany do pierników, który pachniał na ulicy Miodowej, zostawił nazwę.
1: No to pięknie, ale wszyscy, mimo że Warszawa była takim miasteczkiem, wcale nie jest stolicą jeszcze w wieku XVI ani w wieku XV, to kiedy zaczęły się wolne elekcje, to stała się bardzo ważnym miastem, dlatego że tam właśnie ustanowiono, że będzie się taka szlachta, żeby wybrać króla. I to miasto elekcyjne całkiem nieźle prosperowało, dlatego że Kraków, pamiętasz ile miał mieszkańców, jak mówiłem? 20 tysięcy. Warszawa w 1595 roku, czyli na rok przed tą decyzją, którą podjął Zygmunt III Waza o przeniesieniu stolicy do Warszawy, miała również 20 tysięcy mieszkańców, czyli to były porównywalne miasta. A o Zygmuncie III Wazie powiemy po przerwie, bo naprawdę warto posłuchać. To była straszna historia.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Magda i Sergiusz wędrują po meandrach historii, ale również po całkiem prawdziwych ulicach. Dzisiaj po ulicach Warszawy i po ulicach Krakowa. I tropimy historię. A wiesz w ogóle dlaczego Zygmunt III Waza podjął tą decyzję brzemienną w skutkach, za którą my, krakowiacy, tak niespecjalnie go lubimy, czyli decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy?
1: Złośliwie bym powiedziała, że Kraków to jest miasto, w którym po prostu trudno żyć, bo wszystko się u was tam dzieje powoli, ale nie jestem złośliwa, więc chyba dlatego, że spalił mu się Wawel.
0: Spalił mu się. To wiesz co, nasz synek to może mówić, że coś, jak zrzuci szklankę ze stołu, że szklanka spadła. Sama spadła, nic się nie stało.
1: On zawsze tak mówi, to prawda.
0: Tak, natomiast Zygmunt III Waza tak naprawdę sam spalił ten Wawel. Dlatego, że robił eksperymenty alchemiczne. Zygmunt III Waza...
1: Był alchemikiem? Przecież to w Pradze było Złota Uliczka pełna alchemików. To tamtejszy król był owładnięty chęcią tego, żeby ołów zamienić w złoto albo odkryć kamień filozoficzny.
0: XVI wiek to w ogóle był taki bardzo ezoteryczny, czyli czarodziejski wiek. Władcy mieli, nie tylko Zygmunt III Waza, ale praktycznie rzecz biorąc chyba wszyscy władcy mieli takie obsesje, ponieważ nauka w tamtym czasie bardzo się mocno posuwała do przodu, to wierzono, że jeżeli jeszcze trochę popracujemy, to może nam się uda na przykład zamienić ołów w złoto, zwłaszcza, że

0: było mnóstwo czarnoksiężników, którzy obiecywali to i nawet robili pewne czarodziejskie sztuczki, żeby omamić na przykład władców, którzy im dawali wtedy dużo pieniędzy, żeby te eksperymenty prowadzili. No ale żadnemu się to nie udało. Ale król Zygmunt III Waza był bardzo niezwykłą postacią i naprawdę jak na naszego króla był wyjątkowy. Kiedy wystarczy powiedzieć, że był chyba jedynym królem Polski, który się urodził w więzieniu.
1: No, to rzeczywiście niespotykane.
0: Urodził się w 1566 roku, a jego rodzice, czyli Jan III, nie Sobieski, tylko Jan III Waza i Katarzyna Jagiellonka, siostra Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z dynastii Jagiellonów, zostali porwani przez brata króla Jana III, Eryka XIV, który panował w Szwecji. Mówiono o nim, że był szalony. Porwał ich z Rzeczpospolitej, gdzie mieszkali i zabrał ich do takiego zamku pod Sztokholmem. Podobno Katarzyna Jagiellonka...
1: I tam uwięził.
0: Tam uwięził. I Katarzyna Jagiellonka podobno miała możliwość, ten Eryk XIV chciał okazać jej łaskę i powiedział: proszę bardzo, możesz wracać do swojego Krakowa. Ale ona powiedziała: nie, zostanę przy mężu. No i tam zamieszkali, w tym zamku, gdzie uwięziono Jana Wazę. No i tam właśnie w więzieniu urodził się mały Zygmuś. Był protestantem, ale już zaczęto wtedy myśleć, że dobrze by było, żeby, ponieważ Zygmunt August umarł bezpotomnie, dobrze by było, żeby ten mały Zygmunt został katolikiem, bo wtedy będzie miał szansę na polski tron. No i tak też się stało. Bardzo mocno optowała za nim Anna Jagiellonka, czyli taka bardzo ważna postać w XVI wieku w Polsce, która była żoną Stefana Batorego. Tak samo była królem, była jedną z dwóch kobiet, które zasiadły na polskim tronie. Pierwszą była Jadwiga, żona naszego jednego z największych królów, czyli Władysława Jagiełły, a drugą właśnie Anna Jagiellonka, która została wybrana królem. Szlachta słuchała się jej. Kiedy wybrano najpierw jako pierwszego elekcyjnego króla, króla francuskiego, Henryka Walezego, to był zły wybór. On szybko uciekł do Francji.
1: Tak, to był chyba najgorszy wybór.
0: Potem wybrano króla, jako króla, księcia siedmiogrodzkiego, czyli Isztwana Batorego, zwanego u nas Stefanem Batorem, który rządził dość krótko, około 10 lat, ale był uważany za najlepszego polskiego króla. I był taki rzeczywiście majestat, od niego promieniował. I potem po śmierci Batorego było przez 2 lata takie bezkrólewie. No i zastanawiano się, kogo wziąć na polski tron. Może Maksymiliana Habsburga, żeby się związać z tym potężnym rodem Habsburgów z Wiednia. No ale to trochę niebezpieczne, no bo oni są tacy trochę za potężni. No, car Iwan Groźny też chciał zostać polskim królem. No ale tego Polacy nie bardzo chcieli. Natomiast pomyśleli sobie, że mamy wspólnego wroga ze Szwecją. Właśnie Rosję. Więc może by wziąć syna króla szwedzkiego, bo wtedy Jan III już był królem Szwecji po swoim tym szalonym bracie. Więc może by wziąć najstarszego syna Zygmunta, zwłaszcza, że jest dobrym katolikiem, a jego matka jest z rodu Jagiellonów. No i Anna Jagiellonka, czyli jego ciocia, powiedziała, że to jest bardzo dobry wybór. No i 21-letni Zygmunt III Waza przyjechał do Krakowa i został, najpierw w ogóle został oczywiście wybrany w Warszawie, no bo tutaj wybierano królów. No i później przyjechał najpierw do Gdańska, tam podpisał te wszystkie pakta konwenta, które trzeba było podpisać. Pojechał do Krakowa, żeby odbyła się formalna koronacja. Oczywiście gdzie? W Wawelskiej katedrze. No jasne, to jest najważniejszy kościół w Polsce. No i szczerze mówiąc, szlachta jak go zobaczyła, to nie była zachwycona. Dlatego, że w przeciwieństwie do emanującego w ogóle majestatem królewskim Stefana Batorego, Zygmunt był bardzo powściągliwy. Jak go o coś pytano, zamiast odpowiadać od razu z majestatem królewskim, to najpierw pytał się swoich doradców, rozważał wszystko, był cichy, więcej milczał, mniej mówił. Szlachta chciała mieć króla takiego swojego ojca, pana. A on pochodził ze Szwecji.
1: Miał taką szwedzką, skandynawską powściągliwość.
0: Dokładnie tak. Miał taką naturę, że zawsze chciał coś przemyśleć. Był, i na pewno był takim introwertykiem. Grał na klawesynie, grał w karty, uwielbiał grać w karty, grał w piłkę. Był bardzo usportowiony, jakbyśmy powiedzieli. A potem, kiedy zaczęły się rodzić jego dzieci, miał w sumie 12 dzieci, bardzo je kochał i szokował szlachtę, dlatego że na przykład jak już mieszkał w Warszawie, to wychodził przed zamek królewski w Warszawie razem ze swoimi

0: dzieciakami i puszczał latawce. Albo bawił się z dziećmi. Czegoś takiego naprawdę wcześniej nie było.
1: Chyba nie do pomyślenia było w królewskich rodach, żeby tak się z dziećmi bawić i tak się nimi zajmować, a nie oddawać gdzieś na wychowanie.
0: No właśnie. Więc on bardzo, bardzo kochał swoje dzieci. Zresztą królewicz Władysław, jako najstarszy syn, uratował mu życie. I to właśnie gdzie? W Warszawie.
1: No i pięknie mu się odwdzięczył za tą ojcowską miłość, bo tak jak mówiłeś, król wychodził z dziećmi przed zamek, żeby puszczać latawce, ale nie tylko. On też, kiedy chodził na coniedzielną mszę świętą, nie chciał modlić się w królewskiej kaplicy w zamku, tylko chciał być razem ze swoim ludem, razem z warszawiakami i dlatego chodził zwyczajnie po ulicy do katedry świętego Jana i tam w królewskich ławach, ale modlił się razem ze wszystkimi mieszkańcami. No ale pewnego dnia to go zgubiło, dlatego że podczas tego przejścia z zamku do katedry króla zaatakował pewien szalony szlachcic, który...
0: Michał Pożarski.
1: Piekarski. Michał Piekarski.
0: Piekarski.
1: Który był niezadowolony z pewnych decyzji dotyczących własności ziemskich, ale poza tym był szalony. A wtedy królewicz Władysław wskoczył w obronie ojca, zasłonił go, dzięki temu uratował ojcu życie.
0: A do dzisiaj świadectwo tego możemy oglądać, dlatego że jak się idzie od Zamku Królewskiego w stronę katedry, to ulicą Kanonią, to trzeba popatrzeć do góry i zobaczymy taki korytarz, który idzie nad ulicą.
1: Od zamku do katedry, dlatego że po tamtym wydarzeniu król nadal nie zrezygnował z tego. Nie zamknął się w kaplicy zamkowej, nadal chodził na mszę, ale chodził już tajnym królewskim przejściem, takim zamkniętym, zabudowanym korytarzem, który rzeczywiście takimi arkadami ponad brukowanymi uliczkami przebiegał.
0: A po przerwie spróbujemy przekonać się, jak można byłoby zachęcić Krakusów, żeby polubili Warszawę, a warszawiaków, żeby pokochali Kraków.

0: Polak Mały.
1: To Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której wędrujemy po polskich ścieżkach, szukając różnych tajemnic historii. I staramy się my, czyli Krakus Sergiusz i warszawianka Magda, staramy się pogodzić dwa zwaśnione...
2: Nie, my nie staramy się pogodzić ze sobą. A, dwie zwaśnione opcje, no tak.
1: No, widzę, że tutaj jakaś zadra jest. Ja sercem na dłoni podchodzę. Mówię, dobrze, jesteś ze stolicy Mazowsza, w porządku. Jesteś z miasta, które uważa, że od zawsze było stolicą Polski, a zostało stolicą Polski tak naprawdę oficjalnie, wiesz kiedy? W 1922 roku.
2: No to już są jakieś wolne żarty.
1: Przepraszam cię bardzo. W pierwszej konstytucji powojennej dopiero jest napisane, że stolicą Polski jest Warszawa.
2: No ale dobrze, miałeś mi powiedzieć coś takiego, co sprawi, że zakocham się w Krakowie?
1: Oczywiście. Jakbym chciał wziąć cię na romantyczny wyjazd do Krakowa, ale również taki, w którym moglibyśmy troszeczkę pochodzić po mieście i zobaczyć ciekawe rzeczy, to pokazałbym ci rzeczy, których w Warszawie nie zobaczysz, a które naprawdę
2: smoka?
1: Każdy musi zobaczyć. Wiem, że smoki w Warszawie są, jakieś bazyliszki, natomiast nie macie Leonarda da Vinci. My mamy najpiękniejszy obraz Leonarda da Vinci, czyli damę z łasiczką, która jest z kolekcji Czartoryskich, a teraz można ją oglądać na Wawelu. Na pewno wziąłbym cię na Wawel, pokazałbym ci piękną katedrę, w której koronowali się królowie i w której krypcie pochowano największych, najbardziej dostojnych Polaków. Na pewno pokazałbym ci przed drzwiami katedry zawieszone kości mamuta. To taka ciekawostka. Dlatego, że my w Krakowie zawsze...
2: Wy, krakowianie, macie naprawdę dziwne pomysły.
1: Mamy dziwne pomysły, ale fajne, przyznaj. Zabrałbym cię na pewno na rynek krakowski, gdzie jest piwnica pod Baranami, gdzie można posłuchać do dzisiaj fantastycznych piosenek, dlatego, że Kraków jest cały rozśpiewany. Zabrałbym cię do Krokę, czyli na Kazimierz Krokę, to po języku jidysz był, tak mówi się, na Kraków. I tam wieczorami można też posłuchać muzyki na żywo, fantastycznej. Można zjeść czulent, można odetchnąć taką atmosferą niespotykaną w Polsce. Myślę, dlatego że to jest taka międzynarodowa atmosfera, dlatego że do Krakowa przyjeżdża cała masa gości z całego świata. Myślę, że by ci się spodobało. A czym nie chcesz zaskoczyć w Warszawie, warszawianko?
2: W Warszawie wzięłabym cię na wycieczkę na Starówkę.

0: mimo że nasza starówka wcale nie jest taka stara, dlatego że została po zniszczeniach wojennych i po zniszczeniu w Powstaniu Warszawskim 1944 roku została odbudowana dopiero w latach 50. XX wieku. I to był taki moment, kiedy przez dwa lata, od 1952 do 1954, kilkudziesięciu architektów i całe rzesze murarzy i robotników stawiały na nowo Stare Miasto, tak jak wyglądało przed wojną, a były bardzo dokładne plany architektoniczne, które dzięki Janowi Zachwatowiczowi, który tuż przed wojną, w latem 1939 roku, razem ze swoimi studentami zrobił dokładną inwentaryzację, czyli sporządził dokładne plany Warszawy. I dzięki temu odbudowano starówkę dokładnie tak, jak wyglądała kiedyś. Są oczywiście takie drobne żarty, na które architekci sobie pozwalali, które pokazują, że to była odbudowa lat 50., a nie jakieś zamierzchłe wieki, więc pokazałabym Ci takie ciekawostki, jak na przykład amorki, które mają w ręku kielnie, czyli takie narzędzie budowlane. I pokazałabym Ci taką tablicę, która upamiętnia to, że w 1980 roku ta nasza całkiem nowa starówka została wpisana w listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. A wiesz, że na tą listę trafiają naprawdę wyjątkowe miejsca. Wydawałoby się, że taka nowa starówka z lat 50. nie powinna się tam znaleźć, ale znalazła się właśnie dlatego, że została tak wiernie odtworzona.
1: A wiesz, że moja babcia pracowała przy odbudowie starówki? Babcia była wprawdzie ze Lwowa, była lwowianką, ale po wojnie znalazła się w Polsce i jako 20-letnia dziewczyna pojechała do Warszawy, dlatego że był taki apel w radio, zresztą ogłoszony w polskim radio, żeby młodzież z całej Polski przyjeżdżała do Warszawy, żeby odbudować stolicę. I moja babcia wsiadła do pociągu, przyjechała do Warszawy i przez rok pracowała przy odbudowie Warszawy. Mówiła, że z tak ogromnym entuzjazmem odbudowywano miasto. Nikt się nie pytał o pieniądze, wszyscy pracowali za miskę zupy i byli szczęśliwi, że mogą odbudować miasto, które rzeczywiście na mocy rozkazu samego Hitlera miało zniknąć z powierzchni ziemi.
0: No i potem zabrałabym Cię do Muzeum Powstania Warszawskiego, żebyś zrozumiał to poświęcenie i tą wielką historię, która spowodowała, że Warszawa wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Nie jest tym Paryżem Północy, którym nazywano ją przed wojną. I w tym muzeum pokazałabym Ci nie tylko wielki samolot Liberator naturalnej wielkości, który jest tam zawieszony ponad salą. Cała wystawa jest bardzo ciekawa, multimedialna i naprawdę niezwykle interesująca, więc wsiąklibyśmy tam co najmniej na 3 godziny, żeby tą pasjonującą historię poznawać. Potem zabrałabym Cię na ulicę Warszawy, żebyś zobaczył to, jak ta historia wygląda w rzeczywistości. W centrum miasta nadal są uliczki, jak na przykład Nowogrodzka, okolice Teatru Roma, gdzie są te stare, dawne kamienice, takie jak były przed wojną. A tuż obok jest wielki plac Defilad, który pokazuje miejsce, które zostało kompletnie po wojnie wyburzone, dlatego że te kamienice można było odtworzyć, odrestaurować, ale nie, zrobiono wielki plac, postawiono Pałac Kultury. Zabrałabym Cię na 30. piętro Pałacu Kultury. Warszawiacy mówią, że to jest miejsce, z którego jest najpiękniejszy widok w Warszawie, nie tylko dlatego, że rzeczywiście można patrzeć bardzo daleko, aż po horyzont, ale też dlatego, że jak mówimy, jest to jedyne miejsce, z którego nie widać Pałacu Kultury i dlatego ten widok jest taki piękny. A na koniec zabrałabym Cię do łazienek. Nie macie czegoś takiego w Krakowie. To jest piękny park założony w obecnym kształcie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który łazienki ukochał sobie najbardziej na świecie. Tam jest piękny pałac na wyspie, wiele zabytkowych budynków. Przede wszystkim miejsce, w którym pod pomnikiem Chopina latem odbywają się fantastyczne chopinowskie koncerty plenerowe. I to jest coś, co ściąga tutaj ludzi z całego świata. Z Japonii przyjeżdżają, przylatują te tysiące kilometrów do nas turyści, którzy siadają na trawie między biało-czerwonymi różami i słuchają tych mazurków i polonezów.
1: A wiesz, które miejsce

0: W Warszawie lubię najbardziej Muzeum Narodowe. A wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że tam są najpiękniejsze obrazy Jana Matejki i Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego.
1: Czyli Krakusów.
0: Mam wymieniać dalej? Dlatego, że rzeczywiście...
1: Proszę bardzo, nawet w Warszawie potrafisz sobie swój mały Kraków odnaleźć.
0: Możecie pochwalić się Chopinem, to prawda. Natomiast jeżeli chodzi o malarzy, to krakowska szkoła to jest jednak absolutna rewelacja. No dobrze, ale...
1: No ale zakochałeś się trochę w tej Warszawie?
0: Tak, zakochałem się w tej Warszawie, ale najbardziej lubię to, jak jeździmy do Krakowa w weekendowe popołudnia, jak wchodzimy do kafejek krakowskich, to okazuje się, że połowa gości to są warszawiacy. Dlatego, że warszawiacy tak naprawdę mówią oficjalnie, że nie lubią tego Krakowa, ale jeżdżą do Krakowa, kiedy tylko mogą, żeby odetchnąć tą atmosferą.
1: No naszemu synkowi w Krakowie jeździmy pokazać właśnie smoka wawelskiego, bo my tutaj w Warszawie mamy co prawda bazyliszka, ale jest to taki mały smok, a w Krakowie jest bardzo, bardzo porządny, pod Wawelem, nad Wisłą stoi i nawet zionie ogniem. To na naszym synku rzeczywiście robi duże wrażenie.
0: Tak jak duże wrażenie na Zygmuncie III Wazie zrobił wielki pożar, który sam wywołał, potem przeniósł stolicę do Warszawy. No i tak mamy dzięki temu nie jedną stolicę, a dwie. Żegnamy się z wami. Do usłyszenia.
2: Było miasto, co niczego się nie bało, a niewiele jest na świecie takich miast, co umiało grozie w oczy spojrzeć śmiało, co sięgało dumnym czołem aż do gwiazd. Było miasto, co uśmiechać się lubiło i humoru nie traciło w chwilach złych. Śmiech w tym mieście ducha krzepił i był siłą, choć zdarzało się, że dźwięczał poprzez łzy. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, o niej śpiewam i ją sławię, bo ją znam. Znam ulice, kamienice, zwykłych ludzi, robotników, robotnice. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, refren prosty, każdy zapamięta sam. Podchwycicie, zanucicie, miastu sława, niech Warszawa żyje nam. Było miasto, które wolność pokochało i walczyło o nią, wie to miesiąc maj. Miasto, gdzie szedł lud na odsiecz ideałom, kiedy klęski nawiedziły jego kraj. Było miasto, mile miasto, moje miasto, najwspanialsze, najzuchwalsze z wszystkich miast, co umiało przeciwstawiać się najazdom. Miasto bastion, choć bez bunkrów i bez baszt. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, o niej śpiewam i ją sławię, bo ją znam. Znam ulice, kamienice, zwykłych ludzi, robotników, robotnice. Tę piosenkę o Warszawie śpiewam wam, refren prosty, każdy zapamięta.

do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest

a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest teatr.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieciom.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło?
0: Zgadłeś, drogi

0: śmiertelne buchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory. Ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki.
1: Zatkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym much.

0: Jądrze torcerowe cutacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Wakacje z duchami.
3: Zaczynamy właśnie teraz. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, na zegarach 18, 20 dzień lipca, wakacje w pełni i wakacje z duchami coraz bardziej nam się rozkręcają w Polskim Radiu Dzieciom. Poznajemy kolejne przedziwne, tajemnicze, niedopowiedziane postaci i próbujemy wpleść je w jakąś opowieść, historię, a może opowiadanie, czy prawdziwe, czy nie, któż to wie. A dzisiaj spotkamy się z istotami, a przynajmniej będziemy próbować spotkać się z istotami, które nie żyją na ziemi, które żyją gdzieś daleko od nas, które nie wiadomo tak naprawdę, czy istnieją. Zostańcie z nami, zaczynamy wakacje z duchami.
4: Pan Marcin plecie androny.
5: Z czego plecie?
4: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy, wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby

Naukowcy twierdzą, że UFO nie istnieje, że ufolutki to tylko stwory naszej wyobraźni, to tylko postaci i bohaterowie z książek, z wierszy albo z piosenek takich jak ta, którą usłyszymy za chwilę, której głównym bohaterem będzie właśnie UFO, ale jak mielibyśmy odpowiedzieć na te wszystkie sytuacje w różnych miejscach na Ziemi, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci, w których ludzie odkrywali jakieś przedziwne latające spotki, mniejsze, większe lub średniej wielkości. Jak mamy odpowiedzieć w takim razie na to, co wydarzyło się około 80 lat temu w przedziwnym, słynnym amerykańskim miasteczku Roswell, gdzie ponoć ludzie spotkali kosmitów? Jak mielibyśmy odpowiedzieć na setki podobnych wątpliwości, które narosły przez dziesięciolecia? No właśnie, postawmy sobie dzisiaj takie pytanie i spróbujmy się zastanowić, czy UFO istnieje, czy ufolutki były kiedyś na Ziemi, a może będą, a może są już teraz? Co wy o tym myślicie? Mam pełną głowę pomysłów i pełną głowę przemyśleń na ten temat, ale też pełną głowę wątpliwości i znaków zapytania, czy UFO istnieje, czy jednak nie. 22 645 20 55. Dzisiaj będziemy próbowali zbierać informacje dotyczące ufolutków i spróbujemy też stworzyć historię, w której głównymi bohaterami będzie UFO lub właśnie kosmici, ufolutki, jak nazwać te istoty pozaziemskie, które są, czy ich nie ma? I co wy o tym wszystkim myślicie? Macie 4 minuty, by dojść do jakichś pierwszych wniosków w trakcie trwania piosenki Majki Jeżowskiej UFO Buffo. Śpiewamy i się zastanawiamy, czy UFO istnieje.

UFO, bufo, taki był tytuł piosenki Majki Jeżowskiej. A czy UFO tak naprawdę istnieje? Próbujemy sobie rozwiązać i rozwikłać dzisiaj tę zagadkę i to pytanie, odpowiedzieć sobie na nie. Nie wiem, czy wiecie, co to tak naprawdę oznacza UFO. To jest skrót od angielskiego zwrotu niezidentyfikowany obiekt latający, chociaż dzisiaj naukowcy częściej używają określenia nie UFO, a UAP, UAP, czyli niezidentyfikowane zjawiska anomalne. Jakie trudne słowo. Anomalne, czyli takie nie mające nic wspólnego z tym, co takie zwyczajne i codzienne w przyrodzie i w obserwowanym świecie. Jeśli więc ktoś widzi coś dziwnego na niebie i nie potrafi tego rozpoznać, czy to jest jakaś zagubiona kometa, gwiazda, która gdzieś się zaplątała na naszym niebie, czy to jest właśnie to UFO albo UAP, UAP? A może to wcale nie oznacza tego, że kosmici istnieją? Sam nie wiem. Ciekaw jestem, co o tym wszystkim myśli Wandzia. Dzień dobry, Wandziu. No właśnie, gdzie jest Wandzia? Wandzi nie ma już z nami. Wandzia dzwoniła i już nie dzwoni. A myślałem, że będzie odpowiadać na to pytanie. Nieźle się zaczyna ta dzisiejsza audycja. Mam nadzieję, że w tym przerwaniu połączenia z Wandzią palców nie mieszało UFO. Żeby się o tym przekonać,

Dzwońcie proszę do nas 226452055, bo w ten sposób, jeśli ktoś z was się do nas dodzwoni, albo najlepiej Wandzia raz jeszcze, to my z Darią sprawdzimy, czy to była tylko chwilowa anomalia, czyli odstępstwo od normy, jeśli chodzi o naszą linię telefoniczną i połączenie, i jakość, i moc połączenia. Czy gdzieś tu się zawieruszyły jakieś ufolutki i kosmici? Sam nie wiem, co o tym myśleć. UFO jest wszędzie dzisiaj dookoła nas, tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo na setliście, w setliście mamy prawie same piosenki o ufolutkach. Przed chwilą było UFO Buffo, a teraz ja i UFO z płyty Strachy, Zmory i Upiory. A czy ktoś z was rozważa, że UFO może naprawdę istnieć? Co o tym myślicie?

0: Uff, jest, odetchnąłem z ulgą. To była tylko chwilowa awaria, może chwilowy kłopot z naszą linią telefoniczną, może chwilowe zawirowania gdzieś właśnie w przestrzeni dotyczącej telefonicznych linii w całym kraju, ale już jest wszystko w porządku, to nie było UFO. Wandzia jest z nami i teraz ją usłyszymy wszyscy. Dzień dobry, Wandziu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Poznania.
0: Z Poznania. Jaka jest pogoda teraz, w tym momencie właśnie, w Poznaniu?
1: No to gorzej w sercu, bo teraz jest słońce, a za chwilę widzę, że zacznie lać.
0: Że zacznie lać, tak?
1: Mhm.
0: O, tylko będę prosił, żebyś mówiła tak ze 3 razy głośniej, bo ja tak nie wiem, na to lewe ucho jakoś słabo słyszę ostatnio. Zgoda?
1: Okej.
0: O, teraz świetnie. Wandzia? Słuchaj, czy UFO istnieje?
1: Moim zdaniem tak, bo widziałam w nocy.
0: Kiedy? Wczoraj? Wczoraj w nocy?
1: Wczoraj

0: i teraz widzę na niebie.
1: Ty chyba żartujesz, w Poznaniu na niebie jest UFO?
0: No, teraz jest chyba właśnie za chmurami.
1: No to poczekaj, to ja muszę się rozłączyć i zadzwonić do jakiejś organizacji najważniejszej, która bada UFO w Polsce. Poczekasz na linii? To jest żart, okay. to jest żart, czy to jest prawda? Naprawdę w Poznaniu na niebie teraz jest UFO?
0: No jest, no jest.
1: Jak ono wygląda?
0: Było takie zielone ufoludek.
1: Ale to sam ufoludek chodzi po chmurach? Bez statku kosmicznego?
0: Nie, statku. Ale tak szybko przemknął, że prawie go nie zobaczyłem. Tylko widziałem jakiś zielony ślad.
1: A zdążył do ciebie pomachać prawą łapką lub lewą? Czy on ma więcej łapek, rączek, nóżek?
0: Stopą.
1: Pomachał do ciebie stopą? Jaki niegrzeczny. Prawą czy lewą? Czy właśnie ma ich wiele?
0: Ma ich wiele, ale drugą z lewej strony.
1: Drugą z lewej strony, już nic nie rozumiem, ale chyba przyznasz, że troszkę niegrzeczny ten ufoludek, bo macha się rączką, a nie nóżką, a nie stópką, prawda?
0: Prawda.
1: A czy zdążyłaś ustalić, jak on ma na imię?
0: Tego to nie wiem.
1: Tego to nie wiesz, ale poczekaj, ja się muszę bardzo skupić, bo ty powiedziałaś, że przed chwilą ten ufoludek przelatywał w statku kosmicznym nad Poznaniem, ale wcześniej powiedziałaś, że wczoraj w nocy też widziałaś UFO na niebie, nad Poznaniem też, tak?
0: Tak.
1: I to był ten sam...
0: Ale
1: to był
0: ten dzisiaj sam ufoludek? Przeczuwam... Słucham?
1: To był ten sam ufoludek co dzisiaj, czy zupełnie inne UFO?
0: Zupełnie inne, ale czuję, że dzisiaj ten sam, co wczoraj był w nocy, wejdzie do mojego pokoju.
1: Nie, ja się
0: rozłączam. Jestem tego niemal pewna.
1: Ja się rozłączam, ja już nie mogę tego słuchać. Po prostu ciarki przechodzą po całym ciele. Naprawdę przyjdzie ufoludek? Przyjedzie? Przyleci do ciebie, do domu?
0: No chyba tak.
1: I ty tak spokojnie o tym mówisz? Bez grama przestrachu czy przerażenia?
0: A miałam by się bać?
1: No nie wiem, to ty mi powiedz.
0: Jeszcze nie boję tam.
1: Czyli to oznacza, że ten ufoludek był już kiedyś u was w domu?
0: No był i to chyba ze 100 razy.
1: To ja już też przestaję się teraz bać. To ja już rozumiem, to jest taki zaprzyjaźniony ufoludek z tobą, Wandziu, i z twoją całą rodzinką, tak?
0: Tak. Chociaż rodzice nie wiedzą, że przychodzi do nas do domu.
1: To tylko ty wiesz?
0: Tak.
1: No ale to może rodzice też chcieliby go poznać. Jeżeli dzisiaj ten ufoludek do ciebie przyjdzie, to może zaproś go na herbatkę, taką, którą wypijecie razem wszyscy z rodzicami, może jakieś ciasteczko też przegryzie, czy on takich rzeczy nie je?
0: Raz go zaprosiłam i się zdziwiłam, bo musiałam mu dać, nie chcę mówić, bo to obrzydliwe jest.
1: Coś innego do jedzenia, tak?
0: Tak, to było bardzo obrzydliwe.
1: To nie mów, niech to pozostanie tajemnicą tego ufoludka, ale skoro on już kilka razy czy kilkadziesiąt razy był u ciebie w domu?
0: Kilkadziesiąt.
1: To ty nie wiesz nadal, jak on ma na imię?
0: No wiem, tylko tamten był inny. Bo mój ma dwa oczy, a tamten miał jedno oko.
1: No ale rodzice nadal nic nie wiedzą o tych twoich ufoludkach, tak?
0: No wiedzą tylko, że przychodzi do mnie do domu ktoś, kto ma na imię Marek.
1: Ufoludek Marek. Czy ten ufoludek jest cały zielony od stóp do głów?
0: Nie, stopy ma tęczowe.
1: Stopy ma tęczowe. Czy on chodzi, czy skacze, czy fruwa, czy lata?
0: On pływa. On pływa w powietrzu. No i też się porusza swoim statkiem.
1: A gdzie ty teraz jesteś, Wandziu?
0: W samochodzie.
1: Zaraz, jak jesteś w samochodzie, to z kim w

0: tym samochodzie jedziesz?
1: Tatą.
0: To tata wszystko słyszy.
1: I ufoludek.
0: I ufoludek jest z wami?
1: No tak, ale właśnie uciekł.
0: To ja już się trochę pogubiłem w tej historii, ale brzmi naprawdę intrygująco. Czy to oznacza, że twoim zdaniem ufoludki naprawdę istnieją?
1: Tak.
0: A czy ja mogę na chwilę jeszcze z twoim tatą porozmawiać?
1: Tak.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Czy pan tego ufoludka też widział, czy nie?
2: Widziałem już tylko jego cień, jak uciekał. On tylko do Wandzi przychodzi.
0: Oho, no to u was jest po prostu jak na planie jakiegoś kosmicznego filmu, prawda?
2: Dokładnie tak, ale na szczęście żadnych szkód nie ma, więc chyba to przyjazny ufoludek.
0: Uff, no to dobrze. A czy wiadomo, z jakiej planety pochodzi ten ufoludek? Z Marsa, z Wenus, z Jowisza, z Saturna, czy w ogóle z takiej, której nazwy nikt z ludzi nie zna?
1: On pochodzi z Kartu.
0: Ach, z Kartu.
1: Tak bym powiedział.
0: Rozumiem. No to wszystko już wyjaśnia. Właśnie, Daria mi podpowiada, czy moglibyście podesłać nam zdjęcie, bo my chcielibyśmy wrzucić zdjęcie tego ufolutka na nasze media społecznościowe.
1: Jak nam się uda go złapać, bo on nie lubi za bardzo fotek.
0: No ale
1: więc będzie szybko uciekał.
0: No ale
1: jak się uda go złapać, to...
0: Ale to Wandziu, a możesz mu przekazać, że u nas w studiu Polskiego Radia dzieciom są przecież krasnoludki i krasnoludki chciałyby zobaczyć, jak wygląda ich kuzyn z kosmosu, czyli taki ufoludek. Poprosisz go?
1: No poproszę go, ale nie wiem, czy on będzie tak śmiały, bo nawet mnie się na początku.
2: To może Wandziu namalujesz taką pracę z tym ufolutkiem,
0: no właśnie,
2: jak on wygląda?
0: Chciałem to zaproponować, bo skoro on nie lubi zdjęcia, ma prawo nie lubić, bo nie każdy lubi się fotografować, to może prześlesz do nas na naszą skrzynkę mailową dzieci@polskieradio.pl, jak ten ufoludek wygląda, jak go zapamiętałaś. Co ty na to?
1: Tak.
0: Uff, dziękuję. Będę
1: tego rysowała prawie tak samo, bo dzisiaj jeszcze z nim zobaczę. Może rano go narysuję, albo wieczorem. I narysuję tą planetę, bo mi przysłał na aparacie jej zdjęcie.
0: Całą planetę ci sfotografował i przysłał?
1: Tak.
0: A jak ona wygląda? Bardzo podobna do Ziemi, czy zupełnie inna?
1: Zupełnie inna.
0: Czyli nie jest kulą, tak jak Ziemia?
1: Nie.
0: A jaka jest?
1: Ona jest taka, nie wiem... kształcie... Nie da się tego opisać.
0: Nie da się opisać. To wyślij proszę zdjęcie tej planety i koniecznie rysunek tego ufolutka. Zgoda?
1: A może być... Mogę narysować za tym ufolutkiem tę planetę, bo tak nie wiem, czy z aparatu da się wysłać.
0: Oczywiście, że tak. Ja też zdaję sobie sprawę, że to mogą być ściśle tajne informacje, jeżeli chodzi o takie zdjęcie tej planety, więc obrazek, rysunek jak najbardziej nam wystarczy. Tak się umawiamy? dzieci@polskieradio.pl. Cóż to była za niesamowita rozmowa, Wandziu, z tobą i twoim tatą. Pozdrawiam was serdecznie i chcę ciebie jeszcze, Wandziu, zapytać, kogo ty chcesz pozdrowić, chociaż już się domyślam kogo.
1: Ufolutki i cały świat i całe Polskie Radio Dzieci.
0: A my serdecznie pozdrawiamy z Darią ciebie i jak ten ufoludek do ciebie dzisiaj przyjdzie, a tata zauważy jego cień, to pozdrów go od krasnoludków z Polskiego Radia Dzieciom i ode mnie i od Darii też. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Coś niesamowitego. Te informacje, które przekazała nam Wandzia przed chwilą, każą myśleć o tym, że nad Poznaniem krąży gdzieś teraz statek kosmiczny z ufolutkiem. Ile w tym prawdy, a ile fantazji? Któż to wie? Któż też wie, co się zdarzyło prawie 100 lat temu w miasteczku Roswell w Stanach Zjednoczonych? To było mniej więcej tak jak teraz. Był lipiec i pewien rolnik, William Brazel, zauważył na swojej ziemi coś bardzo dziwnego. Leżały tam porozrzucane

kawałki jakiegoś niezidentyfikowanego, niezwykłego materiału. Bardzo cienkie, bardzo błyszczące, a jednocześnie lekkie, trudne do przerwania. Wyglądały inaczej niż taka cienka blacha, albo inaczej niż cienki kawałek drewna. I nikt nie wiedział, co to jest. Ten rolnik, William Brazel, zebrał kilka fragmentów tego niezidentyfikowanego materiału i zgłosił sprawę lokalnym władzom. I wtedy właśnie zdarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Słuchajcie nas uważnie, żeby dowiedzieć się, co miało miejsce w 1947 roku w miasteczku Roswell w Stanach Zjednoczonych. A ja nadal ponawiam mój apel. Pomóżcie mi rozwiać wątpliwości, pomóżcie mi dołożyć kamyczek do mojej wiedzy na temat kosmosu i kosmitów. Czy UFO istnieje, czy nie? Czy Wandzia mówiła prawdę, czy trochę fantazjowała? Jak to wszystko ogarnąć rozumem? 226452055. No chyba, że ktoś z was, tak jak Wandzia, widział dziś nad Poznaniem lub kiedyś, gdziekolwiek indziej, statek kosmiczny z ufolutkami i wie, jak one wyglądają, to niech natychmiast prześle nam ich zdjęcie. Albo chociaż rysunek przedstawiający ich oblicze. dzieci@polskieradio.pl. Czekamy z dreszczykiem emocji i słuchamy kolejnej piosenki, tym bardziej tymczasem i tym razem będziemy uciekać, ale tylko na chwilkę, będziemy uciekać na Marsa.

była ucieczka na Marsa, ale my póki co zostajemy na Ziemi. Tu jest zdecydowanie bezpieczniej niż na Marsie, a Mars będzie jednym z tych miejsc, o których dzisiaj też sobie porozmawiamy, ale jeszcze przez kilka chwil zostańmy w amerykańskim miasteczku Roswell, gdzie prawie 100 lat temu żołnierze z pobliskiej bazy wojskowej

0: wojskowej, bazy, która była w odległości kilkunastu kilometrów od tego przedziwnego miejsca, w którym ten rolnik, o którym wam opowiadałem wcześniej, znalazł jakieś dziwne fragmenty niezwykłego materiału. Dzień później, po tym zdarzeniu, żołnierze z tej pobliskiej bazy wojskowej wydali oświadczenie, wydali informację, taki komunikat, który usłyszała cała Ameryka. Przecież Stany Zjednoczone to jest naprawdę olbrzymi kraj. Ta informacja dotarła prawie do każdego domu. Napisano w tym oświadczeniu, że wojsko odzyskało latający dysk. Ludzie byli naprawdę oszołomieni, nie wiedzieli, co o tym wszystkim myśleć. No bo czy naprawdę znaleziono wtedy statek z kosmosu? Przecież nikt nigdy wcześniej nic takiego nie odkrył. I tu stawiamy przecinek, bo teraz najważniejsze jest dla mnie to, by porozmawiać ze Stasiem, który do nas zadzwonił. Może on wie coś więcej na temat kosmicznych statków i ufolutków. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Ińska.
0: Jaka jest u was pogoda teraz? Jak wygląda niebo?
1: Leje.
0: Leje?
1: Tak.
0: Czy z tego padającego nieba coś jeszcze oprócz wody spada? Jakieś kawałki gradu, a może śnieg w lecie? No bo kto by pomyślał, ta pogoda tak się ostatnio bardzo zmienia.
1: Nie ma. Nic nie spada, tylko deszcz.
0: Tylko deszcz. Ale wiem, że ty, Stasiu, dzwonisz do nas nie tylko po to, aby opowiedzieć o pogodzie, ale też porozmawiać ze mną o ufolutkach i UFO. Zgadza się?
1: Tak.
0: Co wiesz na ten temat? Zdradzisz nam?
1: No, UFO istnieje jako fizyczny obiekt lub zjawisko. NASA potwierdziła, że... Odnotowują rosnące liczby niezidentyfikowanych.
0: Obiektów, tak? A co to jest NASA? Opowiesz nam?
1: To jest firma kosmiczna, taka, która bada kosmos, a kiedyś badała jeszcze oceany.
0: Tak, tak, tak.
1: To jest
0: taka najsłynniejsza amerykańska firma kosmiczna, chyba tak można byłoby to określić, która sprawdza i ustala, co tak naprawdę dzieje się na niebie, w kosmosie. I właśnie to jest główny temat jej działań, prawda?
1: Tak.
0: Stasiu, a czy ty kiedyś widziałeś UFO na niebie?
1: Nie.
0: W książce albo w jakimś atlasie?
1: W książce i atlasie widziałem.
0: I cóż to była za książka, pamiętasz?
1: Nie.
0: Ale w tej książce były, jak rozumiem, obrazki, tak?
1: No.
0: Obrazki, które ktoś narysował wcześniej.
1: Tak.
0: Pamiętasz, jak to UFO wyglądało na tych obrazkach? W jakie kolory
1: tam... Tak.
0: No, no, proszę.
1: Ja tak tego pamiętam.
0: No dobrze, to my dzisiaj będziemy ustalać, jak UFO mogłoby wyglądać, gdyby naprawdę istniało, bo na razie trudno powiedzieć, czy to UFO istnieje, czy nie. Powiedz proszę, gdybyś ty dzisiaj, 20 lipca w poniedziałek, tuż przed godziną 19, miał powiedzieć komuś, albo opowiedzieć, jak twoim zdaniem takie ufolutki by wyglądały, to jak byś je opisał?
1: Nie wiem aż tak to za bardzo, jak to zrobić.
0: Byłyby to postaci duże czy małe?
1: Takie jak człowiek.
0: Takie jak człowiek. Tutaj Wandzia, która dzwoniła przed tobą, mówiła, że... Ona mówiła, że naprawdę widziała ufolutka i że ten ufoludek ma kilka czy nawet kilkanaście rąk i nóg, ale nie powiedziała, w jakim jest kolorze. A twoim zdaniem taki ufoludek

0: Jakiego mógłby być koloru?
1: Zielonego, ale jakby wyznaleźli planetę tą z UFO, to by w innym układzie słonecznym to musiało być.
0: A nie na Ziemi?
1: No nie w tym naszym układzie.
0: Trudna sprawa z tym UFO, prawda?
1: No.
0: A ty byś chciał być kiedyś na przykład takim kosmonautą, który poleciałby by z kosmitami, jeśli istnieją, się zaprzyjaźnić? Nie. Wolisz zostać na Ziemi, tak?
1: No bo astronauci muszą być zdrowi, a nie, że jak chorują ciągle, to nie mogę być astronautą, jakbym ciągle chorował wtedy.
0: No właśnie, jak ktoś ma na przykład nawet alergię, to chyba też nie może być takim astronautą.
1: Albo lęk wysokości.
0: O, to też dyskwalifikuje taką osobę. Masz rację. Bardzo dziękuję ci za ten telefon, który dorzuca kolejną garść ciekawostek i intrygujących informacji do naszej rozmowy o ufolutkach. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio, dzieciom i słuchaczy.
0: My z Darią serdecznie pozdrawiamy ciebie i życzymy ci wspaniałego wieczoru. Trzymaj się, hej, hej.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Różne są, tak jak słyszycie, głosy. Wandzia twierdziła, że już kilkadziesiąt razy spotkała swojego przyjaciela ufolutka, a jej tata dopowiedział, że nigdy nie miał okazji poznać go osobiście, ale raz widział jego cień. Z kolei Staś twierdzi, że no nie, że ufolutków na Ziemi nie spotkamy, że moglibyśmy je spotkać ewentualnie w innym układzie planetarnym, słonecznym, gdzieś daleko, daleko w kosmosie. A co wy myślicie? Wy, którzy nas słuchacie i jeszcze nie zabraliście głosu w tej kosmicznej dyskusji? 22 645 2055. Zapraszam. Próbujmy rozwikłać tę zagadkę, a ja spróbuję dokończyć moją opowieść o miasteczku Roswell, amerykańskim miasteczku Roswell. Zatrzymaliśmy się w momencie, w którym żołnierze z pobliskiej bazy wojskowej wydali komunikat o odnalezieniu latającego dysku, który mógł być statkiem kosmicznym, ale kilka dni później wojskowi wycofali to oświadczenie. To znaczy, że wycofali się z tych wcześniejszych słów i powiedzieli, że nie, nie, nie, to nie był żaden latający dysk, to tylko taki balon meteorologiczny. Nikt to nie uwierzył. Wszyscy byli zdania, że pierwsza wersja jest najważniejsza. Jak to się mówi w takim powiedzonku, pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do koszyka. Cała ta historia stworzyła ogromną masę pytań. Dlaczego żołnierze zmienili wersję wydarzeń? Czy ktoś się pomylił, czy może próbowano ukryć prawdę? I to właśnie te wszystkie pytania sprawiły, że Roswell jest od tamtego momentu, od tamtej chwili otoczony legendą, taką kosmiczną legendą, która zaczęła żyć własnym życiem. Ja tylko powiem i dopowiem, że może nie wszyscy z was chcą do nas zadzwonić, może te informacje dotyczące ufolutków są ściśle tajne i nie chcecie, by ktokolwiek was usłyszał, ale wolicie na przykład narysować taki statek kosmiczny lub takie ufolutki. Jeśli tak, to wysyłajcie proszę swoje prace na dzieci@polskieradio.pl, a my z Darią będziemy je na bieżąco odbierać i omawiać w naszej dzisiejszej kosmicznej audycji Wakacje z duchami.

Wakacje z duchami, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 20. I jeszcze przez chwilę pozostańmy na ziemi amerykańskiego miasteczka Roswell. Po tych wszystkich tajemniczych sytuacjach i wydarzeniach, które miały miejsce prawie 100 lat temu, jakiś czas po tym wszystkim zaczęły pojawiać się kolejne, nowe, fantastyczne, prawdziwe czy nie, nie wiadomo, opowieści o małych istotach z dużymi oczami. Według tych opowieści te istoty miały zostać znalezione niedaleko miejsca katastrofy, gdzie odnaleziono wcześniej te niezidentyfikowane kawałki przedziwnego, cienkiego materiału. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że NASA i naukowcy z całego świata nie potwierdzili, żeby były jakiekolwiek dowody na to, że było to UFO. Powiemy więcej, tuż w połowie naszej audycji. Naukowcy na całym świecie, z każdego zakątka kuli ziemskiej, nigdy wcześniej nie potwierdzili, jakoby UFO i ufolutki i kosmici istnieli. W takim razie, o czym opowiadała dzisiaj Wandzia, patrząc na poznańskie niebo, czy na niebo nad Poznaniem, o czym opowiadają dziesiątki, a nawet setki książek, albumów, zdjęć i obrazów przedstawiających kosmiczne latające spotki i ufolutki? I czym jest tajemnicza strefa 51, która chociaż położona jest bardzo daleko, setki kilometrów od miasteczka Roswell, to wiele osób łączy te dwa miejsca w Stanach Zjednoczonych ze sobą. Powstały kolejne opowieści mówiące o tym, że odnaleziony statek kosmiczny w Roswell albo jego fragmenty przewieziono do tajnej bazy wojskowej zwanej Strefą 51, ale nikt nigdy tego nie potwierdził. Co miało miejsce tak naprawdę w tym miasteczku Roswell?

Roswell, w miasteczku, które dziś, gdy odwiedzimy, to na pewno ujrzymy tam ulice i uliczki ozdobione ufolutkami, sklepy z takimi pamiątkami, restauracje z kosmicznymi dekoracjami i murale przedstawiające kosmiczne statki. A jeśli ktoś będzie miał więcej czasu, to może wybrać się na Festiwal Kosmitów, który odbywa się także w miasteczku Roswell. Ale wróćmy już do nas, do Studia Polskiego Radia Dzieciom, do Polski. Czy u nas, w naszym kraju istnieją jakieś potwierdzone dowody tego, że gdzieś, kiedyś ktoś, ktokolwiek zauważył latające spotki? Spotkał jakiegoś ufolutka? Jak to jest? Jak to mogłoby być w naszej opowieści, gdyby jej bohaterem uczynić dwoje przedziwnych postaci, kosmitów, którzy mieszkają na jakiejś planecie daleko od Ziemi i postanowili pewnego dnia odwiedzić nasz ląd? To jak byśmy taką historię zaczęli? I jak wyglądałyby te postaci? I jakie imiona moglibyśmy im nadać? Kto nam opowie? Kto ma najlepszy pomysł na to? 226452055.

Kilkadziesiąt lat temu w polskim miasteczku Gietrzwałt na Warmii zgłoszono niezwykłe światła i niezidentyfikowane obiekty latające na niebie. Prawie 50 lat temu zaś w okolicach Emilcina na Lubelszczyźnie pewien mężczyzna zgłosił spotkanie z istotami pozaziemskimi. Czy te sytuacje miały rzeczywiście miejsce? Czy to tylko nasza ludzka, bujna wyobraźnia? Wrócimy do tego z naszym gościem, z którym będziemy próbowali odpowiedzieć na te kosmiczne pytania. Wrócimy do tych zagadnień i zagadek tuż po 19:00.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacje z duchami.

zegarach godzina 19, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To jest druga godzina naszych kosmicznych, ufolutkowych, ufowych, jak miałbym jeszcze to nazwać, poszukiwań. Naszych przedziwnych, tajemniczych i pełnych niedopowiedzeń poszukiwań, które póki co odbywały się w naszym dobrze znanym gronie. A za chwilę do tego grona dołączy ktoś, kto będzie po raz pierwszy w naszym studiu. Na pewno nie będzie to ufoludek, tylko pewna osoba, która całkiem nieźle na ufoludkach się zna. Zostańcie z nami i dołączajcie do tej rozmowy, dzwoniąc pod numer telefonu 22 645 2055 i opowiadając nam o tym, jak moglibyśmy nazwać parę ufolutków, jakimi imionami, z naszej opowieści, którą snuć będziemy już teraz.

0: Drodzy radiosłuchacze, ja już nie jestem sam w studiu. Do rozmowy o ufolutkach i o UFO dołącza... Nie dołącza nikt z kosmosu, nie dołącza nikt z Marsa czy z Wenus. Dołącza ktoś, kto jest ziemianinem, a raczej ziemianinką. Pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk, tłumaczka książki Kosmici. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Witam panią serdecznie. Co wiedziała pani o kosmitach, zanim zaczęła pani tłumaczyć tę fascynującą książkę, która dociera do nas i pod względem tekstu, i pod względem przepięknych ilustracji?
1: Tak naprawdę wiedziałam o nich niewiele. Miałam w wyobraźni różne filmiki, które oglądałam, będąc dzieckiem. Potem mnie ta tematyka wcale nie interesowała, przyznam szczerze. Ale mój zawód ma to do siebie, że pojawiają się różne ciekawe tematy i ja wtedy wsiąkam. I tak samo tutaj wsiąknęłam i od razu mi się przypomniała też inna książka, którą jako dziewczyna czytałam i natychmiast podsunęłam mojej córce. Historia pana Broszkowskiego, Wielka, Większa i Największa, która niesamowicie mi zapadła w pamięć.
0: No tak, to była taka pozycja, która, rozumiem, opowiadała też o tym wątku kosmiczno-ufowym?
1: Tak, tam była jedna historia. Tam były trzy historie. I ostatnia z nich, ta największa, była o tym, że dwoje bohaterów wybrało się w kosmos. Oni gdzieś spotkali właśnie statek kosmiczny, który ich wywiózł na inną planetę. I tak naprawdę swoją dobrocią i mądrością dziecięcą uratowali Ziemię. Z tego, co pamiętam, tam była

0: Taka historia, więc ja wierzę w dzieci, że one nas uratują jeszcze nie raz z wielu opresji. Tak samo jak w tej książce.
1: Dobrze, teraz przenieśmy się kilkanaście lat wstecz, kiedy miała pani kilka lat, tak jak nasi radiosłuchacze. Proszę nam powiedzieć, co wtedy pani myślała na temat ufolutków i UFO, bo dzisiaj zdania są podzielone. Oczywiście naukowcy twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na istnienie UFO. Ale tuż po godzinie 18, muszę to pani powiedzieć, dzwoniła do nas Wandzia z Poznania, która stwierdziła, że właśnie widzi na niebie statek kosmiczny z ufolutkiem i że ona zna tego ufolutka i że ten ufoludek odwiedził ją już kilkudziesięciokrotnie w jej domu. Później zadzwonił Staś, który stwierdził, że na Ziemi żadnych ufolutków nie ma, że one może istnieją, ale w innym układzie kosmicznym gdzieś daleko we wszechświecie. A co pani myślała na ten temat jako kilkuletnia dziewczynka?
0: Myślę, że sądziłam, że oni gdzieś tam są. To na pewno. Słyszałam opowieści o tych różnych porwanych istotach i tak dalej, ale jeszcze takie wspomnienie troszkę późniejsze niż jak byłam małą dziewczynką, ale nadal byłam dziewczyną i nie byłam osobą dorosłą. Miałam sen, w którym mi się śniło, że oni przylecieli i gdzieś mnie tam i to serio, to było bardzo, bardzo takie fizyczne i realne.
1: Czy to był sen powtarzający się, czy jedyny?
0: Nie, to był jeden jedyny sen, ale do dnia dzisiejszego pamiętam jego klimat, że gdzieś byłam obserwowana, ja byłam u nich na statku i widziałam te postaci pochylające się nade mną i różne dziwne światła i tak dalej. Trudno mi się było z tego snu obudzić, w końcu się obudziłam w swoim łóżku, w swoim pokoju, bezpieczna i wszystko było w porządku, więc nawet jeżeli to nie był sen, to myślę, że dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni.
1: Dlaczego pani dodała to ostatnie zdanie? Ja już się czułem tak spokojnie, a teraz to ostatnie zdanie wybiło mnie z pantałyku i sam nie wiem, czy to był sen, czy to była jawa, czy to była fantazja. Cóż to było?
0: Nie odpowiem. Ale zostało we mnie, widzi pan, po tych kilkunastu
1: latach. No właśnie chciałam to stwierdzić, że po tylu kilkunastu latach nadal pani o tym pamięta. Ja przygotowując się do dzisiejszej audycji i myśląc o UFO, o ufolutkach, też cofnąłem się te kilkanaście lat wstecz i pomyślałam sobie, nie wiem, czy pani pamięta taki serial Dynastia.
0: Tak, ale nie pamiętam wątku UFO tam akurat.
1: A ja pamiętam. Ciekaw jestem, czy rodzice, którzy nas teraz słuchają, pamiętają ten wątek UFO. Tam była taka postać Faron, która była córką Blake'a Carringtona. I ona w którymś momencie zniknęła z tego serialu i pojawiła się po kilkunastu odcinkach jako już nowa aktorka odtwarzająca tę samą postać.
0: Okay.
1: I wyjaśnienie nagłego zniknięcia tej postaci było takie, że Faron została porwana przez UFO.
0: No więc... No tak, więc ja nie wiem, czy u mnie to był sen. Naprawdę nie wiem.
1: No właśnie. Wracając do książki Kosmici... Co najbardziej zwróciło pani uwagę? Które opowieści, czy te o oceanach, czy te o planetach we wszechświecie, czy może te dotyczące teorii spiskowych, czy jeszcze coś innego?
0: Chyba tym, co we mnie najbardziej zostało po pracy z tą książką, to właśnie to, co wspomniałam w którymś momencie, to jak bardzo to karmi naszą wyobraźnię. I daje nam kopa do tego, żebyśmy tworzyli niesamowite historie, malowali niesamowite historie, jak również żebyśmy szukali odpowiedzi w nauce. To też jest przecież niezwykła siła napędowa. To wrażenie. I jeszcze jedna rzecz. Tam jest taki rozdziałik z pomysłem na to, jak to zrobić, żeby te dalekie części naszej, nie naszej galaktyki, tylko tych innych, dalej się zapuścić, tak? We wszechświecie. I że potrzebowalibyśmy wielopokoleniowych statków kosmicznych do tego celu. Czyli wsiedlibyśmy sobie, tak jak tu jesteśmy tą ekipą, uh-huh, i byśmy polecieli w kosmos. Po drodze stając się babciami, dziadkami. I pojawił się też wątek bardzo ważny, tej wolności osobistej, że te przyszłe pokolenia, które by tam się pojawiły na tym statku kosmicznym, czy one nadal by chciały w służbie Ziemi.

0: mi tę misję kontynuować. No i to jest trudny temat, uważam. I tutaj dzieciaki też mogłyby się zastanowić, czy by chciały w taką misję polecieć, poświęcić tak wiele, żeby się dowiedzieć, czy ci kosmici rzeczywiście istnieją.
1: Ale my, pani Agnieszko, mielibyśmy wrócić po jakimś czasie z powrotem na Ziemię? Po ukończeniu tej misji, bez względu na to, jaki byłby jej rezultat?
0: Obawiam się, że tak jak to autor przekazał, to chyba byśmy już nie dali rady. Bo to są tak ogromne odległości przecież, że my...
1: Nie bylibyśmy już teraz babcią i dziadkiem,
0: już
1: tylko dinozaurami.
0: Nie bylibyśmy babcią i dziadkiem, tylko tak, kosteczkami.
1: No i co zrobić, pani Agnieszko, z tym kosmicznym tematem?
0: To we mnie zostało z tej książki, że właśnie ludzie zaczynają mieć takie pomysły, żeby aż tak daleko się zapuszczać, żeby powiedzieć bye bye Ziemio i być tymi odkrywcami tych bardzo dalekich potencjalnych krain.
1: Ja teraz widzę, że w książce Kosmici, którą pani miała przyjemność tłumaczyć, w rozdziale Teorie spiskowe pojawia się wypadek w Roswell i Strefa 51, o których ja dzisiaj całkiem dużo mówiłem. Jak pani podchodzi do tego miasteczka, słynnego kosmicznego miasteczka, amerykańskiego miasteczka Roswell, w którym podobno kiedyś odkryto fragmenty statku kosmicznego. Później wojsko potwierdziło, że to były fragmenty statku kosmicznego, by po paru dniach się wycofać z tego twierdzenia i oświadczyć, że nie, to nie był żaden statek kosmiczny, to tylko fragmenty jakiegoś balonu meteorologicznego. Jakie pani stanowisko zajmuje w tej teorii?
0: Żadnego. Nie jestem specjalistą, żeby się wypowiedzieć.
1: Ale jako... Ja też nie jestem specjalistą, jako obserwatorka, czy też słuchaczka takich historii. Co by pani o tym pomyślała? Czy takie zdarzenie miałoby w ogóle rację bytu na Ziemi, że rzeczywiście ktoś znalazł fragmenty statku kosmicznego?
0: Na tym etapie życia, na jakim jestem, powiedziałabym, że nie. Ale jeszcze wiele, ileś tam lat temu, tak? Nie dysponując wiedzą, nie będąc tym zatrutym wiedzą dorosłym, mogłabym w to nawet trochę uwierzyć.
1: Czemu no właśnie, nie? No właśnie, to nadal zostajemy w punkcie wyjścia. Wandzia twierdziła, że jest UFO, Staś, że na Ziemi go nie znajdziemy. Co myślą na ten temat nasi radiosłuchacze? 226452055. Pomożecie nam rozwikłać tę zagadkę, czy jest to zadanie nie do rozwiązania? Wracamy po piosence.

0: Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że nie jestem sam w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Razem ze mną a pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk, tłumaczka książki Kosmici, a do tej rozmowy dołącza Jaś. Dzień dobry, Jasiu.
1: Dzień dobry.
0: Jasiu, może ty nam rozwikłasz to pytanie, odpowiedź na to pytanie, czy UFO istnieje, czy nie? Czy ty widziałeś kiedyś ufolutki na Ziemi, czy nie?
1: Ja nie widziałam ufolutków.
0: Czyli co, nie istnieją, nie ma ich? Czy trudno tak jednoznacznie, tak prosto odpowiedzieć?
1: Trudno.
0: A czy ty sam jesteś, czy z kimś teraz?
1: Mamą.
0: O, dzień dobry, pani mamo.
2: Dzień dobry.
0: A co pani na ten temat sądzi? Czy te ufolutki gdzieś są, kryją się, czy w ogóle nie istnieją?
2: Ja myślę, że gdzieś daleko mogą istnieć.
0: A jak daleko?
2: Myślę, że my dla nich też jesteśmy ufolutkami.
0: Co pani opowiada? To znaczy, że my też dla kogoś możemy być kosmitami?
2: No tak mi się wydaje.
0: Dzień dobry, pani kosmitko i panie kosmito. W takim razie tak samo możecie mówić do mnie i do naszego gościa. To bardzo ciekawe, co pani powiedziała, prawda, pani Agnieszko?
3: Zgadzam się.
0: To kosmici ze studia Polskiego Radia Dzieciom pozdrawiają kosmitów, którzy dzwonią do nas skąd?
2: Obecnie z Wadowic.
0: O, co dobrego w Wadowicach? Co robicie?
2: Wracamy z Zakopanego.
3: Wspaniale.
1: A ja wiem, że ufolutki mogą się trochę nas bać.
0: Tak myślisz, Jasiu? A dlaczego?
1: Bo my jesteśmy inni.
0: Mamy inne zwyczaje niż te ufolutki?
1: Tak.
0: A co jeszcze mamy innego?
1: Kolory.
0: Kolory? A jakie my mamy kolory, a jakie oni?
1: Kremowe, a oni zielone.
0: A, czyli my jesteśmy kremowi, oni zieloni? Jak to zabrzmiało, że ufolutki są zielone. No dobrze. Dorzucamy te informacje od ciebie i od twojej mamy do naszego skarbczyka z kosmicznymi informacjami i prosimy o pozdrowienia. Jasiu, kogo ty chcesz pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio Dzieciom i ufolutki. I nikogo więcej.
0: A mama chce kogoś pozdrowić?
2: Ja pozdrawiam całą naszą rodzinę i też pozdrawiam te ufolutki, które może gdzieś są.
0: Jeśli je spotkamy z panią Agnieszką, to na pewno pozdrowimy, prawda? Trzymajcie się, kochani, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Pani Agnieszko, czy pamięta pani, gdy tłumaczyła pani książkę pod tytułem Ufolutki Jaldy Morancy, czy w tej książce była informacja o tym, że ufolutki są zielone, czy pojawił się tam inny kolor? A może żaden, a może one w ogóle nie mają kolorów?
3: W książce jako takiej nie dowiedzieliśmy się, jak oni wyglądają, no bo książka nas informuje o tym, że jeszcze nie znaleźliśmy śladów życia we wszechświecie. Natomiast kolor zielony pojawił się chyba w latach 50., a może i nawet wcześniejszych, w jakimś artykule, gdzie ktoś właśnie napisał, że oni są zieloni. I tak to zostało. I pytał mnie pan wcześniej, jak ja sobie te ufolutki...
0: Tak.
3: Tak, tak, te moje ufolutki też były zielone, też miały wielgachne oczy, niemalże tak jak teraz te postaci z mangi, i bardzo duże głowy.
0: I bardzo duże głowy?
3: Moi mieli bardzo duże głowy.
0: Tak, a ile miały rąk, nóg, bo Agnieszka... Nie Agnieszka, przepraszam. Pani Agnieszka jest tutaj, a Wandzia z Poznania dzwoniła i Wandzia twierdziła, że te ufolutki, ten ufolutek, którego ona zna, ma kilkanaście rąk i nóg. A jak to było w tej pani wersji?
3: Mój był taki bardzo podobny do człeka, tylko właśnie był...

0: duży, chudziutki, z wielką główką i wielkimi oczkami, ale rączki miał dwie, nóżki miał dwie.
1: Mm-hmm. No dobrze, czyli taki bardzo człekopodobny.
0: Taki bardzo był człekopodobny.
1: Miał jakiś imię, czy nie?
0: Nie. Nie, no ja nie miałam swojego prywatnego ufolutka.
1: No ale ten, którego pani opisuje, którego pani sobie wyobraża.
0: Nie, nie nadałam mu imienia, nie.
1: Bo ten ufoludek naszej Wandzi z Poznania miał na imię Marek. Ufoludek Marek Zielony z kilkunastoma rękoma i kilkunastoma nogami.
0: Ja się z żadnym ufoludkiem się tak nie zaprzyjaźniłam na tyle, żeby wymyślić mu imię.
1: O. No przedziwnie to brzmi, a ja jestem ciekaw, pani jako tłumaczka, czy to tłumaczenie na język polski, przekładanie z języka obcego, słów, zdań, które ktoś stworzył jako autorka tej książki Kosmici w oryginale, czy przekładanie tych słów na język polski, słów i zdań dotyczących kosmosu, ufolutków, takich tajemniczych rzeczy, czy to było trudne zadanie, łatwe? Jak pani mogłaby to opisać?
0: Przede wszystkim przyjemna. Książka w oryginale była napisana bardzo dobrze, więc pracowało się z nią świetnie, a ja dzięki niej naprawdę bardzo dużo się też dowiadywałam faktów, ale też tych właśnie rzeczy bardziej fantastycznych, także ja się świetnie bawiłam.
1: Uh-huh. Ile czasu tłumaczy się taką książkę? Ile czasu poświęca pani dziennie? Czy tłumaczy ją pani codziennie, fragment po fragmenciku, czy no właśnie, jak wygląda ten proces twórczy też, tak mógłbym to określić, bo to też jest przecież twórczość, pięknie przetłumaczyć książkę.
0: To jest moja praca, więc wykonuję, staram się wykonywać ją codziennie. Ona ma charakter taki luźny, tak? Ja jestem wolnym strzelcem, jak to się mówi. Nie jestem przez nikogo konkretnie zatrudniona w oparciu o umowę, o pracę, mówiąc poważnie, ale dość tego. Więc pracuję wtedy, kiedy mogę, kiedy chcę, kiedy czuję, że to jest ten dobry moment, ale pracuję codziennie. Tyle tylko, że czasami jest to wiele godzin, a kiedy indziej, jak mi bardzo, bardzo nie idzie, to idę na spacer i szukam w lesie różnych ładnych stworzeń, może i kosmitów, w zależności od tego, na jakim jestem etapie, tak? Jeśli chodzi o tematykę. Rozglądam się po świecie i szukam natchnienia. I wracam. I znowu pracuję. Tak to wygląda. Nie jest to regularna praca od godziny do godziny, tylko wtedy, kiedy czujemy, że możemy, że to jest dobry moment, ale też staram się pracować bardzo regularnie.
1: Czy takie natchnienie, taki dobrą energię w sobie do tłumaczenia można wypracować, czy to po prostu przychodzi albo nie?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja w swoim życiu nie wykonywałam nigdy żadnej innej pracy, więc nie mam punktu odniesienia. Tak, trudno mi powiedzieć. Coś, co dla mnie jest normą, dla kogoś z zewnątrz, może być czymś dziwnym, nietypowym. Bo ja z jednej strony muszę, jako osoba dorosła, po prostu zarabiać pieniądze
1: wywiązać
0: i wykonywać swoją pracę,
1: zadań,
0: dotrzymać,
1: prawda?
0: Terminu. Mhm. Tak, więc w ramach tego terminu ja muszę się zmieścić. I dlatego czasami jest tak, że popracuję sobie powiedzmy 3-4 godziny, ale innego dnia muszę przepracować prawie 10 godzin, żeby zrobić to, co muszę. Są takie momenty, kiedy faktycznie pracuję, nieważne, natchnienie jest, czego nie ma, po prostu siedzę, ale jak książka jest tak fajnie napisana i jest tak fascynująca jak Kosmici, to powiem szczerze, że o natchnienie nie jest trudno. Ono po prostu przychodzi, to tak jest.
1: Sam temat płynie
0: się, płynie się za tym, tak, to jest po prostu interesujące. Czasami trzeba się tylko bardzo pilnować, żeby za dużo tej wiedzy nie szukać i nie dać się porwać tematowi, bo wtedy się zapomina o pracy. Więc tutaj trzeba też wrócić na ziemię i wylądować.
1: A dzisiaj jak wylądowała pani w studiu Polskiego Radia Dzieciom? Jak się pani do nas dostała? Za pomocą jakiegoś środka komunikacji?
0: Samochód mnie przywiózł.
1: A czy to był pani samochód, czy to była taksówka?
0: Nie. Pani Daria mi powiedziała, że mnie przywiezie kierowca, ale myślę, że to był kierowca, a może to był kosmita, nie wiem, ale był przemiły.
1: No bo w książce Kosmici jest informacja o takich bezzałogowych taksówkach właśnie, dlatego nie bez kozery to pytanie przed chwilą padło. Pamięta pani, jakie kosmiczne taksówki pojawiają się

0: książce Kosmici.
1: Bardziej widzę w tej chwili obrazek, to się przyznam szczerze, że widzę obrazkiem, a nie tekstem.
0: To są komety taksówki.
1: Tak, tak.
0: Lodowo-skalne obiekty pędzące przez kosmos. Możliwe, że to one dostarczyły na Ziemię substancje chemiczne, które zapoczątkowały życie. Niesamowite informacje.
1: Chociażby dlatego, że przenosiły wodę. W postaci zamarzniętej, prawda? I ona u nas mogła rozmarznąć. I to też mogło dać podwaliny pod nasze życie.
0: Dzieci w jakim wieku powinny sięgnąć, czy mogą sięgnąć po książkę Kosmici?
1: Myślę, że już nawet dzieci w wieku późno przedszkolnym. I trochę starsze. A jak dalej się tym interesują, na pewno znajdą ciekawe dla siebie informacje, bo tam właśnie i troszkę poważniej, i tak z przymrużeniem oka, więc dla każdego coś miłego.
0: Są informacje i przepiękne rysunki dotyczące podróży międzygwiezdnej, statków wielopokoleniowych, o których pani wspominała, i ważnego pytania, czy jesteśmy obserwowani i jeśli tak, to przez kogo? No właśnie, tutaj może zawiesimy drugą część naszej rozmowy i tylko podpowiemy naszym radiosłuchaczom, że już po piosence przygotowaliśmy razem z panią Agnieszką, z naszym gościem, jeden egzemplarz książki Kosmici, którą będziemy mieli do rozdania, ale żeby ją zdobyć, trzeba będzie rozwiązać zagadkę. Jaką? Dowiecie się, drodzy radiosłuchacze, tuż po piosence.

0: To są wakacje z duchami. Jacek Zawada, Daria Brzezińska i w dalszym ciągu nasz gość, pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk, tłumaczka książki Kosmici, która ma kosmiczne zadanie, kosmiczną zagadkę do rozwiązania dla was. A pierwsza osoba, która z prawidłowym rozwiązaniem dodzwoni się do nas i zadzwoni pod numer telefonu 226 45 20 55, otrzyma już za kilka dni w kosmicznej kopercie tę kosmiczną książkę. Pani Agnieszko, to jaka jest zagadka, jakie jest zadanie dla słuchaczy?
1: Ja bardzo poproszę, żebyście wyobrazili sobie, że wysłaliśmy, bo wysłaliśmy jako ludzkość, informacje do wszechświata, właśnie do kosmitów. I spróbujcie sobie wyobrazić, jaka informacja byłaby najważniejsza. Co byście chcieli wy też powiedzieć, co jest takie bardzo ważne, żeby kosmitom przekazać w takiej wiadomości. Ale wiecie, to taka wiadomość w pigułce. 3-4 tematy mogą się tam zmienić. Wystarczy, że wybierzecie jeden.
0: Czyli dwa zdania maksymalnie zawierać taka wiadomość do kosmitów. Gdybyście mogli wysłać, drodzy radiosłuchacze, wiadomość do kosmitów, zawartą w dwóch zdaniach, bardzo ważną wiadomość, co byście im powiedzieli? Czekamy na wasze telefony.
1: Jakbyśmy się przedstawili.
0: Tak jest, czekamy na wasze telefony, a ja wracam do książki Kosmici. Jedną z piosenek, których dzisiaj słuchaliśmy w naszej audycji, była piosenka Ucieczka na Marsa. Gdybyśmy uciekli dzisiaj na Marsa, to co moglibyśmy tam zaobserwować, znaleźć, spotkać? Coś, o czym już wiemy i coś, o czym dowiadujemy się między innymi z książki Kosmici.
1: Moglibyśmy na pewno tam znaleźć ślady świadczące o tym, że była tam woda. A zatem, jeżeli była woda, spodziewamy się, że było życie. I dlatego tak relatywnie dużo misji tam wysyłamy, żeby szukać tych śladów życia. Na dzień dzisiejszy niestety mamy puste rączki, nic nie znaleźliśmy. No ale może się uda, bądźmy pełni nadziei.
0: Ale oprócz Marsa pojawiają się też inne planety w książce Kosmici, między innymi Wenus, która objawia się jako przedziwna planeta z niesamowitymi chmurami. Pamięta pani ten fragment książki? Bo to też jest bardzo ciekawe, te chmury na Wenus.
1: Tak, pamiętam chmury na Wenus. Pamiętam też to, że... Znaczy, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że tam jest gaz, który świadczy o tym, że mogą być jakieś żyjątka, te malutkie. Potem się okazało, że jednak tego gazu jest trochę za mało. Ale o ile się nie mylę, to nawet powstał pomysł stworzenia jakiegoś miasta w tych chmurach Wenus.
0: Niesamowite, prawda?
1: Tak. Że my ludzie moglibyśmy tam mieć takie obiekty,
0: takie
1: które
0: bazy
1: by sobie
0: jakby...
1: tak, jak takie balony, cepeliny unosiły się w tych chmurach i prowadziły badawcze obserwacje.
0: A gdyby pani miała do wyboru, żeby na wakacje za 5 lat polecieć na Rodos, na Wyspy Kanaryjskie lub na Wenus, każda wycieczka byłaby w tej samej cenie. Co by pani wybrała i dlaczego?
1: Oj, z jednej strony pewnie bym wybrała tę Wenus, no bo to jest jeszcze takie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ja nie lubię tłumów, więc te pozostałe opcje chyba trochę mniej by mnie kręciły, też i z tego względu.
0: Czyli Wenus.
1: Ale takim moim miejscem, gdzie bym się wybrała zawsze na wakacje, to jest piękny las i szukanie wróżek, nie kosmitów, więc nic na to nie poradzę.
0: No chyba, że ktoś w ciągu tych 5 lat odkryje piękne lasy na Wenus, a wśród nich wróżki.
1: No to wtedy ja w te pędy.
0: W te pędy zadzwonił do nas również Mateusz, który chyba będzie próbował rozwiązać naszą zagadkę. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. Co widać na niebie w Łodzi teraz, tuż przed 20? Czy widać tam jakieś latające statki kosmiczne?

0: Ciepłe, czy niebo jest spokojne?
1: Nie widać.
0: Mhm. Jest cieplutko czy chłodno?
1: Są chmury i trochę ciepło, trochę chłodno. To zależy. Na dworze jest 16 stopni, ale w domu 26.
0: No to w domu można sobie wypoczywać, jak na prawdziwe lato i na prawdziwe wakacje przystało. A my teraz próbujemy wysłać, przynajmniej wyobrazić sobie, jaką wiadomość moglibyśmy wysłać do kosmitów. Jaką wiadomość ty byś do nich wysłał? To musi być krótka wiadomość, zawarta w dwóch zdaniach. Pani Agnieszka słucha, ja również. Proszę bardzo, co byś im w takim kosmicznym liście napisał?
1: Bym zapytał ich, czy mają radia i czy kiedyś do nas przylecieli i czy jakby mieli taką opcję, to by chcieli się z nami zaprzyjaźnić.
0: O, jakby pani Agnieszko skomentowała taki pomysł Mateusza?
2: Właśnie to jest bardzo piękne, ale słuchaj, tak sobie myślę, że gdyby oni mieli w ogóle udzielić odpowiedzi na te pytania, może chciałbyś najpierw coś powiedzieć o Ziemi, o nas?
0: Jakąś ważną informację.
1: I bym powiedział, że my mamy, że w Polskim Radiu Dzieciom jest audycja o nich i że każdy się zastanawia, czy istnieją, czy nie.
2: Oj, to
1: i że na Ziemi są ludzie, którzy chcieliby zobaczyć ufolutki kosmitów.
2: No to gdybym była kosmitą, to by mnie to chyba jednak zainteresowało i chciałabym sprawdzić.
0: A gdybym ja był kosmitą, to pomyślałbym sobie, tutaj, gdzie żyję, w kosmosie, na tej planecie, której nazwy nie znamy, nikt mnie nie zna, jestem jednym z miliona kosmitów, a na Ziemi będę najsłynniejszym kosmitą, bo nie dość, że będę pierwszym kosmitą, którego poznają ludzie, to jeszcze wystąpię, pojawię się w mediach i od razu bym poleciał na Ziemię. Mateuszu, bardzo, bardzo ciekawe wątki tutaj poruszyłeś i bardzo ciekawe informacje chciałbyś przekazać kosmitom, takie namawiające do dialogu, prawda? Pani
1: tak.
0: Agnieszko?
2: Tak, i to bardzo mnie zachwyciło.
0: Mm-hmm. No dobrze, a ty jak myślisz, Mateuszu, czy kosmici, czy ufolutki, czy latające spotki istnieją, istniały, czy nie?
1: Ja wiem, że my jesteśmy kosmitami, bo mieszkamy w kosmosie, ale może gdzieś daleko od Ziemi mieszkają.
0: Jakieś miliony, tryliony lat świetlnych, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze. Bardzo dziękujemy ci za twój pomysł, niesamowity, fantastyczny. Pani Agnieszko, czy przyznajemy Mateuszowi książkę Kosmici?
2: Ależ oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. Tę książkę za kilkanaście dni otrzymasz pocztą, kosmiczną oczywiście pocztą. Kogo chcesz pozdrowić teraz, Mateuszu?
1: Rodzina, kolegów z pracy, a najbardziej Kazika i Staśka, dlatego że oni odchodzą i w czwartej klasie już ich nie będzie, czyli po wakacjach.
0: No to pozdrawiamy ich serdecznie razem z Darią i z panią Agnieszką, prawda?
1: Wielkie radio dzieciom, panią Agnieszkę i jeszcze ufolutki, jak istnieją.
0: No właśnie, halo, ufolutki, słyszycie nas? Jeśli istniejecie, to macie teraz pozdrowienia najlepsze pod słońcem od Mateusza, którego też pozdrawiamy. Trzymaj się, nasz drogi słuchaczu. Dobrego wieczoru. Pa, pa.
2: I pięknej lektury.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No dobrze, pani Agnieszko, a pani, gdyby mogła w dwóch zdaniach przesłać jakąś najważniejszą informację od nas, ziemian, do kosmitów. Zakładamy, że istnieją. Zakładamy, że naukowcy nie zbadali jeszcze tego tematu na tyle wyczerpująco i to wszystko, o czym mówią na dzień dzisiejszy, że UFO nie istnieje, że ufolutków nie ma, to jest nieprawda. To oznacza tylko tyle, że jeszcze nie posiedli większej dawki wiedzy, z którą wiedzieliby, że w kosmosie są kosmici. Gdyby mogła pani do takich kosmitów przesłać wiadomość składającą się z dwóch zdań. W jednym zdaniu niech będzie jedna informacja, w drugim kolejna, zupełnie inna od tej pierwszej. Co to by było?

Bo to, o czym ja tu się zgadzam i z panią, i z Mateuszem, to, co zaproponował Mateusz, było bardzo, bardzo piękne, bo takie nawołujące do dialogu, do koleżeństwa z tymi nieznanymi istotami. To teraz ciekaw jestem, co pani by im nadała w takiej wiadomości.

0: Taką wiadomość nadamy
1: do
0: tych ufolutków. Drodzy radiosłuchacze, bo my tak już od godziny 18 zastanawiamy się, analizujemy całą tę opowieść, historię dotyczącą ufolutków, statków kosmicznych, UFO, czy istnieje, czy nie, gdzie one mogą być. Ojej, odpocznijmy chwilę od tego tematu. I potańczmy, poskaczmy, pośpiewajmy z zespołem Kuku i piosenką Kosmos. Ale do naszej kosmicznej rozmowy jeszcze wrócimy tuż po piosence.

0: Drodzy radiosłuchacze, pozostało nam już tylko 13 minut naszej audycji Wakacje z duchami, dzisiaj bardzo kosmicznej, w kolorze zielonym, bo podobno w takim kolorze są ufolutki. Gościem Polskiego Radia jest w dalszym ciągu pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik, tłumaczka książki Kosmici, a ja tu mam informację od Darii, że my jeszcze jeden egzemplarz tej książki mamy dla naszych radiosłuchaczy. Pani Agnieszko, czy możemy poprosić kolejną osobę, która do nas zadzwoni, o nadanie takiej informacji w kosmos, do kosmitów, informacji, która będzie złożona z dwóch zdań, co ktoś chciałby, jakiś człowiek, ktoś, kto nas słucha w tym momencie, chciałby przekazać kosmitom o Ziemi lub o nas, o ludziach?
1: Oczywiście.
0: To zapraszamy, drodzy radiosłuchacze. Jeszcze jedna książka Kosmici jest przygotowana specjalnie dla was, dla tej pierwszej osoby, która do nas zadzwoni i odpowie na tę zagadkę, na to zadanie. 22 6 45 20 55, ale my też sobie z panią Agnieszką taką zagadkę próbujemy na swój sposób rozwikłać i rozwiązać. Jaką informację w takim razie pani Agnieszko, pani przysłałaby prosto do tych podobno zielonych ludków?
1: A skoro oni tacy zieloni, to sobie pomyślałam, że na pewno by im się spodobała informacja, że my tutaj Ziemię mamy zielono-niebieską.
0: O, fajnie.
1: Bo jest dużo pięknej przyrody.
0: Żeby mogli sobie wyobrazić,
1: tak,
0: prawda?
1: Żeby sobie dołączyli do tego ten piękny, spokojny, niebieski kolor, to takich zachęci.

0: gości do odwiedzin, miejmy nadzieję. No i opowiedziałabym jeszcze im o tym, że mamy tutaj różne formy życia i niektóre z nich są bardzo, bardzo inteligentne. Na przykład delfiny.
1: O, i my mamy dzisiaj delfiny. Dzisiaj u nas, drodzy radiosłuchacze, coś się u nas dzisiaj nie dzieje w tym studiu. Ufolutki już czuję, że gdzieś są niedaleko. Delfiny pływają u Darii w studiu, czyli tuż obok. Pani Agnieszka się uśmiecha. No po prostu samo szczęście. Ciekawe, co kosmici by na to odpowiedzieli. A ja jestem ciekaw, pani Agnieszko, co odpowiedziałaby... Albo nie, jaką wiadomość do kosmitów wysłałaby kotka z jednej z książek, którą pani również tłumaczyła. Proszę nam więcej opowiedzieć o pani najukochańszych książkach dla dzieci, które pani tłumaczyła w swojej literackiej karierze.
0: Rzeczywiście Kicia Kocia, bo chyba tak ją nazwaliśmy, to była taka historyjka opowiadana oczami małej kotki, która trafiła do ludzkiego domu. I ja myślę, że ta kotka bardzo chętnie by powiedziała kosmitom, wiecie co, jak się tym ludziom przyjrzeć, to idzie się z nimi nawet dogadać. Bo o tym była też rzeczywiście ta książka. O tym, jak ona się troszkę bała pójść do domu tego chłopca. A raptem się okazało, że jednak ten chłopiec jest bardzo miły i nawet ta mała dziewczynka, jego siostrzyczka, która ma te rączki, które tak ciągle łapią za to futerko, to ona też jest bardzo miła, tylko trzeba odpowiednio przed tymi rączkami uciekać.
1: Dla kogo się przyjemniej tłumaczy? Czy książki dla dzieci, czy książki dla dorosłych, czy to nie ma dla pani żadnego znaczenia?
0: Książki dla dzieci są dla mnie cudownym wytchnieniem. Tak po prostu. Książki dla dorosłych tłumaczę przeróżne, niektóre są bardzo poważne, niektóre są nawet troszkę ciężkie w odbiorze, więc jak po takiej sesji przychodzi mi spotkać się z kosmitami, albo na przykład spotkać się z niezwykłymi stworami morskimi, które żyją tak głęboko, głęboko, głęboko, że żeby się nie pogubić, to muszą same świecić, to jest fascynujące i daje głowie naprawdę cudownie odpocząć.
1: A która z tych opowieści, bo mamy wiele rozdziałów w książce Kosmici, Tajemnice Tytana między innymi, Układy pozasłoneczne, wspomniane wcześniej komety, taksówki, albo taki rozdział Pytanie, czy jesteśmy obserwowani, albo też Początki życia, obserwacje UFO. Która z tych historii, pani zdaniem, może najbardziej trafić do dzieci, które są żądne ciekawostek, czy też takich przygód, podróżowania z literaturą, podróżowania na kartach książek, bo przecież każda książka, książeczka, powieść, opowieść, wiersz to fantastyczna podróż. Podróż z naszą wyobraźnią, w której odczytujemy każdy na swój sposób daną książkę. Co pani zdaniem najbardziej dzieci może zainteresować w książce Kosmici?
0: To nie będzie może ładna odpowiedź z mojej strony w stosunku do pana, bo ja uważam, że cała ta książka. Każdy z nas jest inny i dla każdego co innego będzie tak frapujące i tak mocno pobudzi jego wyobraźnię, na przykład, żeby wsiąść i pojechać. Mnie osobiście bardzo zafascynował księżyc Europa. To, że te gejzery wydobywające się z niego i to, że tam pod grubą warstwą lodu
1: są te
0: jest
1: oceany,
0: ocean,
1: prawda?
0: W którym może się tak wiele dziać. Nie wiadomo, może tam naprawdę coś żyje. My nie wiemy, co żyje w naszych oceanach. Więc ha, ha, ha, tacy mądrzy jesteśmy na własnej planecie. Tak. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. To otwiera bardzo szerokie wrota dla wyobraźni. I zachęcam do wyruszenia w tę podróż, bo naprawdę warto.
1: Ja dzisiaj też czytałem właśnie te informacje o tym, że prawdopodobnie pod księżycem, pod tą grubą warstwą księżyca Europa są ukryte oceany. Po raz pierwszy zetknąłem się z tą ciekawostką naukową i z tą teorią i tak zgadzam się z panią. To otwiera ogromne pole do popisu naszej wyobraźni i jest jedną z niesamowitości tego świata, a nawet nie tego, tylko tamtego, prawda? Czy po prostu wszechświata.
0: No, a ja,

0: tak, teraz przyszło mi coś do głowy, słuchajcie, bo ja też, pan mówił dużo o tych ilustracjach, że one są bardzo piękne.
1: Tak.
0: Zgadzam się, podpisuję się rękami dwiema i tą moją kosmicką trzecią też, ale kochani, chciałabym was zachęcić, że może jak skończymy tę rozmowę i znajdziecie jeszcze chwilę, to może usiądziecie na moment i spróbujecie swoich kosmitów namalować, narysować.
1: I myślę,
0: jestem bardzo ciekawa, co wam z tego wyjdzie.
1: I myślę, że to będzie najfajniejsza odpowiedź na to, że już chyba wszyscy sobie wygodnie rozłożyli się w fotelach, a może na kanapach i słuchają naszej audycji Wakacje z duchami, no bo już nikt nie dzwoni, by zmierzyć się z naszą zagadką i zgarnąć drugi egzemplarz książki Kosmici. W takim razie zapraszam do tego, byście wysyłali swoje prace na adres dzieci@polskieradio.pl, rysując wasze wyobrażone postaci kosmitów. A my potem z tych prac wylosujemy jedną z nich. Nie będziemy wybierać, po prostu wylosujemy i ta wylosowana osoba otrzyma drugi egzemplarz książki Kosmici. Możemy się tak umówić, pani Agnieszko?
0: Ja będę zachwycona, ale koniecznie będę musiała część tych prac obejrzeć.
1: To my potem do pani prześlemy te prace, tak żeby zobaczyła pani, co nasza rozmowa i książka Kosmici wywołała w wyobraźni naszych słuchaczy. W mojej wyobraźni rozmowa z panią wywołała dużo, dużo uśmiechu, ale przede wszystkim dużo zaciekawienia. No i chyba więcej w mojej głowie jednak pozostało znaków zapytania niż odpowiedzi. Dlatego muszę koniecznie przeczytać książkę Kosmici. A gościem Polskiego Radia Dzieciom w audycji Wakacje z duchami była pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: A kolejne tajemnicze postaci spróbujemy odnaleźć już za tydzień o 18:00 w Wakacje z duchami. Dzisiaj Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Już się z wami żegnamy i życzymy kosmicznego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: No tak, zapraszam na drzemkę. Adasiu, wskakuj pod kocyk i poczekaj. Wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: A o czym będzie ta bajeczka?
0: O tym, co myślała o sobie pewna igiełeczka. A było to tak. Znałem raz igłę do cerowania, która była tak dumna, iż wyobraziła sobie, że jest igłą do szycia. Uważajcie na to, co trzymacie, mówiła do palców, które ją ujęły. Nie upuśćcie mnie. Gdy upadnę na podłogę, nie będzie mnie można odnaleźć. Taka jestem cienka.
2: Jakoś to będzie, powiedziały palce i chwyciły ją w pół.
0: Widzicie, jaki mam orszak? Powiedziała igła do cerowania i pociągnęła za sobą nitkę, ale bez supełka. Palce zszywały igłą do cerowania pantofle kucharki. Pantofle te miały odprutą przyszwę i trzeba ją było zeszyć.
3: Cóż to za pospolita robota, zawołała igła do cerowania. Nigdy nie przejdę przez tę przyszwę. Łamie się
0: i złamała się naprawdę. Czyż nie mówiłam? Powiedziała igła do cerowania. Jestem za delikatna.
2: Jest do niczego, pomyślały palce, ale musiały ją mocno trzymać.
0: Kucharka pokropiła igłę lakiem i wpięła ją w swój szal.
3: Tak, teraz jestem broszką, powiedziała igła do cerowania. Wiedziałam, że dostąpię zaszczytu. Kiedy się jest czymś, dochodzi się do czegoś.
0: I przy tym zaśmiała się, ale tylko w głębi ducha, bo po igle do cerowania nigdy nie widać, że się śmieje. Siedziała więc dumna jak w karecie i oglądała się na wszystkie strony.
3: Mogę mieć zaszczyt spytać, czy pani jest zrobiona ze złota?
0: Spytała sąsiadki Szpilki.
3: Wygląda pani czarująco i ma pani swą własną głowę, a wprawdzie bardzo małą. Musi się pani postarać, aby ta główka urosła, bo nie każdego można skleić lakiem.
0: Igła do cerowania wyprostowała się przy tym tak dumnie, że wypadła z szala i dostała się do zlewu, właśnie gdy kucharka wylewała pomyje.
3: Jechać to jechać, pomyślała, obym tylko nie zginęła.
0: A jednak zginęła.
3: Jestem za delikatna dla tego świata, powiedziała leżąc w rynsztoku, ale mam poczucie swojej wartości, a to zawsze sprawia pewne zadowolenie.
0: Toteż igła do cerowania trzymała się prosto i nie traciła dobrego humoru. A tymczasem nad nią pływały wszelkie możliwe odpadki. Patyczki, źdźbła słomy i skrawki gazet.
3: Popatrzcie,

0: jak pływają, mówiła igła do cerowania. Nie wiedzą wcale, kto tu tkwi pod nimi. To ja. Siedzę tu. Patrzcie, oto przepływa tu patyczek, który myśli jedynie o patyczku, to znaczy o sobie samym. Tam znowu źdźbło słomy. Jak się to kręci, jak wiruje. Nie myśli tak wiele o sobie. Możesz się zahaczyć o kamienie. O, a oto przepływa gazeta. Zapomniano już dawno o tym, co w niej jest napisane, a ona wierzy wciąż w swoją wielkość. Tymczasem ja siedzę cierpliwie i cicho. Wiem, czym jestem i taka już zostanę. Pewnego dnia zabłyszczało coś cudnie obok niej. Igła do cerowania myślała, że to brylant, ale był to tylko kawałek stłuczonej butelki. Ponieważ jednak błyszczał, igła do cerowania przemówiła do niego i przedstawiła mu się jako broszka.
1: Pani jest zapewne brylantem?
0: Tak, czymś w tym rodzaju. I jedno myślało o drugim, że jest czymś drogocennym. Rozmawiało o tym, jaki świat jest próżny.
1: Mieszkałam w pudełku jednej panienki,
0: powiedziała igła do cerowania.
1: Ta panienka była kucharką, u każdej ręki miała 5 palców. Czegoś podobnie zarozumiałego jak te palce nie widziałam nigdy w życiu. Przecież istniały tylko po to, aby mnie trzymać, aby mnie wyjmować z pudełka i kłaść do pudełka.
0: Czy miały połysk? Spytała stłuczona butelka.
1: Połysk? Powiedziała igła. Nie! Były tylko próżne. Było ich 5 braci, wszystko rodowite palce. Żyły dumnie obok siebie, chociaż były różnej długości. Pierwszy z nich był krótki i gruby, wychodził z szeregu i miał tylko jedno zgięcie w plecach. Mógł się tylko raz ukłonić, ale opowiadał, że człowiek, gdy go straci, nie nadaje się już więcej do służby wojskowej. Drugi palec wskazujący zanurzał się w słodkie i kwaśne, wskazywał na księżyc i na słońce i przyciskał pióro podczas pisania. Środkowy palec patrzał poprzez głowy innych, serdeczny spacerował opasany złotym pierścionkiem, a mały palec nie robił nic i był z tego dumny. No próżność, nic tylko próżność panowała wśród nich i dlatego przeniosłam się do zlewu.
0: A teraz siedzimy tutaj i błyszczymy, powiedziała stłuczona butelka. W tej samej chwili do rynsztoka napłynęło więcej wody, uciekała wszystkimi otworami i porwała ze sobą szkło butelki.
1: Patrzcie, przeniesiono ją na wyższe stanowisko, powiedziała igła do cerowania. Ja zostałam na miejscu, no jestem zbyt delikatna, ale jestem z tego dumna, a moja duma jest godna szacunku.
0: Siedziała wyprostowana i rozmyślała.
1: Jestem taka delikatna. Być może, że urodził mnie słoneczny promień. Wydaje mi się, że słońce szuka mnie zawsze pod wodą. Ach, jestem taka delikatna, że własna matka nie może mnie znaleźć. Gdybym miała moje dawne oczko, które się złamało, myślę, że mogłabym płakać, ale nie uczynię tego. Płakać to niewykwintnie.
0: Pewnego razu 2 uliczników położyło się nad rynsztokiem, szukali starych gwoździ, monet i innych rupieci. Nie było to czyste zajęcie, ale im to sprawiało przyjemność.
2: A!
0: Zawołał jeden z nich. Ukłuł się igłą do cerowania.
2: Cóż to za łajdak?
1: Nie jestem łajdakiem, jestem panienką, powiedziała igła, ale nikt tego nie słyszał.
0: Lak skruszył się i igła zczerniała, ale czarny strój wyszczupla i dlatego igle wydawało się, że jest jeszcze bardziej wytworna niż przedtem.
2: Patrz, płynie skorupka jajka, zawołali chłopcy i wsadzili igłę w skorupkę.
1: Białe ściany? A wśród nich ja? Czarna? Powiedziała igła do cerowania. To dobrze wygląda. Tak można mnie zauważyć, obym tylko nie dostała morskiej choroby i nie wymiotowała.
0: Ale nie dostała morskiej choroby i nie wymiotowała. Żołądek ze stali i poczucie własnej wyższości nad człowiekiem to dobre środki przeciwko morskiej chorobie.
1: Moje złe samopoczucie już przeszło. Im się jest wykwintniejszym, tym można więcej przetrzymać.
2: Trach! Zawołała skorupka. Przejechał ją naładowany wóz.
1: Ach, jak mnie ciśnie! Powiedziała igła do cerowania. Teraz dostanę jednak morskiej choroby. Łamie się!
0: Ale nie złamała się, chociaż przejechał po niej naładowany wóz.
1: Leżała dalej, jak długa w rynsztoku. I tam już może sobie zostać. Na zawsze.
3: Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: A wiesz, że chyba się zmęczyłem?
0: No proszę, kto by pomyślał, przecież tylko się bawiłeś.
1: To może dlatego...

0: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
1: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
0: To inne dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
0: Może coś dla ochłody?
1: Tak ci gorąco?
0: No jak przypomnę sobie te upały, to aż się pod futerkiem poce.
1: No to może o czymś, co przywoła miłe, chłodne wspomnienia.
0: Dobrze, a może być przy okazji coś o dzielnych pieskach albo konikach?
1: Konie jeszcze mają być?
0: Mhm, i jakby był jakiś...
1: Już wystarczy. Zamykaj oczy i nic już nie mów. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą. I bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
0: Zamykam oczy i mogę słuchać, zaczynaj.
1: Dawno, dawno temu, a jednocześnie dziś lub wczoraj, bardzo daleko albo nie tak daleko, gdzieś nad morzem, albo niedaleko gór czy nad jeziorami.
0: To gdzie w końcu?
1: No, właściwie to mogło być wszędzie.
0: Jak to? Nie rozumiem.
1: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Kiedy bawicie się poza domem, to musicie się poznać bliżej z naturą. Z deszczem lub śniegiem, z siarczystym mrozem albo tropikalnym upałem. A deszczyk może ledwie kropić, co przy upale jest nawet przyjemne. Może być mokrą mgiełką albo marznącym, wilgotnym, przenikliwym zimnem. Takim wciskającym się pod kurtkę, w nogawki, w rękawy. Brr. Tak samo śnieg, ten ulubiony, to delikatne płatki przy lekkim mrozie, które osiadają na dłoniach, na czole, na policzkach. Śnieg może być też połączony z drobinami zamarzniętych kulek gradowych i te są niezwykle nieprzyjemne. Zdarza się nawet, że deszcz ze śniegiem, no, bawi się tak, bawią się ze sobą, choć ta ich zabawa dla nas, obserwujących to zmarźluchów, wcale nie jest ani miła, ani przyjemna. Ale śnieg z deszczem walczą o panowanie, o powiększenie swoich królestw mokrego, które trudno czasami odróżnić od rzeki czy jeziora, aż do takiego nieskazitelnego, czysto białego, którym pokrywa wszystko, na co zdoła sięgnąć. Ale deszcz padałby tylko z chmur na ziemię, prosto, z góry na dół, za sprawą tej samej grawitacji, która nam nie pozwala oderwać się od ziemi. Śnieg ma trochę lepiej, bo bywa lżejszy, delikatniejszy, a dlatego potrafi unosić się jak latawiec i wylądować o wiele dalej, niż by sobie zażyczyła śnieżna chmurka. Ale najchętniej taki śnieg i deszcz najlepiej w ogóle czują się w towarzystwie. O, dobrze znacie to coś, czy może tego kogoś. Na pewno możecie wymieniać wiele imion jego i to w wielu językach, bo znany jest na całym świecie. Znane są, właściwie jest ich bardzo dużo. No, dalej nie wiesz, o czym mowa? A kto świszczy przez nieszczelne okna? A kto jęczy pod drzwiami wejściowymi? A kto z furkotem trzyma się jadących pojazdów? Już wiesz? Ten sam, który chętnie wchodzi w spółki z deszczem i ze śniegiem. Wiatr, wicher, wietrzysko, wichura, co za oknem czasem świszczy, szczelinami nam zapiszczy, wciśnie się pod szalik, czapkę gałęziami zakołysze, co na liście ma wciąż chrapkę. Skup się, słuchaj, co nie słyszysz? Jak wciąż gwiżdże za oknami? Może dzisiaj jest wiatrodzień? Czasem bywa tak z wiatrami, choć na szczęście nie na co dzień. Jeden nad Saharą wieje, inny lód arktyczny siecze. U nas w Tatrach też się dzieje, bywa, że aż w buzie piecze. Bardzo różne w całym świecie, dolne, górne, zstępujące, pewnie o tym dobrze wiecie, bardzo zimne i gorące. Zimne, ciepłe? Tak, dlatego, bo są górskie i pustynne, suche z piaskiem? No, tak, to dlatego, a te górskie bardziej zimne. Jest i Halny w naszych Tatrach, są Pasaty i Pontiaki. Iść pod wiatr to rzecz niełatwa, wyczyn to nie byle jaki. I tak było z pewnym bałwankiem, który zasnął zaraz po ulepieniu go. Śniegu napadało bardzo dużo. Zadymka była tak gęsta, że trudno było przez nią cokolwiek zobaczyć. No i wtedy dzieci musiały zostać w domach. W czasie śnieżycy, ale kiedy tylko się uspokoiło, zaraz wybiegły na zasypany śniegiem plac zabaw i zaczęły lepić bałwana. Chciały, żeby był wielki, tak wielki jak dorośli, albo nawet jeszcze większy, no ale tak wysoko nie sięgały, dlatego zrobiły takiego w sam raz wzrostu Bartusia, który był najwyższy wśród wszystkich dzieci lepiących bałwanka. Basia przyniosła dziurawy garnek, Jacek różnokolorowe plastikowe piłeczki, z których wyszły piękne guziczki, oczy i...

i buzia. Marta przyniosła zużyte miotły, dzięki którym bałwanek zyskał ręce. Bartuś znalazł na podwórku połamany miecz świetlny, którym bawił się już dawno temu, z takiego tęczowego plastiku, a teraz został długaśnym bałwankowym nosem. Dzieci chciały zostać dłużej i pobawić się wokół najpiękniejszego bałwanka, którego nazwały Śniegusiem, ale nadeszła kolejna fala zimna i przenikliwego wiatru, który wkrótce znowu zasnął świat śniegowym pyłem. I zanim powietrze stało się zupełnie nieprzejrzyste, dzieci wróciły do domów. A kiedy już wyglądały bezpiecznie przez okna, na uśmiechniętego bałwana nadciągnęła trąba powietrzna, która kręciła się i jak odkurzacz zabierała wszystko, co stanęło jej na drodze. No, samego momentu porwania bałwanka dzieci nie zauważyły, ale kiedy trąba odsunęła się, a śnieżyca stała się drobnym posypywaniem, zauważyły puste miejsce po bałwanku. Zasmuciły się tym i smutne poszły spać. W tym czasie bałwanek Śnieguś, wyobraźcie sobie, leciał. Tak, leciał, kręcił się i leciał. Wirował jak najszybszy bąk i leciał. Nie wiadomo dokąd, nie wiadomo jak wysoko, nie wiedział, co się z nim dzieje i nic nie widział, bo wystraszony zamknął oczy. Nasunął warstwę śniegu na piłeczki, którymi patrzył na świat i tak wewnątrz tej szalonej trąby kręcił się i przesuwał z góry na dół, z dołu w górę, z prawa na lewo, z lewa na prawo, tak, że aż stracił przytomność, a wichura wciąż miotała nim na wszystkie strony. Kiedy odzyskał przytomność, kiedy obudził się, najpierw nie mógł się pozbierać. No dosłownie, jego kule wcale już nie były razem, nie stanowiły jedności. Długo musiał się biedny namęczyć, żeby złożyć się w całość. Kiedy wreszcie mu się to udało, rozejrzał się dookoła. Już nie leciał, ale płynął. No, znaczy stał. Stał i płynął na niewielkiej lodowej wyspie. Od morza bił chłód, padał śnieg, więc Śnieguś zagarniał te płatki jak mógł. Zagarniał i zagarniał, aż wreszcie trochę przybrał na śniegowej wadze. No, to teraz się już nie rozkleję i nawet jeśli przyjdzie ciepło, to dłużej zdołam je przetrwać. Tylko żeby nie było upałów, bo wtedy po mnie już koniec. Ze swojej wyspy pływającej, lodowej, widział pływające wieloryby, delfiny, a nawet wyskakujące ponad wodę latające ryby. I przez prawie cały rok nie musiał się martwić o swój śnieg, bo na szczęście ociepliło się tylko odrobinę. Miał szczęście, bo trąba powietrzna zaniosła go aż pod pole polarne. Inne bałwany już dawno się roztopiły, spłynęły do rzek, dalej do mórz i oceanów. No, kto wie, czy teraz jako woda nie otaczają lodowej wyspy Śniegusia. Tylko żal mu było dzieci, które tak się namęczyły, żeby go ulepić. Ale miał nadzieję, że kiedy wróci zima, to może znów spotka jakąś trąbę, która zaniesie go do tego miejsca, skąd porwała go pod koniec ubiegłej zimy. Wciąż o tym marzył i śnił o tym. Chciał się z nimi zobaczyć, chciał im podziękować za wysiłek, który włożyły w jego ulepienie. I tak, rozmyślając, zasnął. Dlatego pewnie nie usłyszał zbliżającej się potężnej trąby. Ten twister rósł z każdą kolejną minutą. Zataczał coraz większe kręgi i porywał wszystko, co się dało. Kiedy na morzu zauważył niewielką lodową wysepkę, a na niej śpiącego bałwanka, postanowił zrobić mu niespodziankę. Chyba już się domyślacie, jaką. Co, basałyki? Nie wiadomo, gdzie ów twister postawi bałwanka. Nie wiadomo kiedy. Może dopiero kiedy nadejdzie zima i spadnie śnieg. Może na twoim podwórku. Ale żeby to sprawdzić, zamknij oczy i śpi. We śnie może udać się z nim spotkać. No proszę, miś Michaś już śpi. To może z nim też zechcesz się spotkać? Wystarczy odrobina wyobraźni, a najłatwiej o nią podczas snu. Cii, już wam nie przeszkadzam. Cii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Słuchacie polskiego.

cieszę się. A gdzie prawdy jest początek? Czy naprawdę koc w radiu ćwiczy głos, a

przybywa nam. Powracamy ciągle tam, tam dokąd zabrał nas.

jednorodzinne.

0: Królewskiego Radia Dzieciom.
1: Na

trwa i cierpi ktoś. Co się stało, nie odstanie się już jak na złość.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. To jest podcast Mama do kwadratu Emocje. I o emocjach właśnie w kontekście podwójnego rodzicielstwa w tym podcaście rozmawiamy. A dzisiaj ze mną Alicja Markiewicz, mama 2,5-letnich, a właściwie prawie 3-letnich bliźniaczek, bo ten czas szybko leci. Autorka profilu Matka Boska od Bliźniąt i, jak sama mówi, kobieta o wielu obliczach. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, witam.
4: Kiedy był ten moment, gdy poczułaś, że zrodziła się w tobie, kobiecie, no właśnie ta postać matki?
5: To jest trudne bardzo pytanie, bo to jest tak, że każdy etap i ciąży, i czekania na ciąży, i po porodzie, i porodu, i każdy etap towarzyszenia dziewczynkom jest takim w sumie odradzaniem się na nowo, mam wrażenie, w tej roli mamy. Tata się mój kiedyś mnie zapytał, czy poczułam się mamą wtedy, kiedy dziewczynki do mnie zaczęły mówić mamo, ale myślę, że to było wcześniej. Ale takiego momentu to nie mam. Bardzo dużo mi dała ta właśnie Matka Boska od Bliźniąt, która się pojawiła jako taka, taka persona, takie nazwanie, takie określenie tego, czego, co ja czułam, ale nie potrafiłam tego nikomu opowiedzieć. I to był taki mój sposób na to, żeby to macierzyństwo i sobie wytłumaczyć, i mojemu mężowi, i mojej rodzinie, i moim znajomym. Bo pewnie sama wiesz, że podwójne macierzyństwo, czyli takie, kiedy się ma dwoje dzieci na raz, to jest coś no innego niż jak się rodzi takie jedno małe bobo, jak to mówią moje dziewczyny. I też tak jak to, co ty robisz o bliźniakach, i miałaś takie poczucie, że potrzebujesz o tym porozmawiać, potrzebujesz spotykać podobne mamy, podobnych rodziców, podobne rozmawiać o tych tematach, to ja miałam też taki niedosyt, że jakbym była na jakiejś bezludnej wyspie, jako ta mama z tą dwójką, no nie takich malutkich, bo one ważyły 2900 i 2600, więc były takie dosyć dorodne, ale że nadal mało jest w przestrzeni publicznej i literackiej, i radiowej, i w tych magazynach wszystkich parentingowych i tak dalej, że jest po prostu o tych bliźniakach nie ma nic. Więc ja, czytając o macierzyństwie takim na przykład pojedynczym, ja nie potrafiłam tego odnieść do siebie. Jakby ja miałam wrażenie, że ja czytam o zupełnie innym doświadczeniu. I też może dlatego trudno było mi to macierzyństwo podwójne zrozumieć, bo ja nie potrafiłam sobie tego jakoś, nie wiem, ułożyć, wytłumaczyć. Też zmagałam się z depresją poporodową i z takim poczuciem lęku. Miałam też okropne

0: bóle głowy. Myślę, że to było też związane z tym, że to macierzyństwo mi po prostu tak, wiesz, zalało w taki sposób bardzo, nie chcę powiedzieć niespodziewany, ale...
1: Ja uważam, że po prostu to jest sytuacja, której nie da się sobie wyobrazić i przez to następuje to zaskoczenie, no bo jednak wiadomo, no jesteśmy w ciąży, wiemy przecież, że urodzimy te dzieci, ale jednak to wszystko, co się dzieje dookoła i ta intensywność jest niewyobrażalna.
0: Tak, ja sobie ostatnio nawet rozrysowałam w ogóle coś, czego nie potrafiłam sobie ułożyć. Tak myślę, kurczę, przecież to jest takie banalne, że najpierw jak dziewczyny były w ciąży, to były, mimo że były w dwóch workach owodniowych, bo tak jak mówi się po bliźniaczemu, ile miały kosmówek, ile miały owodni. Więc one były dwuowodniowe, dwukosmówkowe i dwujajowe, więc każda miała ten swój worek, ale były jednak w jednym brzuchu, nie? Więc ja je traktowałam jako ciążę mnogą, ale tego nie było widać z zewnątrz, nie? Więc wszyscy jakby... Ja to czułam, ale nadal to było jakby takie ja versus one, ale w jednym jakby układzie, tak? Potem one się urodziły i były, czy jakby w ciąży były jednością, tak? Ja to tak sobie, wiesz, jakby tłumaczyłam. Potem jak się urodziły, to byłam ja kontra one dwie, ale nadal razem. Tylko, że jakby oddzielone już troszeczkę od siebie. Teraz to jest w ogóle taki układ dziwny, bo jestem jakby ja, jedna i druga, ale też jedna względem drugiej i każda ma ze mną inną relację i między sobą mają inną relację. Jakby to wszystko się tak pomnożyło i trudno jest, jak sama wiesz, ogarnąć to umysłem, bo o ile moje ciało na przykład super zniosło ciążę, ja mogłabym w ciąży z dziewczynami to chodzić, ja w ogóle nie chciałam rodzić. Ja mówiłam, że się super czuję. No pod koniec już było trochę trudno, bo było gorąco, to był czerwiec, ale przytyłam tylko 16 kilo. W ogóle chodziłam z kijkami po lesie bielańskim, praktykowałam jogę, bo jestem też instruktorką jogi, więc stawałam na głowie, nie miałam żadnych tam zakazów, wszystko było super. Jakby w ogóle nie było problemu, ale o ile ciało to ogarnęło z takiego poziomu biologicznego, mimo że to były trzy serca do ogarnięcia, a nie jedno, to było sześć płuc, czyli trzy pary płuc, a nie jedno, i ten układ krwionośny, oddechowy, hormonalny, no to wszystko było na jakby zwiększonych obrotach. Ciało to uniosło, ale ta głowa, mam wrażenie, że była przyzwyczajona do tego, że jakby ma się urodzić jedno dziecko, nie? I nagle orientujesz się, że jest ich dwóch. I ta głowa jakby nie nadążała za ciałem, nie? Miałam taki dysonans, tak jak w rozwoju teraz dziewczyn, nie? Że one na przykład zaczynają chodzić, albo nie wiem, zaczynają mówić i ten rozwój fizyczny nie idzie równolegle z rozwojem na przykład psychicznym czy emocjonalnym i są te skoki rozwojowe, tak. Gdzie po prostu okej, zaczęło chodzić, zaczęło pełzać, zaczęło biegać, ale po prostu daje ci tak do wiwatu, bo krzyczy, płacze, nie wiem, nie chce jeść i tak dalej, nie? To ja tak się czułam właśnie, że wszystko dookoła mówi o tej ciąży pojedynczej, nikt nie mówi o ciąży podwójnej w takim wymiarze, w jakim ja bym chciała i po prostu ja nie wiem, co ja zrobię. Jakby, wiesz, to było takie trudne, że o ile właśnie to ciało z moim lekarzem prowadzącym ogarnęliśmy i w ogóle ta ciąża jakby super, ale ta głowa nie wiedziała, co zrobić i te emocje nie wiedziały, co zrobić i to było takie chyba najtrudniejsze w tym wszystkim.
1: Bo to jest trudne. Ja też wielu rzeczy, o których myślę, które czuję, nawet nie potrafię wyrazić słowami, ale bardzo się cieszę z tych rozmów, bo ja czasami słyszę te rzeczy, które sama chciałabym powiedzieć, ale właśnie jakoś nie potrafię ubrać tego w słowa. A wy, moje gościnie, bo zazwyczaj tutaj przychodzą dziewczyny, potraficie. I to jest piękne. I też bardzo wzruszające,

0: ale też takie krzepiące, że właśnie mamy to swoje stado osób, rodziców, kobiet, matek, które siebie rozumie, bo no to jest, tak jak powiedziałaś, coś niby podobnego, a jednak zupełnie innego. Powiedziałaś o tym, że to bycie podwójną mamą, mamą bliźniąt jest takie właśnie intensywne. I napisałaś na swoim profilu Matka Boska od bliźniąt między innymi tak. Niech doba trwa 40 godzin i urosną mi jeszcze dwie ręce, bo teraz spraw na głowie mam po prostu dwa razy więcej. A czasami to ja mam wrażenie, że to jest trzy razy więcej albo cztery razy więcej, no bo przecież jeszcze my jesteśmy w tym wszystkim.
1: Tak, ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która powiedziała, że w miłości i we współpracy rzeczy się mnożą, a nie sumują. I jeżeli na przykład, podała taki przykład, jak się orze pole, że jak pole orze jedna osoba, to zajmuje to pewien czas, ale jak są do tej pracy zaangażowane dwie osoby, to nie pracują dwa razy szybciej, tylko trzy razy szybciej. Więc dla mnie to jest też to, co mówisz, że ta dwójka dzieci naraz, to niekoniecznie jest właśnie taka podwójność, tylko wręcz potrójność czasami, bo jest właśnie ta od razu relacja między nimi, tak? Czyli jesteś ty, jest jedno dziecko, jesteś ty, jest drugie dziecko, ale też między tymi dziećmi jest jeszcze też relacja. I ja mam wrażenie, że na przykład wychodzenie na dwór, no to jest zakładanie dwóch kombinezonów, nie? Założysz jeden, założysz drugi, patrzysz, pierwszy już jest zdjęty.
0: Chcesz... Podglądasz moje życie?
1: Tak, przerabiam to właśnie. Równolegle. Chociaż teraz dziewczyny mają fazę, że chcą wszystko same i ubierają się same i ja nie mogę w niczym pomóc. I to też trwa po prostu, bo jedna się ubiera szybciej, druga się ubiera wolniej. Ta już chce wychodzić, a ta jeszcze zapina tam jakiś suwaczek do końca, tu coś. Więc ta doba naprawdę powinna być dłuższa, bo to wychodzenie z domu chociażby trwa po prostu dłużej. Tych rąk do przytulania, mi brakowało ich na samym początku, bo jak one płakały równocześnie i to nieważne, czy były zsynchronizowane, czy nie, ale chodzi mi o to, że one potrzebowały tej bliskości i ja mam takie poczucie, że ja nie dawałam im tyle tej bliskości, ile mogłabym dać, gdyby była tylko jedna.
0: Że, no to na pewno, na 100%.
1: Tak, i to jest takie poczucie, że no nie rozdwoisz się. Jakby to ciało ogarnęło tą ciążę, ale już nie urosły mi te dodatkowe ręce, żeby je dwie bujać, tak? Bo jednak mama no jest tylko jedna. Teraz mają taką znowu fazę, bo one zaraz kończą za 3 miesiące, 3 lata, że to jest tylko moja mama. I to jest, to mi rozdziera serce po prostu na kawałki, bo ja mówię, że ja jestem waszą mamą. I nie, każda chce mnie mieć na wyłączność. Też cię to czeka za chwilę.
0: Wiesz co, moje dziewczyny jeszcze tak dobrze nie mówią, bo wiem, że twoje już mówią całymi zdaniami, moje tam jakieś pojedyncze słowa, ale wyrażają to ciałem. Na przykład, wiesz, jest walka o to, kto usiądzie u mnie na kolanach. I jak próbuję zrobić tak, żeby na jednym kolanie była jedna, a na drugim druga, to się złoszczą. Nie chcą tak.
1: Oczywiście, że nie. U mnie jest to samo.
0: I ty powiedziałaś, że właśnie przydałoby się, żeby wyrosły dodatkowe ręce, które nie wyrosły. No i to serce też jest jedno. I na początku, chociaż może to nie jest tylko na początku, no w każdym razie jest tak, że nie mamy dwóch serc i jest taki smutek, żal, przykrość, że właśnie gdy obie potrzebują nas w tym samym momencie, no to nie jesteśmy w stanie się rozdwoić.
1: Nie. Też dziewczyny lubiły, jak się je przytula przy zasypianiu i zazwyczaj z Krzysiem, z moim mężem, po prostu usypialiśmy je we dwoje. Jedno miało jedną na rękach, drugie miało drugą na rękach i się zamienialiśmy. Jednego dnia jedna, druga, drugiego dnia druga. Ale były też sytuacje, kiedy ja byłam sama i usypiałam je sama. I one obydwie chciały się przytulać, tak jak się przytulały zawsze. I nie potrafiłam tego robić, tak, żeby któraś nie płakała, chociaż jedna

0: zasypia szybciej, druga zasypia dużo później, więc tu też są różne dysproporcje, ale to nieistotne. I ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam im, jakby też na głos powiedziałam to i to mi też przyniosło taką ulgę. Mówię, dziewczyny, musimy tutaj znaleźć sposób, żeby to się udało, bo ja jestem jedna, wy jesteście dwie. I to jest ta dysproporcja. Ja się śmieję, że one od początku mają przewagę liczebną. I nie wygrasz z tym. I też to jest ciekawe, bo ja dokładnie rok temu, 21 marca, wrzuciłam pierwszy post na Matkę Boską od bliźniąt. Więc bardzo się ucieszyłam na zaproszenie dzisiaj.
1: Jubileusz.
0: Tak, dokładnie. Pierwsze urodziny. I zaczęło się od księżyca, bo księżyc krąży, tak, wokół Ziemi i dziewczyny pokazywały ten księżyc paluszkami i ja miałam takie poczucie, że ten świat nie jest przystosowany do tej podwójności, że ten świat może jakby nie wie o niej, nie rozumie. I zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdyby te księżyce były dwa. Krążące, jak to nazwałam w tym tekście, jak dzieci wokół matczynej spódnicy, tak? Czyli co by było, gdyby nagle były dwa księżyce? Czy to by jakaś grawitacja inaczej działała? Czy to na niebie inaczej by wyglądało? No pewnie tak, ale szłam sobie po prostu ulicą gdzieś przy domu i miałam takie jakby, że to ten świat zewnętrzny się nie zgrywa się z tym moim światem, że to jest zupełnie coś innego. Już pomijam kwestię huśtawki na przykład na placu zabaw. One jak były małe, to się mieściły w jednej, takiej z barierką, ale już się nie mieszczą. Więc ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, że jest tylko jedna huśtawka, no ale to jest realny problem, bo one obydwie chcą naraz się huśtać, tak? Bujać się. One też przy okazji uczą się tego, że jest jakaś kolejność, że któraś musi poczekać, że właśnie mama jest tylko jedna, że ta huśtawka jest jedna, a one są dwie. I to dla nich też jest trudne, bo myślę, że jeżeli nie ma się tej siostry czy brata w tym samym wieku, który ma te same potrzeby w tym samym czasie, to tych problemów, tych jakby kwestii do rozwiązania po prostu nie ma, bo ta mama przychodzi i przytula, a tu mama przychodzi i przytula kogo najpierw? Tą, która się głośniej drze, że tak powiem, i tak krzyczy. U mnie Ninka miała taki objaw trochę wcześniejszy, jak się urodziła, czyli wiotkość krtani, którego się jakby w żaden sposób nie leczy, on po prostu przechodzi, ale ona przez pierwsze 6 miesięcy nie płakała po urodzeniu, za to płakała Zoja dwa razy głośniej, to znaczy jakby za siebie i za siostrę. I pamiętam do tej pory tą noc, kiedy dwoje dzieci zaczęło mi płakać naraz i ja zgłupiałam. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo jedno płakało.
1: Stereo się włączyło.
0: Tak, dokładnie.
1: Powiedziałaś bardzo pięknie i bardzo obrazowo właśnie o tych różnych połączeniach relacyjnych w domu. No bo jeszcze jest tata, ty w sumie powiedziałaś mama i córki i między nimi, a jeszcze jest tata i relacja między tobą a mężem, między nimi a tatą, no więc jest to ostra łamigłówka. Jak zachować uważność na wszystkich, w tym na siebie, no właśnie, żeby mieć chociaż trochę oddechu, chociaż trochę przestrzeni na siebie, no i po prostu, żeby nie sfiksować, no bo to jest czasami tak przekraczające i tak przebodźcowujące, że no człowiek dochodzi do ściany.
0: Tak, to jest bardzo trudne. Nie mam złotej rady, bo za każdym razem, myślę, sprawdza się coś innego.
1: A pisanie jest dla ciebie takim wentylem trochę?
0: Od niedawna, dopiero od tak naprawdę roku, mam w ogóle siłę, żeby pisać. I najpierw to był sen. Po prostu sen, czyli taka regeneracja i zadbanie o siebie. I każda minuta, kiedy dziewczyny spały, albo były z nianią na spacerze, albo z Krzysiem na spacerze, albo, nie wiem, moja mama z tatą, czy moja siostra gdzieś tam je oglądali, to wtedy ja po prostu spałam. I nie było żadnego, nie wiem, żadnych fitnessów, żadnego jogowania, nawet mimo, że

0: miałam swoją szkołę jogi i praktykowałam codziennie i w ogóle bez jogi nie potrafiłam funkcjonować. To wyczerpanie fizyczne, jakby zdałam sobie sprawę, że dopóki ja sama się nie zregeneruję po ciąży, która, tak jak mówiłam, przeszła super, ale jednak dwa łożyska, trzy serca, trzy pary płuc było obciążające i to bardzo poczułam po porodzie, to nie było miejsca na to, żeby jeszcze coś wytworzyć, bo pisanie jest trochę taką ciążą i porodem, mam poczucie, że w ogóle twórczość jest takim procesem, który najpierw się dzieje w środku, a dopiero później wydobywa się na zewnątrz. I moja psychoterapeutka mówiła, że powiedziane jest lepsze od pomyślanego. Ja pójdę dalej, że napisane jest najlepsze z tego wszystkiego. Czyli takie, kiedy to, co czujesz, to, co myślisz, to, co mówisz, zapisujesz w jakiejkolwiek formie. To nie musi być od razu wiersz, to nie musi być od razu esej. Pamiętam, w liceum mieliśmy taką nauczycielkę, która zachęcała nas do pisania fragmentów. I ten fragment został ze mną do dziś. To znaczy, te teksty, które można przeczytać, czasami to są takie po prostu urywki, albo ja z urywków tworzę jakiś cały tekst. Więc to pisanie, żeby zachować taką, żeby trochę nie sfiksować, nie zwariować, dopiero od niedawna jest czymś, co powoduje, że ja czuję się lepiej. Bo wcześniej byłam po prostu wyczerpana.
1: A ile trwa twoja droga do pracy? Bo wiem, że piszesz właśnie w trakcie drogi do pracy.
0: Tak, bardzo lubię pisać w kolejach mazowieckich, w pociągu i później przesiadam się do metra. Jadę około 40 minut z przesiadką i z dojściem do stacji. I zawsze poluję na miejsce siedzące, więc już mam też wyczajone godziny, kiedy w pociągu jest po prostu mniej osób, bo ma krótszą trasę. I nie dlatego, żeby siedzieć, tylko dlatego, żeby siedzieć i pisać. I to jest też taki czas, kiedy wiem, że mam tylko 15 minut na przykład w pociągu, albo tylko 15 minut w metrze. I nie wiem, jak to się dzieje, ale wtedy przychodzą najlepsze pomysły. Kiedyś, jak pisałam, bo jestem z zawodu też copywriterką, nie tylko instruktorką jogi, to wchodziłam pod prysznic i pod prysznicem przychodziły mi pomysły, albo szłam biegać i jak biegałam, to też przychodziły mi pomysły na teksty. Teraz prysznic trwa bardzo krótko w moim przypadku, bo nie mam w niego po prostu czasu na jakieś takie kąpiele długie. Biegać już dawno nie biegam, ale zobaczyłam też, że pociąg jest na tyle i metro jest na tyle komfortowym miejscem do pisania, że nikt ode mnie niczego w tym czasie nie chce. Ktoś prowadzi ten pociąg za mnie, czyli to nie jest samochód, który ja muszę prowadzić, tylko ktoś się jakby zajmuje mną, czyli pan tutaj maszynista albo pani maszynistka, jest konduktor, konduktorka i oni ogarniają te pociągi i te składy, a ja sobie siadam i po prostu mogę zrobić to, na co nie mam czasu, a co we mnie kipi. Ja rok temu poprosiłam taką moją, myślę, że mogę to już nazwać, tą naszą relację, przyjaciółkę, Lenę Klejc, o to, żeby pomogła mi wydobyć ze mnie te teksty, które tam są. I ja publikowałam na Matce Boskiej od bliźniąt dwa razy dziennie, bo ja miałam tyle tego naprodukowanego w głowie, że to pączkowało tak, jak się odcina głowy, wiesz, smokom czy jakimś potworom antycznym. Odcinasz jedną głowę, odrastają cztery i potem te cztery odcinasz i jeszcze im odrastają cztery. Jakby ja nie zdawałam sobie sprawy, że przez dwa lata, bo ja zaczęłam pisać o tym macierzyństwie bliźniaczym, jak dziewczynki miały dwa lata, że tego tyle się tam skumulowało i Lena pomogła mi to ułożyć w cykle. Czyli w takie jakby grupy treści, tematów, bo to jest też niesamowite, że taka synchroniczność się

0: pojawiła w moim życiu. Wszędzie są bliźniaki, jak motocykle, po prostu. Bliźniaki są wszędzie, jak motocykle. Nawet pani wychowawczyni u dziewczynek w przedszkolu jest bliźniaczką. Panowie, którzy nam wstawiali drzwi do mieszkania, jak się przeprowadzaliśmy, jeden z nich ma bliźniaki. Lekarka ostatnio, jak zachorowałam na grypę w styczniu, miała bliźniaki. Pani laryngolog. Zaczepiają mnie ludzie na ulicy, mówiąc, że mają bliźniaki albo że są bliźniakami. Tak, i to jest też taki znak dla mnie, że wszechświat mnie wspiera i pokazuje mi, że ja nie jestem w tym sama. Bo to jest zupełnie inna rozmowa. Nie musisz tłumaczyć.
1: Przechodzisz od razu do konkretów, do historii.
0: Tak, a nie ojej, czy to tak, czy to bliźniaki? A takie same? Ja mówię, nie, inne. Aha, no szkoda, że nie parka. No to jeszcze dwóch chłopców. Ja mówię, nie, no, no świetnie.
1: Na pewno.
0: Tak, to chyba mój mąż musiałby urodzić. Więc te teksty powstawały... Ja na początku w ogóle nie pisałam wierszy, tylko po prostu takie fragmenty, takie opowieści właśnie o księżycu, o tym, że one, że miałam poczucie, że one, że dziewczynki są jak jajka w gniazdku, które tak wysiadywałam. I później nagle to się zaczęło układać w jakieś takie wiersze. Ja tak jak wspomniałam, jestem copywriterką z zawodu i dla mnie tekst, krótki tekst, czyli nie wiem, hasło, nazwa, to jest jak, ja to nazywam, zrobienie z dzbanka herbaty znowu esencji takiej, z samej torebki. I mam wrażenie, że te teksty takie bardziej poetyckie są właśnie taką esencją zebraną z rozcieńczonego roztworu herbacianego. I z jednej strony to jest bardzo trudne, bo wymaga precyzji, ale z drugiej strony jest bardzo łatwe, bo mogę to napisać w pociągu. I też moja przyjaciółka mówi, że jej się to dobrze czyta, bo jest to krótkie. Ona ma czworo dzieci, teraz rok temu urodziła swoje czwarte dziecko. I ona mówi, że właśnie te krótkie teksty, takie bardziej poetyckie, są na tyle krótkie, że ona może je przeczytać między zmienianiem pieluchy, a karmieniem i tam różnymi innymi sprawami. A jednocześnie są bardzo esencjonalne, więc myślę, że poezja to jest idealna literatura dla mam. Właśnie z tego względu, że jest krótka, że jest esencjonalna i nie musisz się zaczytywać. Ja nie mam czasu, żeby czytać powieści. Przyznaję się, kiedyś czytałam bardzo dużo, teraz nie czytam w ogóle. Ale może to jest właśnie to, że ta poezja gdzieś tam nagle się pojawiła i stała się z jednej strony taką formą wyrazu, a z drugiej strony takim też wołaniem, hej, jestem tu, czy ktoś ma podobnie.
1: Myślę, że to też taki piękny sposób na łapanie chwil, to są takie zdjęcia słowne, powiedziałabym, z tego podwójnego macierzyństwa. Napisałaś taki tekst: złap stabilność w ciągłej zmianie, nieruchoma w wiecznym ruchu. Znajdź porządek w bałaganie, połóż dłonie na swym brzuchu. I tak sobie myślę, że macierzyństwo w ogóle jest takim byciem w ciągłym ruchu, a już w tej konfiguracji mama i bliźniaki trzeba się przyzwyczaić do wiecznej zmiany.
0: Tak. Nie wiem, czy interesujesz się astrologią.
1: Nie, ale chętnie posłucham.
0: Ale ja bardzo lubię astrologię i w ogóle takie symboliczne różne rzeczy, przez to, że też obserwuję taką synchroniczność i lubię takie znaki. I moje dziewczynki to są bliźniaki spod znaku bliźniąt.
1: O, wow.
0: Więc bardzo nie chciałam mieć dwóch skorpionic, więc celowaliśmy tak, żeby były przynajmniej letnie, wiosenno-letnie. I znak bliźniąt jest najbardziej ruchliwym znakiem ze wszystkich. To jest komunikacja, to jest mówienie, to jest właśnie taka...
1: ekspresja.
0: Tak, to jest... wieczny ruch, tak? To jest wieczna zmiana, to jest...

to jest właśnie to. Ja jestem koziorożcem, czyli jestem ziemistą, bardzo taką uziemioną osobą, bardzo spokojną, mam przynajmniej na zewnątrz, bo w środku mniej, ale chodzi mi o to, że one są takim, taką trochę moją przeciwnością albo uzupełnieniem, nie wiem, pewnie jednym i drugim, że jeszcze trudniej jest mi je ogarnąć, bo one bardzo dużo mówią cały czas, bo one wiecznie uciekają w dwie strony równocześnie, a ja mam poczucie, że jestem taką, taką, wiesz, rośliną albo takim drzewem, taką lipą posadzoną w miejscu i ja nie nadążam, po prostu ja nie nadążam. To jest też ciekawe, że w ogóle pomysł na Matkę Boską od bliźniąt powstał w takim czasie, kiedy prowadziłam warsztaty z kreatywności na podstawie książki Julie Cameron, Droga Artysty. I tam jest 12 tygodni, w których się pisze poranne strony, są różne zadania i się po prostu pisze. Jakby nie zastanawiasz się, co powstanie. I na tych warsztatach mieliśmy kameralną grupę i był tam Kazimierz, już emerytowany pan z taką przeszłością, powiedzmy, biurową, który przyszedł, bo lubi pisać, lubi literaturę, sztukę. I ja tak opowiadałam też o tych bliźniakach, bo każdy z nas się dzielił swoimi historiami różnymi i dziewczynki miały wtedy 8 miesięcy, czyli były malutkie. I miałam te soboty, dwie godziny dla siebie, i żeby wyjść w ogóle do ludzi na zewnątrz. I Kazimierz mi powiedział takie zdanie, to pochodzi z jakiegoś świętego z chrześcijaństwa, ale teraz nie pamiętam skąd. Rozkwitaj tam, gdzie cię zasadzono. I to mi dało do myślenia, że ja nie muszę wychodzić daleko na zewnątrz, tylko mogę skupić się na tym, co mam, a teraz mam bliźniaki. I właśnie, że może rozbroję, rozpracuję najpierw to. I jak już naprawdę nie miałam sił, któregoś dnia tak siedziałam, pamiętam, na fotelu, jedna paka w łóżeczku, drugą trzymałam w ramionach i ja już nie miałam siły też płakać, to pomyślałam, że halo, czy ktoś jest w ogóle tutaj dookoła, a miałam wokół siebie męża, była moja mama, był mój tata, niedługo później mieliśmy nianię. Czy jest ktoś, kto po prostu usiądzie obok i powie, jakby jestem obok, czuję to, co ty, myślę to, co ty, nie musisz mi nic tłumaczyć, po prostu jestem przy tobie, bo wiem, z czym się mierzysz. I przyszła ta Matka Boska od bliźniąt. Jako taka matka, której ja właśnie nie muszę już nic tłumaczyć, bo ona wszystko wie. Taka matka, do której mogę się zwrócić z litaniami, bo ja też zaczęłam pisać litanie i ilustruję je sztuczną inteligencją, która mi tworzy obrazy Matki Boskiej z dwoma dzieciątkami. Z takimi prośbami o wybaczenie, że właśnie w czasie drzemki ja śpię, a nie, nie wiem, ćwiczę albo, nie wiem, prasuję ubranka albo nie wiem, co robię. Także to jest takie takie wołanie o pomoc, wołanie o zrozumienie i jak napisałam te pierwsze teksty, to poczułam ogromną ulgę, której nie dała mi terapia, której nie dała mi rozmowa z moimi przyjaciółkami, które też mają dzieci i starsze i w wieku moich dziewczynek. Jakby pierwszy raz czytając swoje teksty i widząc je na papierze, czyli właśnie niepomyślane, niepowiedziane komuś, tylko napisane, jakby oddzielone ode mnie, jakby urodzone, to poczułam, że się uwalniam z czegoś, że zaczynam to rozumieć, że zaczynam to w ogóle jakoś chwytać. I to przestawało być takie trudne. Więc to jest też ciekawe, że ostatnio dwie moje obserwujące, nie mam ich dużo, ale są wszystkie wspaniałe i dużo jakby komentują i dają taki feedback. Dwie dziewczyny, które mnie obserwują, powiedziały, że zaczęły pisać dzięki temu, że mnie czytają. I też zadałam kiedyś takie

0: pytanie, bo miałam takie coś, że ojej, ja tutaj tak piszę takie teksty, a może tu powinnam edukować, może powinnam, wiesz, dać jakąś wartość. I między innymi ty, ale też inne dziewczyny napisały, że chcecie po prostu zobaczyć, jak to jest, kiedy ktoś ma podobnie. I że te teksty nazywają to, co wy myślicie, co gdzieś właśnie jak taki księżyc orbituje wokół waszej głowy, ale jest na tyle trudne do uchwycenia, że to nie zostaje nazwane, tylko pozostaje w takim, jakby w takiej jakby chmurze. A ten tekst, przez to, że to nazywa, to się staje mniej trudne, takie łatwiejsze i mniej straszne. I pomyślałam, że może właśnie po to jest ta Matka Boska od bliźnią, ten profil i to moje pisanie, żeby powiedzieć tym wszystkim mamom, które mają bliźniaki, hej, jesteśmy tu.
1: Dla mnie czytanie twoich tekstów to czasami jest takie uziemienie moich myśli i emocji, bo czasami jest tak, że na przykład odwożę dzieci do żłobka i już od samego rana jest taka draka, że jak one już są w tym żłobku, a ja siadam w samochodzie, to jestem tak zmęczona i załamana w ogóle tym, jak okropnie wyglądał ten poranek, że wydaje mi się, że ja mam najgorzej na świecie i nikt tak nie ma. I później wpadam sobie na przykład na twoją Matkę Boską od bliźniąt, czytam twój tekst i to nie jest tak, że ja cieszę się, że inni też mają źle, ale czuję się współnależna do jakiejś grupy.
0: Tak, ja mam też teraz kolegę w pracy, któremu urodził się synek miesiąc temu. Jeden synek. I tam rozmawiamy, jak to było i tak dalej. I on mówi, że no, jak się ten mały budzi, to on wstaje i ta żona wstaje i są tacy zmęczeni. I tak mówię, a jak było u was? Ja mówię, no wiesz, jedno się budziło, to karmiłam, potem jakieś, nie wiem, przewijanie, czy tam najpierw przewijanie, potem karmienie, odbijanie, usypianie, kładłam się na 15 minut, na 15 minut i potem druga się budziła. I to samo. A on tak mówi, nie, to niemożliwe. Ja po jednym już jestem nieprzytomny. I mówię, no, możliwe, jakby to tak jest. I tak sobie też zdałam sprawę, że taka rozmowa właśnie o tym bliźniaczym macierzyństwie jest taką, takim czymś niewytłumaczalnym, nieprzetłumaczalnym, tak jak rozmawiasz z kimś, kto, nie wiem, nie ma dzieci, a z kimś, kto ma, jak rozmawiają ze sobą, to te doświadczenia są nierównoważne jakby. I tak samo jak ktoś ma jedno dziecko, jak ma dwoje w podobnym, znaczy w tym samym wieku, tak? Z różnicą minuty czy kilku minut. To jest tak jakby opowiadać komuś, jak jest na Antarktydzie i pokazywać mu to wszystko i mówić, wiesz, bo jak jest ten lód takiego koloru, tam, nie wiem, białego z takim odcieniem, to trzeba zrobić to i to. Ale ty nie jesteś na tej Antarktydzie. Ty nie byłaś tam w ogóle. Nie wiesz, o co chodzi z tym śniegiem i w ogóle jak, po co ci ten jakiś, nie wiem, kilof do tego lodu. Jakby to są zupełnie inne pojęcia, więc cieszę się, że to, co to moje pisanie jest takim uziemieniem i ten ostatni tekst był efektem mojej 15-minutowej praktyki jogi i medytacji po bardzo długim czasie, takiej mojej własnej praktyki, kiedy miałam naprawdę dziewczynki były w przedszkolu i miałam chwilę na to, żeby zrobić to. I tak poczułam, że ty jesteś stabilna jako mama, że ty jesteś uziemiona, mimo że to wszystko dookoła się zmienia i te dzieci tak latają, jedna w prawo, druga w lewo, jedna rzuca się na ziemię, a druga ucieka. To chodzi właśnie o to, żeby być tym słońcem, które, tą ziemią w sumie, tak? Matką ziemią, która jest w centrum, która jest taką uziemioną, taką stabilną przestrzenią, bo wtedy to wszystko jest łatwiejsze, to wszystko się jakoś ułoży. I to położenie dłoni na własnym brzuchu to jest takie zaufanie też sobie i temu, że ten brzuch urodził dzieci i je jakby wydał na świat. I też to, że ty jako mama wiesz,

0: i sobie poradzisz i dobrze jest mieć kogoś, kto zrozumie i pocieszy i z kim możesz pogadać, ale jak ty będziesz stabilna, jak ty będziesz uziemiona, jak ty będziesz spokojna, to dzieci lepiej będą spać. To jest też niesamowite, że to usypianie trwa krócej, kiedy ja na przykład spokojniej oddycham albo właśnie jestem po, nie wiem, chwili takiego wyciszenia w sypialni sama przed usypianiem dzieci. Więc ten ostatni tekst bardzo się różni od pierwszych tekstów, które pisałam rok temu i sobie dzisiaj je przypomniałam, jadąc tutaj metrem i pociągiem. I to jest też ciekawe, jak w ogóle proces pisania się zmienia i zachęcam do tego, nie tylko mamy bliźniąt, ale w ogóle mamy, żeby robić sobie tak, jak to nazwałaś, takie pocztówki słowne, bo zdjęć to pewnie każda z nas ma setki tysięcy w telefonie. Filmików tak samo, ale żeby opowiedzieć to słowami, spróbować to nazwać, spróbować to opisać i naprawdę mówię to po sobie i okazuje się, że dwie kolejne osoby to potwierdzają, bo zaczęły to pisać, że to pisanie jest taką też formą autoterapii, takiego wspierania samej siebie.
1: Słuchaj, ja jutro zaczynam urlop, więc kto wie, nie zaklinam się, że na pewno mi się uda. Nie twierdzę, że komukolwiek to pokażę.
0: Nie musisz.
1: Ale zacznę pisać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że razem świętujemy pierwsze urodziny Matki Boskiej od bliźniąt. A Alicja Markiewicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Dzięki.
0: Dziękuję.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Some say love, it is a river that drowns